0: Dziś Madziar ma spotkać się z Ursulą von der Leyen, by rozmawiać o odblokowaniu miliardów euro unijnych funduszy dla Węgier.
1: Fakty z górskich szlaków w RMF FM.
0: Zakopane bez reklam w Tatrach. Rada Miasta jednogłośnie przyjęła uchwałę krajobrazową po 11 latach prac. Z gór mają zniknąć reklamy, które zasłaniały widok i psuły krajobraz. Tatry mają cieszyć oczy turystów, a nie reklamodawców.
2: To naprawdę ogromny, milowy krok. Czekaliśmy na to bardzo długo. Odsłonimy krajobraz, odsłonimy Tatry, czyli odsłonimy największe wartości, dla których tutaj przyjeżdżają do nas turyści.
3: I tak jest cel tej uchwały, żeby nie zaśmiecać tego krajobrazu.
4: Reguluje wielkości i położenie. Będą to na przykład te, które są wzdłuż ulicy Kasprowicza, ponieważ one na pierwszy rzut oka już wydają się niezgodne z tą uchwałą.
5: Według bardzo ostrożnych i wstępnych obliczeń są to setki nielegalnych nośników na terenie całego miasta.
6: Już dzisiaj idzie sygnał, że należy to sprzątać. Ja mam nadzieję, że pierwsze reklamy zaczną znikać.
0: Stowarzyszeniem muzykujących górali mówili Marta Gratkowska i Bartłomiej Rzepa z Urzędu Miasta, a także burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz i mieszkańcy. Na koniec tego wydania wracamy do wczorajszej porannej rozmowy w RMF FM. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Śliwka był w czwartek gościem Tomasza Terlikowskiego.
7: Macie już kandydata na prezydenta Krakowa?
8: Ta decyzja przed nami. Po bardzo dobrej
7: decyzji.
8: Myślę, że to będzie dobra decyzja. W środowisku Prawa i Sprawiedliwości jest wielu bardzo zacnych, bardzo dobrych.
7: Ale niektórzy mówią,
8: kandydatów.
7: Że nie chcą startować. Małgorzata Wasserman powiedziała, że nie chce.
8: Pani poseł Wasserman z pewnością byłaby świetną kandydatką, bo ja o Małgosi mogę tylko powiedzieć w samych superlatywach, ale także mogę powiedzieć, że jest wielu bardzo aktywnych krakowskich radnych.
7: Barbara Nowak wszyscy o niej mówią.
8: Ja słyszałem pana redaktora w poprzednim wywiadach, który mówił o kandydaturze pani Barbary Nowak. Wydaje mi się, że wręcz jestem przekonany, że nie będzie to kandydatka Prawa i Sprawiedliwości. Ale mogę powiedzieć, jeżeli bym miał wymienić radnych, jest dla mnie wyróżniająca jedna postać, jest pan radny Drewnicki, który był bardzo zaangażowany w tę kampanię, który ciężko pracował,
7: który
8: nadał taki też pozytywny impet działalności kampanii referendalnej. Myślę, jeżeli bym patrzył z perspektywy kandydatów, uważam, że jest to ciekawy kandydat, ale też myślę, że warto, panie redaktorze, szerzej porozmawiać ze środowiskami prawicowymi, zastanowić się nad tym.
7: Pakt krakowski?
8: Ja bym tego nie wykluczał, ale to oczywiście ta decyzja jest
7: przed nami. Konfederacja już wystawiła swojego kandydata.
8: Panie redaktorze, większość osób nie zdaje sobie sprawy, kto jest kandydatem Konfederacji, ponieważ Konfederacja jakby nie wyczuła tego timingu. To jest moja ocena. Proszę
7: no jak
8: tego,
7: to nie? Pan Bochęciak jest, no przecież wiemy.
8: Właśnie myślę, że większość słuchaczy nie zdawała sobie z tego sprawy. Przede wszystkim dlatego, że timing wyboru tego kandydata był taki, że wszyscy dyskutowali o odwołanym prezydencie, a nie o kandydatach. I w moim przekonaniu lepiej, żebyśmy, jeżeli będzie taka oczywiście możliwość, siąść do szerszego stołu, porozmawiać.
7: Jak szeroki ma być ten stół? Grzegorz Braun może przy nim zasiąść?
8: Panie redaktorze, słyszał pan wypowiedzi polityków Konfederacji Korony Polskiej. Ja mam takie przekonanie, że dla nich, jeżeli ktoś miałby wystartować,
7: no to właśnie Grzegorz Braun. Ale są jacyś w ogóle politycy? Był pan ostatnio w Krakowie, Korony Polskiej w Krakowie, których pan kojarzy?
8: Kompletnie nie.
7: Czyli zostaje tylko Grzegorz Braun.
8: Ale też, żeby tu nie było żadnych wątpliwości, ja stamtąd nie jestem, ale jeżeli byłaby taka możliwość, jeżeli byłaby możliwość zbudowania szerszego ruchu po prawej stronie, co jest naturalne z wiodącą rolą Prawa i Sprawiedliwości jako największej formacji po prawej stronie, to dla mnie to by była chyba najlepsza z opcji.
7: Dobrze, ale to jest prawica, ale chodzą takie słuchy po mieście Krakowie i nie tylko, że PiS mógłby poprzeć Rafała Komarewicza z Polski 2050. Że on wystartuje, a wy go poprzecie. I będzie tak ekumenicznie jak w tym referendum.
8: To właśnie, to jest niestety częsta przypadłość, bo tutaj pan redaktor pomylił się, bo pan poseł Komarewicz już nie jest w Polsce 2050, jest w partii Centrum. Ja sobie zdaję sprawę, bo oni tam wymieniają tymi stanowiskami.
7: Dobrze,
8: wymieniają.
7: W partii Centrum, no, ale nie chcielibyście poprzeć Rafał Komarewicz ekumenicznie. On w Centrum, wy na prawicy szeroko, centrum prawicy.
8: Rafał Komorowicz, który jest parlamentarzystą wybrany z list trzeciej drogi, już startował w wyborach na prezydenta Krakowa. Ja oczywiście pana posła Komorowicza znam i nie będę tutaj jakiejś uszczypliwości wobec niego wykonywał, ale mieszkańcy Krakowa już ocenili jego próby startu w wyborach prezydenckich.
7: Czyli go nie poprzecie.
8: Z pewnością, tak jak powiedziałem, panie redaktorze, będziemy mieli swojego kandydata, jeżeli będzie możliwość zbudowania szerszej koalicji.
7: Kandydata czy kandydatkę?
8: No to jest decyzja przed nami. No tak jak powiedziałem, panie redaktorze, no decyzja o wyborze przed nami, myślę, że na przestrzeni najbliższych dni, maksymalnie tygodni, będziemy mieli tę kandydaturę.
7: Zadowolony pan jest z tego, że w końcu MSWiA zatrzymało, znaczy oczywiście policja zatrzymała tych oskarżanych, podejrzewanych o spowodowanie fałszywych alarmów w mieszkaniach najpierw dziennikarzy, a później także prezydenta?
8: To jest, panie redaktorze, ta cała w ogóle sytuacja dokładnie pokazuje, jak państwo polskie za czasów Donalda Tuska nie funkcjonuje.
7: Jak go zatrzymali, jak nie funkcjonuje? Zatrzymanie oczywiście nie do mieszkania prezydenta, bo tutaj trzeba doprecyzować, aby wyłącznie zatrzymanie sprawy tych wcześniejszych spraw.
8: Ja przypomnę, panie redaktorze, że w ubiegłym tygodniu także zatrzymali 53-latka, który miał stać za tymi działaniami, po czym tą osobę wypuszczono, bo okazało się, że jest kompletnie niezwiązana z tą sprawą. Ale do czego zmierzam?
7: No to może po prostu jakieś służby w tym mieszają, wrogie siły.
8: Myślę, że w tym przede wszystkim widać niekompetencje ministra spraw wewnętrznych i administracji, pana Kierwińskiego. Ja tylko przypomnę, bo myślę, że warto o tym powiedzieć. Te służby z Donaldem Tuskiem, z Kierwińskim, Siemoniakiem, Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem od dwóch lat...
7: Kosiniak-Kamysz nie zajmuje się.
8: Nie, nie, ale od dwóch lat, panie...
7: Poza wojskiem.
8: Od dwóch lat, panie redaktorze, szukają i ścigają mordercy, który zamordował polskiego żołnierza, sierżanta Sitka. Ci sami politycy nadzorujący służby doprowadzili do sytuacji, że dwóch Ukraińców opłacanych przez Kreml przekroczyło granicę z Białorusią, wysadziło tory i przez nikogo niepokojeni wyjechali ale tylko skończę, panie redaktorze, powrócili na Białoruś. Pan minister Kierwiński wtedy wyszedł i powiedział, że państwo zdało egzamin. I dzisiaj w momencie, kiedy od tygodni mamy sytuację z sabotażystami, prowokatorami, wychodzi minister Kierwiński tydzień temu na konferencję z panem Kosiniakiem-Kamyszem i z panem Szłapką i sobie śmieszkują. Śmieszkują sobie z tej sytuacji. To nie jest poważne.
7: Ale w końcu kogoś zatrzymali.
8: Ale panie redaktorze, to...
7: Ja rozumiem, że pan nie ma jeszcze pewności, no to jak będzie wyrok, będziemy mieć pewność.
8: Ale panie redaktorze... Pan minister Kierwiński jest politykiem skrajnie szkodliwym dla naszego bezpieczeństwa.
0: Tak mówił we wczorajszej porannej rozmowie w RMF FM poseł Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Śliwka. Całej rozmowy już teraz możecie posłuchać na rmf24.pl. My wrócimy do niej również w Faktach o trzeciej.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. A my teraz oczywiście wracamy do grania najlepszej muzyki. Texas Jam, Wiktor Baligura, to scenariusz na najbliższe minuty, a to dobra nocka. 12 minut po drugiej, Anita Janczak, cześć, witajcie.

4 pory roku to my zdecydowanie mamy teraz w maju. Wiktor Waligura, RMF FM, to program Dobranocka i 23 minuty po drugiej. Jeśli wychodzicie właśnie z domu, to lepiej weźcie tę grubszą kurtkę, ponieważ chłodna noc, miejscami nawet gdzieś tam na południu i w centralnej Polsce mogą być przymrozki. W ciągu dnia się rozkręci, obiecuję, nawet do 23 stopni w Zielonej Górze, tak to pokazuje. A jeśli zastanawiacie się, jaka pogoda będzie w weekend, to ja tylko zdradzę, że mam wolne, a skoro mam wolne, to oznacza deszcz. Więc przepraszam wszystkich tych, którzy mieli plany na świeżym powietrzu, ale rośliny wam za to podziękują, także spokojnie. Wszyscy jesteśmy uratowani.

0: Nie oszukujmy się, wiem, że śpiewaliście, ja też śpiewałam w studiu, ale dobrze, głosu nie straciłam. Najlepszą muzykę na chwilę zostawiamy i powracamy do naszego informacyjnego radia RMF24. Tematy ważne i poważne już teraz.
1: W naszym studiu jest już gość, Zbigniew Parafianowicz. Będziemy rozmawiali o tym, w jaki sposób wojna wpływa na funkcjonowanie ukraińskiej gospodarki, jak ta gospodarka funkcjonuje, jak tam się zarabia pieniądze. Zbyszku, ja dzisiaj chciałem porozmawiać z tobą o Ukrainie i o robieniu biznesu z Ukrainą i o ukraińskiej gospodarce, bo ty teraz napisałeś bardzo fajną książkę Kłopot z Zełańskim. To jest kolejna z takich publikacji, która pokazuje funkcjonowanie i państwa ukraińskiego i dużo mówi tak naprawdę o nas przede wszystkim, ale jedna z twoich wcześniejszych książek, która opisywała system Janukowycza, była w gruncie rzeczy książką opisującą takie mechanizmy gospodarczo-społeczne. I chciałem o tym porozmawiać, dlatego że my jesteśmy na miesiąc przed wielką konferencją na temat odbudowy Ukrainy. Jesteśmy w środku procesu dyskusji o wejściu Ukrainy do Unii Europejskiej. Zmiana władzy na Węgrzech trochę zmieniła rzeczywistość też w Unii Europejskiej. I chyba jesteśmy w takim momencie, w którym my Polacy musimy sobie uświadomić, że musimy w jakiś sposób ułożyć sobie relacje z Ukrainą, która z jednej strony będzie bardzo ważnym partnerem, która będzie nam dawała różne ważne korzyści gospodarcze, współpraca z nimi pod względem energetyki, pod względem dostępu do surowców rolnych, do różnych rzeczy, ale jednocześnie będzie to jeden z naszych najważniejszych rywali, konkurentów w dostępie do rynków, który ma bardzo podobne kompetencje przemysłowe też. I w związku z tym chciałem się ciebie spytać, jak ta gospodarka i sposób biznesu na Ukrainie wygląda. Przepraszam za ten przedługi wstęp, ale przypomina mi się coś, co mi kiedyś powiedziałeś o Ukrainie i o wojnie, bo użyłeś takiego zdania, że wojna to jest jakby taki czas, kiedy złoto jest dla zuchwałych. I jak rozumiem też to, jak teraz wygląda gospodarka ukraińska, kształtuje trochę też to, jaka to będzie przedsiębiorczość. Jaka jest ukraińska gospodarka, jaki jest ukraiński biznes i jak my sobie będziemy z nim radzić?
2: Znaczy jest to przede wszystkim biznes oligarchiczny, mocno powiązany ze światem politycznym, funkcjonujący w układzie, w którym nie masz pełnej praworządności sądownictwa, w którym prokuratura, która jest narzędziem, czy służby specjalne, które często są narzędziem do kształtowania tego otoczenia politycznego, bywają do wynajęcia. Jest to bardzo trudny teren, natomiast rzeczywiście jest tak, jak mówisz, to złoto to jest dla zuchwałych. Jak ktoś wie, w co inwestować, z kim inwestować, z kim w takim sensie, że na przykład wiele funduszy inwestycyjnych czy inwestorów z Polski stara się tworzyć koalicje czy też joint venture z Amerykanami, którzy dają flagę wtedy i zgwarantują większe prawdopodobieństwo sukcesu na tym rynku, to jest wszystko do zrobienia. Jeśli ktoś wie, że należy na przykład inwestować w portale, w porty na przykład nad Morzem Czarnym albo w terminale przeładunkowe albo na przykład w kopalnię wapienia, który służy do produkcji cementu, a który będzie istotnym elementem w czasie odbudowy. Ktoś, kto wie, gdzie trzeba zainwestować, żeby móc produkować asfalt albo na przykład handluje paliwami, czy orientuje się w tym, w które banki warto wejść, ma informacje na temat tego, które banki są brudnymi bankami ze zbyt dużą ilością złych długów i nie wartymi tego, żeby wchodzić. Jeśli ktoś tą wiedzę ma i wie, jak działa biznes ukraiński, zna wszystkie obciążenia, które są związane z prowadzeniem biznesu na Ukrainie.
1: To może po to złoto sięgnąć.
2: Absolutnie. Tak jak zrobili to Turcy na przykład na Ukrainie już po 2014 roku po aneksji Krymu.
1: A czy ukraińska gospodarka, ty często jesteś na Ukrainie, czy ukraińska gospodarka jest upadła, czy jest w stanie upadłości? Jak ten system się przekształcił teraz w trakcie wojny?
2: Ja używam tego określenia państwo fantomowe w odniesieniu do Ukrainy, za które pewnie wielu przedstawicieli państwa ukraińskiego by się obraziło. Natomiast rzeczywiście Ukraina jest państwem fantomowym w takim sensie, że niektóre obszary tego państwa są rozbudowane nadmiernie, tak jak siły zbrojne, służby specjalne, czy na przykład zbrojeniówka w tym momencie. Zbrojeniówka, która daje korzyści i argumenty dla państwa ukraińskiego, a są obszary, które są absolutnie niedoinwestowane albo wiszą na pomocy międzynarodowej. To jest na przykład i budżet, i polityka społeczna, i kwestie demograficzne, i kwestie służby zdrowia, czyli wszystko to, co służy dobrostanowi szeroko pojętego społeczeństwa, które nie jest społeczeństwem ciężarem, które nie składa się z oligarchów, którzy jeżdżą w Maybachami, prawda? I w tym sensie, ale są obszary gospodarki, jeśli ktoś potrafi je zidentyfikować, na przykład w zbrojeniówce, bardzo perspektywiczne do współpracy w dziedzinie na przykład dronów dalekiego uderzenia, które korzystają z oprogramowania AI, a na przykład nie mają kodów źródłowych amerykańskich, to wszystko są asety, w które warto wchodzić. Oczywiście Ukraińcy też to wiedzą, także nie wpuszczają każdego za darmo i bez powodu. Oni oczywiście przyjmą każdą ilość kapitału, ale niekoniecznie podzielą się na przykład udziałami w takich przedsiębiorstwach.
1: Ja rozmawiałem ostatnio z przedstawicielem naszego rządu, z jednym z ministrów, bo my teraz mieliśmy to spotkanie w Rzeszowie, gdzie był premier Tusk i pani premier Ukrainy, i pytałem się, jak wyglądają te negocjacje na temat armady dronów, o której powiedział premier Tusk. To jest takie ładne PR-owe określenie. I ta osoba mi powiedziała, że Ukraińcy są absolutnie najtrudniejszym partnerem biznesowym, z którymi się rozmawia o tej współpracy wojskowej, że oni są bardzo wyjątkowo asertywni.
3: Jeszcze więcej informacji tylko w Radiu RMF24.

Ostatnie lato. Kuba i Kuba w RMF FM, a do lata już niedaleko, bo 29 maja w kalendarzu. Wiecie, że dziś dzień sąsiada? No to pomachajcie, uśmiechnijcie się do naszych sąsiadów. No przecież kto wie o nas więcej jak nie sąsiad.

Od wczoraj strażacy, policja i wojsko walczą z wielkim pożarem lasu pod Warszawą. Ewakuowani są mieszkańcy okolicznych wsi. Od tego tematu zaczniemy najnowsze wydanie Faktów w RMF FM. Punktualnie o godzinie 3:00. Bądźcie z nami.

0: Zbliża się godzina trzecia. To oznacza fakty w RMF FM, a przed mikrofonem Karol Płaczkiewicz.
1: Zapraszam ponownie. Ponad 100 hektarów lasów w powiecie wołomińskim pod Warszawą objętych ogniem. Służby wciąż walczą z pożarem. Później pilne informacje z Rumunii. Dwie osoby zostały ranne po uderzeniu drona w budynek znajdujący się blisko granicy z Ukrainą. W faktach także ostatnie przygotowania do rozpoczęcia sezonu kąpieliskowego w Szczecinie. Od wczorajszego popołudnia strażacy, policja i wojsko walczą z ogromnym pożarem lasu w Międzylesiu w powiecie wołomińskim pod Warszawą. Ogień objął ponad 100 hektarów. Konieczna była ewakuacja mieszkańców wsi Ołdakowizna i Żądza. Wiceminister spraw wewnętrznych Wiesław Leśniakiewicz na wieczornej konferencji prasowej ostrzegał, że aktualne warunki pogodowe będą mogły powodować kolejne zdarzenia pożarowe.
2: Warunki atmosferyczne powodują to, że powstał kolejny pożar na terenie naszego kraju o dosyć dużych rozmiarach. Powstał on w godzinach popołudniowych. Oczywiście trzeba zwracać uwagę na to, że ta pogoda, ta sytuacja pogodowa, która teraz jest w kraju, będzie mogła powodować kolejne zdarzenia pożarowe na terenie naszego kraju. Dlatego apelujemy do wszystkich. Ostrożność w lasach to jest sprawa najważniejsza, żeby uniknąć tego typu sytuacji, jakie mamy do czynienia ostatnimi czasy w Polsce.
1: Apelował wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz. Według ostatnich prognozy dziś na Mazowszu znów będzie wiał silny wiatr, który, jak zapowiadają strażacy, będzie utrudniał walkę z ogniem. Teraz w faktach: Rumunia, w Gałaczu, niedaleko granicy z Ukrainą. Dron uderzył w budynek mieszkalny, podaje agencja Reutera, powołując się na jedną z rumuńskich stacji radiowych. Budynek został poważnie uszkodzony, a dwie osoby odniosły lekkie obrażenia. Na razie nie podano szczegółów dotyczących pochodzenia drona. Tymczasem przedstawicielka Stanów Zjednoczonych przy ONZ, Tammy Bruce, ostrzegła Rosję przed zapowiadanymi systematycznymi atakami na Kijów i przypomniała o obowiązku ochrony placówek dyplomatycznych. Ambasador Polski przy ONZ, Krzysztof Szczerski, ocenił, że groźby wobec dyplomatów są naruszeniem prawa międzynarodowego i wezwał państwa, by nie ulegały rosyjskiemu terrorowi. Rosja zapowiedziała dalsze uderzenia na ukraińską stolicę, tłumacząc je atakami na cele wojskowe i centra dowodzenia.
3: To także są fakty.
1: Szczecin szykuje się do sezonu kąpieliskowego. Już 1 czerwca otwarta zostanie Arkonka. W połowie miesiąca dołączą do niej kąpieliska Dziewko Klicz, Głębokie i Dąbie. Okazuje się, że w tym roku jest duże zainteresowanie ofertami pracy na kąpieliskach, mówi Patryk Ruciński, ratownik WOPR.
4: W tym roku akurat w Szczecinie ten komplet jest bezproblemowo. Ratownicy bardzo chętnie dołączają, więc można powiedzieć nawet, że i kolejka się utwarza.
5: Jakiego rzędu to są zarobki? Na ile oni mogą liczyć?
4: W Szczecinie, jeśli chodzi o zarobek, jest to zarobek rzędu 36 do 38 zł za godzinę.
1: Usłyszała nasza reporterka Anna Pałamar. W ramach przygotowań do otwarcia sezonu trwa również porządkowanie kąpielisk i szczegółowe badania wody. Burger na 40 sposobów. Na imprezie Jemy w Łodzi Burger Fest. Jakie to sposoby? Sprawdzała reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka.
6: Jak smakowało?
7: Pyszne, bo było dużo różnych takich składników, których ja bym w domu nie miała. No na przykład jakiś tutaj jest taki sos specjalny, którego ja nie mam i nie wiem, gdzie kupić. Boczek, u mnie się tego nie je w domu, więc to jest taka nowość.
3: Taki idealny burger, to co on powinien mieć, waszym zdaniem?
7: No na pewno mięsko dobre. Dla mnie też muszą być zawsze warzywka, żeby tak się to jakoś balansowało.
8: No ja też jestem team mięso. Ja lubię jeszcze, jak jest ogóreczek kiszony, jak jest jakiś dobry sosik. Ja wolę tak bardziej po chłopsku, że tak powiem.
3: Pieczywo ma znaczenie?
8: Tak, ja najbardziej lubię właśnie taką bułeczkę brioszkę, taką gładziutką, maślaną lekko, no to jest idealnie. I właśnie tutaj taka jest.
1: Taka jest i taka będzie jeszcze dziś, w sobotę i niedzielę. Burger Fest w Łodzi potrwa do końca tygodnia. Przed nami teraz druga część czwartkowej porannej rozmowy w RMF FM. Gwarancją polskiego bezpieczeństwa jest odwołanie szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego. Tak mówił gość Tomasza Terlikowskiego, poseł Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Śliwka.
9: Na razie nie dochodzi do tragicznych sytuacji. Ja tu nie chcę...
10: Ale to jakie tragiczne sytuacje?
9: Panie redaktorze, ja nie chcę snuć jakichś kasandrycznych wizji polegających na działaniach prowokujących czy sabotażystów. Podawałem przykład związany z wysadzeniem torów. Nie chciałbym, żeby do takiej sytuacji doszło. Żeby pan redaktor mi pozwolił. Ale dalsze trzymanie na stanowisku tak osoby niekompetentnej jak pan Kierwiński może

0: może spowodować, że takie sytuacje będą się zdarzały. I nie chciałbym tutaj, powtórzę to jeszcze raz, żeby do nich dochodziło.
1: Panie pośle,
0: a to, że pan minister Kierwiński...
1: Pan twierdzi, no, jeżeli pan się odwołuje do sabotażu, to znaczy, że pan podejrzewa, przypuszcza, zakłada, dopuszcza możliwość, że za tymi akcjami stoją jednak obce służby.
0: Ale dlatego, panie redaktorze, o tym mówię. Dlatego o tym, panie redaktorze, mówię. Rządzący Polską nie są przygotowani na takie zdarzenia. Pokazała to sytuacja, która miała miejsce z wysadzeniem torów. Jeżeli do dziennikarzy największych stacji telewizyjnych, informacyjnych, do rodzin prezydenta Rzeczpospolitej dochodzi do takich, wobec nich dochodzi do takich prowokacji, a państwo w tym zakresie jest totalnie bierne, ale jest totalnie bierne, ale powinno prewencyjnie działać.
1: To znaczy?
0: Przecież wiedzieliśmy od miesięcy, że takie zdarzenia mają miejsce. Od miesięcy wiedzieliśmy.
1: Przecież to telewizja Republika mówi o tym od 2 tygodni.
0: Ale panie, nie, to już, panie redaktorze, te sytuacje, zresztą to dziennikarze telewizji Republika o tym mówili. Tu państwo zdezerterowało i to jest wielki problem. Pan minister Kierwiński na konferencji prasowej, zamiast powiedzieć, tak szanowni państwo, tym tematem się zajmiemy, co robił? Śmieszkował z tej sytuacji. To można by powiedzieć, prowokował do kolejnych takich działań. To nie jest odpowiedzialne stanowisko. To nie jest odpowiedzialne stanowisko ze strony szefa resortu spraw wewnętrznych i administracji.
1: To przechodzimy do kolejnego tematu z perspektywy PiSu, też istotnego. Nie tylko PiSu. Co będzie z aktami transkrypcji małżeństwa, które zostaną zapisane w urzędach stanu cywilnego i kiedy dojdziecie, tych jednopłciowych małżeństw oczywiście, kiedy dojdziecie do władzy?
0: Nie będziemy tego respektowali.
1: Czyli nie będą te, nawet jeżeli będzie transkrypcja, to one będą...
0: Panie redaktorze, to jest działanie bezprawne.
1: Czyli mówiąc inaczej, te osoby, które teraz będą miały transkrybowane te dokumenty, jak wy dojdziecie do władzy, z powrotem nie będą mieli ich transkrybowanych.
0: Panie redaktorze, jesteśmy za przestrzeganiem przepisów prawa. Uważam, że działanie, które są obecne podejmowane między innymi przez pana ministra Kierwińskiego, przez pana ministra Gawkowskiego, są działaniami bezprawnymi. Ja jestem legalistą, w żaden sposób, znaczy próba, w którą oni chcą, czy działania, które oni w tym zakresie podejmują, dla mnie oczywiście są sprzeczne.
1: Panie, tylko żebyśmy byli konkretni. Znaczy to jest tak, teraz te osoby dostają tą transkrypcję, dostają nowy polski akt małżeństwa, wy dochodzicie do władzy i co się dzieje z tymi aktami?
0: Panie redaktorze, powtarzam jeszcze raz.
1: Czyli to są nieważne,
0: ale
1: tak?
0: Ale panie redaktorze, tak, w mojej ocenie...
1: Nie, ja tylko się dopytuję.
0: Ale absolutnie, ja rozumiem pana redaktora intencje, tylko proszę zrozumieć, jeżeli mamy do czynienia z działaniem bezprawnym, jeżeli mamy do czynienia z działaniami kontra lege, to nie oczekuje pan od osób, które chcą przestrzegać prawa, że działania bezprawne pana Gawkowskiego, Trzaskowskiego, Kierwińskiego będą akceptowane.
1: Panie Boże, tylko to mam sytuację taką, znaczy jest jakiś wyrok TSUE, jest jakiś wyrok NSA, jest jakaś decyzja, te osoby dostają jakiś dokument, co więcej, ZUS na przykład mówi, będziemy go respektować, co zrobią urzędy skarbowe, to nie wiemy jeszcze, zobaczymy, czy one się będą mogły wspólnie rozliczać, to działa przez 2 lata, na podstawie wyroków, na podstawie decyzji, po czym zmienia się władza i przestaje funkcjonować. To z perspektywy zaufania do systemu sądowego, to z perspektywy zaufania do państwa jest dramatyczna
0: informacja.
1: Ma pan
0: rację i niestety do tego doprowadza polityka Kierwińskiego i Gawkowskiego.
1: Ale pytanie, czy do tego samego nie doprowadzi wasza decyzja?
0: Nie, nasza decyzja, panie redaktorze, jest przywróceniem, będzie przywróceniem porządku prawnego w Polsce. To, co robi pan Kierwiński, Gawkowski i niektórzy włodarze miasta, którzy zapowiedzieli działanie w tym zakresie, będzie działaniami bezprawnymi.
1: A waszym zdaniem państwo posunie się do jakichś, zdecyduje się na jakieś działania, choćby wobec burmistrza Zakopanego, który przyjął odmienne stanowisko?
0: Odmienne stanowisko?
1: Niż włodarze miast, o których pan powiedział. I niż rząd.
0: No to panie redaktorze, ja akurat tej sprawy konkretnie...
1: Nie, burmistrz Zakopanego powiedział, że on nie będzie dokonywał takich aktów.
0: No i słusznie, bo to jest, jeżeli by dokonał tego typu działania, byłoby to działanie bezprawne. No to pan burmistrz, wielkie brawa dla pana burmistrza, że stoi na straży porządku konstytucyjnego.
1: A nie obawia się, że efekt będzie taki, że jak wy dojdziecie do władzy, to prezydent Warszawy, ktokolwiek nim będzie, nie, czy prezydent Krakowa, ktokolwiek nim będzie, oczywiście jeżeli to będzie ktoś z prawicy, to nie, powie, to teraz ja nie respektuję decyzji władz PiS-u i ja dalej będę wydawał te akty małżeństwa.
0: No to popełni przestępstwo. No panie redaktorze, no przepraszam na emocje, no mamy do czynienia z chyba porządku, znaczy umawiamy się na szanowanie porządku konstytucyjnego w Polsce. Działania ratusza warszawskiego, a także działania pana ministra Kierwińskiego z panem ministrem Gawkowskim są działaniami bezprawnymi, bez podstawy prawdy, sprzecznymi z polską konstytucją. Mamy artykuł 18 polskiej konstytucji, który jasno mówi o małżeństwie jako związku kobiety i mężczyzny. Zresztą naprawdę zachęcam wszystkich do tego, żeby sięgnęli do materiałów źródłowych z komisji konstytucyjnych, jak artykuł 18 był omawiany, gdzie jednoznacznie wskazywano, że małżeństwo jako związek kobiety i małżeństwo będzie uznawane jako związek kobiety i mężczyzny, a nie związek mężczyzny i mężczyzny. Próba jakichkolwiek zmian w tym zakresie, próba obchodzenia polskiej konstytucji spotka się z naszym sprzeciwem. Dla mnie, panie redaktorze, jednoznaczne te próby działania, bo myślę, że to trzeba spojrzeć na to trochę w szerszym kontekście. To, co obecna koalicja rządząca robi i kwestiach dotyczących małżeństw jednopłciowych i kwestiach dotyczących...
1: No formalnie nie oni zrobili,
0: ja mówię na przykład o tym projekcie ustawy, który teraz jest procedowany w Sejmie, bo rzeczywiście to ma nazwę ustawy o statusie osoby najbliższej, ale tak de facto, panie redaktorze, jeżeli się spojrzy w szczegóły, jest to...
1: To nie ma prawie żadnych uprawnień małżeństwa.
0: Jest to zrównywanie.
1: Nie ma tam równych praw małżeństwa i tego związku.
0: Panie redaktorze,
1: nawet w Urzędzie Stanu Cywilnego nie można tego zawrzeć. Znaczy, nawet symbolicznie to nie jest to samo.
0: A jaka będzie możliwość rozliczania tych osób, panie redaktorze? Jaka będzie możliwość kwestii dziedziczenia pomiędzy tymi osobami? No przyzna pan, panie redaktorze, że konstrukcja prawna tego projektu ustawy jest w wielu elementach, bym powiedział bardzo wielu, zbliżona z instytucją małżeństwa, na co my się nie godzimy.
1: To panie pośle, a co, na co PiS, Prawo i Sprawiedliwość, jako formacja konserwatywna, zgodziłaby się w przypadku takiej ustawy? Znaczy, co ustawa o statusie osoby najbliższej może dawać osobom homoseksualnym albo heteroseksualnym nie pozostającym w związku, na co wy byście się zgodzili?
0: Panie redaktorze, i to jest moim zdaniem pewna pułapka, w którą ja nie wejdę.
1: Bo
0: panie redaktorze, to jest pewna pułapka, w którą ja nie wejdę, bo ja osobiście uważam, że tematyka związana z kwestiami prawa rodzinnego powinna być poszerzoną debatą, dyskusją. Tylko ja bardzo żałuję, że my dzisiaj rozmawiamy o tych sprawach, a nie na przykład o alienacji rodzicielskiej.
2: Usłyszał Tomasz Terlikowski od posła Prawa i Sprawiedliwości Andrzeja Śliwki. Całego wywiadu możecie posłuchać w sieci. Znajdziecie go na rmf24.pl oraz w aplikacji RMF On. Polecamy.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Dwanaście minut po trzeciej. Dobranocka w RMF FM. Anita Janczak z wami. Najlepsza muzyka przygotowana. Rockset, Barius Manx, Damiano Dawid. To scenariusz na najbliższe minuty.

macie już scenariusz na piątek od grupy Various Monks. To dobra nocka w RMF FM, 19 minut po trzeciej i wielkimi krokami, słuchajcie, zbliża się święto nas wszystkich. 1 czerwca, Dzień Dziecka i my chcemy was zaprosić na super dyskotekę szkolną. Cofniemy się wszyscy do czasów młodości, do podpierania ścian i hitów, które przypomną, no wiecie, Smak Orężady, szkolnej szatni pierwszych miłości. Koniecznie poszperajcie w szafie i załóżcie ubrania jakieś z tamtego czasu. W poniedziałek odpalamy imprezę, której długo nie zapomnicie.

0: Bardzo przyjemnie to brzmi. Jamal w RMF FM, 26 minut po trzeciej, tu dobranocka w RMF FM. No a już w ten weekend na Zamku Królewskim na Wawelu koncert wyjątkowy, koncert Igo. Na YouTubie RMF-u znajdziecie wywiad z nim. No i zapytałam go, czy polega na wenie, czy może to jest takie bardzo u niego spontaniczne, czy zaplanowane pisanie piosenek.
1: Ja czasem się gdzieś tam budzę z jakąś piosenką, czy z myślą, ale to jest jak z tym talentem, że ta myśl to jest 10%.
0: W nocy się wybudzają melodie?
1: Czasem tak, no. Czasem mam tak.
0: Masz siłę to zgrywać?
1: Muszę. Biorę od razu telefon i na dyktafon gdzieś tam nagrywam w nocy. Naprawdę, tak. I dla kogoś, kto nie wie, o co chodzi, jakby przesłuchał moje notatki głosowe, to myślę, że jestem jakimś wariatem. Ale no ja wiem, o co tam chodzi.
0: Może Igo właśnie się wybudza i zapisuje jakąś melodię. Wiemy, że zapowiedział na jesień nową płytę. My trzymamy mocno kciuki i przypominamy utwór.

0: na YouTubie RMF-u już dostępny wywiad z Igo, a my już teraz przenosimy się do kolejnego odcinka naszej powieści 70 lat dzieciństwa. 3:30 na zegarek, posłuchajcie.
1: Zagraliśmy 200 razy. Najpierw jednak była uroczysta prapremiera. Z Ameryki przyjechał autor. Miałem stracha, bo zmieniłem zakończenie. W farsach zresztą zawsze coś mi się udawało poprawić. Tylko że do tej pory żaden autor nie zaszczycał naszych skromnych progów. Na zmianę w każdym razie było już za późno, a naruszyłem prawa autorskie. No więc zagraliśmy, bo ja też występowałem. Koniec, brawa, kurtyna. John rozpromieniony gratuluje. Aha, ale to zakończenie. Podoba mi się, a pozwolisz, że będę go używał? Następna komedia to Zamknij oczy i myśl o Anglii. Tytuł to cytat, tak podobno powiedziała królowa Wiktoria do swojej córki, która spytała, co ma robić w noc poślubną. Obsada, bomba. Agnieszka Kotulanka, Małgosia Pieczyńska, Włodek Prez, Zdzisław Wardyń, Karol Strasburger, Agata Mejluty, Krzysztof Banaszek, Andrzej Deskry i inni jak zwykle, czyli też ja. To jedna z zabawniejszych komedii słynnego autorskiego teamu John Chapman i Anthony Marriott. Typowa komedia pomyłek. Żony zamieniają mężów, mężowie upodobania seksualne, dziewczyna z agencji towarzyskiej musi udawać pielęgniarkę, stateczni biznesmeni wrabiają w lewy interes arabskiego szejka, ten zakochuje się w żonie księgowego. Z takich właśnie elementów składa się idealna farsa. Reżyserowałem ją i z jeszcze większą przyjemnością w takim zespole występowałem. Zagraliśmy ponad 100 razy i pewnie gralibyśmy więcej, gdyby nie to, że w trakcie jednego z przedstawień na widownię weszło dwóch facetów w kombinezonach roboczych. Postawili drabinę i zaczęli odkręcać reflektory. Oczywiście publika myślała, że tak jest w sztuce i nawet nieźle się bawiła. Światła było coraz mniej. A potem, jak wyszli z lampami, to ledwo było nas widać na scenie. Na szczęście, chociaż o jakim tu szczęściu mówić, sztuka się kończyła, a sprawa wyjaśniła się wkrótce. Prezes i współwłaściciel zbankrutował, a pieniądze teatru wycofał dużo wcześniej. Zostaliśmy na lodzie, a ci, co mogli, odbierali należności konkretnym towarze. Przez wiele miesięcy próbowaliśmy przez prawników zwrócić sobie zaległe honoraria, ale nie udało się. Prezes, jak się okazało, nie miał nic do oddania. Był na utrzymaniu matki emerytki, sam chorował biedaczysko i wszystko wydał na lekarstwa. Teraz myślę, że po prostu miał cwańszego adwokata. Na zakończenie naszej kilkuletniej i owocnej pracy w bajce zmajstrowaliśmy dosyć oryginalny w pomyśle monodram, bo trzyosobowy. Seks, metro i MP3. My, to znaczy główna wykonawczyni Kasia Skrzynecka, Welskrzynka, a także autorka udanego tekstu, bo nagrodzonego w drugiej edycji konkursu na współczesną polską komedię Olga Pietkiewicz. Nie mówiąc już o mojej oryginalnej, jak zwykle, reżyserii nie zawsze zgodnej z zasadami i treścią sztuki, ale wzbogaconej o muzykę, a nawet taniec w wykonaniu prawdziwych tancerzy, na co obie panie wyraziły zgodę. Publika też, bo sztuka miała powodzenie i niezłe recenzje.
2: Za chwilę w RMF FM kolejne zabawne wspomnienia Stefana Friedmana. 70 lat mojego dzieciństwa, czyli niech pan powie coś wesołego.

bohaterka tego komediowego monodramu w interakcji z publicznością i z ironicznym poczuciem humoru obnaża absurdy codziennego życia, a zwłaszcza relacje sfrustrowanej kobiety ze swoim otoczeniem. A Kaśka to potrafiła. Potem w bajce skończyły się komedie i zaczął się kryminał, czyli sprawy sądowe o zadłużenie i niewywiązywanie się z umów, a więc po prostu o przywłaszczenie pieniędzy zespołu teatralnego. Przypomniałem sobie, że to nie jedyna taka sytuacja w moim artystycznym życiu. Miałem kiedyś agentkę, nawet sprawną pod względem organizowania występu. W końcu zysk był do podziału, ale kiedy zarobków się zbierało dużo więcej, a moje wypłaty odkładała na potem, stała się rzecz straszna. To znaczy, aż tu nagle okradli biedaczkę, włamali się do biura, zabrali akurat wszystkie moje honoraria. Po opłaceniu pana mecenasa dowiedziałem się, że szkoda czasu i pieniędzy, bo jest ona samotną matką bez stałego zajęcia, wychowującą małe dziecko. Drogi panie Stefanie, radzę panu, bo pana lubię, odstąpić od wnoszenia sprawy. Ona te tysiące może panu wpłacać w ratach po 10 zł. Takie jest prawo. Chce się panu czekać? Nie chciało. Mam nadzieję, że dziecko dostało nowy wózek i ubranka. Mecenas ostatecznie też nie chciał honorarium. Wykładam w radiu, ale nie na fali, tylko w gmachu dyrekcji w Alei Niepodległości dostałem wyjątkową propozycję prowadzenia zajęć z absolwentami dziennikarstwa, którzy chcą się poświęcić pracy na antenie. Miałem wykładać, a mianowicie opowiadać o rozrywce radiowej od zarania działalności radia. Nie dość, że prowadzić zajęcia, to jeszcze zaliczać w indeksach. Taka praca bardzo mi odpowiadała i z przyjemnością zdobywałem wiedzę, żeby się do tego przygotować. Radio zaczęło rozśmieszać już w 1935 roku w Warszawie. Najpierw w Wesołej Syrenie, a potem z sali malinowej w Bristolu szedł Podwieczorek przy mikrofonie. Z Poznania nadawał kabaret Różowa Kukułka, autorzy Jan Maria Swinarski i Jan Staudinger. Z Wilna, gdzie kukała Kukułka Wileńska, szły w świat słuchowiska realizowane przez Antoniego Bogdziewicza. Ze Lwowa słychać było wesołą lwowską falę, oczywiście przed wojną. A po wojnie Jeremi Przybora stworzył teatr uniwersalny Eterek. I tak aż do naszych czasów. Wesoły autobus, Zgaduj Zgadula, kabaret starszych panów, aż wreszcie powstał program trzeci Polskiego Radia, a w nim Decybel Jurka Dobrowolskiego, ITR, IMA, SYP, Parafonia, Zgryz, Korek, 60 minut na godzinę, Bar. I tu mi się kończy pamięć. Przekręcanie i wymyślanie nowych słów zaczęło się od autentycznych pomyłek spikerskich. Przy fortepianie leży Jefeld. Poniedziałki i w ćwiartki. Ciężkie walki w dekolcie Mekongu. Konferencja mać trwa, trwa, tra, mać, trawać, trwa, mać, ma trwać.

0: w RMF FM kolejny odcinek opowieści Stefana Friedmana o jego barwnym i niezwykłym życiu.
1: Osobna dziedzina to powiedzenia sprawozdawców sportowych. Kultura kładzenia trawy w Holandii jest istotnie wielką kulturą. Albo trzeba mieć kim straszyć z przodu. Jeszcze 3 ruchy i Włoszka będzie szczęśliwa. Drugą połówkę rozpoczęli goście. Na boisko wchodzą Belgowie i Holendrowie. Trener spojrzał na zegarek i wydał piłkarzom ostatnie wskazówki. Po indywidualnej akcji całego zespołu bramkę zdobył Tomek Iwan. A my z Jonaszem musieliśmy się napocić, żeby coś takiego wymyślić. To była bardzo przyjemna praca, jak najbardziej kulturalna. A kiedy jeszcze stwierdziłem w dzienniku, że młodej przyszłej pani redaktor brakuje w grafiku 2 godzin ze mną, to chodźmy do kina, zaproponowałem, rozwiązując problem. Jak to życie potrafi już nie tylko wywinąć człowiekiem orła, ale i zrobić Auerbacha. Zawodnik stoi przodem do tafli wody, wybija się w górę, wykonuje salto w tył i wpada pionowo do wody. Ja i wykładowca, kto by pomyślał? I to nie tylko w radiu. Prowadziłem też zajęcia w szkole biznesu, jak zainteresować klienta produktem, a studentów polonistyki na Uniwersytecie Wrocławskim próbowałem zainspirować oryginalnym sposobem na twórcze i zwięzłe pisanie. Moi kochani Belfrowie chyba się tam przewracają ze śmiechu. Ha, ha, ha, ha. Przecież on nawet nie przeczytał nad Niemnem. A mogłem być całkiem niezłym drugo, a nawet trzeciorzędnym pisarzem. Oto rozdział 1 i ostatni nigdy nie napisanej książki. Opera. Gdzie jest bilet? Zapytał zdenerwowany Remigiusz Kaczorowski swoją małżonkę Kaczorowską Mariolę, usiłując wyciągnąć węzeł krawata spod kołnierzyka żółtej koszuli. Na zlewie, powiedziała Mariola. A jak zmoknie? Zaniepokoił się Remigiusz. Od miesiąca nie mamy wody, bo wymieniają rury, przypomniała żona. Rzeczywiście, byłby zapomniał. Wodę żona musiała donosić z sąsiedniego osiedla, gdzie pękła rura i było jej dużo. Jak w życiu, pomyślał filozoficznie Remigiusz, spryskując się wodą kolońską o zagadkowej nazwie 3-0 dla pięknego pana. Jednego suszy, a drugiemu się przelewa, zakończył sentencją. Remigiusz Kaczorowski po raz pierwszy szedł do opery. Nie bardzo wiedział po co, ale kumpel z Zapała Darek, który raz był w teatrze, powiedział mu, że w bufecie mają piwo, a sztukę można przekiwać. Bilet wygrała córka Mariola, wysyłając rozwiązanie krzyżówki z pisma Beata. Dzieci wyjechały, żona nie miała się w co ubrać, więc żeby nie zmarnować, idzie on, Remigiusz K. Operze było pięknie i bogato. Szybko wypił 2 piwa i usiadł na swoim miejscu, pośrodku rzędu. Orkiestra coś pitoliła, ale bardzo nierówno. Remigiusz K. układał się do snu, gdy wtem jak nie gruchnie, zagrali równo. O, tak to ja nie usnę, pomyślał. Chyba, żeby jeszcze jedno piwo.
0: Już za chwilę w RMF FM Stefan Friedman. 70 lat mojego dzieciństwa, czyli niech pan powie coś wesołego.

wstał i zaczął się przeciskać między rzędami. Ludzie psykali, a jeden starzec złośliwie wsadził mu laskę między nogi, żeby się wywrócił. Jednak ustał. Wypił znowu dwa piwa i tą samą drogą wrócił. Teraz stary dla zmyłki dźgnął go w kolano, ale po piwie Remig już nie czuł bólu. Wcisnął się fotel i już miał zasnąć, gdy ktoś bardzo grubym głosem krzyknął: strach waści! Remig już wstał i zgodnie z prawdą powiedział, że się nie boi nawet dziadka z laską i chciałby się zrzemnąć, ale jest trochę za głośno. To wtedy ten z grubym głosem w stroju twardowskiego kazał mu zażyć tabaki. Po pierwsze, skąd wziąć tabakę? Po drugie, wolałby klubowego, a po trzecie, to najchętniej przepchałby się, gdyby nie ostry dziadek, jeszcze raz na piwo. I z takim dylematem Remigiuszka stał w operze na środku widowni przed tym w stroju twardowskiego i na oczach całej zebranej w operze publiki. Wiedział jedno, że jest tu ostatni raz i że taki rodzaj kultury jest mu obcy. Dopisek. Miałem sąsiada na wsi, człowieka prostego i pracowitego. Okazało się, że ma kuzyna śpiewaka operowego. Kuzyn chciał mu zrobić przyjemność i zaprosił na operę. Wykonywał w niej kilka arii. Sąsiad przygotował się pod względem higieny i ubioru. Pojechał do miasta. Zobaczył przedstawienie. Ciekawy jego reakcji kuzyn. Po zakończeniu pojawił się w foyer i przy wychodzącej publiczności spytał: no jak, podobało ci się, Waldku? Aleś mordę darł. Krótko i głośno zrecenzował jego występ mój sąsiad Waldemar. Teletydzień. Telewizja to nasze okno na świat, powiedział jakiś szklarz albo inny poeta. I obaj nie mieli racji. Za oknem jest wszystko naprawdę, a w telewizji nieprawdą, ale piękną. Może ją oglądać głuchy i słuchać niewidomy. Bo telewizja to czarodziejka naszego wieku. Ostatnie badania wykazały, że większość społeczeństwa nie wie, co widzi i nie rozumie, co słyszy. Telewizja poza tym jest największym przyjacielem człowieka. Zastępuje psa, kota, złote rybki w słoiku po ogórkach i kumpla, który siedzi za niewinność. A pilot to złoty kluczyk do marzeń i czarów. Ja wiem coś o tym. Moja żona odeszła z pilotem. Felietony krzywym okiem zacząłem pisać w Teletygodniu za naczelnika Tomasza Miłkowskiego i rządów w wydawnictwie Jana Webera. Oba te nazwiska gwarantowały wysoki poziom pisma, a przede wszystkim odpowiedni kontekst kulturalny. Tomasz to wielbiciel i znawca teatru, a po odejściu z pisma autor wielu książek edukacyjnych, przewodniczący polskiej sekcji Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych, AICT, przez IACT, krytyk wykładowca.

0: rosyjski dron uderzył w budynek mieszkalny w Rumunii blisko granicy z Ukrainą. To oświadczenie rumuńskiego Ministerstwa Obrony. O tym na początek. Nocna walka z ogniem w powiecie wołomińskim nie ustaje. Droga krajowa nr 50 wciąż zablokowana. Poza tym fałszywe alarmy pod lupą. Wkrótce ruszy system, który ułatwi wykrywanie sprawców. Tak jak wspomniałem na początek tego wydania, Rumunia, tamtejsze Ministerstwo Obrony informuje, że dron, który uderzył w budynek mieszkalny w Gałaczu, blisko granicy z Ukrainą, pochodził z Rosji. Jak już informowaliśmy, budynek został poważnie uszkodzony, a dwie osoby odniosły lekkie obrażenia. Więcej na ten temat w kolejnych faktach. Trwa nocna akcja gaśnicza w lesie w powiecie wołomińskim. Przypomnijmy, wczoraj po południu ogień pojawił się w miejscowości Międzyleś, niedaleko Warszawy. Strażaków w działaniach wspierają policjanci i żołnierze. W związku z szalejącym żywiołem wciąż zablokowana jest droga krajowa nr 50 na odcinku Stanisławów-Łochów. Policja apeluje o omijanie okolicznych dróg i stosowanie się do poleceń służb.
1: 29 km drogi krajowej nr 50 zostało wyłączonych, zostały zorganizowane objazdy. Uczestniczyliśmy bezpośrednio w ewakuacji 42 osób z 20 budynków, które były zadymione w takim stopniu, że należało taką ewakuację przeprowadzić. Udzielamy pomocy osobom jej potrzebującym i jednocześnie apelujemy, aby podporządkowywały się poleceniom służb, gdyż to jest działanie, które zmierza do udzielenia im pomocy, zapewnienia im bezpieczeństwa i porządku publicznego w tym miejscu, gdzie działania są prowadzone.
0: Tak mówił podczas wieczornej konferencji prasowej nadinspektor dr Krzysztof Ogroński. Nie ma informacji, aby ktoś w tym pożarze został poszkodowany. Służby równolegle z akcją gaśniczą badają, czy doszło do podpalenia. Na zegarach 1,5 minuty po godzinie 4:00 to są fakty w RMF FM. Od przyszłego roku łatwiej będzie wykrywać sprawców fałszywych alarmów, zapowiada to rząd. W 2027 roku ma być wdrożony system AML do zaawansowanego raportowania lokalizacji. Jak będzie działać i co dzięki temu zyskamy? O tym nasz reporter Michał Radkowski.
2: System AML to nowoczesna technologia, która pozwoli na szybszą reakcję odpowiednich służb, gdy na przykład będziemy potrzebować pomocy, ale będzie także przydatna, gdy ktoś w ramach głupiego żartu zadzwoni i powie, że gdzieś podłożono bombę albo ktoś chce odebrać sobie życie. Od przyszłego roku, dzwoniąc na numer alarmowy 112, automatycznie wyślą się precyzyjne dane o naszym położeniu.
3: Dzisiaj w Polsce jest tak, że dyspozytor otrzymuje tylko przybliżoną lokalizację. W momencie, kiedy dzieje się to w mieście, no to ta lokalizacja może być jako tako dokładna, ale ta jako takość to jest poziom kilkuset metrów. Natomiast po wprowadzeniu systemu AML będzie to pomiędzy 5 a 15 metrów.
2: Zapowiada wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka. Dzięki nowemu systemowi ma spaść liczba fałszywych alarmów, o których ostatnio głośno, choć policyjne statystyki pokazują, że to i tak już się dzieje, a wykrywalność sprawców rośnie. Jeszcze 3 lata temu służby odebrały ponad 1150 nieprawdziwych zgłoszeń. W tym roku, a mija właśnie 5 miesięcy, takich zgłoszeń jest 6 razy mniej.
4: Pytamy o fakty.
0: Czy Robert Lewandowski zostanie w reprezentacji Polski i powalczy z nią o awans na Euro 2028? Do kiedy chce grać w biało-czerwonych barwach? Kapitan drużyny na razie unika deklaracji.
5: Też będzie zależy od tego, jaki klub wybiorę, jak to będzie wyglądało i nie mam daty konkretnej. Myślę, że to też może za jakiś czas, może będę wiedział więcej, ale na dzień dzisiejszy to ciężko mi powiedzieć. Też nie mam nic zaplanowanego, ani sam w tym temacie nic więcej po prostu nie wiem.
0: We Wrocławiu rozpoczęło się wczoraj zgrupowanie kadry. W niedzielę towarzyski mecz z Ukrainą. Później w Warszawie zagramy z Nigerią.
4: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
0: Więcej pytań niż odpowiedzi, mówią sierakowcy muzealnicy, którzy otworzyli kryptę rodu Opalińskich w tamtejszym kościele. Spodziewali się natrafić na szczątki 2 osób, a tymczasem zebrali kości aż 7. Teraz przed nimi dużo pracy w ustaleniu, kto dokładnie znajdował się w krypcie.
6: Skąd temat otwarcia? Co tam się udało znaleźć? Jak to wygląda?
7: No, docierały do nas informacje o tym, bo w 1991 roku zostały z tej krypty Opalińskich, z fundatorów klasztoru Bernardynów, zostały podjęte sarkofagi. I te sarkofagi zostały poddane renowacji, podjęte również szczątki 5 członków rodziny Opalińskich, którzy w tych sarkofagach leżeli. Natomiast na przestrzeni lat docierały do nas informacje mówiące o tym, że w tej krypcie jeszcze pozostali Opalińscy, którzy nie posiadali sarkofagów. No, dlaczego nie podjęto tych pozostałych szczątków, nie zrobiono z nimi porządku, tego niestety nie potrafię odpowiedzieć, bo nie pracuję tak długo tutaj w muzeum, w tym zespole i nie uczestniczyłem w wydobywaniu sarkofagów. Natomiast wiedzieliśmy o tym, że

0: są te kości, są te szczątki, no i że one są w strasznym nieładzie, że one są anatomicznie niepoukładane, nie ma zespołów szkieletowych, tylko po prostu jest taka, brzydko mówiąc, sterta kości, która sobie gdzieś tam zalega. Szczególnie to zostało uwidocznione jakiś czas temu, bo ktoś właśnie wspominał o tym, że warto by tam coś z tym zrobić i tutaj też bardzo, bardzo mamy bardzo fajnego, bardzo przyjaznego proboszcza Jacka Tosia, który też wyszedł z taką inicjatywą, że no może coś byśmy spróbowali. No i kilka dni temu właśnie po uzyskaniu wszystkich zgód otwarliśmy wejście do tej krypty ponownie. Weszliśmy do środka w celu podjęcia tych szczątków, no i rzeczywiście udało nam się te szczątki wybrać. A co było w krypcie? No, w krypcie przede wszystkim panował bałagan. Woda zalewająca kryptę po kostki, bo już w latach 80. Z posiadanych przez nas informacji wiedzieliśmy, że ta krypta była cała po sam sufit zalana wodą i dopiero po wypompowaniu odkryto sarkofagi. Więc ta woda cały czas tam była obecna. No i rzeczywiście znaleźliśmy dwie takie sterty kości, które podjęliśmy, pozbieraliśmy te kości do pojemników. W obecności pani doktor Dorota Lorkiewicz-Muszyńska, która zajmuje się tą stroną naukową, analiz tych kości, ona właśnie przy tym nam pomagała. No i mamy ciekawe efekty już tego, co się nam udało tutaj znaleźć, bo spodziewaliśmy się, że będą szczątki dwóch żon, a tych osób, które tam są pochowane, jest więcej. Mamy na chwilę obecną trzy panie. Mamy również pozostałości kości, ale nie całego szkieletu, tylko mamy czaszkę i fragment kości miednicy mężczyzny. I mamy kości trójki dzieci. Więc trochę ten zespół nam się poszerza, z tym, że na przykład jeżeli chodzi o kości jednej z pań, to nie mamy czaszki, mamy miednice i kości długie. I pojawia się nam problem następujący. Czy przypadkiem podczas podejmowania szczątków z sarkofagów nie zostały pomieszane kości? I teraz też zaskoczeniem dla nas jest to, że mamy tą trójkę dzieci, która nie była tam rejestrowana. Mamy dziecko w wieku 5 lat, mamy dziecko w wieku 2,5 roku i mamy dziecko w wieku okołoporodowym. Więc mamy taki dość bogaty zespół szczątków, które chcemy uporządkować. Chcemy przeprowadzić bardzo szeroki zespół badań. Między innymi też z takimi działaniami polegającymi na tym, żeby spróbować, jeżeli się znajdą środki oczywiście, przywrócić twarze, wizerunki tych osób, które tam są w tej krypcie pochowane. No i też zrobić na przykład pigmentację, zrobić dietę, bo na podstawie szczątków kostnych można to zrobić. Wszystkie możliwe badania, które byłyby na chwilę obecną do przeprowadzenia na takim materiale, chcielibyśmy przeprowadzić.
1: Zastanawiam się, czy są jakieś źródła, poszlaki, pogłoski, czy to dopiero też kwestia takiej pracy w bibliotekach i przeglądania tego, do kogo mogą należeć te kości?
0: No, zastanawialiśmy się właśnie nad tym, tak jak tutaj padło pytanie, do kogo one mogą należeć. Będziemy musieli przeanalizować drzewo genealogiczne rodziny Opalińskich dość szczegółowo. Będziemy musieli poszukać w archiwach, gdzieś właśnie w zapisach, może księgach metrykalnych, czy są wpisy, bo jest na przykład przetłumaczona kronika Bernardynów Sierakowskich i tam jest wykaz osób, które są pochowane, bo ta krypta to nie jest jedyna krypta, która się znajduje w tym naszym kościele. Natomiast do tej mamy bezpośredni dostęp mieliśmy. No i kwestia była właśnie szczątków uporządkowania. I tak stawiamy, że najprawdopodobniej, że jest to małżonka Krzysztofa Opalińskiego, to będzie pierwsza pani. Druga pani to będzie małżonka Jana Karola, bo to bezapelacyjnie wiemy, że tamte osoby były pochowane między innymi dlatego, że znajdują się nagrobki, na których są przedstawione te osoby. Trzecią panią stawiamy na małżonkę Piotra Adama Opalińskiego, czyli jednego z ostatnich Opalińskich. No a dzieci są najprawdopodobniej potomstwem Jana Karola Opalińskiego więc tutaj musimy tak to założyć, ale dopiero też badania genetyczne nam wykażą pokrewieństwo pomiędzy nimi, no i też kwestia tego, że prawdopodobnie będziemy musieli otworzyć strumienki znajdujące się w sarkofagach, żeby też sprawdzić, jaki jest stan kości, czy nie są pomieszane przypadkiem, no i też mieć pulę genetyczną do badań porównawczych.
1: To nie jest jedyna krypta, tam jest całe takie, powiedzielibyśmy, mauzoleum?
0: Tam są jeszcze, oprócz tej krypty mauzoleum, o tej krypty fundatorów rodziny Opalińskich, są jeszcze dwie krypty. I jedna krypta znajdująca się najprawdopodobniej pod ołtarzem, jest to krypta, której byli chowani zakonnicy, bracia Bernardyni, i jest druga jeszcze, która znajduje się w centralnej części kościoła, i tam są pochowani dobrodzieje fundatorzy, znaczy nie fundatorzy, tylko dobrodzieje kościoła, czyli na przykład, teraz byśmy współcześnie powiedzieli, mecenasi albo sponsorzy. I jak sobie, wie pan, wykupił sobie możliwość spoczęcia w podziemiach klasztoru za odpowiednią cenę, można było w takim klasztorze być pochowanym. I my mamy wykaz tych osób, bo kronikarze Bernardyni szczegółowo zapisywali, kto zmarł i gdzie został pochowany. No i tych osób jest tam, no nie chcę skłamać, ale około 40, może więcej. I to są ciekawe postacie, bo między innymi jest tam pochowany Robert Taylor, to jest członek rodziny królewskiej szkockiej, która tutaj do Wielkopolski w XVII wieku bodajże trafiła, a był ten Robert Taylor generałem garnizonu w Poznaniu przedrozbiorowego. Jest tu pochowany Tadeusz Pongowski, to jest przyjaciel Adama Mickiewicza. No i kilkanaście osób z dworu rodziny Opalińskich, szlachta XVII-wieczna wielkopolska, która też się tu chowała.
1: Tym słuchaczom, którzy może nie znają tej historii, nie wiedzą, ja wiem, że o tym można opowiadać długo, ale tak pokrótce chociaż, co my wiemy dziś, kim była rodzina Opalińskich?
0: No, jest to rodzina, która w XVII wieku należała do rodzin magnackich, jednej z najbogatszych rodzin w Wielkopolsce. Rywalizowali o palmę pierwszeństwa z rodziną Leszczyńskich w XVII wieku. No i z tej rodziny mamy kilka wybitnych postaci, między innymi mamy Piotra Opalińskiego, wojewodę poznańskiego, niezwykle zasłużonego dla obronności naszego kraju. Potem mniej popularnego Krzysztofa Opalińskiego, który niestety przez Sienkiewicza w potopie jest opisywany jako zdrajca spod Ujścia. Niesłusznie, ale o tym warto chyba sobie osobną audycję zrobić. On tam nie jest aż takim złym bohaterem, jak to przedstawia Sienkiewicz. Mamy również dwie królowe. Mamy królową Polskę, Polski Katarzynę Opalińską, małżonkę Stanisława Leszczyńskiego, i mamy królową Francji Marię Leszczyńską z tej rodziny. I to jest rodzina magnacka, która w XVII wieku odgrywała naprawdę ogromną rolę tutaj u nas w regionie.
2: Mówi Robert Jędrzejczak, dyrektor zamku Muzeum Opalińskich w Sierakowie. Rozmawiał z nim nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Szkoda dnia w RMF FM. Wstawaj, szkoda dnia.
1: Czynniki, czyli władze kombinują, aby wprowadzić podatek od zwróconych butelek. Ten system kaucyjny już ogrzebł im.
2: Balkomatowy, tak?
1: Bo niektórzy czytam potrafią zarobić nawet kilkaset złotych dziennie. I tych chce fiskus opodatkować.
2: Czyli posłów, którzy biorą od państwa pieniądze za kilometrówki, a nie mają auta, zostawiamy w spokoju.
1: Ich zostawiamy w spokoju, ale zbieraczy butelek, zbieraczy puszek, którzy żerują na łonie najjaśniejszej, ich trzeba ścigać, dociskać i zgnoić.
2: I tak? Słusznie ci powiem. I słusznie, bo skądś muszą być pieniądze na kilometrówki dla posłów bez samochodu.
1: To dokładnie.
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
1: Słuchajcie, jeżeli ktoś lubi Słoneczny Patrol, to jest okazja, żeby się zabawić, a przy okazji troszeczkę zarobić. Sopocki WOPR, czytam, szuka ratowników przed sezonem.
2: Aha. No w przypadku polskiego morza to może być na przykład, nie wiem, nie słoneczny, ale na przykład deszczowy patrol z sinicami.
1: Może być, ale to będzie nasz polski własny bałtycki taki.
2: Tak.
1: Ale co jest najważniejsze? Że się nie narobisz, a na molo sobie za darmo wejdziesz.
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
1: Internet pyta zalotnie, bo internet przeglądamy, co zjeść na dobry seks?
2: Najlepiej schrupać kogoś fajnego.
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
1: Na giełdzie nazwisk kandydatów na prezydenta Krakowa pojawiło się nowe nazwisko. Andrzej Duda.
2: No dla tych z krótką pamięcią to były prezydent Polski.
1: Tak. Ale to jest dobry kandydat, dlatego że pan Andrzej wie, jak być prezydentem. Zresztą posłuchajmy.
3: Jak masz być prezydentem, musisz być twardy. Nie możesz sobie pozwolić na to, że cię rozbije jakaś sytuacja, zwłaszcza taka, która cię dotyczy osobiście.
1: Dokładnie.
3: Tu są naprawdę poważne sprawy. Tu nie ma żartów.
1: Nie.
3: Po prostu nie ma. Po prostu musisz. Albo umiesz to, albo nie umiesz. Jak nie umiesz, znaczy się nie nadajesz.
1: Dokładnie. Problem, słuchajcie, w tym, że w Krakowie co trzeba było podpisać, to już dawno podpisano, więc...
2: No może prezes to litościwie po starej przyjaźni do podpisu coś podrzuci.
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
4: A z ciekawostek mam taką, że Bawu Albinos z Bangladeszu, którego nazwano Donald Trump, bo ma taką blond grzywkę, został ocalony przed rytualnym ubojem. Wszystko przez to właśnie, że ma takie imię i fryzurę i w ogóle zyskał wielką popularność w internecie.
2: Teraz prezydent Trump może powiedzieć o sobie: zakończyłem 10 wojen i uratowałem Bawoła Albinosa.
1: No z tymi 10 wojnami to tak sobie, bo trochę też zaczął nowych, ale Bawoła Albinosa na pewno.
4: No to kurczę, mam taki pomysł. Jakby mu dać pokojową nagrodę Bawoła, to może to go zaspokoi.
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
1: Michał Wiśniewski szlochał przed sądem. Nie idzie siedzieć, tak dodaje ta sama prasa.
2: A te sądy nasze, to jest znany celebryta, chociaż chyba nie ma nieznanych celebrytów, ale mniejsza z tym. I jeśli chciał siedzieć, to trzeba było mu wlepić choć rok, no może nawet 3 miesiące.
4: Wiesz, jakby sędzia wiedział, że pan Michał będzie mu smutno po wyroku niewiniającym, to pewnie był coś tam mu wlepił.
1: Ludzie, zawsze bądźcie szczerzy w sądzie. Zawsze mówcie, co chcecie.
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
1: Marianna Schreiber, czytam tutaj w internecie, pojawiła się na warszawskim modowym evencie z nowym partnerem u boku. To jest ścianka, wspólne zdjęcia, trzymanie się za rączki jest, wiesz.
4: Nice, love is blind. Cóż to za kolejny farciarz? No, kto tym razem złapał szczęście za ogon?
1: Pan Szymon. Tak tutaj piszą w internecie. Szymon.
2: Przepraszam, ty się kałamaga nie śmiej, koleś wie, co robi.
1: Dokładnie.
2: Jak dobrze pójdzie, możesz zostać pierwszą damą prezydenta Krakowa.
1: Dokładnie.
2: Znaczy, przepraszam, pierwszym dżentelmenem pani prezydentowej.
1: Dokładnie. Tak.
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
1: Teraz mam inne nazwisko z wielkiego świata. Influencerka, tiktokerka, mama na obrotach. Czy tam zrzuciła 50 kilo? Tak schudła dziewczyna.
2: To musiała włączyć konkretne wirowanie.
1: Mama na obrotach, to tak.
4: A potem suszyła w wysokiej temperaturze i się zbiegła.
1: Ale nie, to generalnie szanujemy, podziwiamy, super. Przynajmniej wiemy, dlaczego tak wyglądamy.
2: No dlaczego?
1: Bo my wlewamy nie ten płyn do bębna, co trzeba.
4: I za dużo płynu.
1: Dokładnie.
4: I też zamiast się zbiegać, to my się rozsiadamy.
0: Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.
1: Mam historię. 30-letni mieszkaniec powiatu wyszkowskiego zaliczył, uwaga, 3 stłuczki w 6 minut. Taki rekordzista.
4: Na usprawiedliwienie mieszkańca trzeba tu powiedzieć, że miał 3 promile alkoholu na krwi. Więc no, było mu łatwiej.
2: Tak, jest jedna stłuczka na promil. Ale i tak podziw, słuchajcie, że wiedział, gdzie jest kierownica, skrzynia biegów, stacyjka, hamulec.
1: Słuchajcie, nie, ludzie, generalnie zapamiętajcie, bo to warto, zanotujcie sobie. Zaczynacie pić alkohol, to chowajcie kluczyki od auta. I to tak, żebyście po alkoholu nie mogli ich znaleźć. Na przykład, nie wiem, w żyrandolu.
4: Nie zdradzaj, bo będą wiedzieć, gdzie.
1: Nie.
0: Wstawaj, szkoda dnia. Wstawaj, szkoda dnia w RMF FM.

0: A porcji informacji w RMF FM.
1: Już niedługo Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Będą emocje, a BBC zadaje pytanie, czy CIA otruło bramkarza reprezentacji Anglii na jednym z mundiali? Na łączach jest nasz korespondent Bogdan Frymorgan. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam was wszystkich.
1: Bogdanie, czy to jedna z teorii spiskowych, czy faktycznie historia, której należałoby się przyjrzeć?
2: No to odległa, ale naprawdę fascynująca historia. Dotyczy bowiem roku 1970, kiedy to angielscy piłkarze polecieli do Meksyku, aby rozpocząć obronę tytułu Mistrzów Świata, który zdobyli 4 lata wcześniej. I ich bramkarz, Gordon Banks, tak nazywał się ten pan, był wtedy w życiowej formie. W meczu fazy grupowej popisał się paradą uznawaną przez wielu fachowców za obronę stulecia, kiedy to w nieprawdopodobny sposób zatrzymał strzał głową samej legendy futbolu, Pelego. Jednak ostry atak choroby wykluczył go z ćwierćfinałowego starcia z RFN, wówczas Niemcami Zachodnimi, które Anglia ostatecznie przegrała 3-2, co oznaczało, że Anglicy nie mogli później już zawalczyć o obronę tytułu mistrza. I choć brzmi to trochę jak scenariusz filmu szpiegowskiego, niektórzy wierzyli i pewnie będą wierzyć, że były zawodnik Stoke City został celowo otruty przez CIA. Teraz te rewelacje postanowili zbadać twórcy podcastu BBC.
1: No właśnie, dziennikarze śledczy BBC pracowali nad tym projektem przez 3 lata wspólnie z wnukiem piłkarza. Do jakich doszli wniosków?
2: Wyglądało to mniej więcej tak. Dobę przed ćwierćfinałem Banks zapada na zatrucie pokarmowe. Lekarz dyżurny diagnozuje u niego ostre zapalenie żołądka i jelit i wyklucza go z gry. Miejsce legendarnego piłkarza zajmuje Peter Bonetti i Anglia roztrwania wręcz dwubramkowe prowadzenie i po dogrywce odpada z turnieju. Wielu było przekonanych jednak, że gdyby Banks zagrał w tym meczu, synowie Albionu wygraliby to spotkanie. Pojawiły się podejrzenia, że bramkarza otruto, aby utorować drogę do końcowego triumfu reprezentacji Brazylii. Teoria ta opierała się na tym, że rządząca wówczas w Brazylii dyktatura wojskowa potrzebowała zastrzyku popularności. Amerykanie chcieli utrzymać ten reżim przy władzy, więc pomogli Brazylijczykom wygrać Mistrzostwa Świata i faktycznie Mundial w 1970 roku zorganizowany w Meksyku wygrała Brazylia.
1: No i właśnie, dochodzimy do tego najważniejszego pytania. Bogdanie, czy to prawda?
2: No wnuk piłkarza, który bierze udział w tym podcaście, wspomina, że jego dziadek zawsze powtarzał, że wydarzyło się coś wtedy bardzo, bardzo podejrzanego. A myśl o tym, że mogło za tym stać CIA, zrodziła się podczas luźnej rozmowy przy obiedzie z przyjacielem rodziny. Wnuk Gordona Banksa początkowo uznał to za bzdurę, ale gdy zaczął badać sprawę wspólnie z dziennikarzami BBC, odkrył, że coś faktycznie może być na rzeczy. Podróżując do Meksyku i Stanów Zjednoczonych, twórcy podcastu rozmawiali z wieloma osobami, z byłymi reprezentantami Anglii, dawnymi szpiegami oraz wertowali dokumentację medyczną i odtajnione archiwa CIA. I jak przyznaje wnuk Banksa, na wczesnym etapie już całkiem odkryli między innymi, że brazylijska kadra przed Mistrzostwami Świata w 1970 roku korzystała z pomocy NASA przy przygotowaniach wydolnościowych. Więc jeśli NASA, to czemu nie CIA? No, definitywnej odpowiedzi na to pytanie pewnie nigdy już nie poznamy.
1: A ja przypominam sobie rok 2018 i Mundial w wykonaniu naszej reprezentacji, mecz Polska-Senegal i tak zachodzę w głowę troszeczkę pół żartem, pół serio. Czy Wojciech Szczęsny także nie był czymś podtruwany? Ale to oczywiście zostawiamy. Mam nadzieję, Bogdanie, że na ten temat także uda ci się zebrać jakieś informacje. Bogdan Frymorgan dla Radia RMF24. Bogdanie, bardzo dziękuję.
0: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: warto wiedzieć. Posłuchaj w RMF FM.
1: Teraz będzie o planach Komisji Europejskiej dotyczących drastycznych cięć darmowych uprawnień do emisji CO2, którym we wspólnym stanowisku mają sprzeciwić się Polska, Bułgaria, Czechy, Grecja, Rumunia i Słowacja. Kraje te twierdzą, że plany Komisji są zbyt drastyczne i jeśli nie zostaną urealnione, to Europie grozi deindustrializacja oraz utrata strategicznej niezależności, co doprowadzi do bankructwa cementownie, huty i zakłady chemiczne. Dokument ten widziała już nasza korespondentka w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borginio. Witaj, Kasiu.
2: Witam, dzień dobry.
1: Kasiu, o co konkretnie chodzi? Wyjaśnij.
2: No chodzi na takim głównym punktem zapalnym, który wywołało tą reakcję 6 krajów, jest propozycja komisji z 11 maja dotycząca wskaźników, które będą brane pod uwagę przy przydzielaniu tych darmowych pozwoleń w latach, no w zasadzie do 2030 roku. Komisja tutaj zaproponowała pewne nowości, które spotkały się właśnie z taką twardą reakcją. Chodzi głównie o to, że Komisja Europejska podjęła taką decyzję o obniżeniu o 50% liczby uprawnień dla sektora ciepłowniczego i paliwowego. To wiadomo, dla Polski jest kluczowe. Jak również w ogóle ustaliła, że te limity będzie ustalać na podstawie 10% najbardziej ekologicznych fabryk czy zakładów w Unii Europejskiej. To właśnie jest dużym wyzwaniem i oznacza, że te normy dla takiego sektora energochłonnego, jak huty, cementownie, zakłady ceramiczne, są po prostu praktycznie niewykonalne. I tutaj pojawi się w tym liście, ale to też mówią branże, że po prostu nie istnieją na razie na świecie dostępne technologie, które można by było zastosować, żeby spełnić te limity właśnie w tych sektorach energochłonnych. Po prostu nie da się produkować chemii czy stali bez spalania paliw kopalnych. I to jest taki troszkę absurd i na to zwracają uwagę właśnie te sześć krajów, ale także, no właśnie jak mówiłam, branża, na przykład branża wapiennicza mówi, że po prostu to są jakieś limity, których absolutnie nie są w stanie sprostać, bo po prostu to nie istnieje. Nie ma takich rozwiązań technologicznych. No więc to jest bardzo ciekawe, co sugerują ci ta branża i ministrowie.
1: A jakie są szanse, żeby te kwestie zmienić w pomyśli Polski i tych pozostałych 5 państw?
2: No, jest na razie te 6 krajów, ale słyszałam, że podczas dzisiejszego śniadania, jeszcze takiego nieformalnego spotkania przed tą Radą do spraw konkurencyjności, Włochy się wypowiedziały również po naszej myśli. No to by było bardzo duże wsparcie. Możliwe, że jeszcze Austria. No, mówi się tak nieoficjalnie, że ta grupa krajów jest troszkę większa niż te 6. No tak może być do 10. Chodzi o to, żeby tą propozycję zmienić albo nawet zablokować. Czy to się uda? No dowiemy się w najbliższych, podejrzewam, 2 tygodniach, gdy ta sprawa będzie poddana pod głosowanie. No w każdym razie lobbying jest spory, zarówno ze strony przemysłu, jak i krajów członkowskich, które ta sprawa bardzo dotyka.
1: Bardzo dziękuję. To była Katarzyna Szymańska-Borginio z Brukseli. Bardzo dziękuję Ci za te informacje.

0: ogłoszenie RMF FM.
1: Ale że Polaków na mundial nie wzięli?
2: To my weźmiemy! Objazdowy czempionat haratania w gałę z RMF FM, czyli FIFA RAFA 2026.
3: Prowadzący RMF FM i gwiazdy kontra...
4: No właśnie, chłopaki, z kim gramy?
5: Uwaga!
1: Szukamy małych, lokalnych drużyn, które chcą zagrać z nami meczek.
4: Przyjedziemy do was.
2: Rzućcie nam wyzwanie na www.rmffm. Małe miasteczka, wiejskie kluby kontra RMF FM.
1: Zagramy meczek, pogadamy, pośpiewamy.
4: Zrobimy grilla dla kibiców
6: i wielką potańcówkę po meczu.
7: A ten meczek odpalimy my, Big Cheese.
2: FIFA RAFA 2026.
4: Ej, zejdź z kanapy.
6: Zagraj z RMF FM.
8: Finały w programie Czerwcówka w RMF FM.
9: RMF FM zawsze z wami.
10: Na zegarach już piąta, to czas na

0: od Rumunii. W nocy w Gałaczu, niedaleko granicy z Ukrainą, rosyjski dron uderzył w wieżowiec mieszkalny i doprowadził do pożaru. Tak wynika z informacji przekazywanych przez rumuńskie Ministerstwo Obrony oraz lokalne media. Według ustaleń resortu obrony, bezzałogowiec naruszył przestrzeń powietrzną Rumunii, a następnie rozbił się na dachu budynku mieszkalnego. Uderzenie spowodowało pożar w jednym z mieszkań na wyższych piętrach wieżowca. Mieszkańcy relacjonowali, że w środku nocy słyszeli charakterystyczny dźwięk nadlatującego drona, a chwilę później doszło do silnej eksplozji. Ogień szybko rozprzestrzenił się w lokalu, który został poważnie uszkodzony. W wyniku zdarzenia dwie osoby odniosły lekkie obrażenia i doznały silnych reakcji stresowych. Na miejscu pracują służby ratunkowe i policja, które zabezpieczają teren i prowadzą działania gaśnicze. Od kilkunastu godzin trwa akcja gaśnicza w lesie w powiecie wołomińskim. Na miejscu pracuje około 400 strażaków, setki policjantów i wojsko. Ogień od wczorajszego popołudnia objął ponad 100 hektarów lasu. Policja z powodu bardzo silnego i niebezpiecznego zadymienia ewakuowała mieszkańców miejscowości Ołdakowizna i Żądza.
1: Część mieszkańców udała się do swoich domostw, ponieważ większość budynków to były takie domki letniskowe. Więc ludzie ewakuowali się nie ze względu na ogień, tylko ze względu na bardzo silne zadymienie. Osoby, które były w domach całorocznych, zostały ewakuowane do pobliskich szkół.
0: Mówił wieczorem zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, generał Sławomir Sierpatowski. W związku z pożarem wciąż zablokowana jest droga krajowa numer 50 między Stanisławowem a Łochowem. Do tego tematu będziemy wracać w porannych faktach. W obronie szpitala będą protestować dziś mieszkańcy Janowa Lubelskiego. Dyrekcja lecznicy postanowiła przekazać firmie zewnętrznej salowe i personel sprzątający. Nie ma innego wyjścia, przekonuje starosta janowski Artur Pizoń i wyjaśnia, że szpital jest w finansowej zapaści.
2: Nie starcza nam na bieżącą działalność. Musimy szukać oszczędności. 80% wydatków szpitala to są wynagrodzenia pracowników. Jeżeli w tym obszarze nie poczynimy żadnych cięć, no to po prostu jesteśmy finansowo skończeni.
0: W ciągu ostatniego roku w janowskim szpitalu zlikwidowano 40 etatów. Wcześniej zamknięta została tamtejsza porodówka.
3: Fakty z Łódzkiego.
0: Pierwsze wypłaty odszkodowań dla mieszkańców kamienic, pod którymi utknęła tarcza drążąca tunel średnicowy w Łodzi, mają się zacząć na przełomie sierpnia i września. Rzeczoznawca ma wycenić mieszkania własnościowe, wyjaśnia Piotr Brus z Polskich Linii Kolejowych.
4: Pod uwagę będzie brane kilka elementów. To jest ceny dotyczące gruntu, ceny dotyczące wynajmu mieszkania oraz jak gdyby jego standardu wykończenia. Od rzeczoznawcy będzie zależało, czy ten standard jest wyższy czy niższy i wtedy tak naprawdę każda decyzja dla każdego mieszkańca będzie jak gdyby niezależna i będzie uwzględniać te elementy.
5: Co Państwo na to?
6: Wszystko jest okej, pod warunkiem, że ktoś nam powie, co to znaczy w realnych pieniądzach.
0: Podkreśla rozmówca naszej dziennikarki Agnieszki Wyderki. W hotelach nadal przebywa około 250 mieszkańców, którzy na czas drążenia tunelu kolejowego musieli opuścić swoje mieszkania. Według planów pierwsze pociągi powinny pojechać tunelem średnicowym na przełomie 2030 i 2031 roku. A na koniec jeszcze Wielka Brytania. Sir Paul McCartney, założyciel legendarnych Beatlesów, wkrótce skończy 84 lata, ale wciąż nie przestaje komponować. W udzielonym wywiadzie zdradził tajemnicę swojej kreatywności.
7: Gdy grał w Beatlesach, Paul McCartney uznawany był za sentymentalistę, co często uwydatniało się w napisanych przez niego utworach. Dziś Sir Paul jest dziadkiem ośmiorga wnucząt i namiętnie ogląda stare seriale. Nie przestaje jednak komponować. Najnowszym trikiem, jakiego używam, jest wyszukiwanie na gryfie gitary akordu, którego nawet nie znam. I od tego zaczynam kompozycję, zdradził w wywiadzie udzielonym BBC. Pogoń za jeszcze nieodkrytym w muzyce stanowiła jedną z podstaw sukcesu Beatlesów. Brytyjska grupa nie istnieje już od ponad pół wieku, ale jej legenda wciąż ma się dobrze.
0: O czym donosił z Londynu nasz korespondent Bogdan Frymorgan. I tu kończymy to wydanie. Ja również kończę swój dyżur. Karol Płaczkiewicz, kłaniam się i życzę dobrego dnia. Fakty wracają za niespełna pół godziny. Najważniejsze informacje o poranku przekażą Wam Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: RMF FM.
1: W coraz szersze kręgi zatacza się lista kandydatów w wyborach na prezydenta Krakowa. Ma być podobno tych kandydatów więcej niż mieszkańców. No wiadomo, miasto w miarę prestiżowe. Wszyscy już wiedzą, że ja nie wystartuję na prezydenta Krakowa, chyba żeby coś tam, czy coś.
2: To coś tam jednak może.
1: Ale kiedy to ogłosiłem, dało się usłyszeć odgłosy westchnienia ulgi u planujących kandydować. Nie, żebym nie wygrał, nie o to chodzi, ale lekko nieczasowy jestem. Praca, umiłowanie lenistwa, nieumiejętność w kierowaniu większą ilością ludzi niż ja. Prawda? A i to dość, bym powiedział, średnio. O innych powodach już tu mówiłem. Tym niemniej, a może nawet tym nie więcej, ewentualny program dla miasta mam, gdyby coś tam czy coś. I chcę się z nim podzielić, może któryś z kandydatów skorzysta, zamiast pleść tradycyjne banialuki, dyrdy mały, dyrdy duży też, czy inne trele morele w formie klitusiów, bajdusiów mających charakter ecie peci, ocierających się o trzy po trzy. Mój program nie jest długi, bo pamiętajmy o zasadzie, głosujemy na tych, którzy najmniej obiecują. Skoncentrowałem się na polepszeniu wizerunku Krakowa. Otóż, pan, który robi za lajkonika, bardzo się męczy, dlatego otrzyma od miasta służbową hulajnogę elektryczną. Poza tym, należy doprowadzić do tego, żeby hejnał z wieży mariackiej był grany do końca, a nie taki być przerywany. Królewskie miasto stać na dokończony hejnał. I kolejny punkt, jak już jesteśmy przy kościele mariackim, postuluję naprawienie historycznej krzywdy i zrównanie wież w kościele mariackim poprzez nadbudowę tej niższej, zachowując oczywiście charakter. To tylko trzy punkty, kochani. Reszta za paywallem.

0: Jest 5:30 na zegarach. Zaczynamy poranne fakty RMF FM. Z nami Ewa Kwaśny. Dzień dobry.
1: Jestem. Dzień dobry. Witam i zapraszam. Od kilkunastu godzin trwa akcja gaśnicza w lesie na Mazowszu. Pożarem objęte jest ponad 100 hektarów lasu w powiatach wołomińskim i mińskim. Na miejscu pracuje około 400 strażaków, setki policjantów i wojsko. W Legionowie podpisano pierwsze umowy w ramach pożyczki SAFE. Wydajemy pieniądze, żeby uniknąć wojny, podkreślał premier Tusk. Jest piątek, 29 dzień maja, 149 dzień roku. Zapraszam na poranne fakty. Od kilkunastu godzin trwa akcja gaśnicza w lesie na Mazowszu. Według strażaków pali się ponad 100 hektarów lasu w powiatach wołomińskim i mińskim. Na miejscu pracuje prawie 400 strażaków, setki policjantów i wojsko. Ewakuowani zostali mieszkańcy wsi Ołdakowizna i Żądza w powiecie mińskim. Nie ma informacji, by ktoś został poszkodowany. Rano do akcji zostanie włączony ponownie Black Hawk, 3 śmigłowce lasów państwowych oraz 4 dromadery. Akcję może jednak utrudniać pogoda.
2: Z MGW mamy informację, że ten wiaterek znowu się pojawi od 20 do 40 km na godzinę, więc jeżeli taka sytuacja będzie, no to te warunki będą ciężkie.
1: Mówił podczas konferencji prasowej jeszcze przed północą zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, nadbrygadier Sławomir Sierpadowski. W związku z pożarem w dalszym ciągu zablokowana jest droga krajowa nr 50 na odcinku Stanisławów-Łochów. Na rmf24.pl zdjęcia i filmy z tej bardzo trudnej akcji strażaków. Zakupy z programu SAFE wystartowały. Rząd zaczął podpisywać umowy z polskimi firmami na dostawy sprzętu wojskowego. Dziś ma to kontynuować. Pieniądze pochodzą z unijnych pożyczek o wartości 185 miliardów złotych.
3: Czasami ludzie pytają mnie, czy my nie za dużo wydajemy pieniędzy na obronność. Czy nie szkoda tych pieniędzy? Można by je wydać na co innego. Jedna odpowiedź i ona pada często i jest prawdziwa, chociaż może już niektórych znużyła. Wydajemy te pieniądze, żeby uniknąć wojny. Im mądrzej wydamy te środki, tym mniej prawdopodobny jest ten czarny scenariusz,
1: wyjaśniał Donald Tusk. Premier obiecuje, że w ramach SAFE udało się przygotować 40 umów na zakup sprzętu wojskowego za 100 miliardów złotych. Mecze z Ukrainą i Nigerią ma przed sobą piłkarska kadra. Biało-czerwoni rozpoczęli zgrupowanie we Wrocławiu. Na wczorajszej konferencji prasowej Robert Lewandowski nie ujawnił, który klub wybierze po odejściu z Barcelony.
4: Finansowe będą pewnie jednym z jakichś tam wielu czynników, ale no nie najważniejsze. Są wiele rzeczy, no też i to, co ja będę czuł w środku przede wszystkim, taki feeling.
1: Tłumaczył Robert Lewandowski. Jest piątek, 29 dzień maja. W porannych faktach najnowsze oczywiście informacje w sprawie pożaru lasów w powiatach wołomińskim i mińskim. Za pół godziny połączymy się z naszym reporterem, który przekaże najnowsze informacje. Po godzinie 8 gościem porannej rozmowy w RMF FM będzie szef MSWiA Marcin Kierwiński. Będą też Polacy w drugiej rundzie French Open.
5: Na pewno jeszcze do mnie to nie dociera, szczerze mówiąc, ale na pewno się cieszę.
1: Mówiła Maja Chwalińska po życiowym sukcesie, czyli po pokonaniu Elise Mertens 6-4-6-0. Szczęścia nie miał natomiast Hubert Hurkacz, który odpadł z turnieju po 5-setowej walce z Amerykaninem Francisem Tiafoe. W porannych faktach usłyszycie też o pojedynku, który czeka dziś Iga Świątek i Magdalinet. Zapraszamy.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Ale no. Nicki Minaj i Justin Bieber, Beauty and the Beast w RMF FM. Od razu wiesz, jak leci taki numer, że to na pewno na bank, na stówę, że to jest po prostu piątek. To jest piątek w RMF FM.
1: Chciałbym się ogłosić, że to piątek.
0: No. No, dokładnie właśnie. I ja bym tego, słuchajcie, lepiej nie ujął niż wy. Piątek, piątunio, cieszymy się. Słońce, ciepło, weekendzik, ale w ogóle ładna pogoda. Troszkę deszczu gdzieś ma być, ale przecież z cukru nie jesteśmy, nie? Damy sobie radę, cieszymy się i dzisiaj razem się budzimy z piątkowym Wstawa i Szkoda Dnia w RMF FM. Dzień dobry.
2: Reklama.
3: Poniedziałek, wtorek,
2: środa,
3: czwartek.
2: Szybko zleci.
3: Byle do piątku.
4: Słuchaj już dziś po 9:00 w RMF FM.
5: Sponsorem programu Byle do piątku jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
6: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
5: Sponsorem Byle do piątku są wafle Rochen, pełne bajkowego smaku w dużych rodzinnych opakowaniach. Wafle Rochen, podziel się z bliskimi.
7: Kumulacja szczęścia w RMFM.
8: Pieniądze szczęścia nie dają.
9: Myślisz?
10: To posłuchaj.
11: Cała się szczęścia nie wierzę. Wow, wygrałam w RMFM.
10: Kumulacja szczęścia w RMFM.
12: Czeka
13: ponad milion złotych.
12: Zagrasz?
14: Śli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
15: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
16: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi, a zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak one.
17: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.

Don Diablo, Emily Sunday, Gucci Mane, Verama FFM. Przy piątku taki zestaw artystów. Proszę bardzo, do porannego wstawania. 5.53, Polska 20.50. No, już internet czytam o poranku. 2,4 miliona Polaków, tak mówią, piszą, wpadło w drugi próg podatkowy o 600 tysięcy więcej niż rok temu. Nie dlatego, że stali się bogaci, dlatego, że nikt nie ruszył progu podatkowego od lat. Kurczę, słuchajcie, nie wiem, czy mówić o tym Polsce 2050, bo to może być szok, ale ludzie, halo! Już od 2 lat to wy rządzicie! Janusz, wstawaj, zsrałeś się! Tak było w takim jednym kawale. Dobra, zostawmy te tematy, posłuchajmy Dody teraz.

0: Lily Wood, The Pricks and the Robin Schultz. To jest zestaw artystów w jednym numerze. Znów przy piątku takie kawałki. Dokładnie, jeżeli słyszycie ten dźwięk, to znaczy, że to już prawie szósta i że to już czas na fakty w RMF FM. Ewa Kwaśny i Tomasz Stańszewski przy mikrofonach. Zapraszamy.
1: Witamy i zapraszamy. Ogromny pożar na Mazowszu.
2: Ponad 800 strażaków, setki policjantów i wojsko walczą wczoraj z ogniem koło Międzylesia w powiecie wołomińskim.
1: Potem Unia Europejska podzielona w sprawie systemu handlu emisjami CO2.
2: Sześć krajów, w tym Polska, jest przeciwko propozycji Komisji Europejskiej w sprawie cięć darmowych pozwoleń.
1: W faktach także wielki tenis w Paryżu.
2: Maja Chwalińska ze zwycięstwem z French Open po 500-setowym thrillerze żegna się Hubert Hurkacz.
1: To już 17 godzina pożaru.

0: rozpadła. Po drugie, nie ma wiatru. On wczoraj bardzo utrudniał pracę tym, którzy gasili pożar i powodował, że ogień bardzo szybko się rozprzestrzeniał. Po trzecie, nikt nie został poszkodowany, choć część osób, tych mieszkających najbliżej miejsca, gdzie pali się las, trzeba było ewakuować tutaj do pobliskiej szkoły w Stanisławowie. Część osób na noc wybrała się do krewnych, którzy także mieszkają w okolicy. Za chwilę tutaj na miejsce dotrą żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. W nocy minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz informował, że wyśle tu około 100 terytorialsów, mają pomagać służbom w walce z żywiołem. Poza tym wciąż jest tu pełno strażaków i policjantów.
1: A jak wygląda ta walka z żywiołem, o której mówił przed chwilą Michał Radkowski? Sprawdźcie na filmach i zdjęciach na rmf24.pl.
2: A 7:40 przypominamy, gościem porannej rozmowy w RMF FM będzie minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński.
1: Jeżeli macie pytania do szefa MSWiA, wpisujcie je już teraz do formatki na wspomnianej naszej stronie internetowej.
2: Unia Europejska podzielona w sprawie systemu handlu emisjami CO2. 6 krajów, w tym Polska, jest przeciwko propozycji Komisji Europejskiej w sprawie cięć darmowych pozwoleń, informuje korespondentka RMF FM w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borginą.
1: Ta 6 krajów to Polska, Bułgaria, Czechy, Grecja, Rumunia i Słowacja. One alarmują, że jeżeli nie nastąpią radykalne zmiany w propozycjach, może dojść do bankructwa cementowni, hut czy zakładów chemicznych.
3: Postulaty 6 krajów poparły Włochy, które uznały propozycję Komisji Europejskiej za dalece niewystarczającą. Podobne stanowisko zajęła Austria i Węgry. Niemcy także mówiły o konieczności przedłużenia darmowych pozwoleń. A Francja i Hiszpania przedstawiły własną propozycję, domagając się od komisji większej elastyczności. W sumie około 10 krajów chce zmian i niewykluczone, że byłoby gotowych zagłosować przeciwko propozycji komisji. Po przeciwnej stronie są Dania, Szwecja, Finlandia i Holandia. Te kraje sprzeciwiają się zmianom w ETS-ie, bo ich przemysł już zainwestował w czystą produkcję. Poluzowanie byłoby ich zdaniem niesprawiedliwe dla tych, co już ponieśli koszty.
1: 6:03, teraz French Open w faktach. Sukces Maji Chwalińskiej i 5-godzinny przegrany niestety bój Huberta Hurkacza. To było wczoraj, a dziś przed nami polski czwartek na paryskich kortach Rolanda Garrosa.
2: Na linii faktów Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM. Witamy. Patryku, zacznijmy od życiowego sukcesu Chwalińskiej.
4: Dzień dobry. No myślę, że to bardzo dobry pomysł. Maja Chwalińska po raz pierwszy w karierze zameldowała się w trzeciej rundzie Wielkiego Szlema. Będzie duży awans w rankingu. Polka pokonała 6-4, 6-0 rozstawioną Elis Mertens.
5: Na razie dobrze mi idzie, ale wiem, że każdy mecz tutaj, obojętnie przeciwko komu gram, będzie bardzo, bardzo ciężki.
4: Komentowała Chwalińska w Eurosporcie. Hubert Hurkacz walczył z Amerykaninem Francisem Tiafoe. 5 setów, 5 godzin, 3 tiebreaki. Hurkacza w decydującym momencie zawiódł serwis. Polak przegrywał 4-5, ale serwował i w tym kluczowym gemie dał się przełamać.
1: Niestety, porażka Hubiego, ale dziś nie mniejsze emocje. Polsko-polski mecz. Iggy Świątek z Magdą Linet.
4: Świątek w tej edycji turnieju dwa mecze zamknęła w 2,5 godziny. Linet na 2 zwycięstwa pracowała 2 razy dłużej. Oczywiście faworytką jest 3. zawodniczka światowego rankingu, no ale Linet to jest ogromne doświadczenie, solidność. Rzadko mamy takie polsko-polskie pojedynki na takim etapie wielkoszlemowych turniejów. No oczywiście, był na przykład ćwierćfinał Janowicz-Kubot na Wimbledonie, ale to już było ładnych kilka lat temu. Ale dziś, no miejmy nadzieję, że będziemy mieli po prostu dużo emocji.
2: Początek meczu Świątek z Linet o 12.
1: A za pół godziny pierwsze o poranku wydanie faktów sportowych RMF FM. Tenisowe emocje, obiecujemy, powrócą. Francja na przykład ma nowego narodowego bohatera lat 17.
2: To także są fakty.
1: Ogólnopolski przegląd musztry klas wojskowych trwa w Zakopanem.
2: Pod Tatry zjechali najlepsi z najlepszych, którzy na co dzień trenują w pocie czoła.
6: U nas treningi wyglądają tak, że mamy je kilka razy w tygodniu, po kilka godzin. Także jest naprawdę ogrom pracy.
7: Ale nogi troszkę bolą, no, przygotowania.
8: Tak, najczęściej nadgarstek, często kolana, barki, plecy, nawet głowa.
6: No, bardzo dużo potu trzeba było przelać.
7: Ale warto?
6: Warto, jak najbardziej. Dla takich chwil tutaj nawet samo to, jak się tutaj stoi pod oddziałem, jest grany hymn, naprawdę oddaje to wszystko, to całe poświęcenie i naprawdę warto.
2: Usłyszał w stolicy Tatr reporter RMF FM Maciej Pałachicki.
1: A kto chce zobaczyć, jak wygląda to w praktyce, zapraszamy do Zakopanego na Plac Niepodległości.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
11: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com. Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
12: Na Podkarpaciu powiedzą, że poranek jest chłodny, no bo tam tylko czwórka na plusie. To rzeczywiście, to

0: nie podaj tak już.
1: No właśnie miałem ci się spytać, ile już odpowiedziałeś na moje pytanie. Czyli dzisiaj rzeczywiście chłodniej niż wczoraj?
0: No czwóreczka to zimno. Dziewiątka w Gdańsku i w Koszalinie teraz o poranku. Czy tam już jest sympatyczniej? Też możesz koszulkę rozpiąć. W ciągu dnia 15 w Suwałkach, czyli bez strzału, 20 w centrum kraju, 24 stopnie na zachodzie. Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra. No spoczko jest.
1: No w zasadzie tak.
2: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu. Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura www.kajsaj.com. Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych www.erkado.pl.
0: Biomet teraz rano super, potem po południu super do neutralny i wieczorem znowu super. Płaczek
1: no to
0: fajny.
1: Trzeba przeczekać ten neutralny.
0: Przeleżeć, czy tam coś i będzie dobrze.
1: Siesta, tak?
0: No, dokładnie. Mówimy dzień dobry, cześć, Tomasz Odratowski.
1: Przemysław Skowron.
0: Kłaniamy się bardzo nisko dla was, Fredek Markiury.

0: Chamba Wamba. To jest najlepsza muzyka. Ty sobie wstajesz, ty tam wypełzasz spod kołderki, bo to się może zdarzyć w piątek, że wypełzasz. Albo wyskakujesz, to zależy.
1: No, albo się sturlujesz z łóżka.
0: Sturlujesz, a my ci mówimy...
1: Jak ja dzisiaj.
0: Co się dzieje? Sturlałeś się?
1: No,
0: ale nie poobijany tak. Jesteś. Nie?
1: No, dlatego siniaki.
0: Tu. Słuchajcie, większość mieszkańców komunistycznej Korei Północnej nie wie, kim jest Donald Trump. Tutaj prasa pisze o absolutnej cenzurze w tym kraju, gdzie kontrolowany jest nawet cały internet.
1: No jednak żyją gdzieś szczęśliwi ludzie. No ale czekaj, nie wiedzą, kim jest Donald Trump?
0: Nie wiedzą, nie.
1: To i pewnie nie wiedzą, kim jest Donald Tusk.
0: Nie wiedzą.
1: Jarosław Kaczyński?
0: Nie wiedzą, nie.
1: Nie myślałem, że to powiem, ale no, życie w Korei Północnej ma jednak swoje plusy.

0: A może byśmy tak, słuchajcie, taki malutki piątkowy konkursik. Takie konkursisko, takie wiesz, no.
1: Taka siaba baba.
0: Takie. Jesteś na tak.
1: Tak.
0: No nie, to jak na tak to 12,2 miliony.
2: Wstawaj, szkoda dnia w

0: Dawid Kwiatkowski marzy o miłości i każdemu życzymy tego, o czym marzy, a miejcie se. A, tak to na przykład jest bułka, to miejcie bułkę.
1: Z masłem to z masłem.
0: Kto z nami jest? Halo, dzień dobry, cześć.
2: Witam, cześć, to Sławek.
0: Cześć, Sławek, skąd jesteś?
2: Sławek z Zabrza.
0: Sławek,
1: tak
0: czy to jest...
1: górnik.
0: Górnik Zabrze, a teraz jest Sławek z Zabrza.
2: Tak jest, dokładnie.
0: Sławek, czy ty jesteś na tak, powiedz nam, to jest takie pytanie rozgrzewkowe.
2: Tak, ja jestem cały czas na tak.
0: Bo to jest konkurs pod tytułem Jestem na tak i w każdej odpowiedzi, jakiej będziesz udzielał, musi być słowo tak. Czy to jest jasne?
2: Jasne.
0: Bo powiedz tak.
2: Tak.
0: To dobrze. Widzisz, to jest już jest rozgrzany.
1: To ja zaczynam.
0: Rozgrzany Sławek.
1: Tak. Przeciwieństwo obrony.
0: O.
2: Atak,
0: dokładnie. Drewno tam rąbią i wióry tam lecą. Gdzie się takie? Deseczki się robią.
1: Tartak.
0: To nie, co łatwo mu idzie. Trzeba wejść tu, weź z koszyka, mega trudne.
1: Dobra, jest takie. No. Siedzi i zawija wszystko w sreberka.
0: To jest trudne, tak, to jest.
2: To jest trudne.
0: Była taka reklama kiedyś czekolady i tam na końcu, że tam siedzi, zawija to wszystko w sreberka.
1: No.
0: Świkto?
1: Świtak. Pasuje do pory dnia.
0: Za świtaka są 3 punkty, ale jak powiesz świstak, to 10 punktów wyżej.
2: O, świstak.
0: To jest.
1: On takie srebrne złotka zawijał.
0: Srebrne złotka, tak, to było dokładnie. To też może zmylić. Zresztą jak jest ciemno i rano, to ciężko odróżnić świstaka od świtaka.
1: No.
2: Dokładnie.
1: Świtak to jest takie zwierzę, które bardzo wcześnie wstaje.
0: To jest on, tak, dokładnie, to jest właśnie. Sławek.
2: Właśnie o to wychodziło.
0: Sławek, dzięki, poszło ci śpiewająco zestaw. Piękny zestaw żółto-niebieskich keczetów jest twój.

0: Oskar Cyms w RMF FM we Wstawaj i Szkoda Dnia. Za chwilę 6:30 na zegarach, niebawem u nas fakty.
1: Reklama.
2: Wszystko, czego dziś chcę.
3: To grill hity z kartą Moje Intermarché. Jak ketchup pudliszki 480 gramów, trzeci gratis. A brykiet z węgla drzewnego 2 kg 8,39 przy zakupie dwóch.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
6: Barbara, kupiłem taniej.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
8: W drodze do domu? Lepiej być nie może. Na spotkaniu z przyjaciółmi? Lepiej być nie może. Cokolwiek robicie w ten weekend, jesteśmy z wami. Już w sobotę i niedzielę po 10:00 w RMF FM.
9: Spędź Dzień Dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup dwa bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
10: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
11: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
12: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
13: Do środy schab wieprzowy bez kości, kilogram 13,99 z Delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99, a do wtorku pralinę Tofifi 6,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk, najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum, centrum niskich cen.
14: A cappuccino też za 7?
15: Też.
14: A flat white?
15: Też.
14: A...
15: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
16: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody.
17: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
18: Bez kawy i z kawą. Weekendowy poranek. Po prostu tak jak lubicie. Już w sobotę i niedzielę po 6:00. RMF FM zawsze z wami.
19: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest dystrybutor złota inwestycyjnego mennicaapart.pl.
20: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Arbuz na wagę tylko 3,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego. A do tego polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
21: Codziennie niskie ceny.
22: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
23: Po reklamie.
0: 6:30, przed nami obiecywane i zapowiadane już fakty w RMF FM.
24: Ponad 800 strażaków, jak już mówiliśmy w faktach, walczy w tej chwili z pożarem lasu na Mazowszu. Pali się tam ponad 100 hektarów w dwóch powiatach, wołomińskim i mińskim. Działania strażaków zabezpiecza niemal 500 policjantów. Rano na miejscu pojawi się też 100 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej.
25: Jak usłyszeliśmy o porangu, intensywność pożaru spadła. Zmniejszyła się też siła wiatru, który wczoraj utrudniał akcję gaśniczą. Najnowsze informacje w tej sprawie w faktach za niecałe pół godziny. Ponownie połączymy się z naszym reporterem, który jest na miejscu.
24: Rosyjski dron rozbił się na dachu bloku mieszkalnego w rumuńskim mieście Gałacz, niedaleko granicy z Ukrainą. Dwie osoby zostały ranne.
25: Wcześniej ukraińskie siły powietrzne poinformowały o ataku grupy rosyjskich dronów w obwodzie odeskim w kierunku portu w mieście Reni. Odległość w linii prostej z Reni do Gałacza w Rumunii to 20 kilometrów.
24: Czy drogi Prawa i Sprawiedliwości oraz prezydenta Karola Nawrockiego właśnie się rozchodzą? O to między innymi pytać będziemy dziś w rozmowie o 7:00. Gościem Piotra Salaka będzie politolog, profesor z Sławomir Sowiński.
1: Tak jest, wszystko się zgadza. Dzień dobry.
25: Piotrze Gorąco, no i co jest główną przyczyną sporu między prezydentem a prezesem?
1: Nominacja. Nominacja na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego dla Zbigniewa Kapińskiego. Padają nigdy niesłyszane słowa ze strony PiS-u w kierunku kancelarii prezydenta. I to nie tylko jeśli chodzi o polityków dzisiejszej opozycji, ale i do niedawna najbliższych współpracowników Karola Nawrockiego, jak chociażby Sławomir Cenckiewicz. Czy to jest nieporozumienie, czy zapowiedź większych podziałów na prawicy? Będę o to pytał profesora. Na ile zagrożeniem dla Koalicji Obywatelskiej są przedterminowe wybory w Krakowie? Czy szykuje się fala referendalna w miastach rządzonych przez koalicję? Czy możemy liczyć na pierwsze od lat spokojne i nudne politycznie wakacje?
24: Dowiemy się, możliwe.
25: Zapowiada się na pewno ciekawa rozmowa, prawda?
1: Liczę na to, prawda.
25: Piotr Zalek, polecamy i zapraszamy.
2: Dziękuję. Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
4: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Selfast.
25: W faktach sportowych RMF FM tenis w rolach głównych.
5: Tak jest, bo to będzie polski dzień na French Open. W samo południe przypominam mecz Magda Linet i Iga Świątek. O poranku jednak podsumowanie tenisowego czwartku. Maja Chwalińska wspina się po kolejnych szczeblach wielkiego szlema. Jest w trzeciej rundzie Rolanda Garrosa, pokonała Belgijkę Elis Mertens, jak podkreśla w rozmowie z Eurosportem.
6: Byłam bardzo w swojej głowie, myślę, dzisiaj. No i na pewno jeszcze do mnie to nie dociera, szczerze mówiąc.
5: Tym bardziej, że po French Open po raz pierwszy znajdzie się w najlepszej setce listy WTA. Kolejną przeciwniczką Greczynka Maria Sakkari. Hubert Hurkacz prawie 5 godzin bez 17 minut toczył tenisową wojnę z Francesem Tiafoe. Ostatecznie poległ w piątym secie 4-6. Po drodze mieliśmy z 5 o przerwę między czwartym a piątym setem. Myślałem, że to żart. Nie możesz pozwalać mu tak robić, bo Tiafoe najpierw kilka minut posiedział na ławce, gdy trwała kosmetyka kortu, potem jeszcze udał się na przerwę toaletową, choć jedną już meczu wziął wcześniej. W sumie 9 minut przerwy przy 30-stopniowym upale. A za burtą French Open lider światowego rankingu tenisistów Jannik Sinner przegrał 5-setówkę z Argentyńczykiem Juanem Manuelem Cherundolo. Bohaterem Francji 17-latek Moisy Kouame. Najmłodszy tenisista w historii porafie Nadalu z 5-setowym zwycięstwem w wielkim szlemie. Francja szaleje, 17 lat i 83 dni. Pokonał w najdłuższym meczu Rolanda Garrosa 2026 Adolfo Daniela Vallejo. W zeszłym roku widziałem, jak Carlos Alcaraz uratował 3 piłki meczowe w finale. Pamiętam, że powiedział: nigdy nie przestałem wierzyć. Na korcie Suzanne Lenglen zawodnicy spędzili 4 godziny 56 minut. W 1.16 Francuz trafia na Alejandro Tabillo, czyli pogromcę Kamila Majchrzaka. Chrobry Głogów tymczasem awansował do finału barażu Ekstraklasy. Po rzutach karnych eliminuje ŁKS Łódź. W finale baraże gra z wieczystą Kraków, która przed 23 pokonała Polonię Warszawa 3-2. Spotkanie finałowe w niedzielę w Krakowie o 20.45. A w kolejnym sporcie piłka reprezentacyjna i koszykówka, ta krajowa i ta za oceanem, bo w finale konferencji zachodniej NBA będziemy mieli mecz numer 7. San Antonio pokonało w nocy Oklahoma.
3: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
4: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Selfast.

0: Ania Dąbrowska. I że nieprawda. Aha, to po prostu dobrze brzmi, bo to jest najlepsza mu...
1: Muzyka.
0: Muzyka.
1: W RMF-ie.
0: Tak. Dowiedziałem się, że nadszedł koniec ery Boba. To jest Magic, taka fryzura, prawda? Boba. Już nie ma.
2: Taka fryzurka, no?
0: Taki Bob.
1: No i co?
0: Czyli chodzi o to, że to jest koniec takiego krótkiego cięcia, bo to tak pod uchem tniesz na wysokości szyi.
1: No dobra, to co teraz mają zrobić te panie, które się pościnały, czy ci panowie?
0: Panie, które
1: zbobiały.
0: Zbobiały. Te panie teraz, dziewczyny, muszą zapuszczać. To jest fajna zabawa, tak na następne półtora roku.
1: Aha.
0: A potem jest szansa, że znowu wrócą Boby, to się znów dziewczyny zetną. Zabawy jest na lata.
1: Zresztą
2: plama.
3: Wiosna w powietrzu. Ekscytacja w sercu. Już wiem! Przyszło natchnienie na wielkie koszenie. Zainspiruj się wiosennymi ofertami Stihl i skorzystaj z 10 lat RRSO 0% na cały asortyment. Oszczędź 650 zł przy zakupie kosiarki z dwoma akumulatorami lub wybierz kosy z atrakcyjnymi dodatkami. Promocja obowiązuje od 14 marca do 30 czerwca. Wszystko Stihlowe i do pracy gotowe. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Stihl i na www.stihl.pl. 100 lat Stihl. Nasz jubileusz, twoje okazje.
4: Udało mi się wytargać od mojego kochanego szefa. Dwa dni wolne.
3: I co dalej? Podzielcie się swoimi planami na www.rmf.fm. Przepis na weekend. Już w sobotę po 7 w RMF FM.
5: Sponsorem programu Przepis na weekend jest producent leku Magnefar B6 Forte. Leku na objawy niedoboru magnezu, w tym drażliwość i zmęczenie. Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
6: Jak oliwa, to Monini, a jak loteria, to Ciao Italia. Szczegóły na loteriamonini.pl.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super!

0: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w supercenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
1: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
0: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
2: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Inflacja, podatki, kursy walut. Bez tajemnic. Klub Ekonomiczny. Troszczymy się o wasze portfele. Codziennie w RMF FM.
5: Partnerem biznesowym jest Dacia Duster, dostępna z szeroką gamą oszczędnych silników hybrydowych i fabryczną instalacją LPG.

0: Ubezpieczenia na życie Vienna Life. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Doktorze, syn znowu kaszle.
2: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
1: Co mogę zrobić?
2: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
3: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie słodycze marki Kinder. 2+1 za grosz. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 19,99. Tylko teraz 11,99 za kilogram.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Jedziemy?
7: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
8: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny. Po reklamie.
9: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Dnia jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
10: RMF FM. Najlepsza muzyka.
11: Jeszcze 14, dokładnie 14 minut i na zegarach zobaczymy godzinę 7:00.

0: Ta-ta-ra. I teraz uwaga. Proszę, proszę się skupić, mamy ważne rzeczy dla was, znaleźliśmy we Wstawaj Szkoda Dnia.
1: Tak jest.
0: Panie, dziewczyny, kobiety nasze kochane, na diecie mogą być niebezpieczne za kółkiem. Tak wynika z badań. 84% pań, czy tam prowadząc auto, odczuwa głód, co powoduje, na diecie będących, co powoduje senność i spadek koncentracji. U panów podobnie, aczkolwiek faceci tak często na diecie nie są.
1: To może zamiast alkomatów policja powinna mieć słodkomaty.
0: Takie cukieromierze.
1: Cukieromierze, no. I jak ktoś ma we krwi za niski poziom cukru, to albo je cukierka na miejscu, albo daje prawo jazdy.
0: Dobre, dobre. No, takie nowe hasło rzucam. Nie słodziłeś? Nie jedź. Albo cukierek do buzi i luziki se dajesz głośniej o poranku, radyjka, tam Lady Gaga, Poker Face, a ty sobie tam ciućka międlisz. Bawcie się, szalejcie.
1: Nie chcę tego komentować.

0: sponsorem programu Wstawaj Szkoda Dnia jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
1: Reklama. Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w piątek chipsy Pringles opakowanie 165 gramów. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, kup jedno opakowanie chipsów Pringles z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Kto powiedział, że jest weekend?
3: RMFFM!
4: Że to powiem, najlepsze radio.
2: A, no to wszystko jasne.
5: Jest weekend! Ogłasza RMFFM. Sobotnie i niedzielne popołudnia.
6: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
7: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą. Sponsorem programu jest Weekend. Jest firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi zewnętrznych, bram segmentowych i stolarki aluminiowej. www.futryna.com.pl.
8: Chcecie wygrywać więcej?
9: Tak!
8: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
9: Ale to kręci!
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Niskie ceny są codziennie w

0: elegantny. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
1: Czego pragną kobiety? Czyli kobiece tajemnice bez tajemnic. Już w niedzielę po 10 w RMF FM.
2: Sponsorem programu Czego pragną kobiety jest dystrybutor złota inwestycyjnego. Mennicaapart.pl.
3: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Po reklamie.
6: Przed nami siódma, przed nami fakty. W studio faktów poranna załoga Ewa Kwaśny i Tomasz Stańszewski. Oboje widzę w gotowości.
7: Jesteśmy. Na miejscu.
6: A zatem zaczynajmy.
8: Płynie les pod Warszawą. Walka z ogromnym pożarem może potrwać nawet kilka dni.
9: Ogień objął tam ponad 100 hektarów lasu. Za moment najnowsze informacje od reportera RMF FM, który jest na miejscu.
8: Za moment także ostrzeżenia dla kierowców na Krajowej Jedynce w Śląskiem i S12 na Lubelszczyźnie.
9: W faktach także spięcia na linii Mały i Duży Pałac.
8: A na koniec walka o Ekstraklasę.
9: W niedzielę z szansą na awans piłkarska Wieczysta Kraków i Chrobry Głogów.
8: Akcja gaśnicza na Mazowszu może potrwać nawet 4 dni. Od wczoraj pali się ponad 100 hektarów lasów w powiatach wołomińskim i mińskim.
9: To okolice miejscowości Międzyleś, droga krajowa nr 50 na odcinku Stanisławów-Łochów, przypominamy, cały czas jest zablokowana.
8: Ponownie w faktach łączymy się z naszym reporterem Michałem Radkowskim. Witamy cię. Michale, dlaczego ta akcja może się zakończyć dopiero w przyszłym tygodniu?
10: Chodzi o bardzo trudny teren, który trzeba bardzo dokładnie przeczesać.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: W faktach teraz ostrzeżenia dla kierowców. Zderzenie dwóch aut osobowych na Krajowej Jedynce w pobliżu Pszczyny w Śląskiem.
4: Nie przejedziecie w tej chwili lewym pasem w stronę Bielska-Białej. Uważajcie. Problemy również z przejazdem na ekspresowej S12 w okolicach miejscowości Zagrody na Lubelszczyźnie. To jest odcinek między węzłami Jastków na Łęczów.
3: Trwa tam wyciąganie z rowu ciężarówki. Zablokowany jest pas w kierunku Warszawy i tak będzie jeszcze przez godzinę.
4: Wzajemne oskarżenia i złośliwości wciąż wymieniane między członkami rządu i ekipą prezydenta. Najnowsza odsłona dotyczy polsko-brytyjskiego traktatu o bezpieczeństwie i obronności.
3: Na antenie RMF FM rzecznik prasowy prezydenta Rafał Leśkiewicz potwierdził, że Karol Nawrocki nie otrzymał w odpowiednim czasie treści dokumentu. Komentarz w tej sprawie Donalda Tuska?
5: Prezydent nie jest częścią procesu. Prezydent jest finałem tego procesu i to ciągłe dopominanie się chce więcej jest niepoważne.
4: W RMF FM odpowiedź Rafała Leśkiewicza.
6: Czy my musimy się o takie rzeczy dobijać? No, Konstytucja Rzeczpospolitej wyraźnie stanowi w artykule 133, że pan prezydent i rząd współpracują ze sobą w zakresie polityki zagranicznej.
3: Całą rozmowę z rzecznikiem prezydenta znajdziecie na rmf24.pl. A tuż po faktach w internetowym radiu RMF24 politolog profesor Sławomir Sawiński.
4: Piotr Salak będzie pytał m.in. o te spięcia między dużym i małym pałacem, o przedterminowe wybory w Krakowie i o to, czy szykuje się referendalna fala w miastach rządzonych przez koalicję rządzącą.
3: A na koniec tych faktów bój o ekstraklasę.
4: Aż 5 goli padło wieczorem w barażu między Wieczystą Kraków a Polonią Warszawa. Wieczysta od 45 minuty grała w osłabieniu, po tym jak czerwoną kartkę otrzymał Dziermanowicz, no ale i tak wygrała mecz 3-2 i awansowała do finału baraży. Nie pomógł głośny doping kibiców Polonii. No i Polonia drugi sezon z rzędu odpada w półfinale barażu PKO BP Ekstraklasę. Rok temu gorsi byli od Wisły Płock.
3: W finale na Wieczystą czeka Chrobry Głogów.
4: Chrobry dopiero w rzutach karnych rozstrzygną mecz z ŁKS-em Łódź. Finał baraży przed nami w niedzielę. Wieczysta kontra Chrobry na stadionie, na którym gra już pewna Ekstraklasy Wisła Kraków. Godzina 20:45.
3: Zatem kolejny piłkarski weekend pod Babelem.
4: Gorący piłkarski weekend właśnie pod Babelem.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
9: Magdalena Karwat-Marek.
10: Piąteczek w pogodzie zapowiada się całkiem spokojnie. No, poranek nas przywitał, także wszędzie jest w okolicach 10 stopni, ale potem w ciągu dnia zrobi się cieplej. Na zachodzie kraju nawet 26 stopni. Najcieplej będzie w Zielonej Górze. W centrum i na południu troszkę mniej, no bo tak około 20 stopni. Na wschodzie kraju będzie tak 15-16, całkiem okej. Dzisiaj nie powinno padać, ale już jutro i dzisiaj w nocy na pewno będzie.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
11: Ale czyli co, mam nie jeździć w weekend motorem po Podhalu?
10: No jutro nie.
11: Nie.
10: A. No jutro tak średnio.
12: Dzień dobry.
11: No, no cześć,
12: to,
11: Mario.
12: Kurczę, blade, spóźniłem się, ale nie za ciekawe. Chociaż dobrze, że popada, nie?
11: No popada tak.
10: No dobrze, no
13: tam jest sursa hydrologiczna.
10: Ale burze mogą
12: niech
10: być.
12: Popada dobrze tam.
11: Czemu w Wołominie?
10: No właśnie.
12: No bo tam się coś hajcy w tym.
11: A to
12: Wołominie,
11: tam jest, nie, tam jest niezbędny deszcz.
12: No, tam niech się leje, że ho ho.
11: Siódma
12: niech
11: pięć.
12: Uleje, usiedzę.
11: Dzień dobry.

0: No i dzień dobry. Cześć, złote bączki. Co tam w ogóle u was? Bo my tu siedzimy, kawusie pijemy, muzyka gra, i się nawet nie zorientuje, że się kawałek skończył. Przeglądamy dla was internet, patrzymy, co się dzieje. Słuchajcie, Holendrzy. No, czytam, że Holendrzy przeciętnie wydają na paliwo 700 euro miesięcznie.
1: No.
0: To jakieś 3000 niecałe.
1: Boże, ja to jestem Holendrem?
0: Nie, jeszcze nie.
2: Gdybym był Holendrem i przyjechałbym do Polski, to nie gasiłbym na noc silnika przecież.
3: Reklama.
4: Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę!
5: Ale tato, tylko nie samochodem!
4: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki.
5: A ja chcę syrop.
6: Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem.
4: No i jak się czujecie?
5: Super! I nie zasypiam!
4: Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę!
6: Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla 3-latków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm.
7: Barbara?
8: No?
7: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
8: Co, Marian?
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
8: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
7: No.
9: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
10: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
11: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
12: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
13: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Od poniedziałku do czwartku grają dla was Ola Filipek i Mateusz Opyrchał. A w piątki radiowe Olki. Filipek i Sikora robią weekendowy biforek.
16: Jak ja bym chciał, żebyście usłyszeli Olę, zanim pojawiliśmy się na antenie, zrobiła tak.
17: Para pam, para pa, pa,
18: no bo ja widzę sobotę.
15: Lepsza połowa dnia. Już dziś po 14.
19: Sponsorem programu jest SFD. Największy sklep z odżywkami i suplementami w Polsce. SFD.pl.
9: Po reklamie.
8: RMF FM.

0: Madonna i Sorry w RMF FM. Wstawaj i szkoda dnia.
1: Ha! Dzień, na który czekaliśmy cały miesiąc, czyli wypłata!
2: A żebyś wiedział, i to roczna od razu, finał maja w kumulacji szczęścia w RMF FM. Ta majowa wypłata będzie naprawdę z przytupem. Nagroda główna to 1 230 000 złotych.
1: Ale to nie wszystko, bo szykują się premie, dodatki, a właściwie tak zwane gwaranty. Bo dzisiaj w finale drugim na pewno ktoś wygra Jeepa Avenger lub 144 000 złotych lub 1 230 000 złotych.
2: Skupcie się, gwaranty. I dzisiaj dwie okazje na podbicie historycznego rekordu wygranej w RMF FM, zgarnięcie 1 230 000. W drugim finale na pewno ktoś wygra 140 koła Jeepa Avengera albo 1 230 000. I teraz ważne, teraz jest naprawdę bardzo ważne. Teraz przypomnijcie sobie swój numer telefonu.
1: Pamiętam dobrze.
2: Numerek twój.
1: Tak, numerek swój.
2: Jak dzwonimy.
1: Zanudźcie to i wyciągnijcie swoje telefony, bo uwaga, teraz pan Olutek ogłosi szczęśliwe numerki dzisiejszego dnia.
2: Ogłosie.
3: A szczęśliwe numerki dzisiejszego dnia,
2: jak się obudzi,
3: to po prostu, jakby nie patrzeć, to jest 2 i 9.
2: 2 i 9. A zatem, jeżeli macie w numerze telefonu 2 i 9, to macie dzisiaj najwięcej szczęścia, bo przez 10 minut Każdy Polak, chłopak i dziewczyna zyskuje 1250 losów.
1: No dobra, a jak mam 2 i 9?
2: To 2,5 tysiąca.
1: Aha, razy 2.
2: Razy 2.
3: No, bo masz 2 numerki.
2: Wysyłasz jednego SMS-a, a w systemie, w maszynie naszej, loguje się 2,5 tysiąca szans pracujących na ciebie i na twoje 1 230 000.
1: To jeśli wy nie macie na przykład 2 i 9, ale znacie kogoś, kto ma 2 i 9, to wy se wyślijcie, a jemu dajcie znać, że ma podwójne szanse. No niech to chłopak, koleżanka wykorzysta.
2: Babcia, ciocia, wujek. Tak. Dziecie,
3: no
2: krześnia,
3: ja. Stryje.
2: Słuchajcie, no.
1: W drugim finale 144 000 albo Jeep Avenger, albo 1 230 000. No takich okazji to nie ma w miesiącu wiele, a to jest koniec miesiąca maja.
2: Logujecie się do zabawy na www.rmf.fm albo klasycznie hasło RMF ślecie SMS-em pod 7474. Macie jeszcze niecałe 9 minut, by załapać się na mnożnik. Albo 1250, albo 2500. RMF, SMS 7474.

0: Bardzo ważne przypomnienie, macie jeszcze 3 minuty z niewielkim okładzikiem, by załapać się na nasz rekordowy poranny.
1: Mam tu SMS, tak, a kum i szwagier też może?
0: Wszyscy mogą.
1: Ja. Wszyscy mogą. Łukasz z Kalisza się pyta, to ci go dum. Kum i szwagier też.
0: Ślecie hasło RMF SMS-em pod 7474. Każdy SMS to 1250 szans, nawet na 1 230 000. A jeżeli macie w numerze telefonu 2, 9, to mnożymy wasze SMS razy 2500. Czujesz to? Jeden SMS, a jakby przyszło ich 2500 i każdy bierze udział w finałach maja. RMF SMS 7474.
2: Reklama.
3: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
4: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Kumulacja szczęścia w RMF FM.
5: Już dziś.
6: Wielki finał maja.
7: Ktoś na pewno wygra. 144 tysiące.
8: Hybrydowego miejskiego Jeepa Avengera.
9: Lub rekordową nagrodę główną.
10: Ponad 1 200 000 zł.
11: Może ty.
12: Ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
13: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka Twin.
14: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
15: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już jutro finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
16: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
17: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
18: Kaufland jest fresh, w Kauflandzie.
19: Od czwartku polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. Tak, polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. A polska kapusta biała młoda 2,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
20: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
21: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
20: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
21: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
20: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
22: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
23: Po reklamie.
0: Na zegarach mamy 7.30, w RMF FM to pora faktów. Zapraszamy.
24: Nawet 4 dni może potrwać walka z pożarem lasu na Mazowszu.
25: Według najnowszych informacji akcja gaśnicza obejmuje już 300 hektarów terenu pod Warszawą. Ogień pojawił się wczoraj w okolicy miejscowości Międzyleś w powiecie wołomińskim. Potem szybko rozprzestrzenił w kierunku powiatu mińskiego.
26: W tej chwili on się nie rozprzestrzenia. Teraz najważniejsze jest ugasić go już, dogasić, wyeliminować zagrożenie, które przy tego typu zdarzeniach zawsze może mieć, bo są dymy, są jakieś zarzewia, gleba jest z murszem, jest ona się, to będzie długo tam paliła.
24: Tak tłumaczył w faktach Piotr Serafin z Nadleśnictwa Mińsk.
25: Za pół godziny w faktach aktualne informacje z miejsca tego pożaru.
24: Za pół godziny także szef MSWiA Marcin Kierwiński będzie gościem Tomasza Trylkowskiego w porannej rozmowie w RMF FM.
25: I w tej rozmowie na pewno padnie pytanie o możliwą przyczynę pożaru koło Warszawy. A internet o poranku w cieniu potężnej eksplozji rakiety New Glenn na stanowisku startowym Cape Canaveral Space Force Station na Florydzie.
24: Ta eksplozja przerwała przygotowania firmy Blue Origin do najbliższej misji.
25: Do eksplozji doszło podczas testu silników typu Hotfire, należąca do właściciela Amazon Jeffa Bezosa. Firma Blue Origin poinformowała w serwisie X, że doświadczyła anomalii. Wszyscy pracownicy, jak podkreśla, są bezpieczni. A to jest głuchy odgłos zarejestrowany bezpieczne odległości od miejsca tej eksplozji. Według amerykańskich mediów wybuch może opóźnić start 48 satelitów Amazon Leo, kluczowych dla budowy konkurencyjnej wobec Starlinka satelitarnej instalacji internetowej.
1: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
24: O poranku zaprasza Krzysztof Berenda. Witamy.
2: Dzień dobry, dzisiaj zobaczymy wyraźny wzrost inflacji. Za 2 godziny Główny Urząd Statystyczny poda pierwsze dane o wzroście cen w Polsce. Do tej pory wojna amerykańsko-irańska bardzo umiarkowanie podbijała inflację, no ale teraz niestety to się zmieniło.
3: Więcej płacimy za żywność, energię, a przede wszystkim za paliwa.
2: Wylicza Grzegorz Sielewicz, główny ekonomista Colliers. Specjaliści szacują, że dzisiaj zobaczymy wzrost inflacji z poziomu 3,2 do 3,7, czyli znajdziemy się poza granicą bezpieczeństwa wyznaczoną przez Narodowy Bank Polski i Radę Polityki Pieniężnej, a to oznacza, że wspomniana Rada poważnie zacznie zastanawiać się nad podniesieniem w Polsce stóp procentowych, czyli rat naszych kredytów. Jak słyszeliśmy, inflacja rośnie między innymi z powodu drożejących paliw. Wszyscy kierowcy z tego powodu cierpią. Cieszą się natomiast władze Orlenu. Koncern opublikował najnowsze wyniki za pierwsze 3 miesiące tego roku i okazało się, że w tym czasie Orlen zarobił najwięcej od 3 lat. Pobił wszystkie prognozy. Przez 3 miesiące zarobił ponad 8 miliardów 150 milionów złotych, czyli dokładnie o 94% więcej niż rok wcześniej. Inwestorów to cieszy, kierowców może smucić, no i nie dziwi, że w Ministerstwie Finansów nasila się dyskusja o wprowadzeniu podatku od nadmiarowych zysków, czyli od podatku, który miałby zabrać Orlenowi to, co zarobił na kierowcach przez wojnę na Bliskim Wschodzie. Ta wojna każdego dnia wpływa także na rynek walutowy, choć dzisiaj spokojnie. Euro kosztuje teraz 4,23 zł, dolar 3,64, frank szwajcarski 4,62, a brytyjski funt 4,88.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Jerry Halliwell.
1: WFM, we wstawaj szkoda dnia, 7:41 na zegarach. I co my tutaj mamy? 29 dzień maja, czyli Dzień Dziecka, 1 czerwca, coraz bliżej. Tak. Z tej okazji na www.rmf.fm trwa konkurs. Tam piszecie nam hasła, które wy najczęściej za dzieciaka słyszeliście oraz wybieracie sobie prezent dla swoich pociech ze strony mediaexpert.pl.
2: Ja przypominam sobie, jak zawsze słyszałem, jedz ładnie. Ładnie jedz. I jak ja teraz ładnie jem.
1: Ty jesz najładniej, tak, ty jest
2: ja
1: ładna.
2: Ja nie gryzę nawet.
1: Z nami jest Asia z Łodzi. Asia, cześć. Ty też ładnie jesz, nie?
2: Jesz ładnie?
3: Cześć. Jest bardzo.
1: No,
3: bardzo
1: tak brzmisz, jakby ładnie, jakbyś ładnie śniadanko dzisiaj zjadła.
2: No, a powiedz nam to i zdradź, co ty tam zapamiętałaś z tego dzieciństwa, co tam najczęściej słyszałaś?
3: No najczęściej moja mama mówiła do mnie, że ja nie jestem wszyscy, czyli ty nie jesteś wszyscy. Jeśli chciałam zrobić coś, co koleżanki, albo coś, co wszyscy w klasie robili, albo na przykład dostaliśmy złe oceny.
1: Też często
3: słyszałam od mamy, czy ja wygrałam nogi na loterii, jeśli za bardzo ją męczyłam o coś, na przykład, żeby gdzieś iść, albo żeby coś mi przyniosło. No i jeszcze bardzo często mi się nudziło, jak byłam mała, więc marudziłam mamie, a ona pytała, czy mam mi cyrk sprowadzić z tego powodu.
1: Joanna, ja ci słuchaj.
2: Mama wtedy mówiła, że rozbierz się i popilnuj ubrań.
1: Joanna,
3: a
1: ja
3: to
1: ci...
3: też, tak.
1: Ja ci cyrku nie sprowadzę, ale wiem, że tutaj wybrałaś sobie dla swojego dziecka zestaw zabawek składający się z Lego Disney Cruel Laugh i zabawki interaktywnej Spin Master z 20 dostępnymi postaciami i dostajesz ten zestaw zabawek od Media Expert na rozpoczęcie świętowania dzisiaj Dnia Dziecka.
2: Mama, dobrze.
1: Fajnie,
3: bardzo się cieszę.
1: Po to masz RMF i wstawaj szkoda dnia. Dokładnie. Uściskaj, mamę, uściskaj swoją młodzież, a wam wszystkim dziękujemy za udział w konkursie.
4: Audycja zawierała lokowanie produktu.
5: W programie lokowano znak towarowy Media Expert, należący do właściciela sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.

0: zagraliśmy. To jest najlepsza muzyka, to jest Wstawaj Szkoda Dnia, to jest RMF FM. Jak się budzić, to tylko i wyłącznie z taką na uszach. Co tam w świecie pytacie?
1: Ja mam tak. Dawaj, nasza kadra piłkarska rozpoczęła zgrupowanie we Wrocławiu przed towarzyskimi meczami z Ukrainą i bodajże Nigerią.
0: Dokładnie.
1: A później luzik, bo jedziemy na mundial, bo nie jedziemy na mundial do Ameryki.
0: Czyli słuchajcie, bo ty wy się znacie na piłce, czyli rozumiem, że naprawdę nie mamy już szans na to, żeby pojechać na mundial?
2: Nie, mamy.
0: Jak mamy?
2: Mamy i to bardzo duże. Już za 4 lata.
0: Czyli mamy.
3: Reklama.
0: Fajnie.
4: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
10: Znowu lecicie?
11: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
10: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
11: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
12: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
13: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
14: Widaron.
13: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
14: Widaron.
13: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
14: Widaron.
13: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
14: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
15: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
3: Po reklamie.
16: Felieton Tomasza Olbratowskiego w RMF FM.
0: On będzie zaprzeczał, ale być może słuchamy teraz przyszłego prezydenta miasta Krakowa. Tomasza Olbratowskiego. To brzmi. To po prostu
2: tak,
0: brzmi.
2: Tak, tak brzmi. Sprawy społeczne.
1: On ma szansę, tak on, jak on my jest... na mundial za 4
0: dokładnie.
1: Lata.
0: Dokładnie.
2: Dobrze, słuchajcie, ważne społeczne sprawy.
0: Panie prezydencie.
2: Kierownictwo sieci wielkopowierzchniowych sklepów z różnymi rzeczami, typu zlew, typu sedes, drzwi, wykładziny, śrubki, meble ogrodowe czy lampy. Nie jest tajemnicą, który to sklep, ale i tak je nie zdradzę. W każdym razie nazwa zaczyna się na C, a kończy na Astorama. Więc to kierownictwo zaczęło wymagać od pracowników, by pytali klientów wychodzących bez zakupów, dlaczego nic nie kupili. I to jest słuszna inicjatywa, bo co? Nie podobało się? Przyjdzie taki klient do sklepu, połazi, zużyje tren, podotyka, podepta alejki i nic nie nabywa. A gdyby tak wycieczka szkolna przyszła do sklepu i zobaczyła, że dany klient nic nie kupuje, to jaki przykład daje dzieciom? I niech nie ściemnia gościu, że nie widział nigdy wycieczki szkolnej. Stoi taki 40 minut przed półką z silikonami, gapi się w ścianę, później bierze tyłek w troki do domu. Przepytywania nic nie kupujących klientów powinny być jednak głębsze, uświadamiające niekupującym ich błąd. A co, młotek się nie spodobał? A co pan czuł wobec młotka? Czy był pan skrzywdzony w dzieciństwie przez poziomicę? Program przepytywania trzeba rozszerzyć. klienci bezzakupowi powinni być zatrzymywani przy wyjściu i kierowani do sklepowej izby wyjaśnień, gdzie psycholog budowlany pomoże im zrozumieć, dlaczego odrzucili promocję na farbę Bezpustynny Świt. W takiej izbie z lampą świecącą w oczy klient będzie się tłumaczył z płaczem, że nie był dziś emocjonalnie gotowy na kołki rozporowe. Kto pyta, nie błądzi. Kto się tłumaczy, wraca na właściwą ścieżkę.
0: I to są słowa godne prezydenta miasta.
2: Tak, to jest.
0: Daria Zawiałow, złamane serce jest.

0: 300 hektarów to jest obszar, jaki obejmuje akcja gaśnicza w lasach pod Warszawą. 800 strażaków i ratowników jest na miejscu oraz policjantów. Szczegóły za chwilę w Faktach RMF FM, punktualnie o godzinie 8.
1: Reklama.
2: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
3: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
4: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
3: Mów szybko, gdzie byłaś.
4: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
3: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
4: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
3: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
5: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
6: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
5: Jest 7 miejsc.
6: I rower, i mój kocyk. No i buba.
7: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
8: RTV Euro AGD.
9: Jak okazje, to w euro.
8: Mistrzowskie okazje w grze.
10: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
12: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Po reklamie.
0: Na zegarach prawie 8, w RMF FM kolejne fakty. Ewa Kwaśny i Tomasz Stańszewski w studio przy swoich mikrofonach. Zapraszamy.
13: A w faktach walka z pożarem lasu pod Warszawą.
14: Akcja gaśnicza obejmuje już 300 hektarów terenu, nie tylko leśnego. Na miejscu 800 ratowników, strażaków, policjantów, żołnierzy wspieranych przez samoloty gaśnicze i drony.
13: Za moment z miejsca tych dramatycznych wydarzeń poranna rozmowa w RMF FM.
14: Gościem Tomasza Terlikowskiego jest dziś Marcin Kierwiński, szef MSWiA.
13: W faktach także protest polskiego MSZ-u.
14: A chodzi o nadanie jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Nie stoła już 300 hektarów terenu obejmuje akcja gaśnicza na Mazowszu. To są najnowsze informacje z Międzylesia, gdzie działa sztab kryzysowy w związku z ogromnym pożarem lasu w powiatach wołomińskim i mińskim.
13: Ponownie o poranku łączymy się z naszym reporterem Michałem Radkowskim, który jest
15: Witam
13: na
15: ponownie.
13: Miejscu. Masz najnowsze informacje właśnie dotyczące pożaru.
15: Tak, przed chwilą strażacy podali, że rzeczywiście teren objęty ogniem zwiększył się trzykrotnie w porównaniu z tym, co działo się tu przed północą. Winny jest silny wiatr, który jeszcze bardzo mocno wiał w nocy. Teraz jest na szczęście spokojniej.
16: Na chwilę obecną ta cyfra jest większa, ponieważ tutaj las przeplata się z trzcinowiskami, z nieużytkami, więc jeżeli mierzymy ten teren naszych działań z dronów, no to mamy około 300 hektarów.
15: Powiedział tu przed chwilą nadbrygadier Sławomir Sierpatowski z Państwowej Straży Pożarnej. Co chwila nad naszymi głowami widać policyjny Black Hawk. Za chwilę mają dotrzeć 4 dromadery i 2 śmigłowce lasów państwowych. W akcji uczestniczy 225 pojazdów strażackich, ponad 800 ratowników. Na miejscu są już też terytorialsi, którzy pomagają w dogaszaniu pogorzeliska. Na razie nie wiadomo, kiedy ewakuowani mieszkańcy będą mogli wrócić do swoich domów

0: wyglądała reakcja naszej dyplomacji.
1: Jak ustaliłem wczoraj, doszło do spotkania polskiego wiceministra spraw zagranicznych Marcina Bosackiego z ambasadorem Ukrainy Wasylem Bodnarem. Jasno wyraził tam sprzeciw wobec takiej decyzji i jasno wyraziliśmy, jak bolesne to jest dla Polaków, a przede wszystkim jaki gniew wywołuje to w Polsce i jak mocno zniechęca wielu Polaków do Ukrainy w tym trudnym wojennym czasie, a to jest niestety najlepszym możliwym prezentem dla Rosji i dla Putina.
2: Fakty RMF FM. Na żywo z miejsca wydarzeń.
0: I zapowiadany już Tomasz Terlikowski i jego gość. Witamy, dzień dobry.
3: Witamy z naszego wozu satelitarnego. Z nami jest Marcin Kierwiński, minister spraw wewnętrznych i administracji. Witam, panie ministrze.
4: Dzień dobry.
3: Panie, jaka jest sytuacja w tej chwili? Ten pożar jest opanowany? Udało się jakoś ograniczyć?
4: Jest jeszcze sytuacja bardzo, bardzo trudna, ale moim zdaniem lepsza niż to lepiej wygląda, to niż wyglądało wieczorem. Widać, że ta noc została bardzo dobrze przez strażaków, przez służby przepracowana. Teraz kluczowe kilka godzin, żeby w sposób właściwy przygotować się na wiatr, który ma pojawić w okolicach godziny 14.
3: Ale jak rozumiem, to nie jest jeszcze pewne, że to się udało opanować, ponieważ właśnie ten wiatr może wszystko zepsuć.
4: Tutaj ja, patrząc na doświadczenia z Puszczy Solskiej, jestem bardzo ostrożny w takim deklarowaniu, że coś jest opanowane albo już sytuacja się stabilizuje. Tam też w ciągu 15 minut zmieniła się sytuacja, jak pojawił się wiatr. Ale tutaj jesteśmy optymistami.
3: Mowa była przed chwilą w faktach o tym, że to jest 300 hektarów, trzykrotnie więcej niż wczoraj.
4: Taki teren objęty działaniami Straży Pożarnej Wojska.
3: Ilu strażaków w tej chwili jest na miejscu?
4: Ponad 800 osób Straży Pożarnej, druhów OSP, także policji, także żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, prawie 250 samochodów strażackich.
3: Będziecie ściągać następne posiłki?
4: Jeżeli będzie tego wymagała sytuacja, oczywiście, że tak. Natomiast dwie kampanie pożarnicze są już gotowe, aby w razie czego podmienić tych, którzy od wczoraj walczą z żywiołem, ale tu nie będzie, że tak powiem, żadnego zwlekania. Jeżeli tylko będzie taka potrzeba, oczywiście nowe środki będą dysponowane. Na miejsce są 4 moduły GFFF, czyli te wyspecjalizowane moduły walczące z ziemi, z pożarami lasów, więc na razie tych sił i zasobów jest bardzo, bardzo dużo tutaj.
3: Ile dni to może jeszcze potrwać? Godzin? Dni?
4: No, na pewno dogaszanie tego pożaru to będzie przynajmniej kilka dni. Natomiast dzisiejszy dzień będzie krytyczny, najważniejszy. Miejmy nadzieję, że od strony takiej geometryczny ten pożar, czyli jego obrys, zostanie opanowany.
3: Będą kolejne ewakuacje? Czy na razie nie ma takiego niebezpieczeństwa?
4: Nie, tak jak teraz rozmawialiśmy na takim wstępnym sztabie kilkanaście minut temu, to nie ma takiej potrzeby, ale tak jak powiedziałem, sytuacja jest bardzo, bardzo dynamiczna i może być bardzo dynamiczną.
3: Co z ewakuowanymi już, ci, którzy już zostali ewakuowani?
4: To jest około 100 osób. Proszę pamiętać, że to jest teren, gdzie jest bardzo, bardzo wiele działek rekreacyjnych, więc ci ludzie tak naprawdę przenieśli się z tych działek, wrócili do swoich miejsc zamieszkania, ale dla wszystkich ewakuowanych są też przygotowane miejsca przez lokalny samorząd.
3: To jeszcze pytanie, czy wiemy, co może być przyczyną tego pożaru?
4: Za wcześnie, aby na ten temat mówić. To pewnie dopiero po dogaszeniu pożaru eksperci będą się wypowiadać w tym zakresie.
3: Są szacowane jakieś straty, szkody? Wiemy, ile osób ucierpiało?
4: Nie, jeżeli chodzi o straty w mieniu, to na razie nie są one bardzo, bardzo duże. Natomiast proszę pamiętać, że całe szacowanie tego cennego drzewostanu, no to wszystko przychodzi dopiero po ugaszeniu pożaru.
3: Ja rozumiem, że nie znamy powodów i nie zakładamy, że to mogła być jakaś prowokacja, jakiś element wojny chyba.
4: Nie zakładamy, choć każdy scenariusz oczywiście będzie analizowany.
3: To jeszcze pytanie z faktów o nadanie przez prezydenta Zełenskiego jednej z jednostek wojskowych ukraińskich nazwy bohaterów UPA. MSZ miał protestować. Poseł Płaczek z Konfederacji zaproponował odebranie Zełenskiemu jednego z polskich orderów. Jakaś reakcja Polski powinna być w tej sprawie?
4: No, będzie, z całą pewnością będzie reakcja MSZ, bo to nie jest...
3: A nawet
4: to
3: już nie, jest reakcja MSZ.
4: To nie jest... To zła decyzja pana prezydenta, natomiast też nie chciałbym, abyśmy szli tu takim właśnie historycznymi reakcjami, jak podpowiada pan poseł Płaczek, bo to, że to jest wielki To, że pan prezydent Zełenski zrobił błąd, to jest fakt. Nie ma w ogóle co dyskutować. Powinien rozumieć wrażliwość historyczną Polaków, zwłaszcza, że Polska jest krajem, który najbardziej pomaga Ukrainie. Natomiast cały czas pamiętajmy o tym, co jest najważniejsze. Najważniejsze jest pokonanie imperializmu rosyjskiego.
3: Zatrzymaliście 4 osoby w związku z fałszywymi alarmami. Jest pewne, że to te osoby, czy znowuż może się okazać, że to ktoś się podnie

0: podszywał.
1: Panie redaktorze, dwie osoby mają już zasądzony areszt. Posiedzenie aresztowe tej drugiej osoby trwało około 30 minut, więc materiał dowodowy zebrany przez policję jest bardzo, bardzo mocny. Sytuacja jest o tyle nieporównywalna do tego pierwszego zatrzymania, że wtedy to policja sama dokonała wszelkich czynności i po kilku godzinach stwierdziła, że mieliśmy do czynienia z podszywaniem się. Nie, tutaj mamy do czynienia z osobami, które współpracują z prokuratorą, które wiadomo, że uczestniczyły w tym procederze fałszywych alarmów.
0: A czy wiadomo jeszcze, że osoba, która dzwoniła w sprawie mieszkania mamy pana prezydenta, miała powiązania z tymi trzema pozostałymi?
1: To jest w ogóle sieć ludzi powiązanych ze sobą. Natomiast, tak jak informowałem wczoraj, nie mamy jeszcze bezpośredniego sprawcy telefonu w sprawie mieszkania mamy pana prezydenta, ale ustalimy go bardzo, bardzo szybko. Choć proszę pamiętać, że tego typu śledztwa to są trudne śledztwa, więc to zawsze zajmuje trochę czasu, zanim policja, CBZC przebiją się przez te wszystkie zabezpieczenia cyfrowe, więc znajdziemy tą osobę odpowiedzialną za alarm w mieszkaniu mamy pana prezydenta, ale to chwilę jeszcze potrwa.
0: Wspomniał potem, że to jest sieć, że to są ludzie, którzy są ze sobą sieciowani. Co o nich wiemy?
1: To są bardzo młodzi ludzie, to są dwudziestolatkowie, którzy mieli już problemy z prawem, którzy już byli, bądź toczą się przeciwko nim postępowania, bądź mieli postępowania prokuratorskie właśnie w związku z fałszywymi alarmami.
0: A mogą mieć powiązania ze służbami rosyjskimi? Bo wiadomo, że właśnie takie osoby często są werbowane.
1: Panie redaktorze, proszę wybaczyć, ale ja nie jestem w stanie dzisiaj na to pytanie odpowiedzieć. Już tłumaczę dlaczego. Dlatego, że dziś policja koncentruje się, aby złapać wszystkie te osoby, które kontaktowały się i stały za tymi zgłoszeniami. Natomiast równolegle będzie też następować przecież całe postępowanie zmierzające do tego, aby ustalić motywy, źródła finansowania takich osób i potencjalne kontakty z obcymi służbami.
0: Nie mamy jeszcze takich informacji.
1: Na dzisiaj nie mogę powiedzieć w sposób odpowiedzialny, że takie powiązania zostały zidentyfikowane, ale sprawa jest cały czas rozwojowa, bo mogę powiedzieć, że tych zatrzymań będzie więcej.
0: Więcej? To znaczy, tak. Kiedy się dokonają?
1: Redaktorze, będziemy informować, jak się będą dokonywać. Proszę wybaczyć, to nie była dobra praktyka.
0: To są również ludzie z tej sieci?
1: To są ludzie, którzy mieli kontakty z tymi, którzy już zostali zatrzymani.
0: Przyrosła liczba nowych zgłoszeń, takich fałszywych alarmów, bo wiadomo, że to się staje zabawą w pewnym momencie u młodych ludzi, żeby robić takie rzeczy.
1: Ostatnie lata to więcej tego typu zgłoszeń. Od 2022 roku tak naprawdę widzieliśmy wzrost liczby tych fałszywych alarmów, ale ja muszę powiedzieć i trzeba to bardzo jasno powiedzieć, że do tej pory była pewna była cisza, w tym sensie cisza, że służby reagowały precyzyjnie, ale też nie było takiej histerii, która została wywołana teraz.
0: Służby nie wkraczały do mieszkań osób związanych jakoś z opozycją albo z mediami opozycyjnymi.
1: No nie, panie redaktorze, ja bardzo nie lubię tego terminu służby wkraczają, bo to zwłaszcza politycy PiS-u się prześcigają w tego typu stwierdzeniach. Natomiast proszę pamiętać, że służby wykonują swoją robotę. Straż pożarna wykonuje swoją robotę. Tak. Jeżeli ma zgłoszenie o tym, że jest pożar, że jest osoba, która nie wykazuje reakcji życiowych, to co ma dowodzący...
0: Tego nie powiedziałem. Zostawiam kropkę. Żegnamy się z słuchaczami radia RMF FM, ale pozostajemy w radiu RMF 24 w naszych mediach społecznościowych, na portalu rmf24.pl, a także na naszym kanale na portalu YouTube.
2: Tam zapraszamy. Koło Mazowieckiego Międzylesia przypominamy 300 hektarów terenu o poranku objętych akcją strażaków.
3: Z miejsca, gdzie działa sztab kryzysowy w związku z tym ogromnym pożarem, dziś poranna rozmowa w RMF FM z ministrem spraw wewnętrznych.
2: Jak mówił przed chwilą Marcin Kierwiński, piątek będzie krytycznym dniem dla tej akcji strażaków. Jak zapewnił, nie będzie kolejnych ewakuacji.
3: Przyczyny pożaru wciąż nie znamy.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl
8: No i co tam?
9: Cała gotowa Magda,
10: no,
9: tak?
10: No co wam powiem, no czeka nas w tej pogodzie trochę takich zawirowań, ale dzisiaj będzie spokojnie, tak średnio około 20 stopni i bez deszczu. No ale dzisiaj w nocy i jutro to już możemy się spodziewać opadów. W sobotę rano mapy pokazują, no, burze. Zacznie się od Dolnego Śląska, od Lubuskiego i w Wielkopolsce i będą tam burze. No ale w ciągu dnia te deszcze będą się kierować na wschód, więc praktycznie w całej Polsce będzie
9: się
10: padało.
9: Się potem roznosi.
10: No tak.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura. www.kajsaj.com.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
8: Jeżeli idzie o dobre rozpoczęcia, to najważniejsze, że rozpoczął się weekend.
9: Tak,
8: już? Dzisiaj.
9: Tak. I uwaga, teraz zaczepnie podaję. No. Europejski Dzień Sąsiada dzisiaj.
8: Dzisiaj jest sąsiada, tak?
9: Tak, można sąsiada zaczepić.
8: A sąsiadkę
9: można...
8: też?
9: No. Sąsiadkę, tym bardziej można zaczepić.
10: Dzień tak, dobry
9: niby
10: powiedzieć.
9: Niby po cukier, niby po cukier. A wiadomo, to się nie skończy w garażu, dokładnie. No tego nie wie nikt.
8: Szalejcie. My tego nie sprawdzamy, po prostu szalejcie. Możecie nawet teraz o poranku. Wspólną kawę z sąsiadem na przykład.
9: Pozdrawiamy wszystkich sąsiadów.

0: I opcje są takie, że albo po prostu... Albo ogólne burdello bum bum, albo...
1: Albo
0: Toskania.
1: Och.
0: A w Toskanii, rozumiesz, twoja własna willa. I wychodzisz i masz italiano, rozumiesz, tam te łany zbóż.
2: Winnice,
0: oliwne. I to wszystko jest w zasięgu ręki.
2: Jakie dla winnice oliwne?
0: Jest jedna oliwka tam taka rośnie.
1: Oliwka to ci wino podaje.
0: Oliwka ci podaje wino. Słuchajcie, ale chodzi o to, że malujemy marzenia, dlatego że dzisiaj do wyjęcia w kumulacji szczęścia w RMF FM z okazji finału maja 1 230 000. Albo Jeep Avenger, wiesz, jak się takim Jeepem jeździ po Toskanii, albo 144 000 zł po prostu. To Buongiorno Principessa.
1: To na pewno w drugim finale. A słuchaj tego, wygrywasz takie pieniądze i kupujesz dzieciom 7 turnusów, żeby w ogóle nie wracały na kolonie.
0: Dokładnie.
1: Jak je wypuścisz je 1 lipca, to wracają 30 sierpnia. I masz spokój. A ty robisz co? Nic.
0: A jeszcze co możesz teścią kupić?
1: Taki
0: rejs dookoła świata wycieczkowcem. Niech jedą Australia, Chiny,
1: w jedną stronę.
0: Pernambuco.
1: I kupujesz. Dokładnie. I zostają w Kuala Lumpur.
0: O co chodzi? O to chodzi, że jak masz 1 230 000, to możesz wszystko.
1: A jak to zrobić? No proste. Weźcie udział w dzisiejszej zabawie, bo to jest koniec maja. Wysyłamy SMS o treści RMF pod numer 7474.
0: Dziś na pewno dwa finały, dziś na pewno ktoś z was wygra albo Jeepa Avengera, albo 144 tysiące, albo 1 230 000. Dzisiaj dwie okazje przed wami na pobicie historycznego rekordu wygranej w RMF FM i zgarnięcie 1 230 000 zł polskich.
1: Dodajmy, że ten G-Pol. Albo te 144 tysiące, albo te 1 230 000 będzie w drugim finale, bo są dwa.
0: Dokładnie.
1: Ale walczcie o całe 1 230 000, tego wam życzę.
0: Wejdźcie do zabawy właśnie teraz, w tym momencie. RMF SMS 7474. Ale na tym nie koniec atrakcji, dlatego że przez 11 minut będziemy teraz mnożyli wasze SMS-y razy 1111.
1: Najbardziej dobrze. Tak jest. I dzieci fsiu, i teściowie, i fru, a ty na ryby. I
0: RMF, SMS 7474.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Ale że Polaków na mundial nie wzięli?
2: To my weźmiemy. Objazdowy czempionat haratania w kałę z RMF FM, czyli FIFA RAFA 2026.
3: Prowadzący RMF FM i gwiazdy kontra...
4: No właśnie, chłopaki, z kim gramy?
5: Uwaga!
1: Szukamy małych, lokalnych drużyn, które chcą zagrać z nami meczek.
4: Przyjedziemy do was.
2: Rzućcie nam wyzwanie na www.rmffm. Małe miasteczka, wiejskie kluby kontra RMF FM.
1: Zagramy meczek, pogadamy, pośpiewamy.
4: Zrobimy grilla dla kibiców
6: i wielką potańcówkę po meczu.
7: A ten meczek odpalimy my, Big Cyc.
2: FIFA RAFA 2026.
8: Ej, zejdź z kanapy.
6: Zagraj z RMF FM.
9: Finały w programie Czerwcówka w RMF FM.
10: RMF FM zawsze z wami.
11: Reklama.
12: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
13: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
14: Jest 7 miejsc.
13: I rower, i mój kocyk. No i buba.
15: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
16: Jak dobrze zacząć weekend? To proste. 29 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 175 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 1 do 2 czerwca przy zakupach za minimum 175 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
17: A gdybyś mogła sobie coś wybrać na Dzień Dziecka?
18: To wybrałabym prezent z Media Expert.
17: Oj tak! Mają klocki Lego Technic Lamborghini, konsolę PlayStation 5 Slim.
18: Zwierzątko interaktywne Bitsy i słodką maskotkę Ferbi w edycji Star Wars Grogu.
17: I wiele innych zabawek w super cenach.
19: Idealne prezenty dla dzieci małych i dużych znajdziesz w Media Expert. Odkryj kultowe zabawki w super niskich cenach.
20: Bo w Media Expert taniej masz.
21: Może sobie pourzędujesz trochę? W e-urzędzie skarbowym, na własnej kanapie oczywiście. Lub posiedzisz w oknie, ale nie z widokiem na ulicę, tylko w aplikacji. Albo od ręki załatwisz sprawę, choć jesteś w środku kolejki. Górskiej, rzecz jasna. E-urząd skarbowy. Sprawdzisz rozliczenia, złożysz deklarację, dostaniesz zaświadczenia. A teraz załatwisz jeszcze więcej. Wygodnie, szybko, w każdej chwili. E-urząd skarbowy jest finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
22: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
23: Skoda.
24: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
25: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
24: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
25: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
24: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
26: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
27: Uwielbiam rysowanie.
28: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
29: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia.
30: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
31: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
32: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
33: Po reklamie.
34: 8:30, czas na fakty w RMF FM.
0: Ponad 800 osób walczy w tej chwili z pożarem lasu na Mazowszu w powiecie wołomińskim i mińskim.
1: Na miejscu jest też prawie 250 samochodów strażackich. Ujawnił w porannej rozmowie w RMF FM z Tomaszem Tarylkowskim szef MSWiA Marcin Kierwiński.
0: Przypominamy, ogień pojawił się wczoraj po godzinie 13:00. Przez wiatr zaczął się bardzo szybko rozprzestrzeniać.
2: Ile dni to może jeszcze potrwać? Godzin? Dni?
3: No, na pewno dogaszanie tego pożaru to będzie przynajmniej kilka dni, natomiast dzisiejszy dzień będzie krytyczny, najważniejszy. Miejmy nadzieję, że od strony taki geometryczny ten pożar, czyli jego obrys zostanie opanowany.
2: Będą kolejne ewakuacje, czy na razie nie ma takiego niebezpieczeństwa?
3: Nie, tak jak teraz rozmawialiśmy na takim wstępnym sztabie kilkanaście minut temu, to nie ma takiej potrzeby, ale tak jak powiedziałem, sytuacja jest bardzo, bardzo dynamiczna i może być bardzo dynamiczna.
1: Usłyszał Tomasz Terlikowski od Marcina Kierwińskiego.
0: Jedna osoba ranna w zdarzeniu trzech samochodów na Zakopiance w Stróży. To jest odcinek Nowy Targ Myślenice.
1: Zablokowany w tej chwili jest pas do ruchu w kierunku Krakowa i tak będzie jeszcze co najmniej przez godzinę. Czy wizerunek prezydenta Donalda Trumpa znajdzie się na banknocie o nominale $250?
0: Minister skarbu USA Scott Bessent potwierdza, że prace trwają, ale wymagałoby to zmiany prawa, bo żadna żyjąca osoba nie pojawiła się na amerykańskiej walucie od 1866 roku. Projekt ustawy, który umożliwiłby umieszczenie portretu Trumpa na banknocie, został już przedstawiony w Kongresie w ubiegłym roku, jednak utknął na etapie prac legislacyjnych.
1: $250.
0: Na obchodzoną w tym roku 250. rocznicę powstania USA.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
5: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
1: W faktach sportowych RMF FM odliczamy godziny do meczu Igi Świątek z Magdą Linet w Paryżu.
0: Tak jest, jeżeli zaczną punktualnie, to do tego meczu zostały 3 godziny 27 minut. Początek jak w westernie Freda Zinemana w samo południe. To będzie mecz otwarcia wielkoszlamowego piątku na centralnym korcie Philippe Chatriera. Linet i Świątek zagrają ze sobą po raz trzeci. Bilans spotkań 1-1. 3 lata temu w Pekinie wygrała Świątek, wtedy była na szczycie. Ostatnio w marcu w Miami lepsza była Linet. Teraz mówi:
6: nie mam tak naprawdę nic do stracenia, bo ten poprzedni mecz, tak naprawdę już dawno o nim zapomniałam i to będzie zupełnie nowy mecz w zupełnie nowych warunkach.
0: Pierwszy polsko-polski pojedynek singlowy we francuskim Wielkim Szlemie. O tej samej porze w samo południe we Wrocławiu początek treningu naszych piłkarzy przed sobotnim towarzyskim meczem z Ukrainą. Kapitan Robert Lewandowski na razie nie wie, kiedy zakończy karierę w narodowej kadrze.
7: Też będzie zależy od tego, jaki klub wybiorę, jak to będzie wyglądało i nie mam daty konkretnej.
0: Oskar Pietuszewski tymczasem przedłużył o 2 lata kontrakt z FC Porto, mistrzem Portugalii. Lionel Messi, już wiemy, zagra na 6. mundialu, oficjalnie powołany do 26-osobowej argentyńskiej kadry Lionela Scaloniego. Napastnik podczas turnieju skończy 39 lat, prowadzi reprezentację Albiceleste do obrony tytułu piłkarskich mistrzów świata. Zastal Zielona Góra może sprawić natomiast gigantyczną sensację w Orlen Basket Lidze. Drużyna, która zajęła dopiero 8 miejsce w fazie zasadniczej, jest dosłownie o krok od wejścia do wielkiego finału. Wieczorem po raz drugi w półfinale pokonała na wyjeździe Arkę Gdynia, tym razem 85-83. Oglądający w telewizji ostatnią akcję Arki jeszcze mieli nadzieję.
8: Milan Barbic! Zablokowany!
0: Zatem do awansu Zastal potrzebuje już tylko jednej wygranej. Trzecie spotkanie w niedzielę w Zielonej Górze. A dziś wieczorem warszawski półfinał numer 2. Legia kontra Dziki Warszawa. Legia pierwszy mecz, przypominam, wygrała. Za oceanem natomiast pod koszem rządził tej nocy Wemby. Kolejna trójka Wiktora Wembanyamy. 2,24 cm wzrostu zrobiło różnicę. San Antonio Spurs wygrywa z Oklahoma City Thunder 118-91 i w finale konferencji zachodniej NBA w sobotę decydujący mecz numer 7. Zwycięzca powalczy o mistrzostwo z New York Knicks Jeremiego Sochana.
4: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
5: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfa.

0: Już większość przy piątku o poranku w robocie, nie? Ale w piątek, no, w piątek robota jest zupełnie inna, już jakoś tak jest lżej.
1: Jak? Już masz ten, jest z tyłu głowy, już ta. Wiemy, co się
2: szykuje. Tylko czas wolniej leci.
0: Czas wolniej leci. Filip Heiser, my przeglądamy internet, opowiada, jak stał się posiadaczem 70-metrowego mieszkania z tarasem w Warszawie, które już było sprzedane. Sytuacja beznadziejna, ale on stwierdził, że to mieszkanie i tak będzie jego.
2: No to jak? Mów zaraz, bo też bym tak chciał.
0: Otóż uwaga, bardzo prosta sytuacja, skup się. Poleciał do Rzymu. No. Jechał czarnym Alfą Romeo z górzami do świątyni, aby powierzyć tę sytuację świętej Ricie, patrząc od spraw beznadziejnych, tak jakby nie mógł do Krakowa przyjechać do kościoła świętej Katarzyny. I nagle, gdy był na jednym ze zboczy, zadzwonił telefon i pyk! No. Się okazało, że jednak mieszkanie jest jego. Widzisz, no?
1: Olutek, a my głupki niepotrzebnie pracujemy, bierzemy kredyty, a tu zobacz, wystarczy Rita Tita i załatwione.
0: Dokładnie.
2: No, jesteśmy beznadziejni. No ja pogadam w takim razie o nas z Ritą.
0: Tylko nie wiem, czy możesz iść tutaj do kościoła w Krakowie, tylko musisz chyba mieć czarną Alfę Romeo i musisz lecieć do Rzymu i tam jeździć po wzgórze.
1: No. Kurczę, no to się weźmie kredyt i się poleci.

0: Dzięki do Media Markt.
1: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
2: Skoda. Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
3: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
4: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
3: I dla dzieci z rodzicami.
5: Teraz w Media Expert. Promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu. Zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
7: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
6: Latium?
7: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
6: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
7: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
8: Zdrowid.
9: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
11: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A kawa rozpuszczalna Eduszo 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
12: RTV Euro AGD.
13: Jak okazję, to w euro.
14: Mistrzowskie okazje w grze.
15: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
16: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
17: Widaron.
16: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
17: Widaron.
16: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
17: Widaron.
16: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
17: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
18: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
19: W każdą sobotę za darmo. Super krzyżówki w Super Ekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Relaks, świetna zabawa i trening dla głowy. Super krzyżówki za darmo. W każdą sobotę w Super Ekspresie.
20: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
21: Po reklamie.
22: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Dnia jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
23: Przeboje wszechczasów w RMF FM.

0: Uwaga, uwaga, to jest męskie granie orkiestra, ale niech na chwileczkę zamilkną, bo ja mam bardzo ważny komunikat.
1: Mów!
0: Szkolna dyskoteka w porannym programie radia RMF FM w poniedziałek 1 czerwca w Dzień Dziecka. Od 7 do 9 poranek zmienimy w dyskotekę szkolną. Będziemy wam grali nostalgiczne hiciory ze szkolnych imprezek. A my będziemy jak DJ-e ze szkolnego korytarza i prowadzący niezapomniane potańcówki. Będzie po prostu...
1: Tak, ja wiem, pojawią się hity, które być może ostatni raz w tym natężeniu słyszeliście, nie wiem, 15-20 lat temu. I może to jest czas, żeby wetrzeć we włosy żel?
0: Odrobinę.
2: I nie będzie już pana Olbratowskiego.
1: Nie? A kto? Nie.
2: Będzie pan woźny Olbratowski.
0: Cóż, słuchajcie, i nie będzie Skowrona.
1: To
0: nie.
1: Kto będzie?
0: Będzie DJ Skowi w błyszczącej marynarce i w kreszowych dreszach.
1: Tak, dreszach. I ja wam zdradzę, że będzie jeszcze DJ Tomkowicz, który oderwie wszystkich od podpierania ścian.
0: I wy też się przebierzcie, może jakiś tam t-shircik z lat 80-tych, 90-tych wam jeszcze został, włóżcie go na swoje boskie ciało. Nawet jak jest nieco
2: jak
0: za
2: się
0: mały.
2: Zmieścicie.
0: Nawet jak jest nieco za mały, nikt się nie będzie tym przejmował, dlatego, że w tańcu wszyscy będą wyglądali wspaniale.
1: Jakiś dziki cweter, proszę was.
2: Ty już
1: wytarte jeansy.
2: Wpadłeś w konwencję DJ Skowrona teraz.
1: Zróbcie sobie trwało.
2: Trening.
0: Zobaczysz, co się będzie na tej antenie działo w poniedziałek po 7. Po prostu
1: trwało, balejarz, w ogóle. Dokładnie. Zaplanujcie te dziki.
0: Niebieski
1: zazdroszczę.
0: Cień na oko. Tacy bądźcie. Cukier na włosy. I hajda do przodu.
1: Dyskoteka gra już w poniedziałek 1 czerwca.
0: Niech was...
1: Bawcie się, bądźcie dziećmi.
0: Niech was sofiksy niosą przez życie.

0: Aleksandra Stany, Mr. Saxy Beat w ramach FM, ale was budzimy od razu. Włączasz radio, od razu wiesz, że jest piątek.
1: I jest beat.
0: Jest beat, a patrzysz na zegarek i wiesz.
1: Piątkowy beat.
0: I wiesz,
1: no,
0: że zaraz do dziewiątej nadamy fa.
1: Fakty,
0: dokładnie, to będą fakty w RMF FM.
2: Sponsorem programu Wstawaj Szkoda Dnia jest japoński producent klimatyzacji i pomp ciepła Mitsubishi Electric.
3: Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: za 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
2: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
1: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
5: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: Po reklamie.
8: 9 przed nami, fakty w RMF FM również w tym momencie przed nami, a te mają dla nas Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
9: Ten piątek będzie krytycznym dniem dla akcji strażaków w walce z ogromnym pożarem terenów pod Warszawą.
10: Tak mówił w porannej rozmowie w RMF FM prosto ze sztabu kryzysowego w Międzylesiu szef MSWiA Marcin Kierwiński.
9: Z najnowszych informacji wynika, że ogień objął około 300 hektarów terenu.
10: Za moment ponownie połączymy się z naszym reporterem.
9: Dziś kluczowa rozmowa nowego premiera Węgier z szefową Komisji Europejskiej.
10: A na koniec faktów, Argentyna w drodze na Mundial.
9: I na tej drodze towarzyszy jej Lionel Messi.
10: Dogaszenie pożaru potrwa przynajmniej kilka dni, mówił w porannej rozmowie w RMF FM szef MSWiA Marcin Kierwiński.
9: Tomasz Telikowski rozmawiał z ministrem spraw wewnętrznych i administracji w sztabie kryzysowym akcji w Międzylesiu w pobliżu miejsca centrum pożaru lasu na Mazowszu.
10: Od wczoraj strażacy walczą z ogniem w powiatach wołomińskim i mińskim.
11: Dzisiejszy dzień będzie krytyczny, najważniejszy. Miejmy nadzieję, że od strony taki geometryczny ten pożar, czyli jego obrys, zostanie opanowany.
12: Będą kolejne ewakuacje, czy na razie nie ma takiego niebezpieczeństwa?
11: Nie, tak jak teraz rozmawialiśmy na takim wstępnym sztabie kilkanaście minut temu, to nie ma takiej potrzeby, ale tak jak powiedziałem, sytuacja jest bardzo, bardzo dynamiczna i może być bardzo dynamiczną.
9: Podkreślał szef MSWiA Marcin Kierwiński. Cała rozmowa na stronie rmf24.pl. A z najnowszych informacji ze sztabu prowadzonej akcji gaśniczej wynika, że ogień, jak mówiliśmy, objął około 300 hektarów terenu.
10: W faktach przenosimy się teraz do Stanisławowa, gdzie ewakuowano część osób, które znajdowały się właśnie najbliżej pożaru. Łączymy ponownie się z reporterem RMF FM, Michałem Radkowskim. Michale, co z tymi osobami?
13: No one ostatnią noc spędziły w tutejszej podstawówce w Stanisławowie. Dziś rano zostały stąd zabrane. Na razie nie mogą wrócić do swoich domów. Mają być rozwiezieni przez urzędników albo do ich rodzin, albo do własnych mieszkań, bo jak się dowiedziałem, część z nich to działkowicze, którzy w Ołdakowiźnie i Żądze, a więc miejscowościach tutaj niedaleko, z których wczoraj ewakuowano 42 osoby, mają swoje działki rekreacyjne. Jak słyszę nieoficjalnie, nie wszyscy wczoraj zostali ewakuowani.

0: poinformowało, że rosyjski bezzałogowiec wleciał w rumuńską przestrzeń powietrzną i rozbił się na dachu bloku mieszkalnego w mieście Gałacz, 20 km od granicy z Ukrainą. Spowodował pożar. Według wstępnych informacji dwie osoby zostały lekko ranne.
1: A dzisiaj kluczowe rozmowy premiera Węgier, Petera Madziara, z szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen.
0: Chodzi o odblokowanie przez Brukselę pieniędzy z funduszy, które zostały wstrzymane jeszcze za czasów rządów Viktora Orbana.
1: Na linii korespondentka RMF FM w Brukseli, Katarzyna Szmańska-Borginą.
0: Kasiu, witamy w faktach. Czego dokładnie dotyczyć będą te spotkania?
2: Węgry chcą zabezpieczyć przede wszystkim 10 miliardów euro z KPO, ale termin na ich wykorzystanie mija w sierpniu. Komisja Europejska sugeruje więc skupienie się na grantach, co może oznaczać utratę 4 miliardów euro pożyczek. Z odblokowaniem 20 miliardów euro z funduszy strukturalnych nie ma pośpiechu. Sprawa jest uzależniona od reform sądownictwa i praw mniejszości. Pieniądze dla Węgier są nieformalnie powiązane ze zgodą Budapesztu na negocjacje akcesyjne z Ukrainą. Bruksela chce, by Peter Madziar odblokował pierwszy dział negocjacyjny w czerwcu, a potem szybko wszystkie kolejne. Viktor Orban blokował te rokowania, zarzucając Ukrainie, że łamie prawa mniejszości węgierskiej na Zakarpaciu. To może być trudna rozmowa, bo Peter Madziar w tej kwestii ma stanowisko dosyć podobne.
3: To także są fakty.
0: Mistrzowie świata. Argentyna ogłosiła 26-osobową mundialową kadrę takim oto filmem.
4: Marito! Si, gringo, ¿qué necesitas?
0: Zatem z całą siłą Argentyńczyków Lionel Messi poprowadzi obrońców tytułu na turnieju w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie.
1: 38-letni napastnik Interu Miami zagra na swoim 6. mundialu, bijąc tym samym swój rekord kraju.
0: Argentyna rozpoczyna mundial w grupie J meczem z Algierią 16 czerwca, a następnie spotkania z Jordanią i Austrią.
1: Reprezentacja Polski na Mistrzostwa Świata nie jedzie, ale to nie znaczy, że będzie odpoczywać.
0: Przypominamy, w sobotę mecz z Ukrainą we Wrocławiu i 3 dni później z Nigerią zagramy w Warszawie.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
6: Posłuchajmy Magica Kerwata-Marka. Wiedzmy wszystko o pogodzie, tak jak on.
7: No piątek, on zapowiada się raczej słoneczny. Można planować.
8: On, czyli że tak włączyłeś Magica.
7: Można sobie na dzisiaj planować jakieś spacerki. Jedynie na wschodzie kraju może być trochę więcej chmur i taki słaby deszcz. Temperatura tak do 18 stopni. Ale reszta kraju dość ciepła, 20 stopni bez deszczu. Szykujmy się jednak na to, że ten weekend może być taki deszczowo-burzowy, zwłaszcza sobota.
9: A wiesz, jakie mam ten? Jakie mam tu znalazłem przysłowie na dziś?
7: No.
9: Maria Magdalena zwykle rada, gdy deszcz pada. Bo dzisiaj masz imieniny w ogóle.
7: A, faktycznie mam. No
9: ale
7: dzięki.
9: To gorole obchodzą.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
6: No co najlepszego, Magicu, 100 lat, 100 lat.
7: Ja też miałam 4 dni temu imieniny.
8: To się dowiedzieliśmy, że Magic ma na imię Magdalena. No proszę bardzo,
7: babcia do mnie dzwoniła 25 i stąd wiem, że miałam.
9: Wszystkiego dobrego. Jest jeszcze jedno przysłowie. Gdy na Magdalenę pogoda, to wygoda. Gdy zaś słota, to lichota.
7: Czyli że co?

Daniel Dyk, dzień dobry. 9:16 na zegarze, więc uwaga, zaczynamy od mocnego tematu. W sieci trafiłem i obawiam się, że to w narodzie rozpęta burzę. Rekordowo niskie niezadowolenie w Polsce. Prawda? Najnowszy sondaż zaskakuje, czy tam zaskakuje, to mało powiedziane. To jest w ogóle mega niepokojące, to jest w ogóle niezgodne z naturą Polaka. My jesteśmy mało niezadowoleni? Jak dobrze, że są takie dziedziny naszego życia jak polityka, jak służba zdrowia. O, kolejki do specjalistów. Nigdy nie braknie nam powodów.

0: Dzień, do którego odliczaliśmy cały miesiąc. Dzień, na który czekaliśmy. To dzisiaj finał maja w kumulacji szczęścia w RMF FM. Ostatni piątek, najbardziej wypasiony dzień miesiąca. No i przekonajcie się, że kończymy ten miesiąc naprawdę mocno. Nagroda główna? Rekordowe, 1 230 000 złotych. Będą dwie okazje na pobicie no absolutnie historycznego rekordu wygranej w RMF FM, w ogóle w polskiej radiofonii. No i uwaga, będzie coś dla tych, którzy już mają wymyślony numer sejfu, którzy już wiedzą, serducho im podpowiedziało, gdzie leży 1 230 000 złotych. Uwaga! Rusza super godzina i super okazja. I powiem tak, ta okazja jest tak super, że do jej ogłoszenia poproszę o jeszcze jeden gong. Możemy? Aż 1500 losów. Uwaga! W obu dzisiejszych losowaniach dwa razy możecie zostać milionerami. Przyślijcie hasło RMF za 4,92 pod numer 7474. To jest bardzo proste. Ten mega bonus także na www.rmf.fm. Pierwszy finał już po 11. Nie mogę się doczekać, żeby zadzwonić i zadać pytanie, gdzie jest nagroda główna? Wy już wiecie. A w drugim finale ktoś z was, i to pewne, wygra albo Jeepa Avengera, albo 144 000 złotych, albo 1 230 000 złotych. Jedyna tak poważna okazja w super godzinie. Jedyna super godzina w ogóle, która daje wam wejście do obu finałów. W każdym losowaniu 1500 losów. No to nie można tego odkładać na później. RMF 7474.
1: RMF FM na wynos. Premiery, wyznania gwiazd, kultowe numery. Gdziekolwiek jesteś, jesteś na bieżąco dzięki aplikacji RMF On i rmfon.pl. Już dziś włącz RMF FM w aplikacji RMF On i na www.rmfon.pl. RMF FM, masz nas w kieszeni.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
6: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
5: Latium?
6: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
5: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
6: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
7: Zdrowid.

0: Zapraszam do Media Markt.
1: W każdą sobotę za darmo. Super krzyżówki w Super Ekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Relaks, świetna zabawa i trening dla głowy. Super krzyżówki za darmo. W każdą sobotę w Super Ekspresie.
2: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl/service-select.
3: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Bricomarché. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
5: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
6: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z 11 Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł. Teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
8: Po reklamie.
9: Byle do piątku, byle z RMF FM.

piękny pąk kwiatu jabłoni, jej solowy przebój. Nowość w RMF-ie. Kochane dzieci, w poniedziałek wasz dzień, wiadomo, 1 czerwca dzieciaki rządzą i pomyśleliśmy, co wyjątkowego może dać wam radio, czego nie da nikt inny na świecie. I doszliśmy do wniosku, że damy wam naszą antenę. Można będzie zadzwonić poniedziałek i poskarżyć się na dorosłych, naszej wróżce radiuszce. Fajnie tak, myślę, ponarzekać na rodziców raz w roku, legalnie, w radiu. Także uważajcie, mamo, tato, bo będziecie w RMF-ie. A dzieciaki się zastanowią przez weekend, prawda? Czym tam rodzice się wam ostatnio narazili? W poniedziałek, jak to pójdzie przez głośniki, no, sami przyznajcie, nikt wam nie da takiego prezentu, jaki sobie sami zrobicie w RMF-ie.

0: Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Dzieciaki, zbierajcie się. W końcu jedziemy na wycieczkę.
2: Ale tato, tylko nie samochodem.
1: Spokojnie. Tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki.
2: A ja chcę syrop.
3: Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem.
1: No i jak się czujecie?
2: Super. I nie zasypiam.
1: Mówiłem wam. Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
3: Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla 3-latków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm.
4: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją. Mieszkania zamienią się w piekarniki. A ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi

0: sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
1: Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
0: Chcesz zostać milionerem w maju?
2: Proszę bardzo.
3: Kumulacja szczęścia w RMF FM. Finałowy tydzień maja.
4: Tylko teraz.
5: Dwa finały dziennie.
6: Dwa razy więcej zwycięzców.
7: Dwa razy więcej szans na...
8: ponad milion złotych.
9: Na co czekasz?
10: Ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zwat. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
11: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
12: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś ser Gouda w plastrach XXL Pinos 2x500 gramów. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus? Wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Cena przed obniżką 29,89. Teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
15: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
16: Po reklamie.
17: RMF FM. Zawsze tam, gdzie wy.

0: się zdarza rzadko, albo prawie wcale, gdy mamy tak wielki bonus w kumulacji szczęścia. Czas mija, 1500 losów. No ucieka jedyna super godzina, gdy zyskujecie tyle szans w obu losowaniach tego piątku. Dziś finał miesiąca. Dzisiaj na pewno ktoś z was wygra 140 tysięcy lub Jeepa Avenger lub 1 230 000 złotych. I o ten milion zagramy pierwszy raz już za nieco ponad godzinę. RMF 7474.
1: Reklama.
2: Kraków szykuje się na najgorętszy weekend tego lata. Już 6 i 7 czerwca, 25. Wielka Parada Smoków. W programie Smoczy Piknik Rodzinny, wielkie plenerowe widowisko na Wiśle i Parada Smoków z finałem na Rynku Głównym. Gigantyczne smoki, niezwykła atmosfera, muzyka, światła i 2 dni pełne atrakcji dla całych rodzin. A to wszystko bezpłatnie. 25. Wielka Parada Smoków. 6 i 7 czerwca w Krakowie. Poleca RMF FM.
3: Sprzątanie, zmywanie i pranie do potęgi? Teraz w Biedronce czysta oszczędność. W ten piątek i sobotę kup minimum 2 różne produkty chemiczne do sprzątania i zmywania oraz 2 różne produkty chemiczne do prania na jednym paragonie z kartą Moja Biedronka i odzyskaj 25% ich wartości do wykorzystania przez cały czerwiec. Limit dzienny 1 zwrot o maksymalnej wartości 80 zł na kartę. Środki wykorzystaj od 1 do 30 czerwca. Obowiązują wyłączenia wskazane w standardowych warunkach akcji promocyjnych dostępnych w sklepie oraz na biedronka.pl. Wartość zwrotu może się różnić w zależności od cen obowiązujących w danym sklepie Biedronka.
4: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
4: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Zdrowit. W akcji 50 za 500. Piłkę w gratisie ci wkręcę. Tylko teraz szczoteczka soniczna Philips Sonicare. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99. Teraz za 299 zł i 99 groszy. Saturator Soda Stream w zestawie z 2 butelkami. Teraz za 499 zł i 99 groszy. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum 2 produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
7: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
8: Poruszające zwierzenia.
9: Moja córka powiedziała: mamo, powiem ci prawdziwą prawdę o nas. Ty jesteś moją córką, a ja jestem twoją matką.
8: Osobiste historie.
10: Ja musiałam się do tego przyzwyczaić, że ja mogę się podobać.
8: PS I love you by Ama. Anna Maria Siekulska i jej goście już w czwartek po 23 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na YouTubie, RMF On i innych platformach streamingowych.
11: Znacie moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Jak nie znacie, to wyjaśniam. Groszek ABC i Eurosklep to 3 sklepy, które łączą się pod jedną nazwą Moje Sklepy. Dlatego wybieram Moje Sklepy. Cezary Żak.
1: Po reklamie.
0: Prawie godzina 10, więc posłuchajmy razem faktów RMF FM. Te najważniejsze informacje zebrali dla nas Ewa Kwaśny i Tomasz Staniszewski.
12: Pożar się już nie rozprzestrzenia. Obejmuje obszar o powierzchni 300 hektarów.
13: To są najnowsze informacje ze sztabu kryzysowego.
14: Do 14 ten wiatr ma być jeszcze na takim poziomie akceptowalnym.
13: Więc sztab akcji stara się maksymalnie wykorzystać sprzyjającą pogodę.
12: Inflacja w Polsce zaskoczyła ekonomistów. Lekko spadła, tak wynika z danych GUS-u.
13: W faktach także zakaz trzymania psów i kotów na uwięzi.
12: Ustawa została przyjęta przez Sejm.
13: Ale będzie też Paryż przed meczem Świątek Linet. Jak mówiliśmy, pożar się już nie rozprzestrzenia, objął teren 300 hektarów. Na miejscu pracuje ponad 820 ratowników. Poza strażakami są to również policjanci, pracownicy nadleśnictwa oraz żołnierze.
12: To najnowsze informacje po posiedzeniu sztabu kryzysowego w szkole w Międzylesiu na Mazowszu. Wczoraj zapalił się las w powiecie wołomińskim, potem szybko rozprzestrzenił się w kierunku powiatu mińskiego.
13: A w faktach o 10 jest najnowszymi informacjami reporter RMF FM Jakub Rybski. Jakubie, witamy.
15: Dzień dobry, jestem.
13: Co jeszcze mówią przed południem strażacy?
15: We'll be right back. Strażacy gaszą obecnie zarzewie tego pożaru i udało się ograniczyć rozprzestrzenianie się ognia, ale służby wykorzystują wszystkie siły i środki, aby jak najszybciej dogasić ten pożar z ziemi i z powietrza. Kluczowe będą te najbliższe godziny, bo po 14 prognozowany jest silny wiatr, który może znacząco utrudnić pracę strażaków.
16: Spodziewamy się rozprzestrzeniania pożaru właśnie w stronę południowo-wschodnią i tam te tereny najbardziej staramy się, tam największą ilość wody staramy się podać ze względu na to, żeby wilgotność była jak największa, żeby nie doszło do rozprzestrzeniania się pożaru.
15: Mówił komendant główny Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Kruczek. W szkole w Międzylesiu nauczyciele i mieszkańcy zorganizowali specjalną strefę, w której służby mogą odpocząć, napić się wody i zjeść ciepłe posiłki. Z Międzylesia Jakub Rybski.
12: Inflacja w Polsce zaskoczyła. Zamiast mocno wzrosnąć, lekko spadła. Główny Urząd Statystyczny podał właśnie pierwsze wyliczenia za maj.
17: No i okazało się, że inflacja spadła z 3,2 do 3,1%. Ekonomiści tymczasem szacowali, że będziemy mieli jednak wzrost do 3,7.
13: Krzysztof Berenda zameldował się w Faktach.
17: Witam.
13: Witamy. Z czego, Krzysztofie, zatem wynika to rozmijające się prognoz z tym najnowszym odczytem?
17: To jest efekt przymrozków. Ja wiem, że teraz raczej za oknem mamy upał, słyszymy o gorącej temperaturze i tak dalej, więc przymrozki wydają nam się czymś absurdalnym. No ale pamiętajmy, że 2 tygodnie temu mieliśmy tak zwaną zimną Zośkę, czyli spadek temperatury poniżej zera, czasami nawet momentalnie. Wielu rolników, chociażby producenci szparagów, musieli przyspieszyć zbiory, żeby im uprawy nie wymagały.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Na miejscu w Janowie Lubelskim jest nasz reporter Dominik Smaga. Dominiku, pod jakimi hasłami przebiega ten protest?
4: Stop likwidacji miejsc pracy widać na jednym z transparentów, z którymi protestujący przeszli ulicami Janowa przed siedzibę starosty, któremu podlega szpital.
5: Przede wszystkim chodzi nam o tą pracę.
6: Oczekujemy, żebyśmy zostali na tych samych stanowiskach, co jesteśmy.
7: Martwimy się o stanowiska pracy.
6: To jest pierwszy krok do prywatyzacji szpitala.
8: My mamy nadzieję, szanse nie wiemy, jakie są.
4: Starosta Artur Pizoń tłumaczył protestującym, że szpital i powiat są postawione pod ścianą.
9: Po prostu nie mamy możliwości innego działania. Musimy robić oszczędności, albo szpitala za 3 lata nie będzie. Rozumiecie to?
4: Starosta zapewnia, że przenoszony personel nie straci pracy i będzie mieć roczną gwarancję utrzymania obecnych warunków zatrudnienia. Janów Lubelski, Dominik Smaga.
10: Kibicujemy naszym tenisistkom.
3: Wszystko się zgadza. Iga Świątek kontra Magda Linet. Wyjątkowy dla polskich fanów tenisa mecz dziś w trzeciej rundzie wielkoszlemowego Rolanda Garrosa.
11: Początek w sobotę południe, a w faktach Patryk Serwański z redakcji sportowej. Patryku, Świątek faworytką?
12: Tak, choć warto pamiętać o tym, że nie tak dawno, bo w marcu na turnieju w Miami Linet wygrała ze Świątek w 3 setach.
13: To był też taki trudny moment dla Igi w jej karierze. Teraz potem rozstała się ze swoim trenerem Wimem Fisetem. Teraz Polka wydaje się wracać na właściwe tory.
12: Przypomina komentator Eurosportu Michał Lewandowski. No i na Florydzie to były korty twarde, w Paryżu mamy korty ziemne, nawierzchnia też działa na korzyść Świątek, podobnie jak pogoda. Wysoka temperatura w Paryżu to wpływa na to, jak zachowuje się piłka, jak reaguje nawierzchnia kortu i to są warunki korzystne dla Świątek. Natomiast Linet wyjdzie na kort bez presji, cierpliwość, doświadczenie, to cechy, które ją wyróżniają i które na pewno spróbuje wykorzystać.
3: Jeszcze kilka minut temu Magda Linet pod okiem Agnieszki Radwańskiej trenowała na tym centralnym korcie French Open, po niej dołączyła ze swoim sztabem Iga Świątek. Wojna nerwów na paryskiej mączce rozpoczęta.
11: Do meczu, przypomnijmy, niespełna 2 godziny.
3: Zapowiadane 33 stopnie dziś w Paryżu na termometrach.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: No to u nas tak raczej 23 stopnie na termometrach. Jeżeli popatrzymy dzisiaj na Polskę, to taka temperatura na termometrach dominuje, chociaż nie u wszystkich będzie tak samo, bo na przykład we wschodnich regionach 18-19 stopni, nawet sporo chmur nad Białymstokiem i Lubelszczyzną. Im bardziej na zachód, tym więcej słońca i cieplej. Szczecin, Zielona Góra, Wrocław 26 stopni. Tak, jeszcze wracam do tej informacji sportowej z faktów. Ja bym dodał rumieńców temu pojedynkowi dziewczyn na korcie. Która wygrywa, bierze przegraną na zakupy. Taką torebkę na pocieszenie na przykład. To jest Paryż. To jest Paryż. Nie będzie lepszego miejsca, by się pocieszyć. Byle do piątku. Daniel Dyk. Dzień dobry. Mafia, piasek. Dajcie głośniej.

kończy się super godzina. I nie będzie lepszej okazji, by wejść do obu dzisiejszych losowań w kumulacji szczęścia. Finał miesiąca. Już po godzinie 11 dzwonimy po raz pierwszy. A poczekajcie. A gdybyśmy, bo my tak mówimy, że robimy wszystko, żeby ktoś z was ten finał maja zapamiętał na zawsze. Zróbmy tak. Nagroda główna w tym momencie staje się jeszcze większa. Dokładamy. 5000 na fajne wczasy. Co powiecie na to? Oczywiście i jeszcze 5000, żebyście pojechali na te wczasy z kimś naprawdę fajnym. Nagroda główna w tym momencie podskoczyła o dychę. To jest teraz aż 1 240 000 złotych. To jest 1 000 000 i jeszcze prawie ćwierć miliona. To jest po prostu masa kasy. I dwa razy o to zagramy. Przyślijcie teraz hasło RMF SMS-em pod numer 7474 albo zagrajcie na www.rmf.fm, a zyskacie aż 1500 losów w obu ostatnich finałach maja. Pamiętajcie, w drugim finale gwarantujemy, ktoś z was na pewno wygra 144 000 Jeepa Avengera lub zostanie jeszcze bardziej rekordowym milionerem. Aż 1 240 000 czeka. 1500 losów, RMF 7474.

0: wideo. Środa, czwartek i w rytm tego wielkiego przeboju wchodzi właśnie Wojciech Łuszczykiewicz. Słuchajcie, wokalista wideo, to jest gorący transfer i gorący news dla was. Dołącza do składu RMF FM na prestiżowe rozgrywki FIFA Rafa. Jak wiecie, na radiowych stronach możecie zgłaszać swoje drużyny amatorskie, profesjonalne. Dla nas kompletnie nie ma znaczenia, z kim przegram. Przepraszam, freudowska chyba pomyłka. Z kim zagramy, nie ma dla nas znaczenia, byleby był fajny skład. A nasz skład staje się właśnie jeszcze fajniejszy. Wojtek Łuszczykiewicz, doświadczony, rozgrzany. Może nie wiecie, ale to on dla nas, dla RMF-u zaśpiewał tego dżingla.
1: Zaraz Polska gra.
0: Moje drużyny zgłaszacie na www.rmf.fm.
2: Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio. Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne. Ci, co ją znają, reagują.
2: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Tak już jest. Niskie ceny i świeże

0: piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Rewelacja. W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci. Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Blikomarché to aż 2 naklejki na Blikomisie. Złap aż 2 naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Blikomisia zaraz odbierasz.
3: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
4: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
3: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
4: Litorsal Senior?
3: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
5: Zdrowit.
6: Stop, Kasia, ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
7: Dzięki, i wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
6: Mów szybko, gdzie byłaś?
7: Worldbox, to ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
6: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
7: Pewnie, Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
6: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
8: Kastorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
8: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
10: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup 2 produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy 3 55%, 4 aż 80%, a 5 będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
12: Mamo! A weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
13: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
14: Jest 7 miejsc.
13: I rower, i mój kocyk. No i buba.
15: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
16: Po reklamie.
17: Zostało tylko 1,5 minuty super godziny. Lepszej okazji, by wejść do obu losowań tego finałowego piątku nie będzie. 1500 losów w obu losowaniach, podkreślam. Podskoczyła nagroda główna. Teraz to 1 240 000 zł. A w drugim finale też wchodzicie do tej gry. Ktoś na pewno wygra. 1 240 000, 144 000 albo Jeep Avenger. Minuta 12 sekund. RMF 7474. 1500 losów zyskujecie.

0: się spociłem czytając. Rekordowa temperatura we Francji, fala upałów paraliżuje kraj. Fala upałów w Wielkiej Brytanii, rekordowa temperatura. Ta rekordowa temperatura w nagłówkach internetowych także w Hiszpanii, Portugalii. I teraz Podlasie dzisiaj 18, Lubelszczyzna 19, podobnie Łeba, Chełm, Mikołajki. No Warszawa może dociągnie do 22 dzisiaj, a jutro w Warszawie i w niedzielę 21 i leje. Dlaczego ta nasza Polska musi być zawsze taka przekorna?
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Już w poniedziałek RMF FM zafunduje Ci powrót do przeszłości. Obudzisz się nie w sypialni, a w swojej starej sali gimnastycznej na szkolnej dyskotece. Szkolna dyskoteka RMF FM. Od rana bawimy się jak dzieci. Taki prezent na Dzień Dziecka dla dużych dzieci. Już w poniedziałek po 7:00. A na DJ-ce Skowron, Kałamaga, Tomkowicz i Ol Bratowski. RMF FM zawsze z Tobą.
3: A, i nałóż swoje ukochane ciuchy z tamtych czasów, nawet jeśli są już nieco za małe.
1: Reklama.
4: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
5: W RTV EUR AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment, tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
7: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
6: Latium?
7: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
6: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
7: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
8: Zdrowid.
9: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
10: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
9: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
10: Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Yo!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
14: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
15: Mama była smutna i zmęczona.
13: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
11: Zdrowid. Chcecie wygrywać więcej?
16: Tak!
11: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
16: Ale to kręci!
11: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: Gdzie wszystko świetnie się składa? Spotykasz się z dobrym odbiorem i oddasz sprawy w dobre ręce? W e-Urzędzie Skarbowym oczywiście. Wygodnym również dla przedsiębiorców. E-Urząd Skarbowy. Tu złożysz wniosek, pobierzesz raport, ustanowisz pełnomocnika. A teraz załatwisz jeszcze więcej. Pobierz aplikację lub zaloguj się przez stronę podatki.gov.pl. Wygodnie, szybko, w każdej chwili. E-Urząd Skarbowy jest finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
2: Inflacja, podatki, kursy walut. Bez tajemnic. Klub Ekonomiczny. Troszczymy się o wasze portfele. Codziennie w RMF FM.
8: Partnerem biznesowym jest Dacia Duster, dostępna z szeroką gamą oszczędnych silników hybrydowych i fabryczną instalacją LPG.
16: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
18: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
16: Mów szybko, gdzie byłaś?
18: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
16: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
18: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
16: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
19: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Po reklamie.
20: Sponsorem programu Byle do Piątku jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
21: Sponsorem programu Byle do Piątku jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
22: Sponsorem Byle do Piątku jest firma Roshen, producent wafli nadziewanych.
23: RMF FM. Najlepsza muzyka.

0: Sponsorem programu Byle do Piątku jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
1: Sponsorem programu Byle do Piątku jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
2: Sponsorem Byle do Piątku jest firma Roshen, producent wafli nadziewanych.
3: Reklama.
4: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka, czy słońce i plaża.
5: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
4: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
6: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w piątek chipsy Pringles, opakowanie 165 gramów. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, kup jedno opakowanie chipsów Pringles z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
8: Blik. Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Marian, zaraz dzień mamy, dzień dziecka. Masz pomysły na prezenty?
10: Barbara, mam. Tablety Samsung z Media Expert. O, patrz, dla młodego wydajny tablet Samsung Galaxy Tab A11+. Będzie idealny do szkoły.
9: O, a dla mamusi czerwony Samsung Galaxy Tab S10 Lite. Piękny, smokły z AI.
11: Kup w Media Expert Samsung Galaxy Tab S10 Lite. W supercenie 1199 zł 99 groszy. Sprawdź Galaxy Tab A11+. Doskonały do gry i pracy. W supercenie za 799 zł 99 groszy. Media Expert.
12: Ja po prostu zamiast dawać 10 razy szansę jednemu facetowi, postanawiałam dać 10 szans różnym.
13: Topowi artyści, sportowcy i ludzie sukcesu prezentują się w stylu Krychowiaka.
14: Nawet własna rodzina zaczęła już do mnie mówić, Ryśku.
13: W stylu Krychowiaka. Już w niedzielę po 10 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na kanale YouTube w stylu Krychowiaka i na rmfon.pl.
15: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
16: Volkswagen. Po reklamie.
17: Prawie 11:00. To oznacza, że zaczęliśmy najnowsze wydanie Faktów RMF FM i wszystko, co ważne, zebrała dla nas Ewa Kwaśny.
18: A ja ponownie zapraszam. Prezydent Karol Nawrocki ostro reaguje na decyzję Ukrainy. Chce odebrać order Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu. Chodzi o nadanie imienia bohaterów UPA, jednej z ukraińskich jednostek wojskowych. Sejm uchwalił ustawę o statusie osoby najbliższej w związku. Wypadek na autostradzie A4 między Mysłowicami a Katowicami utworzył się wielokilometrowy korek. Za chwilę też fakty kulturalne RMF FM, a w nich kinowe premiery weekendu. Prezydent Karol Nawrocki jest oburzony nadaniem przez prezydenta Władymyra Zełenskiego imienia bohaterów UPA, jednej z ukraińskich jednostek wojskowych. Ukraina ma prawo do kształtowania własnej polityki historycznej, ale takie prawo ma też Polska, mówił prezydent, zapowiadając, że wkrótce zaproponuje odebranie Zełenskiemu orderu Orła Białego.
19: 8 czerwca odbędzie się posiedzenie kapituły orderu Orła Białego i ja zaproponowałem, aby jednym z punktów było odebranie prezydentowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. Oczywiście to nie jest decyzja prezydenta, ostateczna decyzja jest prezydenta, musi odbyć się kapituła. Taka kapituła odbędzie się 8 czerwca. Jestem oburzony.
18: Karol Nawrocki podkreślił, że gloryfikując bandytów z UPA, prezydent Zełenski potwierdził, że Ukraina nie jest jeszcze gotowa na wejście do rodziny krajów europejskich.
20: Aktualny obraz faktów.
18: Ustawa o statusie osoby najbliższej przyjęta przez Sejm. Od razu przenosimy się na Wiejską w Warszawie. W sejmowym studiu RMF FM jest nasz reporter Kacper Wróblewski.
21: Witam serdecznie.
18: Kacprze, czy cała koalicja rządowa Sejmowa była za przyjęciem projektu?
3: Nie wszyscy posłowie głosowali za ustawą. Odrzucenia przepisów chciało pięcioro polityków PSL-u. Podobnie głosowała niemal cała opozycja, bo bez partii Razem. Projekt zakłada, że dwie osoby pełnoletnie, także tej samej płci, będą mogły zawrzeć umowę u notariusza, która umożliwi im m.in. wybór ustroju majątkowego, ustanowienie obowiązku alimentacyjnego, uzyskania prawa do korzystania ze wspólnego mieszkania oraz nadanie drugiej osobie uprawnień do dostępu do informacji medycznych i działania jako pełnomocnik w sprawach codziennego życia. Prezydent Karol Nawrocki powtórzył dzisiaj, że nie podpisze żadnego prawa, które będzie, tu cytat, alternatywą dla małżeństwa kobiety i mężczyzny. Dodam jeszcze, że Sejm przyjął także ustawę, która ma usprawnić rozpatrywanie przez sądy tak zwanych spraw frankowych.
18: A teraz wielki pożar. W pomoc strażakom zaangażowali się mieszkańcy Międzylesia. Od wczorajszego wieczora strażacy, wojsko i policja walczą z pożarem lasu w powiecie wołomińskim. Z ogniem walczy ponad 800 strażaków, 250 pojazdów, a także śmigłowiec Black Hawk, dromadery i drony. W Międzylesiu jest nasz reporter Jakub Rybski, z którym się teraz łączymy.
21: Dzień dobry, jestem.
18: Kubo, co dzieje się na miejscu?
21: Zajęcia w tutejszej szkole w Międzylesiu zostały dziś odwołane i zorganizowano tu strefę dla służb, w której strażacy walczący z ogniem mogą choć na chwilę zregenerować siły. W pomoc zaangażowali się nauczyciele, a także okoliczni mieszkańcy.
22: Gotując zupy, przynosząc posiłki, kanapki.
21: Jest dużo pracy?
22: Bardzo dużo. Od wczoraj nie śpimy, więc tak naprawdę od godziny 18 do 5 rano na wysokich obrotach.
21: Mówiła mi dyrektorka Marzena Zgórka. Strażacy walczą nie tylko z ogniem, ale i z czasem.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Henry Cavill, Jake Gyllenhaal i Rosamund Pike. To jest kino akcji, jest tajemnicza misja, są elitarni najemnicy, a tej dynamicznej akcji towarzyszy charakterystyczny humor Richiego. Dla dzieci jest animacja Tom i Jerry, przygoda w muzeum. Narratorem opowieści o kocie i o myszy jest aktor Tomasz Śliwiński.
4: To mój głos usłyszycie na początku i na końcu filmu i w paru innych bardzo istotnych momentach tej opowieści. Ale jestem też kilkoma innymi postaciami, które na swojej drodze spotykają nasi bohaterowie.
3: Od dziś w kinach również Drzewo Magii. To jest familijna opowieść z przygodami, emocjami i magią tytułową. Powstała na podstawie znanej książki. Rodziców grają Claire Foy i Andrew Garfield. Folwark zwierzęcy George'a Orwella w dwóch wersjach, dla dzieci i dla dorosłych, to najnowsza produkcja Teatru Polskiego we Wrocławiu. Spektakle powstały na podstawie jednej z najważniejszych książek XX wieku. Gospodarstwo zwierząt opowieść, adresowane do dzieci, będzie miał premierę jutro, a drugi Folwark zwierzęcy dla dorosłych 5 czerwca.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Tutaj Daniel Dyk, dzień dobry. Tu byle do piątku, no i nie ukrywam, że na ten moment bardzo czekam. Zaraz pierwszy finał. Słuchajcie, przedostatni finał maja. Zaraz ktoś z was może mieć rekordowe pieniądze. Nagroda główna 1 240 000 zł. 4,5 minuty do pierwszego losowania. 4,5 minuty. I w tym czasie, no takie last minute. To jest ostatnia szansa, żeby wejść do ostatnich dwóch losowań tego miesiąca. 1240 szans zyskacie w każdym. 1240 szans na 1 240 000 zł. Przyślijcie hasło RMF pod numer 7474 albo zagrajcie na www.rmf.fm. Może to z wami się zaraz usłyszymy? W każdym razie zaraz dzwonimy z pieniędzmi. Sprawdźcie telefony.

0: symulacja szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: To dzisiaj.
2: Finał maja! Cały miesiąc na to czekaliśmy, odliczaliśmy i teraz kumulują się te nasze oczekiwania. Dwa razy zadzwonimy dzisiaj, dwa razy możecie zostać rekordowymi milionerami, no to czas na ten pierwszy telefon. Już wybieramy numer, może już mamy połączenie. Halo, halo? Dzień dobry. Nie, dopiero teraz pierwszy sygnał. Ja już jestem niecierpliwy. Jak widzicie, paluszki chcą wysłać te pieniądze do was. Ale najpierw musimy usłyszeć, który numer safe. Halo, halo, dzień dobry. Tutaj Radio RMF się kłania. Daniel Dyk z programu Byle do piątku. Dzwonię w sprawie kumulacji szczęścia.
3: O, bardzo miło.
2: Bardzo mi miło. Gdzie cię, drogi słuchaczu, zastaliśmy? W pracy, w domu, możemy swobodnie porozmawiać?
3: Akurat mam przerwę w pracy.
2: Genialnie, genialnie. Jakby ta przerwa na to czekała. Jak masz na imię?
3: Mam na imię Leszek, jestem z Gdańska, a aktualnie jestem w Wielkiej Brytanii.
2: O, proszę bardzo. Leszek z Gdańska w Wielkiej Brytanii. Z brytyjskich miast znam Lądek-Zdrój, ale Gdańsk też weźmiemy.
3: Może też.
2: Mój drogi, czekałeś na to pytanie. Zadam je po polsku, gdyż myślę po polsku. Który numer sejfu wybierasz od 1 do 30?
3: 29 może być.
2: Sejf numer 29 jest twój.
3: Tak.
2: No to wiesz, co teraz nastąpi.
3: Negotiation,
2: chyba tak. Słuchaj, to co jest w środku, co tam może być, my nigdy tego nie wiemy, ale przed sejfem, tutaj na tym stole właśnie znalazło się 10 tysięcy złotych. To jest taka piękna paczuszka, ona nawet jakbyś je zamienił na funty, wyglądałaby cudownie. 10 tysięcy złotych proponuję i za to odkupię to, co jest w sejfie.
3: A minimalna kwota, jaka jest dzisiaj?
2: Super, właśnie chciałem do tego zmierzać. Dzisiaj w tym akurat finale minimum to jest 5 tysięcy złotych. Można trafić na przykład 49 tysięcy, można trafić Jeepa Avengera, są kluczyki. No i można trafić...
3: Można Jeepa trafić, tak?
2: Tak, można. I o, widzę, że się wzbudziłeś, zainteresowany. Ale posłuchaj, bo jest jeszcze coś bardziej odjazdowego niż ten Jeep. Jest 1 240 000 złotych. Mając ten komplet informacji...
3: Bramkę numer 29.
2: Zostajesz przy sejfie.
3: Tak jest. Jak jest jeszcze, są inne nagrody.
2: Są. No ale wiesz, my się nie poddajemy tak łatwo. Co powiesz na 13 tysięcy złotych?
3: 13 tysięcy? Mhm. Fajna kwota, ale te drobniaki to się szybko rozchodzą. To proponuję bramkę 29.
2: Czekaj! Jakie drobniaki? 13 tysięcy! Co za gość, no? Się trafił. No tak. Słuchaj, 13 tysięcy to jest finał.
3: Zapomina o tych 13. Słuchaj, to proponuję bramkę 29.
2: Ja rozumiem, ja wiem, ja to łapię, ale słuchaj, to jest finałowy tydzień maja. Ja szaleję z propozycjami. Ja postanowiłem pobić swój rekord. Ja nie pamiętam, żebym przed takim minimum, podkreślam, 5 tysięcy proponował 3 razy więcej. Czyli teraz na stole u mnie 15 tysięcy złotych i żeby było jasne, więcej nie mam.
3: Szące.
2: 15 tysięcy albo.
3: Ale w tym jeszcze jest, w tym finale też jest taka o tego chipa, tak?
2: I żebyśmy się zrozumieli. Pytasz, czy jest też Jeep. Tak, są kluczyki. Mało tego.
3: Aha, bo i my teraz też gramy o 1 240 000.
2: Ale widzę, że to cię mniej interesuje niż ten Jeep, tak? To jest ciekawa strategia. Słyszę wyraźne zainteresowanie samochodem.
3: Nie, bo chodzi o tych bramek, bo tak one nie są nierozciągalne są, czyli większa szansa jest, jeżeli więcej nagród.
2: Tak.
3: I pan mówi jeszcze o innej kwocie.
2: Tak, no to jest kilka innych kwot, na przykład jest też 59 tysięcy, o której ci nie mówiłem.
3: Dobra, 29, zostajemy.
2: Sejf numer 29.
3: Tak?
2: Pytanie, rozważ to jeszcze raz. Może być tam 5 tysięcy, może być nagroda główna, mogą być kluczyki, mogą być wyższe kwoty. Tak?
3: Dobra, będzie 29, co się stanie, to stanie.
2: Na stole 15 tysięcy cię nie interesuje. Ostatecznie nie. Jaki jest wybór?
3: 29.
2: I mamy to. Dobra. Otwórzmy safe. Zastanawiam się, co się dzieje po drugiej stronie słuchawki teraz, jak jest to takie oczekiwanie. My...
3: Jeszcze nie umiem głosu, bo jestem na stacji benzynowej, to dosyć gwarno, nie?
2: A miałem pytać, czy pracujesz w przedszkolu i czy w przedszkolu sobie zrobiłeś przerwę, ale to stacja benzynowa, tak brzmi w Wielkiej Brytanii. Słuchaj, ja już wiem, że to nie jest suma minimalna, że trafiłeś więcej.
3: To już lepiej.
2: No to powiem tak, no będzie pan zadowolony. 7000 zł!
3: Dzięki bardzo.
2: Brawo!
3: Dziękuję bardzo.
2: To ja dziękuję za przemiłą grę. To co, to teraz chyba do pełna, nie? Na tej stacji, do pełna.
3: Tak, zatankujemy do pełna, tak jest.
2: Słuchaj, mój drogi, tylko tak się gra o nagrodę główną. Pamiętaj, bo to się różne rzeczy zdarzają, że ty trafiłeś również do finału miesiąca.
3: Na następnego, tak?
2: Został nam jeszcze tylko jeden finał w tym miesiącu i posłuchaj, i drodzy słuchacze, posłuchajcie. My, jak wiecie, kończymy ten miesiąc z przytupem. Ten maj będzie wybitny, to już wiemy, bo teraz w sejfach będą tylko trzy opcje. Kto następny odbierze swój telefon, wygra albo nagrodę główną, 1 240 000, albo kluczyki do Jeepa Avengera, które wywołały takie ogromne zainteresowanie, albo gotówką 144 000 zł. Nie ma innej opcji. No i teraz posłuchajcie. 13 minut, gdy zwiększamy wasze szanse, zyskujecie w tym ostatnim majowym losowaniu 1013 losów. Wystarczy teraz w tym czasie przysłać hasło RMF SMS-em pod numer 7474 albo zagrać na www.rmf.fm. Tam można zobaczyć tego Jeepa. No właśnie, wybieracie safe, wyobraźcie sobie. Lakier metaliczny Sun, dach w kolorze Volcano, system start-stop, monitorowanie zmęczenia kierowcy, tempomat adaptacyjny, czujniki parkowania, no bajery, albo kasa. 144 000 lub 1 240 000. Tylko takie trzy opcje. RMF 7474.
0: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
1: W drodze do domu? Lepiej być nie może. Na spotkaniu z przyjaciółmi? Lepiej być nie może. Cokolwiek robicie w ten weekend, jesteśmy z Wami. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
2: Spędź Dzień Dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a 3 odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
3: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
4: Tak już jest. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty. Wszystkie masła 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie
5: niskie ceny. Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
6: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
8: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
9: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na 2 portale. I na Automoto, i na OLX.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
11: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
12: No, to jedziemy.
13: Tato, czy dziś ja prowadzę?
12: Jasne, w końcu to twój dzień.
13: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
14: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Po reklamie.
15: Wasze historie to nasza historia. RMF FM. Dziękujemy, że jesteście z nami.

0: zawsze będzie.
1: Jeremi i Artur, bracia Sikorscy w RMF FM. Słuchajcie, chłopaki, Barcelona, FC Barcelona szaleje na rynku transferowym, czytam sieci. Wczoraj potwierdziła zakup skrzydłowego, teraz szuka piłkarza na pozycję bramkostrzelnej dziewiątki. Ej, czekajcie. Robert Lewandowski jest wolny.

0: radiowych stronach. Trwa zabawa, w której możecie wygrać podróż pociągiem Erste Wiedeński na pełen atrakcji City Break w Wiedniu dla waszej ekipy. I dzisiaj jest z nami, witamy bardzo serdecznie, Nikola z Krakowa. Cześć!
1: Cześć, witam wszystkich.
0: Słuchaj, napisałaś nam, że w Wiedniu będziesz drugi raz z tą samą osobą. Mów, o co chodzi w tej waszej historii.
1: Tak, ja w Wiedniu byłam już w drugiej klasie liceum z chłopakiem z mojej klasy. Wtedy się jeszcze nie znaliśmy, nawet nie wiedziałam, jak ma na imię. No i po prostu dziś po 3 latach jesteśmy parą i chciałabym wrócić tam z ukochanym i przeżyć tę historię na nowo.
0: Czyli w Wiedniu chciałabyś ponownie zobaczyć tę miłość, która się tutaj zrodziła, tak? Ja coś czuję, że
1: tak,
0: wielu słuchaczy
1: tak.
0: będzie wokół was, ale tylko wy będziecie mieli takie widoki. Już mogę w takim razie ogłosić oficjalnie, że jedziecie z nami. Mam dla was City Break w Wiedniu. Gratuluję.
1: Jezu, ale super. Bardzo się cieszę.
0: Nikola, widzimy się 4 czerwca w Poznaniu. Dobra, na pokładzie Erste Wiedeński. My też tam będziemy. Poznasz żółtą, niebieską ekipę. No i czekają was oprócz atrakcji w pociągu, także te w samym Wiedniu. Macie od nas również hotel na cały weekend. Gratuluję jeszcze raz.
1: Jezu, bardzo dziękuję. Strasznie się cieszę.
0: Miłej zabawy życzę. Was zapraszamy na www.rmf.fm. Wy też się zgłaszajcie. Kolejne miejsca czekają. Na stronie akcji też ogłaszamy pełną listę laureatów.
2: Audycja zawierała lokowanie produktu.
3: W audycji lokowano pociąg Erste Wiedeński, którego pomysłodawcą jest Erste Bank Polska.
2: Reklama.
4: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już jutro finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
6: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
7: Kumulacja szczęścia w RMF FM.
8: Już dziś.
7: Wielki finał maja.
8: Ktoś na pewno wygra.
9: 144 tysiące.
10: Hybrydowego miejskiego Jeepa Avendera.
11: Lub rekordową nagrodę główną.
12: Ponad 1 200 000 złotych.
13: Może ty.
14: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 z VAT. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
15: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka Twin.
16: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
17: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
18: Jak tak, to Allegro.
19: Marian, a po całym tygodniu pracy...
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
20: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
21: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
22: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
21: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
22: Litorsal Senior?
21: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
23: Zdrowit. W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mega okazje na weekend. Ser żółty w plastrach Mlekpol 150 gramów w ofercie 1 plus 1 za grosz z aplikacją Moje Sklepy. A chipsy Crunch Chips 130 gramów za 5,95. Oferta trwa od 28 do 30 maja w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
0: każdą sobotę za darmo. Super krzyżówki w Super Ekspresie. Panoramiczne, szyfrokrzyżówki, wykreślanki i sudoku. Tu każdy znajdzie coś dla siebie. Relaks, świetna zabawa i trening dla głowy. Super krzyżówki za darmo. W każdą sobotę w Super Ekspresie.
23: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi, taki sam lub tańszy, zgarniasz za złotówkę.
1: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy!
23: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie słodycze marki Kinder. 2+1 za grosz. Nektarynki Luzem. Cena przed obniżką 19,99. Tylko teraz 11,99 za kilogram.
13: Lidl. To się opłaca.
24: Po reklamie.
25: Tu RMF FM. Gramy dla was.

0: down. Reklama.
1: Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę!
2: Ale tato, tylko nie samochodem!
1: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki.
2: A ja chcę syrop.
3: Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem.
1: No i jak się czujecie?
2: Super! I nie zasypiam!
1: Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę!
3: Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla 3-latków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm.
4: Kto powiedział, że jest weekend?
5: RMFFM.
6: Że to powiem, najlepsze radio.
4: A, no to wszystko jasne.
7: Jest weekend. Ogłasza RMFFM. W sobotnie i niedzielne popołudnia.
8: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
9: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
10: Sponsorem programu jest Weekend. Jest firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi zewnętrznych, bram segmentowych i stolarki aluminiowej. www.futryna.com.pl.
11: Znowu lecicie?
12: No tak. Tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
11: Niezły Meksyk. A dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
12: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze i 0 zł za prowadzenie konta.
13: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
14: Poruszające zwierzenia.
15: Moja córka powiedziała: mamo, powiem ci prawdziwą prawdę o nas. Ty jesteś moją córką, a ja jestem twoją matką.
14: Osobiste historie.
16: Ja musiałam się do tego przyzwyczaić, że ja mogę się podobać.
14: PS I love you by Ama. Anna Maria Siekluska i jej goście już w czwartek po 23 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na YouTubie, RMF On i innych platformach streamingowych.
17: RTV Euro AGD.
18: Jak okazje, to w euro.
19: Mistrzowskie okazje w grze.
17: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
0: Po reklamie.
20: I już prawie godzina 12, więc zaczynamy. Piątkowe fakty RMF FM samo południe. Witamy, jest z nami Bogdan Zalewski.
21: Dzień dobry, kłaniam się nisko i zapraszam. Premier Tusk komentuje zapowiedź prezydenta Nawrockiego o odebraniu orderu Orła Białego Wołodymirowi Zełenskiemu. Powód: uhonorowanie zbrodniczych formacji ukraińskiej powstańczej armii. A jednak są wątpliwości w sprawie wypuszczenia na wolność pijanego kierowcy recydywisty. Resort Waldemara Żurka wczoraj uspokajał, a nasz dziennikarz dotarł do innego komunikatu wyrażającego zaniepokojenie decyzją prokuratury w Otwocku. Prezydent Zełenski musi mieć świadomość, co znaczy dla każdej Polki i Polaka dziedzictwo UPA, powiedział w Sejmie premier Donald Tusk. Przypomnijmy, prezydent Karol Nawrocki zapowiedział odebranie prezydentowi Ukrainy orderu Orła Białego po tym, jak Zełenski zdecydował o nadaniu imienia bohaterów UPA jednej z ukraińskich jednostek wojskowych. Na linii sejmowe studio RMF FM i nasz reporter Kasper Wróblewski. Witamy serdecznie.
22: Witam.
21: Kasprze. Co jeszcze o decyzji ukraińskiego przywódcy mówił szef rządu?
22: Podkreślał, że działania Zełenskiego są niepokojące z perspektywy polsko-ukraińskich relacji. Z kolei pomysł prezydenta Karola Nawrockiego, aby odebrać ukraińskiemu przywódcy order Orła Białego, premier nazywa, tu cytat, podobnym krokiem, który źle wpływa na sąsiedzkie relacje.
23: Oczekiwałbym od obu prezydentów, żeby raczej potrafili wznieść się ponad te historyczne emocje i próbować jednak budować tę trudną, ale konieczną przyjaźń i współpracę polsko-ukraińską.
22: Mówił Donald Tusk. Posłowie opozycji podkreślają z kolei, że Polska powinna pójść o krok dalej.
24: Ja myślę, że powinniśmy zareagować być może jeszcze mocniej i rozważyć nasze wsparcie dla Ukrainy.
22: Usłyszałem od Krzysztofa Szczuckiego z Prawa i Sprawiedliwości. Z Sejmu Kacper Wróblewski.
21: W tej chwili nie ma obaw, by ogień zagroził kolejnym domostwom. Zapewnia w rozmowie z reporterem RMF FM Luiza Jurgiel-Żyła, rzeczniczka wojewody mazowieckiego. W powiecie wołomińskim od wczoraj trwa walka z wielkim pożarem lasu. Jakub Rybski dopytywał panią rzecznik, co z ewakuowanymi prewencyjnie osobami.
25: 5 osób
1: osób zostało przenocowanych w szkole podstawowej w Stanisławowie, a pozostałe wróciły do swoich domów z domów letniskowych albo przenocowały u rodziny.
2: A te osoby, które zostały w szkole, czy one już opuściły tą placówkę, wróciły do swoich domów, czy cały czas tam są i czekają na rozwój wypadku?
1: Te osoby dalej tam są bardzo dobrze zaopiekowane przez samorząd, mają wyżywienie, noclegi i czekają na rozwój sytuacji.
21: Ważny komunikat. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał właśnie alerty w związku z dużym zagrożeniem pożarowym w lasach. Ostrzeżenia dotyczą niemal całego kraju z wyłączeniem regionów północnych. Zamknięta część autostrady A4 między Katowicami i Mysłowicami w stronę Krakowa. Przypomnę, w rejonie Brzęczkowic zderzyły się dwa auto osobowe i ciężarówka. Korek ma tam już około 10 kilometrów. Reporter RMF FM Marcin Buczek jest przy A4. Marcinie, jak objechać to miejsce?
3: Policja tu w okolicy węzła Murckowska, za którym autostrada została całkowicie zablokowana, kieruje samochody na objazd drogą numer 86. Niestety w tym rejonie doszło do kolejnej kolizji dwóch aut osobowych. Korek na pasach do Krakowa na autostradzie A4 zwiększył się w ciągu ostatniej godziny i teraz zaczyna się już w rejonie katowickiego Parku Kościuszki.
21: Wbrew wczorajszym uspokajającym zapewnieniom resortu sprawiedliwości pojawiają się wątpliwości w sprawie decyzji prokuratury rejonowej z Otwocka. Przypomnijmy, postanowiła ona o wypuszczeniu na wolność pijanego kierowcy z trzema dożywotnimi zakazami prowadzenia pojazdów. Wczoraj rzeczniczka prokuratora generalnego świadczyła, że wytyczne Waldemara Żurka nie zostały złamane. Tymczasem nasz dziennikarz przeczytał komunikat prokuratora okręgowego, który brzmi: przyjmuje powyższe działania z niepokojem. Krzysztof Zasada w naszym studiu w Warszawie zajmuje się tą sprawą. Dzień dobry. Co jeszcze jest w tym komunikacie?
5: Nie wprost

0: dolegliwością tak, by każdy z nich odczuł dolegliwość swego zachowania, a także działać tak, by odstraszać innych od podobnych zachowań.
1: Ostrzejsze kary czekają od najbliższej środy kierowców, którzy przekraczają dozwoloną prędkość. Właśnie te zmiany to dzisiaj temat cyklu Twoje zdanie w Radiu RMF24. Nasz reporter Michał Dobrowicz zbiera komentarze na ten temat. Michale, co konkretnie się zmieni?
2: Pojawi się zakaz kasowania punktów karnych, jeśli kierowca przekroczy dozwoloną prędkość o więcej niż 20 km na godzinę. Będzie też więcej punktów karnych za najpoważniejsze przekroczenia prędkości. To ma zwiększyć bezpieczeństwo, ale z drugiej strony to wywołuje też wątpliwości, także prawników. To przyznaje prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati.
3: Nie ma i nie może być przyzwolenia na tolerowanie jakichkolwiek wykroczeń, ale utrata prawa jazdy, na przykład w następstwie popełnienia takich wykroczeń, prowadzi do skomplikowania życia nie tylko kierowcy, ale najczęściej jego rodziny.
2: O tej zmianie za chwilę porozmawiam z ekspertami z Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego, a także z kierowcami. Spotykamy się już za chwilę przy drodze ekspresowej S8 na wyjeździe z Warszawy na Białystok. Zadam pytanie, czy zaostrzanie przepisów to właściwy kierunek?
4: To także są fakty.
1: Nie odwiedzajcie cmentarza centralnego. Taki nietypowy apel wystosowali urzędnicy w Szczecinie. Na tej największej w Polsce nekropolii odławiane są dwa łosie. Nasza reporterka jest na miejscu. Anna Palamar pytała o skalę trudności tej akcji miejskiego łowczego Ryszarda Czaraszkiewicza.
5: To jest praktycznie drzewostan, ale też są krzewy, też są trzciny, też są bagna i tam te zwierzęta, jeżeli wejdą, schowają się przed nami, to ich nie znajdziemy. Być może na przykład dopiero wieczorem zaczną się pokazywać albo znajdziemy je przy użyciu termowizji, bo w tej chwili termowizja nie spełni swojego zadania, wszystko jest tak nagrzane, że nie widać tych punktów ciepłych.
1: Jeżeli służbom uda się zbliżyć do łosi na minimum 30 metrów, wtedy zostaną im podane zastrzyki znieczulające. Następnie zwierzęta zostaną wywiezione do lasu. Oby zwierzaki mogły to skomentować potem. Było się na wycieczce, ale się wróciło.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura www.kajsaj.com. Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych www.erkado.pl.
8: Bledo piątku o tej porze wybieramy Miss Weekendu. Czy sobota ładniejsza, czy niedziela ładniejsza? No powiem tak, w niedzielę więcej słońca i tak mniej więcej 1 stopień na termometrach więcej, od 20 do 26, jutro trochę mniej, od 20 do 25, no i w sobotę zdecydowanie więcej deszczu, ale kto wie, przy tych zagrożeniach lasem, to może właśnie taka deszczowa sobota bardziej nam się podoba.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
7: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura www.kajsaj.com. Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych www.erkado.pl.
8: Zagrożenie pożarowe w lasach. Trzymamy kciuki za deszcz. Tu byle do piątku. Daniel Dyk, dzień dobry. Zaraz za to zaczyna się, ojej, gorący polski mecz w Paryżu. Pierwsza pojawiła się na korcie Magda Iga. Moment później dziewczyny się przywitały. Było losowanie. Teraz się rozgrzewają. No i zaraz Iga Świątek, Magda Linet. W Paryżu będziemy dla was śledzili ten pojedynek.

Słuchajcie, jakbym finał oglądał, tak się denerwuję. Roland Garros, ta pomarańcz kortu w Paryżu przełamana została żywymi, takimi majowymi barwami. Magda Linet na zielono, Iga Świątek na fioletowo. Magdy serwis w tym pierwszym gemie, ale pierwsze małe punkty w tym historycznym meczu dla Igi. No z kolei ten gem został wygrany przez Magdę, teraz Iga serwuje. No powiem wam, że dobrze, że mamy po dwa kciuki do trzymania.

0: szczęścia. Najważniejsza z zagadek. Kto zagra z nami w wielkim finale? Ostatnie losowanie przed nami. Finał maja. No już wiemy, że będzie spektakularny. Tylko trzy opcje w sejfach. Albo traficie 144 tysiące złotych. Albo traficie kluczyki do Jeepa Avenger. Albo traficie nagrodę główną. 1 240 000 złotych. Nie ma innej opcji. Albo to, albo to, albo to. Ktoś z was na pewno dzisiaj wygra. Myślę, że każdy chce być w takim finale. I komuś bardzo to ułatwimy. Uwaga! Rusza szybki bonus, szczęśliwe 7 minut. Każdy z was ma szansę złapać 1100 losów. Wystarczy wysłać hasło RMF pod numer 7474 albo zagrać na www.rmf.fm. 1100 losów zyskacie. Chyba, że... No właśnie. W tym momencie, proszę państwa, wchodzi szczęśliwy numerek. A jak wiecie, szczęśliwy numerek może nieźle namieszać. Może zmienić wszystko. Może bardzo pomóc. I uwaga... To ma ogromne znaczenie. Pierwszy szczęśliwy numerek to cyfra 5 i drugi szczęśliwy numerek to cyfra 8. Jeśli macie takie numery w swoim numerze telefonu, nie muszą być obok siebie. No to macie ogromne szczęście. Wpadnie wam nie 1100 losów, wy ten bonus podwoicie. Zyskacie aż 2200 szans i dla was to w ogóle będzie najlepsza okazja. 5 i 8. Jedyne szczęśliwe numerki w Byle do Piątku, to się nie powtórzy i dają wam teraz aż 2200 szans. Albo Jeep Avenger, albo 144 tysiące, albo 1 240 tysięcy w ostatnim finale maja. Na pewno, tylko dla kogo? To 7 minut może wiele wyjaśnić. RMF 7474.
1: Reklama.
2: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Kto zwalcza ból? Kto?
5: Pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
7: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
8: W tę sobotę masło ekstra z Łukowa Lumiko 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. A świeże pod udzie lub udo z kurczaka, z lady i na stoisku samoobsługowym 5,99 zł za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 4 kilo na osobę. Kaufland.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy.

0: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka luz. Jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: W drodze do domu? Lepiej być nie może. Na spotkaniu z przyjaciółmi? Lepiej być nie może. Cokolwiek robicie w ten weekend, jesteśmy z wami. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
2: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
3: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.

0: ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Brie Comarche. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.
1: ZUS, podatki, czynsz, konto.
2: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
1: Ty nie?
2: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
1: Płacą ci? Dużo?
2: 4000 się uzbierało.
1: No żartujesz.
3: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
4: Super promocja dla klubowiczów Smyka. Aż 40% rabatu na drugi tańszy zestaw Lego Friends, City, Ninjago, Kreator lub Duplo. Tylko w sklepach stacjonarnych do 30 maja obowiązują limity. Szczegóły w regulaminie. Zapraszamy do Smyka. Po reklamie.
5: Przypomnę, może ktoś nie słyszał. Szczęśliwy numerek 5 i 8. I kto ma w swoim numerze telefonu podwaja bonus. Albo 1100 losów zyskujecie w ostatnim losowaniu maja, albo 2200 losów. Słuchajcie, zostały tylko 3 minuty. 3 minuty najlepszej okazji. Ktoś na pewno wygra 1 240 000 lub 144 000 lub Jeepa Avenger. Trzymam kciuki. RMF 7474.

Iga i Magda w Paryżu. To w ogóle dobrze brzmi, jak tytuł jakiegoś serialu niezłego. W tym momencie wygrała czwartego gema Magda. 4-3 w pierwszym secie. Trzymamy kciuki. Zaraz serwis Igi.

0: zmiksowane przez Davida Guetta. Jeśli się zastanawialiście, do jakiego numeru dzisiaj wjedzie Weekend w pracy, moim zdaniem właśnie wjechał. Muzyczna nowość w RMF FM. 12.43. Tracisz mniej kilogramów niż oczekujesz? Właśnie trafiło coś takiego w sieci. Taka sytuacja od dawna stanowi zagadkę dla naukowców. Dla naukowców? To dla nas zagadka. Zakładamy, że schudniemy. Jak to się nie stało?
1: Reklama.
2: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
7: Castorama!
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
7: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
9: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
2: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
1: Mów szybko, gdzie byłaś?
2: Worldbox, to ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
1: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
2: Pewnie, Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
1: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
3: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali, aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
4: Play. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do płukania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
7: Skoda.
8: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
9: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
8: Latium?
9: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
8: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
9: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
10: Zdrowid. Jak dziś obdarowywać bliskich szybciej i trafniej niż kiedykolwiek? Magenta Moments od T-Mobile to prostsze niż myślisz. Ponad 60 topowych marek, atrakcyjne rabaty i pełna swoboda wyboru. Wybierz kartę podarunkową, spersonalizuj ją i wywołaj uśmiech dokładnie wtedy, kiedy chcesz. Magenta Moments. Nowy wymiar prezentów w aplikacji Mój T-Mobile.
11: Po reklamie.
12: Sponsorem programu Byle do piątku jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
13: Sponsorem Byle do piątku jest firma Roshen, producent wafli nadziewanych.
14: Sponsorem programu Byle do piątku jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Sponsorem programu Byle do Piątku jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Sponsorem Byle do Piątku jest firma Roshen, producent wafli nadziewanych.
1: Sponsorem programu Byle do Piątku jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
2: Reklama.
3: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
4: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
5: Kumulacja szczęścia w RMF FM.
6: Już dziś.
5: Wielki finał maja.
7: Ktoś na pewno wygra.
8: 144 tysiące.
9: Hybrydowego miejskiego Jeepa Avengera.
10: Lub rekordową nagrodę główną.
11: Ponad 1 200 000 złotych.
12: Może ty.
13: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 z VAT. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
14: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka Twin.
15: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
16: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
17: Bez kawy i z kawą. Weekendowy poranek. Po prostu tak jak lubicie. Już w sobotę i niedzielę po 6:00. RMF FM zawsze z wami.
18: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest dystrybutor złota inwestycyjnego mennicaapart.pl.
19: Chcecie wygrywać więcej?
20: Tak!
19: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
20: Ale to kręci!
19: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
21: Ja po prostu zamiast dawać 10 razy szansę jednemu facetowi, postanowiłam dać 10 szans różnym.
17: Topowi artyści, sportowcy i ludzie sukcesu prezentują się w stylu Krychowiaka.
22: Nawet własna rodzina zaczęła już do mnie mówić, Ryśku.
17: W stylu Krychowiaka. Już w niedzielę po 10:00 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na kanale YouTube w stylu Krychowiaka i na rmfon.pl.
23: W RTV EUR AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
17: RMF FM na wynos. Rozmowy Terlikowskiego, Felietona Olbratowskiego, grube żarty Skowrona Tomkowicza i Kałamagi. Masz je w kieszeni. Już dziś włącz RMF FM w aplikacji RMF On i na rmfon.pl. RMF FM, masz nas w kieszeni.
24: Po reklamie.
25: A teraz jeszcze fakty RMF FM Bogdana Zalewskiego. Na zegarze prawie 13:00, posłuchajmy.
26: Kłaniam się nisko, zachęcam do słuchania. Wiatr utrudnia akcję gaśniczą w powiecie wołomińskim. Za chwilę pożarowy raport naszego stołecznego reportera. Potem Trójmiasto i ćwiczenia wojskowe pod kryptonimem Orkan. Następnie Paryż. Komu kibicować na korcie? Polce czy Polce? Magdzie Linet czy Idze Świątek? A może obu naszym paniom? Niech wygra lepsza. Na razie górą Iga. Sytuacja jest stabilna, ale boimy się kolejnych godzin ze względu na wiatr, przekazał komendant Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Kruczek. Strażacy od wczoraj walczą z wielkim pożarem lasu w powiecie wołomińskim na Mazowszu. W plenerowym sztabie kryzysowym jest nasz reporter. Witamy Jakuba Rybskiego.
27: Dzień dobry, jestem.
26: Dzień dobry, Kubo. Jak wygląda obecnie akcja gaśnicza?
27: Obecnie ogień utrzymuje się nisko przy ziemi i płonie przede wszystkim Ściółka. Strażacy podkreślają jednak, że największym wrogiem w ciągu najbliższych godzin będzie porywisty wiatr.
28: Prognozy są takie, że może w porywach osiągać 40-45 km na godzinę. Jest to wiatr północno-zachodni.
27: Mówił komendant Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Kruczek. Niestety wieje już od około godziny i wszędzie wokół widać, jak mocno ten wiatr kołysze drzewami. Strażacy zapewniają jednak, że są przygotowani na ewentualne rozprzestrzenianie się pożaru.
28: Przygotowaliśmy magistrale wodne i zabezpieczyliśmy te miejsca odpowiednio, wykorzystując też pewne prace ziemne, po to, by pożar nie przedostał się jeszcze do tych niespalonych terenów.
27: Wciąż nieznane są przyczyny tego pożaru, ale szef MSWiA Marcin Kierwiński podkreślił, że na tym etapie nie można wykluczyć żadnego scenariusza, nawet podpalenia.
26: Trójmieście trwa spotkanie ministerialne Rady Państw Morza Bałtyckiego, które kończy polskie przewodnictwo w tej organizacji. Sojusznicy obserwowali ćwiczenia wojsk specjalnych pod nazwą Orkan. W gdyńskim porcie był również trójmiejski reporter RMF FM Stanisław Pawłowski, który opisze teraz, co tam widział.
0: Formoza i Grom pokazały nam operację odbicia promu pasażerskiego z rąk uzbrojonych napastników. Były dwa śmigłowce, okręt marynarki wojennej i odrzutowce F-16. Żołnierze wchodzili na statek zarówno z wody, jak i z powietrza.
1: Pamiętajmy, że ten statek płynie szybko. Jest potężny sprzęt, który na sobie posiadają operatorzy i również swoje waży. Ci ludzie wszystko ćwiczą, żeby opanować do perfekcji, aby można to było dzisiaj zobaczyć. Dla was chwila, dla nas są to naprawdę lata spędzone na ćwiczeniach, szkoleniach.
0: Mówił podpułkownik Mariusz Łopeta, rzecznik prasowy komponentów wojsk specjalnych. Po południu w Sopocie ministrowie będą rozmawiać o wyzwaniach na Bałtyku, szczególnie o zakłóceniach sygnału GPS, zagrożeniach dla infrastruktury krytycznej i tej płynącej ze strony tak zwanej floty złomu. Polska symbolicznie przekaże Islandii przewodnictwo w Radzie.
26: Ważna informacja z autostrady A4. W pobliżu węzła Kąty Wrocławskie zderzyły się auto osobowe i ciężarówka. Jezdnia w kierunku Wrocławia jest zablokowana. Korek ma tam około 10 km. Znamy maksymalne ceny paliw, jakie będą obowiązywać na stacjach od jutra do poniedziałku. Za litr 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł i 5 groszy. Litr oleju napędowego może kosztować maksymalnie 6 zł i 34 grosze. Więcej punktów karnych od najbliższej środy dostaną kierowcy, którzy znacząco przekroczą dozwoloną prędkość. I właśnie to zaostrzenie przepisów jest dzisiaj tematem naszego cyklu Twoje zdanie w Radiu RMF 24. Nasz reporter Michał Dobrowicz zbiera Wasze opinie w tej sprawie przy ekspresowej S8 na wysokości Radzymina na Mazowszu o to, co usłyszał od kierowców.
2: Myślę, że to już powinno zostać na takim poziomie, jak jest. Już jest duży poziom i niech taki zostanie.
3: Czy zaostrzenie kar może zwiększyć bezpieczeństwo?
4: Nie zwiększy bezpieczeństwa z jednego powodu. Niedługo będziemy musieli już zatrudniać prawników, my, ludzie zwykli, ponieważ my już nie wiemy, jak w tych przepisach się odnajdywać.
3: Bo cel jest bardzo prosty, cel nie jest skomplikowany. Ma być bezpieczniej. Będzie tak według pana?
5: Ci, kto mają pieniądze i jeżdżą, i tak będą jeździć jak wariaty.
3: Czy edukować bardziej, przekonywać, tłumaczyć?
5: Nie edukować, ale przede wszystkim drogi też budować i żebyśmy mieli po czym jeździć.
26: Cykl Twoje zdanie trwa w Radiu RMF 24. Szczegóły na temat nowego taryfikatora mandatów mamy na rmf24.pl.
6: Kibicujemy naszym tenisistkom.
26: No właśnie, naszym, ale komu dokładnie? Poważny dylemat mają kibice naszego krajowego tenisa. Komu kibicować, Polce czy Polce? Magdzie

0: przyznać, że Magdalinet jest także świetnie przygotowana.
1: Asy serwisowe,
0: pięknie powiedziane, panie Bogdanie. No szkoda, że Polki grają ze sobą już teraz, bo gdyby zagrały z innymi tenisistkami, no to być może mogłyby się jeszcze spotkać w dalszej fazie turnieju. To dopiero trzecia runda. Drugi w tej chwili set już trwa. Iga Świątek ma przewagę przełamania. Rozkręca się Iga, prowadzi 2-1.
1: Kolejny meldunek z polskiego meczu w Paryżu w Faktach za godzinę.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Ja w swoim dzienniczku do cen paliw wpisałem, że od jutra do poniedziałku będzie taniej na stacjach, benzyna blisko 6 zł. No taki dzień dziecka dla kierowców się zaczyna. Tu będę do piątku, Daniel Dyk, dzień dobry. Zaraz a propos 1 czerwca, to naprawdę zrobimy słuchaczom prezent. Zostańcie z nami.

0: Sponsorem konkursu na Dzień Dziecka jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
1: No właśnie, zbliża się Dzień Dziecka i na radiowych stronach gramy z wami, dorosłymi, o rodzinne bilety do Energylandii. Piszecie nam, jakie były wasze dziecięce marzenia, które udało się spełnić. No i dzisiaj, proszę bardzo, mamy specjalistkę od marzeń. Marzena jest z nami. Cześć, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Imię zobowiązuje. Tobie marzyło się jeździć na rolkach i...
2: I bardzo ciężki temat przez całe życie. Ja byłam niewyuczalna, podejmowałam wiele prób, trzymając się płota oczywiście, ale kończyło się tak, że dochodziłam właśnie do końca płotu i musiałam wracać do domu. I na ogół nie na dwóch nogach.
1: Ja rozumiem, bo tak, bo rolki bez hamulców, ale Marzena znalazła hamulec, czyli po prostu siadała, kiedy trzeba było. Napisałaś
2: tam. Oglądałam sąsiada, który świetnie jeździł i też się nauczył w takim bardziej zaawansowanym wieku. Wychodziło mu to rewelacyjnie, no i stwierdziłam, że jeżeli on może, to dlaczego ja nie? Tym bardziej, że rolki w domu leżały i od 30 lat rozmiar buta mi się nie zmieniał.
1: Proszę bardzo. Kolana poobijane, lecz serce znów 10 lat, więc gratulujemy i powiem ci, że odmłodzimy twoje serducha jeszcze bardziej i ty będziesz miała też moc, by komuś to serce odmłodzić, bo mam dla ciebie do rozdysponowania wśród krewnych, znajomych, bliskich 4 bilety do Energylandii. Gratuluję.
2: Super, bardzo, bardzo dziękuję.
1: Mam nadzieję, że
2: wiem, komu dam, także
1: że obowiązkowo
2: się
1: też się wybierzesz.
2: Dziękuję. Koniecznie. Dzięki wielkie, bardzo się cieszę. Bardzo.
1: Zabawa trwa, my też bawimy się z wami dalej. Zapraszamy, szczegóły znajdziecie oczywiście na www.rmf.fm.
0: Sponsorem konkursu na Dzień Dziecka jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
3: Reklama.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid. Fakty sportowe RMF FM. Tu liczą się sportowe emocje. Wyniki i komentarze serwujemy codziennie w RMF FM. Fakty sportowe.
2: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
3: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
4: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
5: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Blikomarché to aż dwie naklejki na Blikomisie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Blikomisia zaraz odbierasz.
6: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
7: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
8: Kto powiedział, że jest weekend?
9: RMF FM.
10: Że to powiem, najlepsze radio.
8: A, no to wszystko jasne.
11: Jest weekend. Ogłasza RMF FM. Sobotnie i niedzielne popołudnia.
12: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
13: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
14: Sponsorem programu jest Weekend. Jest firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi zewnętrznych, bram segmentowych i stolarki aluminiowej. www.futryna.com.pl.
15: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
16: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
17: Jakich ludzi?
16: No tych, co szukają aut.
17: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
18: Ojciec, nie to okno. To tu.
17: Gdzie?
18: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga Ci stworzyć ogłoszenie.
17: AI? Ajajaj.
18: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
19: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
20: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
1: RMF FM. Najlepsza muzyka.

Słuchajcie, decyduje się mecz w Paryżu. Iga Świątek prowadzi 5-3 z Magdą Linet. Magda ma co prawda serwis, ale mam wrażenie, że w meczu Polek mecz nie jest przewagą. Proszę trzymać kciuki. A teraz kolejna nowość w RMF-ie.

dom. No, może ktoś właśnie o tym marzy. Wystarczy 1 000 000 złotych, żeby sobie dom kupić? Świetnie. A za resztę poszalejecie. No właśnie, za jaką resztę? Jaki milion? Słuchajcie, został nam ostatni finał kumulacji szczęścia w maju i już wiemy, że ktoś wygra. Albo 1 240 000 złotych, rekordowe pieniądze, jakich nikt jeszcze nie wygrał w historii RMF-u, albo 144 000 złotych, albo kluczyki do Jeepa Avenger. Taki z tempomatem, taki z łopatkami do zmiany biegów, taki żółty z czarnym dachem. Słuchajcie, tylko te 3 opcje w sejfach i każda wspaniała. A teraz pomożemy z szansami. Tak porządnie, jak na finał przystało. To będzie 13 minut i w tym czasie zdobywacie nie jedną, a aż 1350 szans. Wystarczy teraz, w tym czasie, przysłać SMS za 4,92 z hasłem RMF pod numer 7474, albo gramy na www.rmf.fm, przy okazji sobie obejrzycie tego Jeepa. Czy w porządku, czy pasuje? Trzymam mocno kciuki, no i bardzo mocno mnożę szansę. 1350 losów. Szansa nawet na 1 240 000. RMF 7474.

właśnie pogratulowały sobie, a właściwie Magdalinet pogratulowała, Iga Świątek pocieszyła, nie ma okazywania wielkiej radości, widać, że to koleżanki z reprezentacji. Iga Świątek wygrała w Paryżu 6-4, 6-4.

0: muszę wam powiedzieć, że w byle do piątku teraz się zrobiło tłoczno w naszym studiu, bo z nami Amelia, która przyleciała do studia na drobnych różowych skrzydłach. Cześć.
1: Hejka, tutaj wasza wróżka, radiuszka Amelka.
0: No właśnie, zrobiło się tutaj tłoczno od czaru.
1: Troszkę przyszłam zaczarować i chcę wam coś powiedzieć, że przez cały dzień dziecka, dzieciaki moje kochane, będę słuchać waszych skarg na waszych rodziców, ale zaczynamy już teraz. I już teraz możecie do mnie dzwonić albo wysyłać głosóweczki na Messengerze, a ja chętnie dowiem się, co wasi rodzice dzisiaj nawywijali.
0: 12,2 miliony. Amelka już teraz przy telefonie czeka na grzeczne dzieci, ale niegrzecznych rodziców. Powarzekajmy trochę na mamuncie, na tatuncia. Amelka wszystkich wysłucha. Dzwońcie, 12,2 miliony.
2: Ogłoszenie RMF FM.
3: Ale że Polaków na mundial nie wzięli?
4: To my weźmiemy. Objazdowy czempionat haratania w kałę z RMF FM, czyli FIFA RAFA 2026.
5: Prowadzący RMF FM i gwiazdy kontra...
6: No właśnie, chłopaki, z kim gramy?
7: Uwaga!
8: Szukamy małych, lokalnych drużyn, które chcą zagrać z nami meczek.
9: Przyjedziemy do was.
4: Rzućcie nam wyzwanie na www.rmffm. Małe miasteczka, wiejskie kluby kontra RMF FM.
10: Zagramy meczyk, pogadamy, pośpiewamy.
11: Zrobimy grilla dla kibiców i wielką potańcówkę po meczu.
12: A ten meczyk odpalimy my, Big Cyc.
4: FIFA RAFA 2026.
13: Ej, zejdź z kanapy.
14: Zagraj z RMF FM.
15: Finały w programie Czerwcówka w RMF FM.
16: RMF FM zawsze z wami.
17: Reklama. A co tam w Carrefourze?
18: Słodki dzień dziecka. Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
19: Lato. Słońce. Moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
20: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w piątek chipsy Pringles opakowanie 165 gramów. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, kup jedno opakowanie chipsów Pringles z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
21: Barbara?
22: No?
21: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
22: Co, Marian?
21: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
22: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
21: No.
23: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
24: Wszystko, czego dziś chcę.
25: To grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Jano, kilogram 9,99. A Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
24: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
26: Od poniedziałku do czwartku grają dla was Ola Filipek i Mateusz Opyrchał. A w piątki radiowe Olki. Filipek i Sikora robią weekendowy biforek.
27: Jak ja bym chciał, żebyście usłyszeli Olę, zanim pojawiliśmy się na antenie, zrobiła tak...
28: No bo ja widzę sobotę.
26: Lepsza połowa dnia. Już dziś po 14.
29: Sponsorem programu jest SFD. Największy sklep z odżywkami i suplementami w Polsce. SFD.pl.
30: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
31: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
32: Do środy schab wieprzowy bez kości, kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku pralinę Tofifi 6,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
33: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mega okazje na weekend. Ser żółty w plastrach Mlekpol 150 gramów w ofercie 1 plus 1 za grosz z aplikacją Moje Sklepy. A chipsy Crunch Chips 130 gramów za 5,95. Oferta trwa od 28 do 30 maja w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
0: Super promocja dla klubowiczów Smyka. Aż 40% rabatu na drugi tańszy zestaw Lego Friends, City, Ninjago, Kreator lub Duplo. Tylko w sklepach stacjonarnych do 30 maja obowiązują limity. Szczegóły w regulaminie. Zapraszamy do Smyka.
1: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie.

0: innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Po reklamie.
2: RMF FM. Najlepsza muzyka na każdy dzień.

0: Zostało 1,5 minuty.
1: 1350 losów zyskujecie w ostatnim losowaniu maja. Ktoś dziś na pewno wygra 1 240 000 zł lub 144 000 zł lub Jeepa Avengera. Tylko takie trzy opcje w sejfach. Minuta, 12 sekund. 1350 losów. RMF 7474.

0: sprawcy fałszywych alarmów, pożar, no i polski mecz w Paryżu. Wiele tematów ciekawych pojawi się w Faktach RMF FM za moment o 14.
1: Reklama.
2: RMF FM na wynos. Newsy, publicystyka, sport, gospodarka. Gdziekolwiek jesteś, jesteś na bieżąco dzięki aplikacji RMF On i rmfon.pl. Włącz dziś RMF On i miej fakty RMF FM w kieszeni. RMF FM zawsze z tobą.
3: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
4: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
3: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
4: Auchan, co zaplanuję, tu kupuję.
5: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
5: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
7: Zdrowid.
8: Będziemy jeździć na rowerze.
2: A co jeszcze? Dajcie znać na www.rmf.fm, co robicie weekendowo. Już w sobotę po 7 w RMF FM. Przepis na weekend.
9: Sponsorem programu Przepis na weekend jest producent leku Magnefar B6 Forte. Leku na objawy niedoboru magnezu, w tym drażliwość i zmęczenie.
10: Jak oliwa, to Monini, a jak loteria, to Ciao Italia. Szczegóły na loteriamonini.pl.
11: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
12: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Po reklamie.
0: Już prawie godzina 14. Bogdan Zalewski zaprasza na najnowsze wydanie Faktów RMF FM.
14: Zachęcam gorąco do słuchania. Usłyszeli zarzuty, ale nie w sprawie ostatnich fałszywych alarmów. Tylko w RMF FM o dwóch zatrzymanych. Okazuje się, że nie ma dowodów na ich udział w prowokacjach wymierzonych w środowisko prawicy i w prezydenta Nawrockiego. Porywisty wiatr rozpala płomienie z małych iskier w powiecie wołomińskim. Iga Świątek pokonała Magdalenę Net w Paryżu. Dwie z osób zatrzymanych w związku z majową serią fałszywych alarmów usłyszały zarzuty nie mające związku z tymi incydentami. Dowiedział się nieoficjalnie reporter RMF FM. Tych dwóch młodych mężczyzn zatrzymano w śledztwie prowadzonym od zeszłego roku przez Śląski Wydział Prokuratury Krajowej. Z nami Krzysztof Zasada, witamy serdecznie.
15: Dzień dobry.
14: Czy mają oni jakiś związek z grupą, która odpowiada za ostatnie, bezpodstawne wezwania służb do mieszkań osób powiązanych ze środowiskiem prawicy?
15: No, wiele na to wskazuje, że są jej członkami, jednak śledczym po zatrzymaniu udało się na razie postawić im zarzuty obejmujące wywoływanie fałszywych alarmów od lutego 2023 do września zeszłego roku. Natomiast jak się nieoficjalnie dowiedziałem, po zatrzymaniu te osoby twierdziły, że także uczestniczyły w ostatnich fałszywych wezwaniach policji i straży pożarnej do lokali zajmowanych przez osoby związane ze środowiskiem obecnej opozycji. Teraz prokuratura i policja muszą znaleźć dowody tych działań, żeby rozszerzyć podejrzanym zarzuty. Wobec jednego z podejrzanych skierowano wniosek o aresztowanie.
14: Akcja gaśnicza przechodzi w fazę dogaszania, mówi RMF FM brygadier Państwowej Straży Pożarnej Karol Kroć. Ponad 800 strażaków wciąż walczy z ogniem, który pojawił się wczoraj w lesie w powiecie wołomińskim na Mazowszu. Na miejscu jest wódz satelitarny RMF FM i nasz reporter Jakub Rybski.
16: Jakubie, dzień dobry, jestem.
14: Witamy serdecznie. Co się dzieje teraz na miejscu?
16: Strażacy od kilkudziesięciu minut zwiększyli intensywność działań gaśniczych, co widać i przede wszystkim słychać, bo nad obszarem objętym pożarem co chwilę latają policyjny Black Hawk, śmigłowiec Lasów Państwowych, a także dromadery, które zrzucają wodę na zarzewia ognia.
17: Wiatr jest dość porwisty, który powoduje, że te małe iskry mogą się rozpalać i powstają właśnie te ukryte ogniska, które musimy jeszcze raz sprawdzić przy użyciu termowizji.
16: mówił mi brygadier Karol Kroć, strażacy ze specjalistycznych modułów GFFF, czyli Ground Forest Firefighting, penetrują teraz obszar, który spłonął. Służby przewidują, że dogaszanie tego pożaru może potrwać nawet kilka dni.
14: Władze Rumunii poinformowały, że wojsko nie mogło zestrzelić rosyjskiego drona, który naruszył przestrzeń powietrzną tego kraju, bez narażenia ludności cywilnej na poważne niebezpieczeństwo. Bezzałogowiec uderzył w blok mieszkalny w mieście Gałacz, raniąc dwie osoby. O skutkach tego zdarzenia powie już za chwilę w radiu RMF24 gość Jakuba Ślimińskiego, Marek Budzisz, ekspert do spraw bezpieczeństwa, Strategy and Future. Warto włączyć naszą internetową stację. Iga Świątek górą w historycznym polskim meczu na French Open. Trzecia rakieta świata pokonała Magdalinet 6-4, 6-4 i awansowała do czwartej rundy turnieju. Ponownie łączymy się z naszym dziennikarzem sportowym Cezarym Dziwiszkiem.
7: Witam ponownie.
14: Redakcja sportowa RMF FM. Witamy. Co dziś miała Iga, czego zabrakło do zwycięstwa Magdzie?
7: Dobre pytanie, trudne pytanie. Wydaje mi się, że siłę, ale zarazem oczywiście precyzję. Trzeba przyznać wszak, że na korcie Filipa Szatriera, jednej z najważniejszych aren tenisowych na świecie, obejrzeliśmy Igę w najlepszym wydaniu. Także Igę zdeterminowaną, zadziorną i walczącą. Ale czy taka nie była również Magdalinet? No była przecież i w wielu zagraniach pokazała świetną formę, wielkie umiejętności, a o wyniku, jak to bywa na takim poziomie, zdecydowały szczegóły.
14: Detale.
7: Dla fanów.
14: Tak.
7: Detale, otóż to. Dla fanów. Myślę, że mecz był przyjemnością, prawdziwą reklamą tenisa, świetnego tempa, efektownych zagrań, no i ciekawych pomysłów też. Teraz trzymamy kciuki oczywiście za Igę Świątek. W czwartej rundzie Rolanda Garrosa zmierzy się z Ukrainką Martą Kostiuk.
18: Są i takie fakty.
14: Chcielibyście skosztować wina Stalina? Rząd Gruzji jako właściciel kolekcji pierwszy raz w historii udostępnił w Tbilisi piwnicę, w której zgromadzono około 40 tysięcy butelek najprzedniejszych gruzińskich i francuskich win. Były one niegdyś własnością Józefa Stalina, pochodzącego z Gruzji sowieckiego zbrodniarza. To jest niesamowita piwnica. W życiu czegoś takiego nie widziałem. To jak panteon wina, mówi winiarski ekspert Pierre Luton. Kolekcja jest naprawdę imponująca i w dużej części pochodzi z rabunku zbiorów Romanowów, jakiego bolszewicy dokonali po rewolucji 1917 roku. Teraz trunek pójdzie pod młotek, a uzyskane środki zostaną przekazane na otwarcie w Gruzji światowej klasy szkoły winiarskiej. Cel tym bardziej słuszny, że Gruzja uchodzi za ojczyznę wina, a tradycje winiarskie sięgają tam 8 tysięcy lat. Podajemy te informacje, ale jak zawsze

0: rozgrzewa ten głos w takie dni jak ten. Teddy Swims za nami w RMF FM. A teraz bardzo dobre wieści na dziś. Uwaga, Polacy mogą cieszyć się szybszym połączeniem z internetem niż Niemcy.
1: W końcu, koniec kompleksów.
0: Prawda?
1: No i może mają te swoje autobany, ale my mamy po prostu autostrady internetu.
0: A poza tym, słuchajcie, no trzeba żyć dobrze z sąsiadem, prawda? Ale jakoś lepiej się żyje, jak sąsiadowi się gorzej powodzi.

0: Kung z RMF FM. Po trzech nutkach wiesz, że zbliża się weekend wielkimi krokami.
1: I to jaki
0: Galaxy
1: weekend?
0: Za nami. A przed nami właśnie, ktokolwiek widział, ktokolwiek wie z naszego krakowskiego podwórka, ale może pomożecie. Gołębica zaginęła w Krakowie. Właściciel oferuje 3000 złotych nagrody. Podobno w ogóle bardzo towarzyska była i oswojona.
1: No to ja bym zaczął poszukiwania od rynku. Pewnie tam siedzi w ogródku i turystów zabawia.
2: A gdybyś mogła sobie coś wybrać na Dzień Dziecka,
3: to wybrałabym prezent z Media Expert.
2: Oj tak, mają klocki Lego Technic Lamborghini, konsolę PlayStation 5 Slim,
3: zwierzątko interaktywne Bitsy i słodką maskotkę Furby w edycji Star Wars Grogu.
2: I wiele innych zabawek w super cenach.
4: Idealne prezenty dla dzieci małych i dużych znajdziesz w Media Expert. Odkryj kultowe zabawki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w

0: tygodniu pracy.
1: O, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
2: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś ser Gouda w plastrach XXL Pilos 2x500 gramów. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus? Wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Cena przed obniżką 29,89. Teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Inflacja, podatki, kursy walut. Bez tajemnic. Klub Ekonomiczny. Troszczymy się o wasze portfele. Codziennie w RMF FM.
10: Partnerem biznesowym jest Dacia Duster, dostępna z szeroką gamą oszczędnych silników hybrydowych i fabryczną instalacją LPG.
11: RTV Euro AGD.
12: Jak okazje, to w euro.
13: Mistrzowskie okazje w grze.
14: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
15: Po reklamie.

Let me see you dance, baby. Yeah. Let me see you dance, baby.

0: Szczerze? To jest dzień, na który czekaliśmy cały miesiąc. Finał maja w kumulacji szczęścia w RMF FM.
1: Szczerze? Kończymy maj z przytupem.
0: Dokładnie.
1: Pierwszy finał już za nami, co oznacza, że w sejfach zostały już tylko trzy opcje. Albo 144 tysiące złotych, albo samochód Jeep Avenger, albo uwaga, proszę tutaj dać głośniej.
0: Param.
1: 1 240 000 złotych!
0: Ktoś z was jeszcze dziś na pewno wygra jedną z tych trzech opcji. Oczywiście gorąco trzymamy kciuki za to, żeby to była ta największa opcja, czyli żeby ktoś z was został milionerem, a my chcemy was do tego finału przybliżyć. Dlatego...
1: To bardzo ważne, ogłaszamy tu i teraz szczęśliwe numerki.
0: Dokładnie tak. Przypomnijcie sobie swój numer telefonu i ogłaszamy teraz szczęśliwe numerki. A szczęśliwe numerki na dziś to 1 i 3.
1: Więc jeśli macie w swoim numerze telefonu cyfrę 1 i cyfrę 3,
0: oba,
1: to my podwajamy wasz bonus.
0: To ważne, muszą być obie te cyfry w dowolnej konfiguracji, one nie muszą być obok siebie, może być jedna z przodu, druga z tyłu, gdziekolwiek, byle obie były w waszym numerze telefonu. Od teraz przez 13 minut każdy, wysyłając RMF pod 7474, zyskuje 1200 losów.
1: Ale kto ma 1 i 3 w numerze telefonu, przypominamy, 2 te numery, 2 cyfry, tak, dostaje 2400 szans.
0: Z tej opcji oczywiście możecie skorzystać też na www.rmf.fm, ale tylko przez 13 minut.
1: Przypominamy, szczęśliwe numerki to 1 i 3. Macie je w swoim numerze telefonu? Bardzo dobrze. W takim razie lepszej okazji na wejście do gry już dzisiaj nie będzie. Więc w takim razie telefony w dłoń i wysyłacie SMS o treści RMF pod 7474.
2: Reklama. W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
3: Kumulacja szczęścia w RMF FM.
0: Już dziś.
3: Wielki finał maja.
4: Ktoś na pewno wygra.
5: 144 tysiące.
3: Hybrydowego miejskiego Jeepa Avengera.
6: Lub rekordową nagrodę główną.
3: Ponad 1 200 000 złotych.
5: Może ty.
7: Śli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 z VAT. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
8: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka Twin.
9: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
13: Sachetto. Sacher torte.
14: Co to znaczy?
13: Czekoladowy tort po wiedeńsku.
14: A jak będzie przeżyć przygodę po wiedeńsku?
15: Tego dowiesz się na www.rmf.fm. Weź udział w konkursie i wygraj bilety na jedyny taki pociąg Erste Wiedeński. Gwarantujemy podróż pełną muzyki, niesamowitych smaków i wielu innych atrakcji oraz nocleg w Wiedniu.
16: Na konkurs zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.

0: cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe, cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanie tutaj jest, stokrotka.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
2: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Gdy byłem mały, uwielbiałem majsterkować z dziadkiem przy jego samochodzie. Teraz mam własny warsztat i nie wyobrażam sobie lepszej pracy.
5: Jakie było twoje dziecięce marzenie, które udało ci się spełnić? Podziel się nim na www.rmf.fm, a my spełnimy marzenie twojego dziecka. Czekają rodzinne bilety do Energylandii i mnóstwo radości.
6: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup dwa bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
7: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi

0: w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
1: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
2: Skoda. Po reklamie.
3: 144 tysiące Jeep Avenger albo 1 240 000 zł. Tylko te trzy opcje w sejfach. A teraz możecie przybliżyć się do wygranej. Mnożymy wasze szanse razy 1200, a jak macie w numerze telefonu trójkę i jedynkę, to podwajamy wasz bonus. RMF 7474.

0: Uwaga turyści, Dolina Mąkowa w Tatrach Bielskich zamknięta.
1: Więcej oczywiście w Faktach RMF FM punktualnie o 15.
0: Będziemy mieć dla Was więcej aktualnych informacji. Bądźcie z nami.

0: Kraków szykuje się na najgorętszy weekend tego lata. Już 6 i 7 czerwca, 25. Wielka Parada Smoków. W programie Smoczy Piknik Rodzinny, wielkie plenerowe widowisko na Wiśle i Parada Smoków z finałem na Rynku Głównym. Gigantyczne smoki, niezwykła atmosfera, muzyka, światła i 2 dni pełne atrakcji dla całych rodzin. A to wszystko bezpłatnie. 25. Wielka Parada Smoków. 6 i 7 czerwca w Krakowie. Poleca RMF FM.
1: Czego pragną kobiety?
2: Mężczyzno, tu zrozumiesz niezrozumiałe.
3: Już w niedzielę po 10 w RMF FM.
4: Sponsorem programu Czego pragną kobiety jest dystrybutor złota inwestycyjnego. Mennicaapart.pl.
5: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mega okazje na weekend. Ser żółty w plastrach Mlekpol 150 gramów w ofercie 1 plus 1 za grosz z aplikacją Moje Sklepy. A chipsy Crunchips 130 gramów za 5,95. Oferta trwa od 28 do 30 maja w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
6: Ja po prostu zamiast dawać 10 razy szansę jednemu facetowi, postanowiłam dać 10 szans różnym.
3: Topowi artyści, sportowcy i ludzie sukcesu prezentują się w stylu Krychowiaka.
7: Nawet własna rodzina zaczęła już do mnie mówić, Ryśku.
3: W stylu Krychowiaka. Już w niedzielę po 10 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na kanale YouTube w stylu Krychowiaka i na rmfon.pl.
8: Marian, zaraz dzień mamy, dzień dziecka. Masz pomysły na prezenty?
9: Barbara, mam. Tablety Samsung z Media Expert. O, patrz, dla młodego wydajny tablet Samsung Galaxy Tab A11+. Będzie idealny do szkoły.
8: O, a dla mamusi czerwony Samsung Galaxy Tab S10 Lite. Piękny, smukły z AI.
10: Kup w Media Expert Samsung Galaxy Tab S10 Lite. W supercenie 1199 zł 99 groszy. Sprawdź Galaxy Tab A11+. Doskonały do gry i pracy. W supercenie za 799 zł 99 groszy. Media Expert.
11: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Brico Marché. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
12: Po reklamie.
13: Za kilka sekund, godzina 15, czas na najnowsze fakty RMF FM, a temat dla nas Bogdan Zalewski, z którym się serdecznie witamy.
14: Dzień dobry, zapraszam do słuchania. Podejrzenie szpiegostwa w polskiej grupie zbrojeniowej. Zatrzymano pracownika. Polska prokuratura nie weźmie w obronę dobrego imienia państwa Izrael. Nie będzie śledztwa w sprawie sejmowego wystąpienia posła Konfederacji Konrada Berkowicza. Potężna lawina w słowackim Tatrzańskim Parku Narodowym. Zamknięto jeden ze szlaków. Oto informacja sprzed chwili. Pracownik jednego z zakładów polskiej grupy zbrojeniowej został zatrzymany pod zarzutem szpiegostwa na rzecz obcego państwa. Został już aresztowany na 3 miesiące. Więcej na ten temat w kolejnych faktach. Angażowanie się polskich organów ścigania w obronę dobrego imienia państwa Izrael byłoby nie tylko niezasadne, ale wręcz nieetyczne. To fragment z uzasadnienia odmowy wszczęcia przez prokuraturę okręgową w Warszawie śledztwa w sprawie podejrzeń zniesławienia przez posła Konrada Berkowicza izraelskich władz i żołnierzy. W kwietniu w Sejmie parlamentarzysta Konfederacji porównał Izrael do III Rzeszy i pokazał z mównicy izraelską flagę ze swastyką. Krzysztof Zasada z nami w faktach. Witamy, Krzysztofie.
15: Dzień dobry.
14: Dlaczego śledztwa nie będzie? Jakie są argumenty prokuratury?
15: Odmowa wszczęcia jest motywowana tym, że za ściganiem tego czynu z urzędu nie przemawia ani ochrona praworządności, ani interes społeczny, tak napisano w uzasadnieniu. Śledczy uznali, że wprawdzie poseł Berkowicz dopuścił się zniesławienia władz i armii państwa Izrael, jednak ten czyn może być ścigany z oskarżenia prywatnego. Jeśli osoby lub instytucje, które czują się zniesławione, zapragną bronić swojej czci na gruncie postępowania karnego, mogą wnieść do sądu prywatny akt oskarżenia, tak napisano. Prokuratura nie będzie go popierać, bo jak usłyszałem, wiele dowodów zgromadzonych przez międzynarodowe instytucje uprawdopodobnia popełnianie przez Izrael zbrodni w Gazie.
14: 3 miesiące temu USA i Izrael zaatakowały Iran. Kiedy i jak może zakończyć się konflikt rozpoczęty 28 lutego? Już za chwilę w radiu RMF24 Jakub Śliwiński zapyta doktora Jakuba Gajdę, iranistę z Fundacji imienia Kazimierza Pułaskiego. Naszej internetowej stacji posłuchacie wchodząc na stronę rmf24.pl i klikając ikonę playera w prawym górnym rogu. Zdobędziecie jeszcze więcej informacji. Nie wykryto żadnych niedozwolonych substancji w organizmie sprawcy wypadku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka, ustalił reporter RMF FM Marcin Buczek. Marcinie, co jeszcze ustaliła prokuratura?
16: Wiadomo, tak wynika z ekspertyzy dostarczonej prokuraturze, że w chwili wypadku kierowca nie używał swojego telefonu. W jego organizmie nie było również żadnych substancji, które mogłyby mieć wpływ na prowadzenie samochodu. Niczego niedozwolonego, bo takie badania też przeprowadzono, nie wykryto również w organizmie posła. Już wcześniej udało się ustalić, że w czasie jazdy używał on telefonu, ale korzystał wtedy ze słuchawki. Prokuratura czeka teraz m.in. na szczegółową ekspertyzę dotyczącą rekonstrukcji wypadku. Ewentualnego naocznego świadka, jak powiedział mi prokurator, na razie nie udało się znaleźć. Śledztwo może potrwać co najmniej do jesieni.
14: Uwaga turyści! Słowacki Tatrzański Park Narodowy zamknął Dolinę Mąkową w Tatrach Bielskich. Szlak prowadzący ze Zdziaru na szeroką przełęcz został zamknięty z powodu olbrzymiej lawiny, która zablokowała przejście doliną. Śnieżno-błotny jęzor ma około pół kilometra długości i około 50 metrów szerokości, a jego grubość wynosi od 5 do 10 metrów. Przyrodnicy szacują, że lawinisko jest tak grube, że nie stopi się do końca sezonu letniego.
17: Fakty RMF FM polecają.
14: Spotkania autorskie i podpisywanie książek, dyskusje i wykłady, a przede wszystkim mnóstwo stoisk wydawców. W Warszawie rozpoczęło się prawdziwe święto miłośników literatury. Do niedzieli na PGE Narodowym odbywają się międzynarodowe targi książki. Co kupujecie?
18: Jak na razie tutaj w Trebeczkach to o Wiedźminie. Z pasji do książek, do gier, tu już weszła pasja w komiksy. Trochę historii i zdecydowanie fantastyki.
19: Jak mi się spodoba opis i okładka, to wezmę i będę zadowolona na pewno. Zawsze książka jest fajna.
20: Takie targi to takie rzeczywiście fajne miejsce.
19: Bardzo fajne, fajne są, fajnych ludzi można spotkać.
20: Czyli nie tylko książki.
19: No nie tylko, ale wszyscy są radośni, uśmiechnięci i to jest najważniejsze i fajna jest atmosfera.
20: To pani w jakim charakterze tu występuje?
21: Jako kolejkowa i jako tragarz.
20: Rozumiem, że zabezpiecza pani koleżanki szukające.
21: Tak, dokładnie. Tak będzie przez dwa dni, bo my jesteśmy dzisiaj i jutro.
14: Z odwiedzającymi targi rozmawiała nasza reporterka Magdalena Greinert. Proste słowa jak prawdziwe książka jest zawsze fajna, a bardziej książkowo intrygująca, pasjonująca, wartościowa, frapująca.
17: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Wiencra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.
13: No i proszę bardzo, zerkamy na mapę. Jutro na wschodzie kraju od 20 stopni w Rzeszowie do 23 w Białymstoku. Zdecydowanie lepiej na zachodzie kraju. Tam nawet 25 stopni we Wrocławiu, ale jakieś chmury z deszczu.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Superheroes to są ci, którzy już skończyli pracę i jadą do domu, rozpoczynając weekend piątkowy. Gratulacje dla was.
1: A my teraz zabieramy was do Zgorzelca, ponieważ właśnie tam z auta przewożącego gotówkę wypadł 1 000 000 złotych. Tak, 1 000 000 złotych w
0: gotówce.
1: Worku. Tak, w gotówce.
0: Okay.
1: Jakiś pan, proszę bardzo, znalazł ten worek i zamiast go oddać, odjechał. No i teraz za to odpowie przed sądem.
0: Ciekawe, jaką ma linię obrony.
1: Wiesz co, moim zdaniem on nie chciał ukraść, tylko pokazać mamie dowód, że pieniądze czasem leżą na ulicy.

0: Holik na antenie RMF FM. Przed chwilą mówiliśmy o panu ze Zgorzelca, który na ulicy znalazł 1 000 000 złotych. U nas miliona złotych nie znajdziecie, u nas możecie go wygrać i to z nawiązką.
1: To znaczy ktoś z was być może znajdzie w jednym z sejfów, tego wam życzymy. Czy wy w ogóle zdajecie sobie sprawę z tego, że za mniej więcej godzinę, bo już po 16, być może poznamy nowego milionera?
0: Przed nami najważniejszy finał, bo finał maja w kumulacji szczęścia w RMF FM. Po 16 ktoś z was, kto odbierze telefon w finale, stanie przed wyborem sejfu, a w tym tylko trzy opcje. Albo 144 tysiące złotych, albo Jeep Avenger, albo 1 240 tysięcy złotych.
1: I teraz bardzo was prosimy o uwagę, bo udało nam się załatwić dla was coś specjalnego i szczerze mówiąc łatwo nie było, ale my jesteśmy nieźli w negocjacje.
0: No tak, to jest ostatni tak wysoki bonus, który możemy wam zaproponować. Podziękowania dla Oli, która od rana chodziła,
1: męczyła
0: szefostwo. Udało się, załatwiliśmy.
1: Za chwilę pomnożymy wasze szanse razy 1400, więc już teraz przygotujcie telefony, bo ten bonus potrwa tylko 10 minut. Lepszej okazji, żeby wejść do gry już dziś po prostu nie będzie, więc lepiej tej okazji po prostu nie przegapić.
0: No to co, gotowi? Jeśli tak, to dobrze, bo bonus, uwaga, startuje właśnie teraz.
1: Zaczęło się. Mnożymy wasze szanse razy 1400. Każde RMF wysłane pod 7474 i ten bonus rusza też na www.rmf.fm.

0: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alyttos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: A cappuccino też za 7?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A...
2: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Znowu lecicie?
6: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
5: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
6: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
7: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
8: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
11: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
12: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
11: Latium?
12: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
11: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
12: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
13: Zdrowid. Jedziemy.
14: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
15: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny. Po reklamie.
16: Zbliża się 15.30, czas na najnowsze fakty RMF FM, Bogdan Zalewski.
17: Pracownik jednego z zakładów należących do Polskiej Grupy Zbrojeniowej został zatrzymany pod zarzutem szpiegostwa. Jak podaliśmy w faktach, został już aresztowany. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów. Krzysztofie, kim jest ten człowiek?
18: Zatrzymany jest Polakiem. Wpadł przedwczoraj w wyniku śledztwa prowadzonego przez Wydział Wojskowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu. Obciążający go materiał dowodowy zebrała Służba Kontrwywiadu Wojskowego przy współpracy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Usłyszał zarzuty z artykułu 130, paragraf 2 kodeksu karnego. To oznacza, że według śledczych brał udział w działalności obcego wywiadu, przekazując informacje, których przekazanie mogło wyrządzić szkodę Rzeczypospolitej Polskiej. Za to przestępstwo grozi minimum 8 lat więzienia, aż do dożywocia. Poznański sąd zdecydował właśnie o aresztowaniu podejrzanego na 3 miesiące.
17: Dwie osoby zostały ranne w wypadku na Krajowej 15 w pobliżu miejscowości Jeziorki w powiecie brodnickim w Kujawsko-Pomorskiem. Samochód osobowy zderzył się z motorowerem. W miejscu wypadku policja kieruje ruchem. Jedna osoba ucierpiała w zderzeniu dwóch aut osobowych w miejscowości Styżyniec. Krajowa dwójka na odcinku Międzyrzec Podlaski i Biała Podlaska jest zablokowana. Wyznaczono objazd drogami lokalnymi. Uważajcie za kierownicą i słuchajcie radia RMF FM. W faktach za godzinę odwiedzimy pola Grunwaldu. Tam trwają zmagania rycerzy.
19: Można to porównać do MMA w zbroi.
17: Zapraszamy.
15: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Garnitury szyte na miarę. Giacomo.pl.
1: Sponsorem klubu ekonomicznego jest producent samochodów marki Dacia, oferujący Dacia Duster z silnikiem hybrydowym i fabryczną instalacją LPG.
2: Oto jest pytanie. Lepiej mieszkać w mieście, które gwarantuje wysokie zarobki, ale mieszkania w nim są drogie? Czy lepiej w mieście tanim, ale z gorszymi pensjami? Sprawdzamy w klubie ekonomicznym. Zaprasza Igor Skrzypek.
3: Krótko mówiąc, wariant pierwszy opłaca się w większości przypadków bardziej. Takie kalkulacje przeprowadził Rankomat.pl oraz portal Rentier.io. Wynika z nich, że mimo wyższych stawek najmu w Warszawie, Krakowie czy Wrocławiu, wynagrodzenia w tych miastach pozostają na tyle wyższe, by ten wydatek zrekompensować. Weźmy na przykład Warszawę i posłuszmy się uśrednionymi wynagrodzeniami, na które no nie każdy może liczyć, bo dane są zawyżone przez wąską grupę najlepiej zarabiających, ale para, która zarabia dwie takie przeciętne, teoretycznie pensje, będzie miała łącznie 14 815 zł brutto. Na wynajem 40-metrowego mieszkania wyda średnio 3158 zł, więc teoretycznie na życie zostaje owej parze ponad 11,5 tysiąca zł.
4: Z kolei na drugim biegunie mamy Częstochowę. W Częstochowie najem jest dużo tańszy niż w Warszawie. Kosztuje takie samo mieszkanie 1623 zł miesięcznie, no ale dochód również jest mniejszy. Dochód naszej przykładowej pary to 10 527 zł, więc na życie pozostaje im 8 904 zł.
3: Wylicza ekspert Rankomatu Jarosław Sadowski.
4: To oznacza, że właściwie jeżeli porównamy sobie te różnice, to przeprowadzka z Częstochowy do Warszawy w skali roku, jak uwzględnimy te różnice, to się okazuje, że zaoszczędzamy 33 tysiące złotych.
3: Nie jest to oczywiście równanie zero-jedynkowe. Koszty życia w Warszawie będą wyższe, choć kluczowym czynnikiem jest tu właśnie cena mieszkania. Do tego dochodzą czynniki indywidualne. Sympatia do miejsca, jego klimat, dostępność usług. Tego w klubie ekonomicznym nie podejmiemy się zmierzyć. Zostawiamy to Wam.
0: Sponsorem klubu ekonomicznego jest Giacomo Conti, oferujący modę męską i garnitury szyte na miarę. Giacomo.pl.
1: Sponsorem klubu ekonomicznego jest producent samochodów marki Dacia, oferujący Dacia Duster z silnikiem hybrydowym i fabryczną instalacją LPG.
5: Przypominam, że mnożymy Wasze szanse razy 1400 i to jest ostatni tak wysoki bonus przed finałem. Bonus, który potrwa jeszcze tylko o 1,5 minuty. Pamiętajcie, że w sejfach są już tylko 3 opcje. Ktoś z Was wygra albo 144 tysiące, albo Jeepa Avengera, albo zostanie milionerem i wygra 1 240 000 zł. RMF wysłane pod 7474 mnożymy razy 1400. Ten bonus ruszył też na www.rmf.fm.

0: Kuba i Kuba na antenie RMF FM. No dobrze to brzmi.
1: Bardzo dobrze, letnio, Rześko. No cudownie. Ale widzę, że ty tam innych panów muzycznych, których masz przed oczami.
0: No powiem ci, że to jest jakaś petarda. Wiesz, co ja czytam teraz w internecie? Skorym został twarzą kiełbas, wzywa fanów, uwaga, do patriotyzmu konsumenckiego.
1: Ja wiedziałam, że to się tak zdarzy i w końcu nastąpi, że Skolim wyskoczy z lodówki. Serio.
0: No widzisz, to musi jeszcze wystartować na prezydenta, skoro kiełbasę wyborczą ma już za sobą.
2: Reklama.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
5: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
4: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
5: Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Go!
6: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: Doktorze, syn znowu kaszle.
10: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
9: Co mogę zrobić?
10: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
11: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
12: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwić. Chwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
13: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
14: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
15: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
18: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i galosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
19: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
20: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
21: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
22: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
21: I dla dzieci z rodzicami.
23: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu. Zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
0: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem lepszej połowy dnia jest SFD, producent odżywki białkowej All Nutrition Whey Protein i właściciel sklepu sfd.pl.
3: RMF FM, twoje ulubione kawałki.

0: W RMF FM pilnujemy dla was tego, co najbardziej aktualne. Prawie 800 strażaków, jak wiecie, od blisko doby walczy z ogniem na Mazowszu.
1: W Międzylesiu pod lokalną szkołą jest nasz wóz satelitarny. W faktach RMF FM sprawdzimy, jak teraz wygląda sytuacja na miejscu.

0: Sponsorem lepszej połowy dnia jest SFD, producent odżywki białkowej All Nutrition Whey Protein i właściciel sklepu sfd.pl.
1: Reklama.
2: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
3: W tę sobotę karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A polskie ogórki kilogram 2,99 z Kaufland Kart Ekstra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Kumulacja szczęścia w RMF FM.
5: Już dziś.
4: Wielki finał maja.
6: Ktoś na pewno wygra.
7: 144 tysiące.
8: Hybrydowego miejskiego Jeepa Avengera.
9: Lub rekordową nagrodę główną.
10: Ponad 1 200 000 złotych.
11: Może ty.
12: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 z VAT. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
13: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka Twin.
14: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
15: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już jutro finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
16: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka Luz jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
17: A co tam w Carrefourze?
18: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
19: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup 2 produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy 3 55%, 4 aż 80%, a 5 będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
20: Poruszające zwierzenia.
21: Moja córka powiedziała: mamo, powiem ci prawdziwą prawdę o nas. Ty jesteś moją córką, a ja jestem twoją matką.
20: Osobiste historie.
22: Ja musiałam się do tego przyzwyczaić, że ja mogę się podobać.
20: PS I Love You by Ama. Anna Maria Siekulska i jej goście już w czwartek po 23 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na YouTubie, RMF On i innych platformach streamingowych.
23: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 1,99 zł, a teraz 99 groszy za kilogram. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99, teraz 13,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
24: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
25: Zbliża się godzina 16, czas na najnowsze fakty RMF FM, a te mają dla nas Agnieszka Pietrzak i Bogdan Zalewski.
26: Zapraszamy.
27: Zachęcamy.
26: Troska o bezpieczeństwo w rejonie Bałtyku.
27: To temat międzynarodowego spotkania w Sopocie.
26: Strażacy gaszą pożar w powiecie wołomińskim na Mazowszu.
27: Okoliczni mieszkańcy służą im pomocą.
26: W faktach także pełnokontaktowe walki rycerskie pod Grunwaldem.
28: Ciosy mieczem, ciosy pięściami, kopnięcia kolana, obalenia. Kto leży, nie wstaje.
27: To jak MMA w zbroi. Rada Państw Morza Bałtyckiego na posiedzeniu w Sopocie przyjęła deklarację dotyczącą bezpieczeństwa w regionie.
26: Na miejscu był nasz reporter Stanisław Pawłowski. Staszku, czego dokładnie dotyczy ten dokument?
29: Dotyczy ona bezpieczeństwa w regionie Morza Bałtyckiego, wsparcia dla Ukrainy i odpowiedzi na rosyjskie ataki hybrydowe. Radosław Sikorski, minister spraw zagranicznych, zwracał uwagę m.in. na problem tzw. floty cieni.
30: Flota złomu to nie tylko sposób Rosji na finansowanie swojej krwawej wojny w Ukrainie, ale także są to pływające bomby ekologiczne.
29: Szef polskiej dyplomacji podkreślał, że zakłócenia sygnału GPS czy spoofing sygnału prowadzony jest nie tylko z obwodu królewickiego, ale również ze statków znajdujących się na wodach międzynarodowych. Na zakończenie Polska przekazała przewodnictwo w Radzie Państw Morza Bałtyckiego Islandii.
27: Jedna osoba została ranna w zderzeniu 3 aut na drodze krajowej 50 na Mazowszu.
26: Trasa Mszczonów-Grójec jest zablokowana w Przęsławicach. Od blisko doby strażacy gaszą pożar na ogromnym obszarze 300 hektarów w powiecie wołomińskim na Mazowszu.
27: Z ogniem walczy prawie 800 strażaków Wojska Obrony Terytorialnej i funkcjonariuszy policji.
26: W pomoc walczącym z płomieniami angażuje się lokalna społeczność. Mieszkańcy przygotowują jedzenie i miejsca do odpoczynku.
27: A jednym z takich miejsc jest szkoła podstawowa w Międzylesiu. Tam jest nasz wóz satelitarny.
26: Łączymy się z reporterką RMF FM Magdaleną Greinert. Witamy
0: Cię,
26: Magdo. Szkoła zmieniła się tak w sztab kryzysowy, tak?
0: Tak, w szkolnym korytarzu panie pakują kanapki i układają je w skrzynkach i koszach. Obok jest stołówka, gdzie co chwilę ktoś donosi pojemniki z gorącym jedzeniem, a obok stoliki, przy których można spokojnie zjeść.
1: Mamy z prawdziwego zdarzenia kuchnię, w której działamy. Na bieżąco właśnie chodzimy, dokupujemy, mieszkańcy nam donoszą produkty, gotujemy żurek, gotujemy stroganowa, gotujemy pomidorową i na bieżąco wywozimy, strażacy przyjeżdżają i wywożą w las.
0: Mówi dyrektorka szkoły Marzena Zgórka. Tutaj też strażacy mogą odpocząć. Są łóżka polowe i możliwość zdrzemnięcia się chociaż na chwilę. W pomoc strażakom angażują się mieszkańcy, rodzice i nauczyciele. Z przedszkoły podstawowej w Międzylesiu Magdalena Greinert.
2: Fakty na weekend w RMF FM.
27: Sport, emocje i historia w jednym miejscu.
26: Na polach bitwy pod Grunwaldem najlepsi rycerze z całego świata zmierzą się między innymi w pełnokontaktowej walce.
28: Można to porównać do MMA w zbroi. Dozwolone są i punktowane ciosy mieczem, ciosy pięściami, łokcie, kopnięcia, kolana, obalenia, ale też walka w parterze. Jedynym ograniczeniem jest to, że nie można dźgać i nie można zakładać dźwigni bólowych.
3: Stop! Jutro starcia już z większą liczbą rycerzy.
28: Tak, jutro 5 na 5, bez podziału na kategorie wagowe, broń dowolna. Celem drużyny jest powalić drużynę przeciwną ciosami, obaleniami. Kto leży, nie wstaje. Bez udawania, bez scenariusza, wygrywa najlepszy. Grunwald Arena Cup.
27: Z Emilem Guzem, mistrzem świata w pełnokontaktowych walkach rycerskich, rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski.
26: Grunwald Arena Cup 2026 potrwa do niedzieli.
27: Swoją drogą to dobra zasada weekendowego wypoczynku.
28: Kto leży, nie wstaje.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura www.kajsaj.com. Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych www.erkado.pl.
25: Jeśli szukacie lata na niedzielę, to mam nadzieję, że nie jedziecie do Łeby, bo tam będzie najchłodniej, stopni 15, ale patrzę, że najcieplej w niedzielę będzie w Katowicach i w Krakowie, ale stopni 24.
6: Ja też uważam, że i sobota, i niedziela są takie w porządku, bo i w sobotę, i w niedzielę gdzieś to słońce się znajdzie. Deszcz też jest potrzebny, bo ostatnią rzeczą, której nam trzeba, to susza za oknami, prawda? Także tak? Weekendzie robisz to dobrze, po prostu zadbaj, żeby każdy miał sekundę ze słońcem.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent leku Magnefar B6 Forte na niedobór magnezu.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent klimatyzatorów i pomp ciepła Kajsaj do domu i biura www.kajsaj.com. Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych www.erkado.pl.
6: A my już zacieramy rączki, bo jeszcze w tej godzinie być może poznamy nowego milionera wśród słuchaczy RMF FM. Tak się może wydarzyć, także bądźcie gdzieś w gotowości i telefony miejcie przy sobie.
25: Pamiętajcie, piątek, dobrego początku.
6: Tak?
25: Trzymamy za was kciuki.
6: Sobotę, niedzielo, czekamy na was. Tu wasze Olki, cześć.
25: Ola Filipek, Olek

0: ale się do tego bawiłem w liceum. Nie wiem jak wy, z czym wam kojarzy się ta piosenka.
1: Takie wspomnienia teraz? Ale nie wiem, czy chcę je znać.
0: Wspomnienia.
1: Zmieńmy temat.
0: No to jest normalnie Bangladesz i do właśnie tego kraju was zabieramy, ponieważ właśnie tam pewien bawuł, podobny do Donalda Trumpa, stał się gwiazdą memów i dzięki temu, zamiast pójść pod nóż, trafił do ogrodu zoologicznego.
1: Kurczę, ale sam Trump też jest gwiazdą memów, nie? No ciekawe, tak. Gdzie on kiedyś trafi.

0: Uwaga, ogłaszam próbę generalną.
1: Wyobraźcie sobie, że trwa teraz wielki finał Maja w kumulacji szczęścia. Mamy już wylosowany numer. Po drugiej stronie słuchawki jesteś ty. No, możesz się wcielić w takim razie w
0: jesteś
1: tego szczęśliwca?
0: Jesteś ty, drogi słuchaczu albo słuchaczko, ja będę się teraz udawać. Negocjujemy, prawda?
1: Tak.
0: Olek tutaj rzuca jakieś propozycje, ja wtedy mówię safe.
1: Safe. Jesteś pewna?
0: Jestem pewna i tutaj pada takie ostateczne hasło. Otwieramy safe.
1: Słyszycie ten dźwięk? I wiecie co?
0: Wygrałeś
1: 1 240 000 zł! To scenariusz, który możemy powtórzyć dosłownie za moment. Pamiętajcie, w sejfach już tylko 3 opcje, a do losowania zostało, uwaga, uwaga,
0: ostatnie 12 minut. Ostatnie 12 minut. Macie tylko tyle, żeby dać sobie szansę na wygranie jednej z tych 3 nagród. Jakich?
1: 144 tysiące złotych. Albo Jeep Avenger. Albo 1 240 tysięcy złotych.
0: Tylko te 3 opcje. Żadnej innej. Więc ktoś z was, kto odbierze w finale telefon, kto wybierze safe, ten ma pewność, że jedną z tych 3 nagród już ma na swoim koncie.
1: I błagam, odbierajcie telefony. Odbierajcie telefony. To jest bardzo ważne.
0: No to na tej ostatniej prostej aż do losowania mnożymy wasze szanse razy 1250. Każde RMF, które wyślecie pod 7474.

0: Marki do Media Markt.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
8: A gdybyś mogła sobie coś wybrać na Dzień Dziecka?
9: To wybrałabym prezent z Media Expert.
8: Oj tak! Mają klocki Lego Technic Lamborghini, konsolę PlayStation 5 Slim,
9: zwierzątko interaktywne Bitsy i słodką maskotkę Ferbi w edycji Star Wars Grogu.
8: I wiele innych zabawek w super cenach.
10: Idealne prezenty dla dzieci małych i dużych znajdziesz w Media Expert. Odkryj kultowe zabawki w super niskich cenach.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviaconkurs.pl.
13: Skoda.
14: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
15: Lidl. To się opłaca.
16: RTV Euro AGD.
17: Jak okazje, to w euro.
18: Mistrzowskie okazje w grze.
16: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
19: Po reklamie.
20: 16.30. Najnowsze fakty RMF FM przedstawią Agnieszka Pietrzak i Bogdan Zalewski.
21: Jedna osoba ucierpiała w wypadku na drodze krajowej nr 2 na trasie między Rzec Podlaski, Biała Podlaska w Lubelskiem.
22: W Strzyńcu trasa została zablokowana i zalecany jest objazd drogami lokalnymi. Nie jesteśmy meblami, aby nas przenosić.
21: Protestują salowe i personel sprzątający ze szpitala powiatowego w Janowie Lubelskim.
22: Pracownicy demonstrowali przeciw planowanemu przeniesieniu ich etatów do firmy zewnętrznej.
23: Chcą nas wyrzucić jak meble. Gdzie my teraz pracę znajdziemy? My zasilimy urząd pracy.
24: No jak zwykle, naszym kosztem.
25: Szpital to nie prywatne konsorcjum.
26: Szpital ma długi, miał, ma i będzie miał.
27: Jeżeli chcielibyśmy ratować ten szpital, trzeba by było zacząć nie od nas, od dołu.
21: Janowski szpital zamknął poprzedni rok stratą w wysokości 7,5 miliona złotych.
22: Prokuratura w Jeleniej Górze postawiła zarzut przywłaszczenia 1 000 000 złotych 51-letniemu mieszkańcowi powiatu zgorzeleckiego.
21: Według śledczych miał on znaleźć 1 000 000 złotych, które zgubili konwojenci podczas transportu. Mężczyzna nie przyznał się do zarzutu.
22: Prokuratura zastosowała wobec niego poręczenie majątkowe w wysokości 50 000 złotych.
21: A zgubionej sumy do tej pory nie odzyskano. W Krakowie trwają przygotowania do 10. jubileuszowej edycji festiwalu Black or White.
22: I o tym na początek faktów kulturalnych RMF FM zaprasza Ewa Kwaśny.
28: Gwiazdy polskiej sceny włączają się w promowanie ważnych informacji o naszym zdrowiu. Na scenie pojawi się m.in. Artur Andrus.
29: Bo jak widzę, że mam dookoła takich ludzi jak na przykład Grzegorz Turnał, czy Andrzej Lampert, czy Marcin Jajkiewicz, czy Olga Szomańska, to ja się zaczynam krępować, śpiewać i w związku z tym mogę pełnić funkcję takiego snującego się i opowiadającego żarty raczej, a niekoniecznie muszę być wystawiany do tej reprezentacji wokalistów, bo jak się ma taką reprezentację wokalistów, to naprawdę ja się mogę powstrzymać.
28: Ma być wzruszająco, ale też zabawnie. Koncert finałowy odbędzie się 20 czerwca w krakowskim klubie Studio. W Stołecznym Teatrze Lalka jutro premiera Brzydkiego Kaczątka – Bajki na nowe czasy. To opowieść o dorastaniu, wstydzie oraz wielkiej odwadze. Jak mówią twórcy spektaklu, refleksja nad tym, co nazywamy brzydotą, staje się w tym spektaklu gestem solidarności z każdym, kto choć raz usłyszał – z tobą jest coś nie tak. Śląski Park Nauki w Chorzowie natomiast zaprasza jutro na Festiwal Fantastyki Kosmikon. Tegoroczna edycja wydarzenia ma łączyć tematykę kosmiczną, literaturę fantastyczną, popkulturę i zagadnienia naukowe. Na terenie planetarium powstaną strefy tematyczne inspirowane m.in. światem Władcy Pierścieni, Wiedźmina i Gwiezdnych Wojen.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Na taki piątek czekaliśmy w końcu. Wielki finał Kumulacji Szczęścia w RMF FM. Niech się dzieje, dzwonimy.
2: Długo czekaliśmy na finał maja, ale podobno wyczekane smakuje najlepiej, więc liczymy na to, że odbierzecie telefon jak tylko szybko się da. Macie na to maksymalnie 6 sygnałów, od razu uprzedzamy, więc to jest ten moment, kiedy pierwszy sygnał już za nami i to jest sygnał dla was, żeby poszukać gdzieś tego telefonu, który na pewno gdzieś w Polsce dzwoni. Halo, halo.
1: Halo.
2: Dzień dobry, tutaj Kumulacja Szczęścia RMF FM, Ola Filipek i Olek Sikora. Jak masz na imię?
3: Zbyszek.
2: Dzień dobry, Zbyszku. Skąd jesteś?
3: Z Wałbrzycha.
2: Z Wałbrzycha. No to Zbyszku z Wałbrzycha, ważne zadanie przed tobą. Wybierz, kochany, safe od 1 do 30.
3: Nie wierzę, że zadzwoniliście. To
1: możemy cię
3: uszczypnąć. To nie jest skrętka.
2: Nie, to nie wkrętka, słyszycie, cała Polska. Za chwilę zresztą będziesz mógł pozdrowić kogo tylko zechcesz. Najważniejsza sprawa, wybierz safe od 1 do 30.
3: 8.
2: No to 8 jest już twoja.
1: Proszę bardzo, rezerwujemy safe numer 8. I pytanie zasadnicze, czy ty w ogóle, Zbyszku drogi, wiesz, co się w tym momencie dzieje? O co ty grasz?
2: W jakim jesteś finale?
3: No wiem, że ponad 1 000 000 złotych jest do wygrania. Aha.
2: Tak.
3: No i trochę niższa suma.
2: Dokładnie.
1: No, dobrze jesteś przygotowany.
2: Czyli jesteś świadom tego, że w sejfach już tylko 3 opcje i którąś z tych opcji ty właśnie masz w swoim sejfie numer 8.
3: Super, no szczęście się do mnie uśmiechnęło. No, czekałem długo na ten telefon.
1: Daj sobie powiedzieć, jak bardzo się do ciebie uśmiechnęło to szczęście, ponieważ musimy uściślić. Minimum w sejfie to 144 tysiące złotych.
2: Od razu pytanie kontrolne. Czy ty masz pomysł, na co mógłbyś takie pieniądze wydać?
3: No na ten moment nie, ale na pewno gdzieś wyjazd za granicę, upragnione wakacje.
2: Okej, wakacje. No to byłyby naprawdę bardzo długie i luksusowe wakacje za taką kwotę. Druga opcja to było co?
1: Jeep Avenger, więc może samochód masz do wymiany.
2: Czyli pytanie kontrolne. Czy masz samochód albo prawo jazdy?
3: Tak, mam samochód, mam prawo jazdy, ale szykuje się w rodzinie trzeci kierowca, więc na pewno dodatkowe auto też
1: się przyda. To by ktoś zaczął z górnej półki jeździć po polskich drogach.
2: No i nagroda główna to dzisiaj 1 240 000 złotych. To są pieniądze, które ciężko sobie nawet wyobrazić, ale jeszcze dziś mogą być twoje. Czy ty wiedziałbyś, jak zainwestować? Co zrobić z taką kwotą?
3: Na ten moment na pewno nie, natomiast no celujemy z grubej rury w tą najwyższą półkę ponad.
2: Okej. Mówisz, że szykuje się trzeci kierowca w domu, czyli masz dziecko lub dzieci?
3: Tak, mam dwójkę dzieci, Patryka i Gabrysię.
1: Pozdrawiamy Patryka i Gabrysię.
2: Jakby się taki 1 000 000 u progu dorosłości dzieci pojawił na koncie w domu, no to też dużo by ułatwiło pewnie, jeśli chodzi o start w to nowe dorosłe życie.
3: Jak najbardziej.
1: Zbyszku, a czy ty masz zadatki na bycie milionerem? Odnalazłbyś się w tej roli?
3: Myślę, że tutaj żona dużo by musiała mi pomóc w budżecie, żeby odpowiednio go tutaj zagospodarować. Aha. Także...
2: No dobrze.
1: Żona byłaby mózgiem operacji.
2: Pozdrawiamy żonę w takim razie. Zadaliśmy tyle pytań kontrolnych, że ja jestem przekonana, że cokolwiek się teraz wydarzy, cokolwiek będzie w twoim sejfie numer 8, to będzie dobrze, bo jesteś na każdą z tych opcji przygotowany. Zbyszku, czy jesteś gotowy, żeby otworzyć sejf numer 8?
3: Tak, jestem gotowy.
1: No to zaciskamy co? Mocno kciuki.
2: I otwieramy sejf numer 8. I cała Polska wstrzymuje teraz oddech.
1: Chyba nigdy nie byłem w tej robocie tak zdenerwowany. A co ty czujesz w tym momencie?
3: No, ja lekki luzik, dlatego tutaj, co by nie było, to ja już jestem wygranym, ale mam nadzieję, że strzał będzie w dziesiątkę.
2: No to teraz pytanie, który kierowca dostanie te kluczyki? Wygrałeś Jeepa Avengera!
3: Jest!
1: Twój ten samochód!
2: Liczyłeś na to? Tak czuję, chyba że gdzieś ten...
3: Czekałem już kilka lat na ten dzień i naprawdę, słuchajcie, warto wysyłać SMS-y, to nie jest ściema. Wygrywa się, tak jak ja wygrałem, wy też możecie, także...
2: O Boziu! No to powiemy ci jeszcze coś o tym samochodzie, chociaż na pewno wchodząc do gry widziałeś go już na stronie. On jest w żółtym kolorze, z czarnym dachem ma...
1: Ale nie gazujcie tak,
2: automatyczną klimatyzację, jest w hybrydzie w ogóle, żebyś wiedział. pojechał. Ma bardzo dużo różnych takich dodatków, które usprawnią jazdę. Będzie pan zadowolony.
1: Ma takie łopatki zmiany biegów przy kierownicy. Zbyszek, jak ty po prostu pofruniesz, ale pamiętaj, mandaty teraz trochę kosztują, więc ostrożnie, ostrożnie.
3: Jasne. Super, no mega się cieszę. Myślę, że mogę kogoś pozdrowić.
2: Oczywiście.
1: Oczywiście.
2: Pozdrawiamy.
3: Pozdrawiam całą rodzinę, Darię, Gabrysię, Patryka, całą rodzinę Michałków, wszystkich znajomych z pracy, z Kłodzka, także wszystkiego dobrego, trzymajcie się.
1: Trzymaj
2: Dziękujemy
1: się, kochany.
2: Bardzo, wszystkiego dobrego, no i ostrzegamy albo informujemy cały Wałbrzych, proszę wypatrywać takiego pięknego żółtego samochodu z czarnym dachem, bo on już niedługo wyjedzie
1: Dokładnie.
2: Na wasze ulice. No i tym samym co dziękujemy wam za ten piękny maj.
1: Tak,
2: może
1: podsumujmy go krótko, no
2: dobrze.
1: Zaczęliśmy z grubej rury, zaraz po majówce Paweł wygrał Mercedesa CLA 180, potem uruchomiliśmy szybkie przelewy, rundy dodatkowe z kasą, która tego samego dnia trafiła na wasze konta, oprócz tego padały naprawdę spore wygrane.
2: Robert na przykład wygrał 88 tysięcy, Krystyna 67 tysięcy, Iga 77 tysięcy, a przed chwilą Zbyszek wygrał Jeepa Avengera. No, było też mnóstwo innych zwycięzców maja, wszystkich znajdziecie na www.rmf.fm. Ale przed nami czerwiec.
1: I to jaki czerwiec? Będzie też na wypasie. Dajemy wam słowo, ponieważ zbliżamy się do wakacji. Tak więc nie zatrzymujemy się, ponieważ już w poniedziałek gracie o 1 200 000 złotych i już teraz możecie wejść do gry.
2: Możecie to zrobić albo na www.rmf.fm, albo wysyłając RMF pod 7474. Najważniejsza historia jest taka. Od teraz mnożymy wasze szanse przez 10 minut razy 1001, więc nie zwlekajcie i spełnijcie swoje marzenia, tak jak przed chwilą Zbyszek, który cieszył się, aż nam się uśmiech na twarzy pojawił. RMF 7474.
0: Sponsorem programu Kumulacja Szczęścia w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka luz. Jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: W RTV EURO AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%.

0: grill hity z kartą Moje Intermarché. Jak ketchup pudliszki 480 gramów, trzeci gratis. A brykiet z węgla drzewnego 2 kg 8,39 przy zakupie dwóch.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit.
4: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Płynu.
5: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
6: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
7: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
8: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
9: Marian, a po całym tygodniu pracy?
10: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
11: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
12: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi, a zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
13: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
2: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
4: Ważne chwile w Twoim życiu zawsze z RMF FM.

0: sama.
1: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
2: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
3: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
2: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
4: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
5: Tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream różne rodzaje. 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Kto zwalcza ból?
7: Voltaren!
6: Kto?
7: Voltaren! Voltaren!
8: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
10: Ja po prostu zamiast dawać 10 razy szansę jednemu facetowi, postanowiłam dać 10 szans różnym.
11: Topowi artyści, sportowcy i ludzie sukcesu prezentują się w stylu Krychowiaka.
12: Nawet własna rodzina zaczęła już do mnie mówić, Ryśku.
11: W stylu Krychowiaka. Już w niedzielę po 10 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na kanale YouTube w stylu Krychowiaka i na RMF

0: 999, teraz za 799 zł. Air Fryer Tefal. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 699, teraz za 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Po reklamie.
2: Kilka sekund do godziny 17. Posłuchajmy zatem najnowszych faktów RMF FM, a te dla nas mają Agnieszka Pietrzak i Bogdan Zalewski.
3: Szpieg grasował w zakładach zbrojeniowych MESCO.
4: Wiem więcej o zatrzymanym pracowniku.
3: Zróżnicowane reakcje polityków w naszym kraju na skandaliczne uhonorowanie zbrodniczej ukraińskiej powstańczej armii przez Wołodymyra Zełenskiego.
4: Koalicja rządząca krytykuje decyzję przywódcy Ukrainy, ale wzywa do wstrzemięźliwości w reakcjach.
3: Opozycja zdecydowanie popiera ostrą odpowiedź prezydenta Nawrockiego, który zapowiedział odebranie orderu Zełenskiemu.
4: Mężczyzna aresztowany pod zarzutem szpiegostwa to pracownik zakładów MESCO w Skarżysku Kamiennej, dowiedział się nieoficjalnie dziennikarz RMF FM.
3: To właśnie w MESCO należącym do polskiej grupy zbrojeniowej powstają słynne zestawy rakiet przeciwlotniczych Piorun.
4: Pracownik został zatrzymany w środę. Dziś Sąd Okręgowy w Poznaniu zastosował wobec niego 3-miesięczny areszt.
3: Na podejrzanemu grozi nawet dożywocie.
4: 50 strażaków walczy z pożarem na terenie składowiska odpadów w Dąbrowce Wielkopolskiej w powiecie świebodzińskim w Lubuskiem.
3: Ogień pojawił się w jednej z hal, w której produkowane jest paliwo alternatywne ze śmieci. Czarny dym unoszący się nad tym miejscem widać z kilkudziesięciu kilometrów.
4: Politycy koalicji rządzącej potępiają decyzję Ukrainy o nadaniu jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA, zalecają jednak wstrzemięźliwość w reakcjach.
3: Opozycja popiera propozycję prezydenta Karola Nawrockiego, by odebrać prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu polskie odznaczenie.
5: Odwoływanie się do UPA w upamiętnianiu tych różnych działań, które miały miejsce w przeszłości, no jest bardzo złą decyzją. Godzi w prawdę historyczną, godzi w wrażliwość Polaków, więc taki człowiek nie powinien mieć orderu Orła Białego.
4: Komentował poseł Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Szczucki.
3: Postępowania Zełenskiego skrytykował wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
6: Fundamentalnie nie zgadzamy się z tą decyzją, że ona nie działa dla budowania dobro sąsiedzkich stosunków i jest bolesna. Po prostu sprawia ból Polakom i Polsce.
4: Z kolei premier Donald Tusk stwierdził, że decyzja ukraińskiego przywódcy jest niepokojąca i narusza polską wrażliwość historyczną.
3: Jednak nie omieszkał pouczyć obu prezydentów.
7: Oczekiwałbym od obu prezydentów, żeby raczej potrafili wznieść się ponad te historyczne emocje i próbować jednak budować tę trudną, ale konieczną przyjaźń i współpracę polsko-ukraińską.
3: Tak mówił premier Tusk.
4: A wicepremier Sikorski dokonał następującego porównania. Mamy precedensy. Jaruzelski odbierał order Breżniewowi, więc Nawrocki może odebrać Zełenskiemu. Ministerstwo Zdrowia planuje uruchomić nowy program bezpłatnych badań w kierunku raka płuca.
3: Skorzystają z nich osoby, które od lat palą papierosy, dowiedział się reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.
4: To będą badania niskodawkową tomografią komputerową.
3: Michał, razem z nami w popołudniowych faktach. Witamy cię, Michał.
8: Dzień dobry.
3: Kto będzie mógł konkretnie skorzystać z badań?
8: Wszyscy, którzy skończyli 55 lat i od co najmniej 20 lat palą jedną paczkę papierosów dziennie, albo jeszcze więcej, od 10 lat dwie paczki jednego dnia. Cel jest taki, żeby raka płuca wykryć na możliwie jak najwcześniejszym etapie. Rocznie w Polsce ten typ nowotworu potwierdzany jest u ponad 20 tysięcy osób, a większość z nich to właśnie palacze.
4: A kiedy, Michale, w praktyce ruszą te badania?
8: Jeszcze przed wakacjami. Taki jest najnowszy plan. Samo badanie trwa 10 minut i polega na obrazowaniu tego, co dzieje się w płucach za pomocą małej dawki promieniowania rentgenowskiego.
9: Tym żyje Łódź.
4: Studenci przejęli miasto we władanie na ten weekend.
3: Juwenalia uroczyście otworzyła dziś kolorowa parada żaków, którzy przeszli ulicami Łodzi.
4: Wielobarwny korowód obserwowała reporterka RMF FM Agnieszka Wyderka.
10: Co wy, słuchajcie, świętujecie w tym roku na juwenaliach?
11: No tak naprawdę świętujemy cały rok nauki. Fakt, że zżyliśmy się i możemy teraz troszeczkę odpocząć, poimprezować razem i po prostu umocnić nasze wszystkie więzi.
10: Wybrałeś sobie jakiegoś szczególnego jednego wykonawcę? Na kogo się bardzo czekasz?
12: Koma! Koma, ja czekam na Komę. Kocham Komę, bardzo się cieszę, że grają.
13: Okej, ruszamy dalej, a was zapraszam, żeby dołączyć do naszej parady!
4: Zachęcamy!
3: Tak jest, my, Bogdanie, zachęcamy naszych słuchaczy, by zostali z RMF FM.
4: Za niespełna pół godziny następne fakty, także ekonomiczne.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Sponsor. Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
14: Sobota i niedziela być może nieupalne, ale takie w sam raz. No trzeba też mieć takie dni, które dadzą nam taki przedsmak, oddech przed tym prawdziwym, gorącym latem.
2: To co mamy przygotować?
14: Macie
2: jakąś
14: przygotować
2: kurtkę,
14: dobry
2: parasol?
14: Humor, to na pewno. Parasol też się przyda, bo przelotnie popada praktycznie w całym kraju. Chyba tylko z tego, co widzę, na Lubelszczyźnie i na Podlasiu przejdziecie suchą stopą.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła oraz systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
15: Ola Filipek i Olek Sikora, czyli radiowe Olki. Teraz w RMF FM. Lepsza połowa dnia.
2: Ustaliliśmy, że trzeba przygotować parasol,
14: tak.
2: Kurtkę.
14: Dokładnie.
2: Dobre towarzystwo, no kogoś, do kogo możemy się przytulić, bo wieczory mogą być nieco chłodniejsze.
14: Jeśli chodzi o muzykę, to my przygotujemy ją dla was, więc o to się już nie martwcie, po prostu dajcie głośniej i zostańcie z nami. Tu wasze Olki, czyli Ola Filipek i Olek Sikora.
2: Cześć.

0: w RMF FM i pamiętnik, którym pięknie się z nami podzieliła. A ja podzielę się informacją, którą znalazłam w sieci. Sopot, brytyjskie media określiły jako hit tego lata. Nasz polski Sopot, że to jest taka bałtycka Riviera.
1: Tak, od razu Riviera. Chyba para, panie Ra.

0: Graceland w RMF FM. No byłoby idealnie, gdyby obroty silnika zgrały się z tym bitem, ale wiemy, że no niestety są miejsca, gdzie o tej porze postoicie.
1: Albo gdzie trzeba zwolnić i to mocno, na przykład poznański odcinek A2, no to jest właśnie jedna z takich dróg, gdzie się trochę korkuje.
0: Sprawdzamy wszystkie doniesienia o utrudnieniach na drogach i wrócimy z nimi w Faktach RMF FM punktualnie o 17.30.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.

0: I do Media Markt.
1: Uwielbiam rysowanie.
2: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
3: Fakty sportowe RMF FM. Proszę Państwa, co tu się dzieje? Fakty sportowe codziennie w RMF FM. Mamy to!
4: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
5: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
9: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO. Po reklamie.
10: 17.30, czas na najnowsze fakty RMF FM. Agnieszka Pietrzak i Bogdan Zalewski.
11: Strażakom na razie nie udało się opanować pożaru na składowisku odpowiedzialności odpadów w Dąbrówce Wielkopolskiej.
12: To w powiecie świebodzińskim w Lubuskiem, jak informowaliśmy, ogień pojawił się w hali.
11: Produkowano w niej paliwo alternatywne ze śmieci.
12: Jak przebiega walka z płomieniami, opisuje Arkadiusz Kaniak, rzecznik Lubuskiej Straży Pożarnej.
13: Strażacy w pierwszej fazie przystąpili do gaszenia pożaru wewnątrz hali. Udało się go opanować, niestety wymknął się spod kontroli, przedostał na trzy hałdy, duże hałdy przygotowanego materiału na zewnątrz budynku. W tej chwili trwa walka z ogniem. Nie mamy osób poszkodowanych.
11: Na miejscu w Dąbrówce Wielkopolskiej z żywiołem walczy kilkudziesięciu strażaków.
12: Korek utworzył się na autostradzie A2 między węzłami Poznań-Komorniki i Poznań-Luboń.
11: Na jezdni w stronę Warszawy zdarzyły się dwa samochody osobowe. Zablokowany jest lewy pas.
12: Zator także na A4 między węzłami Kąty Wrocławskie i Pietrzykowice.
11: Tam ruch w stronę Wrocławia odbywa się lewym pasem. Na prawym stoi zepsuta ciężarówka. Trzech tajkonautów, czyli chińskich astronautów, wróciło na Ziemię.
12: Po blisko 7 miesiącach spędzonych na stacji kosmicznej Tiangong.
11: Powrót do ojczyzny napełnia mnie ogromnym podekscytowaniem, przyznał jeden z członków załogi.
12: Na orbicie od poniedziałku są już ich zmiennicy. Chiny chcą do 2030 roku wysłać załogową misję na Księżyc. Co na to NASA?
11: Amerykanie zapowiedzieli, że na Srebrny Glob wrócą w 2028 roku.
14: Czas na fakty ekonomiczne w RMF FM.
12: Zaprasza Krzysztof Berenda.
11: I na początek małe zaskoczenie. Dzień dobry.
15: Dzień dobry. Inflacja w Polsce nieoczekiwanie spadła. Główny Urząd Statystyczny podał pierwsze dane dotyczące tempa wzrostu cen w maju, czyli w kończącym się właśnie miesiącu. No i mamy spadek z 3,2 do 3,1%. Tym samym inflacja, wbrew prognozom, nie przekroczyła poziomu uznawanego przez Radę Polityki Pieniężnej za bezpieczne. Kluczowy okazał się spadek cen żywności. On wynikał z tego, że z powodu przymrozków wielu rolników musiało przyspieszyć zbiory, chociażby szparagów. Tych szparagów, być może Państwo pamiętają, było dużo, no i dlatego naraz ceny zaczęły spadać. Przymrozki niestety też zniszczyły wiele plomów, więc choć teraz inflacja co prawda nam spadła, to niestety za miesiąc, dwa może iść w górę, tego trzeba się spodziewać. No i wtedy zacznie się w Polsce dyskusja o tym, czy należy podnosić stopy procentowe w Polsce. To z jednej strony niestety oczywiście oznaczałoby droższe kredyty bankowe, no ale z drugiej, też o tym pamiętajmy, to oznacza wyższe oprocentowanie obligacji oraz lokat, czyli jak ktoś ma oszczędności, to łatwiej będzie mógł je pomnożyć. Ta dyskusja o możliwych podwyżkach stóp będzie wspierać polskiego złotego. Teraz euro więc kosztuje 4,23 zł, dolar 3,63, frank szwajcarski 4,63, a brytyjski funt 4,87 zł.
14: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Jest piątek, jest lepsza połowa dnia w RMF FM i są radiowe Olki. Ola Filipek i Olek Sikora.

0: Dracula na antenie RMF FM. Tyle rozmawiamy dzisiaj o prognozach pogody na weekend, a ta na pewno będzie dobra, żeby ruszyć się z kanapy i zażyć trochę ruchu.
1: Ma ona spore, ten ruch ma spore znaczenie dla zdrowia, o czym opowie nasz gość, profesor Marta Mańczuk. Dzień dobry, pani profesor.
2: Dzień dobry.
1: Czy faktycznie jest tak, że aktywność fizyczna może zmniejszać ryzyko zachorowania na przykład na nowotwory?
2: Oczywiście. Aktywność fizyczna jest takim czynnikiem ochronnym, jeśli chodzi o wiele ryzyk, nie tylko w chorobach nowotworowych, ale wpływa bardzo pozytywnie na to, żeby nasz układ immunologiczny był silny. Pozwala nam utrzymać prawidłową masę ciała. Pomaga wzmocnić, przyspieszyć metabolizm. I w związku z tym ryzyko wielu chorób, które związane są z naszym stylem życia, jest po prostu niższe.
0: No dobrze, ja wrócę do tego, co powiedziałem na początku. Skoro pogoda zachęca, to warto się wybrać choćby na spacer. Nasze zdrowie nam za to podziękuje. No i my też dziękujemy, pani profesor.
2: Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia i do zobaczenia. Na przykład w parku, tylko błagam, weźcie na ten spacer słuchawki.

0: sklepach MediaMarkt.
1: Czego pragną kobiety? Czyli kobiece tajemnice bez tajemnic. Już w niedzielę po 10 w RMF FM.
2: Sponsorem programu Czego pragną kobiety jest dystrybutor złota inwestycyjnego. Mennica-apart.pl.
3: RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro.
5: Mistrzowskie okazje w grze.
6: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepie i na euro.com.pl.
7: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: RMF FM na wynos. Premiery, wyznania gwiazd, kultowe numery. Gdziekolwiek jesteś, jesteś na bieżąco dzięki aplikacji RMF On i RMF On.pl. Już dziś włącz RMF FM w aplikacji RMF On i na www.rmfon.pl. RMF FM, masz nas w kieszeni.
9: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi taki sam lub tańszy zgarniasz za złotówkę.
10: Do sypialni, do pokoju dzieci, do pracy.
9: Bo kiedy przyjdą upały, będzie za późno. Promocja trwa do 6 czerwca i dotyczy wybranych produktów tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
11: Sachetto. Sacher torte.
12: Co to znaczy?
11: Czekoladowy tort po wiedeńsku.
12: A jak będzie przeżyć przygodę po wiedeńsku?
13: Tego dowiesz się na www.rmf.fm. Weź udział w konkursie i wygraj bilety na jedyny taki pociąg Erste Wiedeński. Gwarantujemy podróż pełną muzyki, niesamowitych smaków i wielu innych atrakcji oraz nocleg w Wiedniu.
14: Na konkurs zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
15: Barbara?
12: No?
15: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
12: Co, Marian?
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
12: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
15: No.
16: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
17: Po reklamie.
18: RMF FM w samochodzie. Zawsze.

0: Czy macie jakieś plany na Dzień Dziecka? To jest moje pytanie, bo w RMF FM w poniedziałek zorganizujemy dyskotekę szkolną.
1: Tak, i zagramy same nostalgiczne hity, takie jak ten, już słyszycie w tle. Będą kawałki wolne, szybkie. Obiecujemy, że każdy poczuje zapach sali gimnastycznej.
0: Z tej okazji nawet nasze studio przejdzie taką małą metamorfozę. Obserwujcie to wszystko w poniedziałek od rana na Instagramie RMF FM. Wszystko pokażemy.
2: I nie ma podpierania ściany.
0: Obiecajcie nam na mały paluszek. Dzień Dziecka w RMF FM będzie z wami wyjątkowy.

0: mama.
1: Szoruj, Barbara, szoruj dokładnie.
0: Marian, to jest ta szczoteczka magnetyczna Oral-B Ayo. Tu nie trzeba szorować. Szczoteczka czyści niezwykle delikatnie i dokładniej chroni dziąsła.
1: A, wiem, ta z Media Expert w supercenie. No wiadomo.
2: Zadbaj o swój uśmiech. Kup w Media Expert szczoteczkę magnetyczną Oral-B Ayo White Clean z końcówką wywielającą w supercenie za 249 zł.
3: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. Tu wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
4: Poruszające zwierzenia.
5: Moja córka powiedziała: mamo, powiem ci prawdziwą prawdę o nas. Ty jesteś moją córką, a ja jestem twoją matką.
4: Osobiste historie.
6: Ja musiałam się do tego przyzwyczaić, że ja mogę się podobać.
4: PS I love you by Ama. Anna Maria Siekulska i jej goście już w czwartek po 23 w RMF FM. A wszystkie odcinki znajdziesz na YouTubie, RMF On i innych platformach streamingowych.

0: Ci do Media Markt.
1: Stało mi się wytargać od mojego kochanego szefa dwa dni wolne.
2: I co dalej? Podzielcie się swoimi planami na www.rmf.fm. Przepis na weekend. Już w sobotę po 7 w RMF FM.
3: Sponsorem programu Przepis na weekend jest producent leku Magnefar B6 Forte. Leku na objawy niedoboru magnezu, w tym drażliwość i zmęczenie.
4: Jak oliwa, to Monini, a jak loteria, to Ciao Italia. Szczegóły na loteriamonini.pl.
5: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
6: Wielostuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Po reklamie.
8: Piątek zbliża się, godzina 18, czas na najnowsze fakty RMF FM. W studiu faktów jest Agnieszka Pietrzak i Bogdan Zalewski.
9: Zapraszamy.
10: Zachęcamy do słuchania.
9: Zmienny wiatr utrudnia akcję strażaków w powiecie wołomińskim.
10: Już drugą dobę gaszą ogromny pożar lasu.
9: Prokuratorskie zarzuty.
10: Dla mężczyzn podejrzanych o fałszywe alarmy, ale nie te majowe.
11: Łącznie 32 zarzuty.
9: Problem w przedszkolach miejskich w Lublinie.
10: Za mało dzieci, za dużo nauczycieli.
9: Mała frekwencja w Tatrach.
10: Na razie. Dynamiczna sytuacja po zmianie siły i kierunku wiatru.
9: To najnowsze informacje po posiedzeniu sztabu kryzysowego w powiecie wołomińskim na Mazowszu.
10: W południe pożar lasu udało się opanować, ale przez wiatr w jednym kwartale ogień znowu się rozpalił.
9: Na miejscu cały czas jest wóz satelitarny RMF FM i nasza reporterka Magdalena Greiner.
12: Tak,
10: witamy,
12: jest, dzień
10: ponownie.
12: Dobry.
10: Magdo, jak w najbliższych godzinach będą wyglądały działania strażaków?
12: Strażacy czekają na dodatkowe siły i środki, żeby podmienić tych ratowników, którzy pracowali przez całą noc do tej pory. Przed strażakami głównie sprawdzanie i przelewanie pogorzeliska. Po tym, jak wiatr rozpalił ogień, front pożaru udało się zatrzymać.
13: Użyliśmy przeciwognia, czyli wypaliliśmy teren, aby front pożaru, który idzie, zatrzymał się już na wypalonym terenie. Udało nam się to przeprowadzić skutecznie. W tej chwili dogaszamy tamto pogorzelisko.
12: Mówi nadbrygadier Sławomir Sierpatowski, zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Na miejscu cały czas jest 250 samochodów i 870 strażaków. Pożar gasi śmigłowiec policji, 3 śmigłowce lasów państwowych oraz 4 dromadery. Mieszkańcy dwóch miejscowości, którzy wczoraj zostali ewakuowani, wrócili już do swoich domów. Z Międzylesia Magdalena Greinert.
10: Wypadek motocyklisty na trasie S6 w Gliwicach między węzłami Osina i Goleniów lotnisko w zachodniopomorskim.
9: Ranny kierowca jest transportowany śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego.
10: Teraz zablokowany jest prawy pas w kierunku Gdańska.
9: Dwaj młodzi mężczyźni zatrzymani w związku z falą fałszywych alarmów bombowych usłyszeli łącznie 33 zarzuty, podała prokurator.
10: Katarzyna Calów-Jaszewska potwierdziła przy tym nieoficjalne informacje uzyskane przez dziennikarza RMF FM Krzysztofa Zasadę, że zarzuty te dotyczą wcześniejszych alarmów, a nie tych najnowszych wymierzonych w środowiska prawicowe i prezydenta Nawrockiego.
14: Na tym etapie prokurator niewątpliwie miał materiał dowodowy na przedstawienie tych zarzutów, o których wspominałam, i zakreślił ramy czasowe tych zarzutów do 5 września 2025 roku, co oczywiście nie oznacza, iż w wyniku dalszych czynności te zarzuty nie mogą zostać rozszerzone.
10: Teraz jednak prokuratura i policja muszą znaleźć dowody na zorganizowanie najnowszych prowokacji.
9: Wobec Wiktora Z. zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze, inaczej jeśli chodzi o Bartosza E.
10: Bo był on już tymczasowo aresztowany za wywoływanie fałszywych alarmów.
9: Prokuratura skierowała więc do sądu wniosek o powtórne aresztowanie.
10: Spełniają się niewesołe prognozy władz Lublina. W wielu miejskich przedszkolach po naborze pozostało sporo miejsc wolnych.
9: Prawie co trzecia placówka nie zdoła otworzyć grupy trzylatków. Część nauczycieli straci pracę, przyznaje zastępca prezydenta Lublina Mariusz Banach w rozmowie z reporterem RMF FM Dominikiem Smagą.
15: Ile placówek skompletowało przedszkolaków?
16: Dzisiaj tak naprawdę około 40 na 65.
15: Ilu nauczycieli straci pracę w przedszkolach?
16: W przedszkolach około 30 nauczycieli. Zaczęliśmy na ten temat rozmawiać z dyrektorami. My robimy co roku taką giełdę ogólnomiejską, kiedy zbieramy wszystkich dyrektorów i po prostu ci dyrektorzy dzielą się swoimi pracownikami, tymi, dla których nie ma miejsca.
10: Władze miasta liczą też na dobrowolne odejście nauczycieli, którzy osiągnęli wiek emerytalny.
17: Fakty i weekend w RMF FM.
9: Za niespełna tydzień. Długi weekend czerwcowy.
10: Czwartek Boże Ciało, więc w sumie 4 dni wolnego.
9: A jeśli ktoś wykorzysta 3 dni urlopu?
10: No to można mieć nawet 9 dni wolnego z rzędu.
9: Tak.
10: Okazuje się jednak, że takich turystów w Tatrach będzie raczej mało.
9: Wolą przyjechać teraz, by uniknąć tłoku.
17: Wypad przedweekendowy, chociaż też weekendowy. Szukamy takich momentów, kiedy nie ma tłumów. Jesteśmy od wczoraj, więc wczoraj było zupełnie pusto. Dzisiaj już widać trochę więcej ludzi. Pogoda sprzyja wreszcie.
18: Czyli teraz trzeba skorzystać?
17: Długi weekend w domu.
18: To lepiej tak przed przyjechać?
19: Lepiej, mniej ludzi. Wszędzie nie ma kolejek. W lokalach pusto, także jest lepiej.
20: No my raczej tak. My raczej pomijamy te długie weekendy z uwagi właśnie na tłumy ludzi. Spokojnie można pochodzić. Mniej ludzi, lepiej.
10: Mniej ludzi na szlakach, lepiej, mówią ludzie na szlakach.
9: Z turystami unikającymi tłumów rozmawiał, nie robiąc tłumu, nasz zakopiański reporter Maciej Pałachicki.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
21: Ja nie wiem, czemu Olek sobie zasłużyłeś, ale słyszałam, że ta piosenka, którą za chwilę zagramy, jest twoją ulubioną, więc postanowiłam...
22: Jedną z...
21: Postanowiłam spełnić twoje muzyczne marzenie tuż przed weekendem.
22: O, dziękuję.
21: Zwłaszcza, że wiem, że to jest też wasza ulubiona piosenka.
22: To ja mam już Dzień Dziecka.
21: Tak, możesz zapowiedzieć, dobrze. Proszę bardzo, dla wszystkich słuchaczy,
22: proszę
21: od Olka Sikora.
22: Laura Branningham, Self Control.
21: Dajcie głośniej. No i tak wam gramy tuż przed startem weekendu. Radiowe Olki, czyli Ola Filipek i Olek Sikora.
22: Cii, bo teraz Laura śpiewa.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Rihanna na antenie RMF FM, a dziś w Poznaniu koncert w Stanach. Wiemy, że piosenkarka ma wielu fanów, także wśród młodzieży, dlatego postanowiliśmy spełnić marzenie dzieci z domów dziecka ze stolicy Wielkopolski.
1: W jednym z tych domów dziecka jest nasz reporter Benjamin Piłat, a obok niego pani Marlena, wychowawczyni dzieciaków. I jaka była ich reakcja na tę niespodziankę?
2: Dzieci się bardzo ucieszyły. Nigdy nie były na koncercie Stanach. Niektóre z nich Stanach słuchają. Bardzo się cieszą, że mają możliwość zobaczyć, jak to wszystko wygląda na żywo i cieszą się, że mogą tego doświadczyć osobiście.
3: No już z tego, co wiem, przygotowania trwają.
2: Tak, już tutaj dziewczyny tworzą make-up, tworzą fryzury, mają już wybrane stylówki, więc szykujemy się, będziemy miały kolorowe, doczepiane włosy. No i co? Trzeba zabrać tylko ze sobą dobry humor.
3: Kto się już nie może doczekać?
4: Ja lubię Stanach. Często ją, bo miałam 12 lat, to dużo ją słuchałam i w ogóle i wzorowałam się czasem jej piosenkami i no fajnie, że będę mogła głosować.
5: Na języku
4: żywo.
5: Polskim mieliśmy coś wyrecytować, to wyrecytowałam jej piosenkę.
3: A nie możecie się doczekać? Już widzę, że przygotowania
4: tak.
3: trwają.
4: Ja już od 12 się szykuję na to właśnie.
5: A z 8 wstałam, to już nie chciało mi się kłaść.
1: Oj, Stanach, daj z siebie wszystko, dziewczyno, na tym koncercie, bo młodzież jest gotowa już od rana.
0: I te uśmiechy to dowód na to, że czasem warto zrobić komuś niespodziankę. Kiedy miałam 12 lat...

0: sama.
1: Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę!
2: Ale tato, tylko nie samochodem.
1: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki.
2: A ja chcę syrop.
3: Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem.
1: No i jak się czujecie?
2: Super! I nie zasypiam!
1: Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę!
3: Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla trzylatków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Z Ingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny.

0: 399,99. Teraz za 299,99 zł. Saturator Soda Stream w zestawie z dwoma butelkami. Teraz za 499,99 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: A cappuccino też za 7?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A...
2: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: W moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mega okazje na weekend. Ser żółty w plastrach Mlekpol 150 gramów w ofercie 1 plus 1 za grosz z aplikacją Moje Sklepy. A chipsy Crunch Chips 130 gramów za 5,95. Oferta trwa od 28 do 30 maja w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
4: Bez kawy i z kawą. Weekendowy poranek. Po prostu tak jak lubicie. Już w sobotę i niedzielę po 6:00. RMF FM zawsze z wami.
5: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest dystrybutor złota inwestycyjnego mennicaapart.pl.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
9: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
10: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
11: 18.30 na najnowsze fakty RMF FM. Zaprasza Agnieszka Pietrzak.
12: Spłonęło ponad 300 metrów kwadratowych lasu w miejscowości Ciemnognojna, niedaleko Żerardowa na Mazowszu. Pożar gasi ponad 30 strażaków, informuje reporter RMF FM Michał Dobrowicz. Michale, co tam się dzieje?
13: Jest duże zadymienie, kończy się już akcja strażaków. Ogień na szczęście udało się opanować, nie ma osób poszkodowanych. Przyczyny pożaru będą wyjaśniać służby. Ogień pojawił się na mocno zalesionym terenie w rejonie Mszczonowa i miejscowości Zbiroża na Mazowszu. Tutaj, podobnie jak w całej centralnej i zachodniej Polsce, w lasach obowiązuje trzeci, najwyższy stopień zagrożenia pożarowego.
12: W całej już Warszawie po weekendzie zacznie obowiązywać zakaz nocnego handlu alkoholem, zakomunikował stołeczny ratusz. Ograniczenie sprzedaży napojów z procentami będzie obowiązywać między 22 a 6 rano. W sklepach, kioskach, na stacjach benzynowych nie będzie można też w tym czasie kupić alkoholu na wynos w lokalach gastronomicznych. Ograniczenie nie będzie obejmować wolnego obszaru celnego lotniska Chopina. Obecnie zakaz nocnego handlu alkoholem obejmuje dwie warszawskie dzielnice, Śródmieście i Pragę Północ. Premier Węgier Peter Madziar zapowiedział, że zorganizuje spotkanie premierów odnowionej Grupy Wyszehradzkiej w Budapeszcie 23 czerwca. Współpraca między państwami tworzącymi V4, czyli szefami rządów Słowacji, Czech, Polski oraz Węgier, osłabła w ostatnich latach, a to z powodu różnic w podejściu do rosyjskiej wojny przeciw Ukrainie czy postawie wobec samej Moskwy. Węgierski premier chce nawet rozszerzyć współpracę wyszehradzką o inne kraje. Jak mówił, być może kraje skandynawskie albo Austria, Chorwację, Słowenię, Rumunię czy okraje zachodnich Bałkanów, które jeszcze nie przyłączyły się do Unii Europejskiej.
14: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Andrzej Bilgeta wie, jak rozkręcić porządną piątkową imprezę. Swoją drogą dostaliśmy SMS-a pod 3322 od słuchaczki. Jestem wkurzona, zapłaciłam 500 zł za naprawę zegarka i dalej nie chodzi.
1: No dla mnie, dla Krakusa to dużo, ale jeśli tyle kosztuje wolny czas, to proszę podajcie mi portfel.
2: Ogłoszenie RMF FM.
3: Już w poniedziałek RMF FM zafunduje Ci powrót do przeszłości. Obudzisz się nie w sypialni, a w swojej starej sali gimnastycznej na szkolnej dyskotece. Szkolna dyskoteka RMF FM. Od rana bawimy się jak dzieci. Taki prezent na Dzień Dziecka dla dużych dzieci. Już w poniedziałek po 7:00. A na DJ-ce Skowron, Kałamaga, Tomkowicz i Ol Bratowski. RMF FM zawsze z Tobą.
4: A, i nałóż swoje ukochane ciuchy z tamtych czasów, nawet jeśli są już nieco za małe.
2: Reklama.
5: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
6: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
7: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
8: Do środy schab wieprzowy bez kości, kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Tofifi 6,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
9: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
10: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
9: I dla dzieci z rodzicami.
11: Teraz w Media Expert. Promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu. Zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: W drodze do domu? Lepiej być nie może. Na spotkaniu z przyjaciółmi? Lepiej być nie może. Cokolwiek robicie w ten weekend, jesteśmy z Wami. Już w sobotę i niedzielę po 10:00 w RMF FM.
13: Spędź Dzień Dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
14: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.

Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi

0: tylko w sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
1: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca.
3: No, to jedziemy.
4: Tato, czy dziś ja prowadzę?
3: Jasne, w końcu to twój dzień.
4: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry.
5: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Po reklamie.
6: Sponsorem lepszej połowy dnia jest SFD, producent odżywki białkowej All Nutrition Whey Protein i właściciel sklepu sfd.pl.
7: RMF FM.

0: Sponsorem lepszej połowy dnia jest SFD, producent odżywki białkowej All Nutrition Whey Protein i właściciel sklepu sfd.pl.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Szoruj, Barbara, szoruj dokładnie.
4: Marian, to jest ta szczoteczka magnetyczna Oral-B Ayo. Tu nie trzeba szorować. Szczoteczka czyści niezwykle delikatnie i dokładniej chroni dziąsła.
3: A, wiem, ta z Media Expert w supercenie. No wiadomo.
2: Zadbaj o swój uśmiech. Kup w Media Expert szczoteczkę magnetyczną Oral-B Ayo White Clean z końcówką wybielającą w supercenie za 249 zł.

0: Krzaka.
1: Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
0: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
2: ZUS, podatki, czynsz, konto.
3: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
2: Ty nie?
3: Mi to płacą w Alirobanku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
2: Płacą ci? Dużo?
3: 4000 się uzbierało.
2: No żartujesz.
4: Nie żartujemy. Z ikontem biznes z kartą z plusem w Alirobanku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.

0: Ubezpieczenia na życie Vienna Life. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Reporterzy RMF.
2: Pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
0: Play.
3: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Brie Commerce. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
5: Po reklamie.
1: Radiowe Olki, czyli Ola Filipek i Oleksi Kora mówią wam do usłyszenia za tydzień.
6: A my teraz przenosimy się do studia faktów RMF FM. Najnowsze fakty ma dla nas Agnieszka Pietrzak.
7: To na prywatnym terenie pojawił się ogień, który objął ponad 300 hektarów lasu w powiecie wołomińskim. Czekając na ważną decyzję prezydenta USA w sprawie Iranu, nasz korespondent opowie o warunkach stawianych przez Trumpa. Znamy też ministerialną koncepcję na nową mapę porodówek w kraju, a na koniec szczere wyznanie naszej siatkarki. Ogień był celowo wzniecany. To są najnowsze ustalenia w sprawie ponad 300-hektarowego pożaru lasu w powiecie wołomińskim na Mazowszu. Jak przed chwilą powiedziała minister klimatu i środowiska, płomienie pojawiły się na terenie prywatnym. Łączymy się z naszym wozem satelitarnym, który jest na miejscu, i naszą reporterką Magdaleną Greiner.
8: Dobry wieczór.
7: Ponownie Cię witam, Magdo. Te wnioski zostały wyciągnięte po sprawdzeniu całego terenu, prawda?
8: Tak, służby leśne nie mają wątpliwości. Pożar rozpoczął się w lesie prywatnym, a potem zajął tereny lasów państwowych. Jednak najważniejszą informację przekazał dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie.
9: Nad terenem pożarzyska były widoczne takie pięcioarowe miejsca, gdzie był ten ogień zapruszany. Z jednego z takich miejsc rozprzestrzenił się po prostu na las.
8: Podkreślił Tomasz Jóźwiak. Po zakończeniu akcji gaszenia leśnicy będą przeprowadzać bardzo szczegółową inwentaryzację, na podstawie której podejmą decyzję, czy drzewa usuwać. Nie wszystkie mają zwęglone pnie na znaczną wysokość. W niektórych miejscach straty są mniejsze. To oceni specjalnie powołany zespół. Z Międzylesia Magdalena Greinert.
7: Uwaga, kierowcy, zderzenie dwóch samochodów osobowych na trasie ekspresowej S17 między węzłami Lubelska i Góraszka na Mazowszu. Zablokowane są dwa pasy jezdni w stronę Lublina. Prezydent Donald Trump w najbliższych godzinach ma podjąć ostateczną decyzję w sprawie Iranu. Zapowiedział, że jeszcze dziś odbędzie się specjalne spotkanie w sprawie porozumienia pokojowego z Teheranem. Nasz korespondent Paweł Żuchowski wyjaśni, jakie warunki prezydent USA stawia reżimowi.
10: Iran musi zgodzić się na to, że nigdy nie będzie miał broni nuklearnej ani bomby, napisał Trump w swoim serwisie społecznościowym. Odnieść się też do cieśniny Ormus. Musi być natychmiast otwarta, bez opłat dla nieograniczonej żeglugi w obu kierunkach. W trybie pilnym mają zostać usunięte wszystkie miny ulokowane w cieśninie. Statki, które utknęły w cieśninie w związku z naszą wspaniałą i bezprecedensową blokadą morską, która teraz zostanie zniesiona, mogą rozpocząć proces powrotu do domu. Pozdrówcie wasze żony, mężów, rodziców i rodziny ode mnie, swojego ulubionego prezydenta, kontynuował przywódca Stanów Zjednoczonych. Zapowiedział też, że zapasy wzbogaconego uranu, które określił jako pył nuklearny, zostaną wydobyte w koordynacji z Iranem i Międzynarodową Agencją Energii Atomowej przez Stany Zjednoczone.
1: Reporterzy RMF FM wiedzą więcej.
7: Ministerstwo Zdrowia ma nowy pomysł na oddziały położnicze. Finansowanie ma im zapewnić co najmniej 700 porodów rocznie. To ustalił nasz dziennikarz Michał Dobrołowicz. Michale, a co jeśli porodów będzie mniej? Oddziały znikną?
11: W takich sytuacjach decydować ma odległość do najbliższego oddziału położniczego. Jeśli to jest kilkadziesiąt kilometrów albo mniej, ale dojazd zajmuje dużo czasu, ma być zapewnione finansowanie za gotowość do odbioru 400 porodów rocznie, a powyżej już każdy pojedynczy poród byłby finansowany oddzielnie. Młode mamy przyznają, że przed porodem zwracały uwagę, czy szpital odbiera dużo porodów i czy jest tam doświadczony personel.
12: Z opowieści zarówno znajomych, jak i uczestniczek lokalnych grup wiem, że to ma miejsce.
11: Szczegóły zmian Ministerstwo Zdrowia ma zaprezentować w czerwcu. Ten plan może doprowadzić do kolejnego zmniejszenia liczby oddziałów położniczych w Polsce. Już w ubiegłym roku z mapy naszego kraju zniknęło 25 porodówek.
7: Od odpoczynek jest bardzo ważny, podkreśla siatkarka reprezentacji Polski Katarzyna Wenerska. W rozmowie z naszym dziennikarzem Cezarem Dziwiszkiem szczerze przyznała, że niedawno miała dość siatkówki i rozważała pożegnanie z kadrą.
13: Pewne rzeczy sobie ułożyłam i cieszę się, że tu wróciłam.
14: Czyli chodziło po prostu o kwestie też bardziej życiowe.
13: No, ale myślę, że po prostu trochę za dużo tej siatkówki, no bo jednak 5 lat bez takiej dłuższej przerwy, bo teraz dostałyśmy pomiędzy sezonem, po sezonie jakby klubowym do sezonu kadrowego 2 tygodnie. No ale też ma się pewne sprawy później do załatwienia, bo tak naprawdę z tych 2 tygodni zostaje tydzień może, więc to nie jest też jakoś dużo czasu na odpoczynek.
7: W środę nasze siatkarki rozpoczną pierwszy turniej Ligi Narodów w Chinach. Dziś za godzinę pierwsze wieczorne fakty sportowe RMF FM. Zapraszam na 20.
15: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
16: A my zapraszamy na najnowsze notowanie poplisty w RMF FM.
17: Tak jest, to jest numer 6133.
16: Correct, yes.
17: Tak, przeboje, które dobrze znacie, które z pewnością czasami nawet doceniacie, głosując na radiowej stronie, albo takie, które was zaskoczą fajną melodią.
16: I miło ich posłuchać w drodze na weekend, no bo ten już u was być może wystartował, a jak nie, to wystartujcie go razem z nami. DJ Jędry
17: i prezenter Rybak. Podróż z poplistą jest zdrowa i tania.

0: 10. miejsce. No, lato dopiero przed nami. Kuba i Kuba na popliście.
1: Oni może wiedzą coś więcej niż my o tym, że stygnie lato. Przekonamy się za kilka tygodni, a u nas propozycja. To jest francuska propozycja, monsieur Rybak.
0: Więcej ich tu nie było, ale nie tylko z Francji ludzie tu są. Na pewno jest Eugel i Immanuel Angel.
1: Alternate.

0: Justin Bieber i Nicki Minaj. Prawie 4-minutowa piosenka.
1: Tak.
0: Zagraniczna. Co ona robi tu na popliście RMF, DJ Jędrych? Lekkie zakłopotanie.
1: Tak, zastanawiam się w ogóle, jak to się stało, że kawałek z 2012 roku nagle trafia na poplistę i to jest traktowane jako coś świeżego, coś bardzo imponującego.
0: To już o wiele dłuższa historia. Może kiedyś.
1: Może kiedyś.
0: Przy popcornie.
1: Dobra.
0: Jakiejś coli.
1: A no, powiesz mi, dobrze.
0: Sprawdźmy propozycję do poplisty.
1: O, to już zupełnie klimat, prawie jak z moich czasów.
0: Taka piosenka z nowego filmu.
1: Sienna Spiro.
0: Material Lover.

0: ulubiona myśl kierowców piątkowe popołudnie albo i wieczór, podjeżdżają pod blok, a tam nareszcie miejsce na mnie czeka. Tak, parkingowo można się ustawić.
1: To na kolejne poszukiwania, niekoniecznie miejsc parkingowych, polecamy za chwilę miejsce szóste.
2: Reklama.
3: Najtrudniejsze zadania wymagają niezawodnych i efektywnych narzędzi. Znajdziesz je w ofercie Bosch Professional. Poznaj serię Expert. Narzędzia stworzone do jeszcze szybszej i skuteczniejszej pracy. Niezawodne i objęte nawet 5-letnią gwarancją. Znajdziesz je u oficjalnych dealerów Bosch i na www.bosch-professional.pl. Realizuj nawet najtrudniejsze zadania wygodnie i szybko. Bosch Expert. Najlepsze narzędzia do Twojej pracy.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A lody Grycan różne rodzaje. Cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Tanie tutaj jest 100-krotka.
2: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
3: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
2: To dobre cechy charakteru.
3: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
4: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Marian, a gdzie mogę kupić?
7: Na mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: Kto powiedział, że jest weekend?
9: RMFFM.
10: Że to powiem, najlepsze radio.
8: A, no to wszystko jasne. Jest weekend. Ogłasza RMFFM. Sobotnie i niedzielne popołudnia.
11: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
12: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą. Sponsorem programu jest Weekend, jest firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi zewnętrznych, bram segmentowych i stolarki aluminiowej.

0: No to proszę uwierzyć, że znów w pierwszej dziesiątce Marisa wylądowała.
1: Tym
0: no.
1: razem piosenka bez słońca w tytule. Niech się trzyma tutaj dzielnie, to szósta pozycja, a u nas no jeszcze jedna propozycja. Jest taki gość, który nazywa się Igo, pewnie go kojarzysz, nie?
0: I tam, gdzie o czym śpiewa, już raczej słońca nie widać, już raczej jest poniżej linii drzew, tak. Więc 100-milowy las.

0: Back to Friends. Sombr to taki młody artysta, który pokazuje, że fajne piosenki można tworzyć właściwie jedną po drugiej.
1: Pokazuje też, że mimo młodego wieku można już być na popliście RMF FM.
0: Tak. A za chwilę będzie z wami Dawid Podsiadło.
2: Reklama.
3: Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
4: Halo, tu Bliko Misie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do was leci. Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Brico Misie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
5: Gdy byłem mały, uwielbiałem majsterkować z dziadkiem przy jego samochodzie. Teraz mam własny warsztat i nie wyobrażam sobie lepszej pracy.
6: Jakie było twoje dziecięce marzenie, które udało ci się spełnić? Podziel się nim na www.rmf.fm, a my spełnimy marzenie twojego dziecka. Czekają rodzinne bilety do Energylandii i mnóstwo radości.
7: Spędź Dzień Dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup dwa bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.

0: cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe, cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Danie tutaj jest 100-krotka.
2: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
2: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo.
2: No.

0: Bez kawy i z kawą. Weekendowy poranek. Po prostu tak jak lubicie. Już w sobotę i niedzielę po 6:00. RMF FM zawsze z wami.
1: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica-apart.pl.
2: W Carrefourze weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
3: Arbuz 62% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Cena przed obniżką 7,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
4: Po reklamie.

0: kawałek, który łączy pokolenia swoją muzyczną zawartością, bo mamy tutaj kawałek z twoich jakby czasów dyskoteki,
1: nie tylko moich, ale przede wszystkim słuchacze doskonale to kojarzą, te rytmy, ten beat, ten dźwięk, ten fateless, to wszystko, co w tym kawałku jest.
0: I to jest właśnie New Religion na popliście, miejsce trzecie, zanim pierwsze i drugie zajrzyjmy jeszcze do propozycji.
1: Tam będzie Lola Young i nowa piosenka From Down Here.

0: cztery pory roku, znów jakaś kwestia związana ze słońcem, bo przecież w tych czterech porach roku słońce się pojawia.
1: To takie
0: się
1: motyw to słońce,
0: przewodni naszego popistowego spotkania.
1: Idzie spać, zacznie się po Poktagon RMF. Wcześniej jeszcze oczywiście najnowsze fakty. O 20 dowiecie się, co się dzieje. Jest między innymi utrudnienie na S5 w Wielkopolsce. Słuchajcie nas uważnie.
0: A tu Alex Warren i Fever Dream.
1: Kolejny najważniejszy moment poplisty, tak.
0: Pierwsze miejsce. How

0: reklama.
1: Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę!
2: Ale tato, tylko nie samochodem!
1: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki.
2: A ja chcę syrop.
3: Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem.
1: No i jak się czujecie?
2: Super! I nie zasypiam!
1: Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę!
3: Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla 3-latków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Z Ingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm.
4: Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
5: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Brico Marché. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
6: Kumulacja szczęścia w RMFM.
7: Pieniądze szczęścia nie dają.
8: Myślisz?
9: To posłuchaj.
10: Naprawdę? Ja sobie robicie... O kurde, dzięki wielkie.
8: Kumulacja szczęścia w RMFM.
11: Czekam.
12: Ponad milion złotych.
11: Zagrasz?
13: Ślij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 swat lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
14: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
15: Nadciąga fala upałów. Termometry oszaleją, mieszkania zamienią się w piekarniki, a ty już po 5 minutach będziesz mieć dość. Dlatego nie czekaj, aż żar zaleje cały dom. Teraz w Neonet kupujesz wentylator, a drugi

0: sklepach stacjonarnych. Odwiedź sklepy Neonet.
1: Po reklamie.
2: Jak zawsze w RMF FM, o pełnej godzinie, aktualne fakty. Dochodzi 20 przed mikrofonem Agnieszka Pietrzak. Słuchamy.
3: Zapraszam. Minister klimatu zapowiada przegląd i konkretne działania po potężnym pożarze lasów w powiecie wołomińskim. Jest porozumienie między Brukselą a Budapesztem w sprawie miliardów euro dla Węgier. Jest radość podopiecznych domów dziecka, bo będą na koncercie.
4: Taki szczęśliwy byłem, ale się cieszę.
3: Na korcie w Paryżu Nowak Dziokowicz toczy zaciętą walkę. Słuchajcie faktów sportowych. Chcemy wprowadzić zmiany, które pozwolą nam szybciej reagować w takich sytuacjach. Tak o wielkopowierzchniowych pożarach mówiła na briefingu w powiecie wołomińskim na Mazowszu minister klimatu i środowiska. Paulina Henning-Kloska zapowiada przegląd dotychczasowych rozwiązań i wyciągnięcie wniosków. W okolicach Wołomina setki strażaków, policjantów, żołnierzy WOT i leśników nadal walczą z pożarem lasu. W pobliżu tych działań jest cały czas wóz satelitarny RMF FM i nasza reporterka Magdalena Greinert.
5: Dobry wieczór.
3: Magdo, co konkretnie zapowiada szefowa resortu?
5: Zmiany, które przyspieszą akcje ratunkowe. Ma to być najpierw przegląd przepisów wewnątrz resortu klimatu, a później w lasach państwowych we współpracy ze strażakami. Chodzi m.in. o przepisy przeciwpożarowe, ale też o sprzęt, jaki jest w dyspozycji lasów państwowych. A większość statków powietrznych, które tutaj walczą z ogniem, są czarterowane właśnie przez lasy państwowe. To kolejny pożar, który zajął kilkaset hektarów. W tym wypadku płonął las gospodarczy.
6: W sąsiedztwie tego lasu są i torfowiska, i bardziej cenne obszary Natury 2000, natomiast na szczęście ogień do nich nie dotarł.
5: Mówi Paulina Henning-Kloska. Dobrą wiadomością dla strażaków, którzy walczą tu z ogniem, jest pogoda. Wiatr zdecydowanie osłabł, a jeśli prognozy się sprawdzą, jutro po południu będzie padał przelotny deszcz. Z Międzylesia Magdalena Greinert.
3: Zderzenie motocykla z autem osobowym na trasie S5 między węzłami Łubowo i Kłecko w Wielkopolsce. Ucierpiał kierujący jednośladem. Zablokowana jest jezdnia w stronę Bydgoszczy. Ruch odbywa się drogą serwisową przy miejscu obsługi podróżnych Łubowo. Komisja Europejska odblokowała środki dla Węgier. Zawarte zostało porozumienie polityczne między nowym premierem Peterem Madziarem a Ursulą von der Leyen w sprawie odblokowania unijnych funduszy. To w sumie 16 miliardów 200 milionów euro, donosi nasza dziennikarka Katarzyna Szymańska-Borgino. Kasiu, co zakłada to porozumienie?
7: Pieniądze zostaną wydane na transport, energię, mieszkalnictwo oraz małe i średnie przedsiębiorstwa. Od przyszłego roku akademickiego węgierscy studenci będą mogli ponownie korzystać z programu wymiany studenckiej Erasmus+. Oczywiście nowy rząd będzie musiał wdrażać reformy, między innymi znieść ustawę anty-LGBT. Peter Madziar skrytykował rząd Viktora Orbana, który twierdził, że Bruksela blokuje pieniądze z powodu stanowiska Budapesztu w sprawie migracji i wojny na Ukrainie. Według nowego premiera Brukseli chodziło wyłącznie o walkę z korupcją. Powtórzył, że Węgry przystąpią do Europejskiej Prokuratury, co sprawi, że pieniądze unijnych podatników będą lepiej chronione.
0: Fakty RMF FM na koncercie.
3: 80 wychowanków poznańskich domów dziecka za chwilę rozpocznie zabawę na Enea Stadionie w Poznaniu, gdzie rozpoczyna się koncert Sanach. RMF FM spełnia marzenia i przekazało młodym fanom wejściówki na występ artystki.
8: Dzieci były przede wszystkim zaskoczone na pewno tym, że mogą iść na koncert, ale jednocześnie były zadowolone, więc chętnie zgłaszały, że chcą iść.
9: No, dla nich to jest duże wydarzenie.
8: Tak, zwłaszcza, że to będzie na stadionie, więc to jest dla nich taka dodatkowa dawka emocji.
9: Niektórzy nawet i transparenty przygotowali.
8: Bardzo się cieszę, że dzieci są takie chętne, żeby zabrać też taką cząstkę siebie.
10: Ja na początku nie wiedziałem, że idę, ale potem się dowiedziałem, jak byłem zaskoczony. Taki szczęśliwy byłem.
9: Nie możesz się doczekać.
10: No.
9: Byłeś kiedyś na takim koncercie?
10: Nie byłem, ale się cieszę.
3: I my się cieszymy, spełniając wasze marzenia. Z wychowawcami i podopiecznymi rozmawiał nasz dziennikarz Benjamin Kubiak-Piłat. Tomasz Weryński będzie prezentował piątkowe fakty RMF FM od 21, a już za moment na naszej antenie informacje dla kibiców.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
11: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
3: Na pierwsze wieczorne fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek. Witamy.
12: Dobry wieczór. I zgodnie z zapowiedzią na początek dreszczowiec na jednym z kortów Rolanda Garrosa. O awans do czwartej rundy walczą tutaj Novak Djokovic i João Fonseca. Fonsek, oczywiście słynny Serb, wygrał pierwsze dwa sety, ale Brazylijczyk ruszył do odrabiania strat. Wygrał dwa kolejne i w tym momencie rozpoczęła się trzecia partia. My cieszymy się z awansu do czwartej rundy Igi Świątek. Równocześnie smucimy z powodu odpadnięcia z turnieju Magdy Linety. W pierwszym w historii polskim meczu French Open górą była Iga, która po stojącym na wysokim poziomie pojedynku wygrała 6-4, 6-4.
13: W pewnym sensie wyrównany mecz, więc czasami Magda wymuszała w niej jakieś błędy, czasami broniła się dobrze, więc na pewno nie był to prosty mecz.
12: Przyznała Iga Świątek w Eurosporcie. O ćwierćfinał zagra w niedzielę z Martą Kostiuk, a Magdzie Linet na osłodę pozostaje turniej deblowy. Zaraz po spotkaniu z Igą poznanianka w parze z inną Ukrainką, Julią Starodubcewą, awansowała do drugiej rundy. Łukasz Masłowski, dyrektor sportowy Jagiellonii, jeden z architektów jej sukcesów z ostatnich lat, opuszcza Białystok. Klub potwierdził, że nie przedłuży wygasającego w czerwcu kontraktu. Nieoficjalnie Masłowski ma przejść do Widzewa Łódź. W żużlowej Ekstralidze wyjazdowe zwycięstwo Sparty Wrocław z włókniarzem Częstochowa 48-42. O 20:30 spotkanie wicelidera Motoru Lublin z liderem ligi GKM-em Grudziąc, a już za 10 minut kolejne koszykarskie derby Warszawy. W półfinale Basketligi Legia kontra Dziki mecz numer 2. Relacja w faktach sportowych za godzinę. Zapraszam.
0: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
11: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
14: To jest Popoktagon w RMF FM. Tu znajdziecie muzyczne starcia, które wzbudzają najciekawsze wspomnienia.
2: Tu pokażemy wam też te właśnie międzypokoleniowe tarcia, które dają tą energię i moc w ten piątkowy wieczór, kiedy wszyscy potrzebują odrobiny emocji.
14: Właśnie taki kawałek, który łączy pokolenia Kygo i Tina Turner. Na początek DJ Jędrych.
2: I prezenter Rybak. My też łączymy.

0: swoim ogrodzie, gdzie czas leniwie powolną strugą płynął wytrwale.
1: Ale żeś wyciągnął ten kawałek o tej porze usłyszeć w radiu takie rzeczy.
0: Specjalnie dla tych, którzy właśnie lubią czas spędzać w towarzystwie przyrody, ćwierkających ptaszków, wszystkiego tego, co jest zielone.
1: Dobrze,
0: i przyjemne.
1: Nie czaruj tutaj ptaszkami naszych słuchaczy, bo to jest muzyczny międzypokoleniowy most teraz w RMF FM, czyli Pop Octagon, gdzie DJ Jędrych
0: i prezenter Rybak szukają wspólnych elementów, które łączą piosenki. No to co mi dołożysz do w moim ogrodzie zespołu DAB?
1: A gdyby tak oczko wodne dołożyć do tego ogrodu
0: oczkowodne
1: i dom postawić większy niż altanka?
0: Co wy na to? Liczy.
2: Kto zwycięży w Pop Octagonie? SMS pod 3322. Muzyczna bitwa trwa.
1: Ja wystawiam PZ-a i jego dom nad wodą. No to też podobnie brzmi jak twój DAB.
0: Powiem szczerze, będzie trudno zdecydować, ale zróbcie to teraz. SMS 3322.
1: Maciej czy Marcin?

0: A wy czytacie w ogóle te SMS-y z głosami? Tak, Mati, czytamy.
1: Oczywiście, czytamy.
0: Ponad czasowe brzmienie. O jakim kawałku mowa?
1: Czasami nawet czytamy je na głos, z radością informując słuchaczy tych, którzy głosowali, że oczywiście w moim ogrodzie, gdzie czas leniwie, wygrywa dzisiaj.
0: No to jest to ponadczasowe brzmienie.
1: Tak.
0: Dab Jędrycha w pierwszej muzycznej bitwie w Popoktagonie zwyciężył.
2: Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
2: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo.
2: No.
4: Teraz w

0: Sachetto. Sacher torte.
1: Co to znaczy?
0: Czekoladowy tort po wiedeńsku.
1: A jak będzie przeżyć przygodę po wiedeńsku?
2: Tego dowiesz się na www.rmf.fm. Weź udział w konkursie i wygraj bilety na jedyny taki pociąg Erste Wiedeński. Gwarantujemy podróż pełną muzyki, niesamowitych smaków i wielu innych atrakcji oraz nocleg w Wiedniu.
3: Na konkurs zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
4: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
4: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowid. Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
6: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka Luz jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
10: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
11: Mama była smutna i zmęczona.
9: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
3: Zdrowid. Jedziemy?
12: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
13: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny. Po reklamie.
14: To już wieczór. Tylko z RMF FM.

0: lekkim sentymentem słucham tej piosenki. Liczę, że słuchacze również gdzieś tam wzdychają do tych pięknych chwil w towarzystwie Jennifer Lopez. If you had my love.
1: Nie tylko wzdychają, nie? Może wyobrażają sobie, jak tańczyli do tej piosenki. O, tak. Wtedy, gdy ona królowała na listach przeboju.
0: To ponad 25 lat temu przecież było.
1: No, ja wtedy w tej takiej dokołysanej.
0: Też się bujałeś, tylko bujałem. w innym wydaniu. Tak, bujaka.
1: No, to były momenty.
0: Były momenty. Dawaj, Kasia Sienkiewicz, proszę bardzo.

0: Na piątkowy wieczór w RMF FM wybieramy dla was kawałki, żeby pasowały do każdych możliwych okoliczności. Na przykład Breakfast at Tiffany's. Czasami można zjeść śniadanie u Tiffany'ego.
1: O tej porze?
0: No, jak ktoś akurat przespał obiad i kolację.
1: To jest fajne, że RMF zawsze z wami, bez względu na okoliczności.
0: Tak, no to bądźcie z nami. Za chwilę Pink.
2: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz. Jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Będziemy jeździć na rowerze.
5: A co jeszcze? Dajcie znać na www.rmf.fm, co robicie weekendowo. Już w sobotę po 7 w RMF FM. Przepis na weekend.
6: Sponsorem programu Przepis na Weekend jest producent leku Magnefar B6 Forte. Leku na objawy niedoboru magnezu, w tym drażliwość i zmęczenie. Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
7: Jak oliwa, to Monini, a jak loteria, to Ciao Italia. Szczegóły na loteriamonini.pl.
8: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
9: Chcecie wygrywać więcej?
10: Tak!
9: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
10: Ale to kręci!
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
14: Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
15: Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Żywiec Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
16: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
17: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
18: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
17: Latium?
18: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
17: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
18: Latium 50+, dla wsparcia mikroflory i wątroby.
19: Zdrowid.
20: Po reklamie.
21: A w RMF FM trwa Pobok Tagon.

lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.

0: zawsze z wami.
1: Sponsorem programu Weekendowy Poranek jest dystrybutor złota inwestycyjnego Mennica-Apart.pl.
2: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
3: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
5: RMF FM na wynos. Rozmowy Terlikowskiego, felietona Olbratowskiego, grube żarty Skowrona, Tomkowicza i Kałamagi. Masz je w kieszeni. Już dziś włącz RMF FM w aplikacji RMF On i na rmfon.pl. RMF FM. Masz nas w kieszeni.
6: Po reklamie.
7: Sprawdzamy fakty w RMF FM, bo za moment będzie godzina 21, a to wydanie przygotował i przedstawi rozpoczynający dyżur Tomasz Weryński. Dobry wieczór.
8: Dobry wieczór, witam. Na początek Olsztyn pod Częstochową. Tam pożar zabytkowej restauracji i hotelu. Trwa akcja gaśnicza. Szczegóły zna reporter RMF FM. Potem w faktach pytanie o losy planu pokojowego USA z Iranem. Za oceanem oczekiwanie na wystąpienie Donalda Trumpa. Poza tym spór wokół pamięci historycznej między Polską a Ukrainą. Szef polskiej dyplomacji krytykuje decyzję Wołodymira Zełenskiego. Pożar zabytkowej restauracji i hotelu w Olsztynie pod Częstochową. Nikomu nic się nie stało. Akcja strażaków cały czas trwa. Marcin Buczek zna szczegóły. Marcinie, co tam się teraz dzieje?
9: Sytuacja jest już opanowana, powiedział mi przed chwilą jeden ze strażaków. Teraz trwa już dogaszanie. Na miejscu nadal jest 18 strażackich wozów. Nie ma informacji o ewentualnych poszkodowanych. Natomiast jeszcze przed przejazdem strażaków na zewnątrz wyszło 10 osób. Strażacy dostali w tej sprawie zgłoszenie przed 17. Zabytkowy obiekt pochodzi z końca XVIII wieku. Jest drewniany i kryty strzechą. I to właśnie tam, na pokryciu dachu, pojawił się dziś ogień.
8: Donald Trump rozmawia właśnie ze swoim zespołem na temat planu pokojowego z Iranem. W Waszyngtonie wielkie oczekiwanie, bo prezydent Donald Trump powiedział, że jeszcze dziś podejmie ostateczną decyzję w tej sprawie. Przed Białym Domem jest korespondent RMF FM Paweł Żuchowski.
10: Amerykański przywódca cały czas jest w Situation Room, czyli tajnym pomieszczeniu znajdującym się w podziemiach Białego Domu. Tam ze swoim zespołem omawia kwestię porozumienia nuklearnego, które zostało wynegocjowane i czeka na podpis amerykańskiego przywódcy. Dotyczy także przyszłości cieśniny Ormus. Donald Trump powiedział, że w żaden sposób nie wyrazi zgody na to, by cieśnina Ormuz była pod jakąkolwiek kontrolą Teheranu i o tym też w tej chwili Donald Trump rozmawia ze swoim zespołem, a my przed Białym Domem czekamy na ogłoszenie jakiejkolwiek decyzji. Donald Trump zapowiedział dzisiaj, że ogłosi właśnie jeszcze dzisiaj ostateczną decyzję w sprawie konfliktu z Iranem. Sprzed Białego Domu Paweł Żuchowski.
8: Jestem rozczarowany tym, że prezydent Zełenski nie uwzględnił naszej wrażliwości historycznej, mówił dziś minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski podczas konferencji prasowej w Sopocie. To reakcja na decyzję Wołodymira Zełenskiego o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek imienia bohaterów UPA. Łączymy się z trójmiejskim reporterem RMF FM Stanisławem Pawłowskim. Staszku, co jeszcze mówił szef polskiej dyplomacji?
11: Mimo słów rozczarowania zaznaczył, że ta decyzja nie może przysłonić relacji między oboma krajami. Sikorski odwoływał się do słów premiera Donalda Tuska, który mówił, że jeśli Polska i Ukraina pokłócą się o przeszłość, ktoś inny narzuci nam przyszłość.
12: Tak, powinny rozmawiać Instytuty Pamięci Narodowej, ale na polsko-ukraińskiej kłótni o przeszłość zyska tylko Putin.
11: Przypomniał również, że polskie stanowisko zostało już przekazane stronie ukraińskiej i tu cytat: mam nadzieję, że to wystarczy, aby strona ukraińska zrozumiała nasze oburzenie w tej sprawie.
8: Kierowcy w Warszawie odetchną z ulgą. Dziś około 22 drogowce otworzą drugą jezdnię trasy Łazienkowskiej i nowy wiadukt nad ulicą Paryską w kierunku Grochowa. To oznacza koniec części utrudnień na Saskiej Kępie i powrót autobusów linii 411 oraz E1 na stałe trasy. Drogowcy zaznaczają jednak, że przy pasie zieleni i na samym wiadukcie nadal będą prowadzone prace wykończeniowe. W kalendarzu ostatni piątek maja i to jest Europejski Dzień Sąsiada. Reporter RMF Max Kamil Puternicki pytał o relacje z blisko żyjącymi.
0: Europejski Dzień Sąsiada, no i takie pytanko, jak tam u pani z tymi sąsiadami? Czy dobre relacje, czy raczej niekoniecznie? Jak to wygląda?
13: Bardzo dobre.
14: Tak sobie, średnio.
13: Na razie dobrze. Super. Świetne kontakty.
0: Czyli nie ma tak, że jednak sąsiad, że złośliwość, że tego typu rzeczy?
13: Nie, broń Boże.
14: No lubi nieraz nosa wetknąć nie swoje sprawy.
0: Jak pani by oceniła, określiła sąsiada? Jacy to ludzie?
13: Sympatyczni, uprzejmi.
8: No tak jest na przykład w Ciechanowie, a jakie wy macie relacje z sąsiadami? Dajcie nam znać na adres fakty@rmf.fm.
15: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
2: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
8: Na fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
16: No i stało się nie lada sensacja. Novak Djokovic w trzeciej rundzie odpadł z Rolanda Garrosa. Słynny Serb, mimo że wygrał dwa pierwsze sety z João Fonseca, dał młodemu Brazylijczykowi odrobić straty. Tenisowy thriller potrwał niemal równo 5 godzin. I to Fonseca melduje się w kolejnej rundzie. Trwa druga odsłona koszykarskich derbów Warszawy. W półfinale Basket Ligi. Legia Warszawa do przerwy prowadzi 36-31 z Dzikami. Warszawa nie czuje się liderką kadry, mówi w rozmowie z RMF FM rozgrywająca siatkarskiej reprezentacji Polski Katarzyna Wenerska. Jako jedna z najbardziej doświadczonych kadrowiczek jest jednak gotowa na wzięcie części odpowiedzialności za zespół, szczególnie po zakończeniu kariery przez byłą kapitan Agnieszkę Korneluk.
17: Aga była jakby liderką naszego zespołu. Wiadomo, ciężko ją zastąpić, ale liczę na to, że właśnie młode dziewczyny teraz dostaną swoją szansę i ją wykorzystają. Ja zawsze gdzieś tam byłam raczej takim spokojem i wydaje mi się, że to jest też taka moja rola tutaj.
16: Całą rozmowę z Kasią Wenerską polecam na rmf24.pl. W środę rozgrywająca wraz z koleżankami z kadry rozpocznie pierwszy turniej Ligi Narodów w Nankinie w Chinach. Dawid Kroczek pozostanie trenerem Rakowa Częstochowa. Podpisał nowy kontrakt na 2 lata. Przejął drużynę tymczasowo po porażce w finale Pucharu Polski z Górnikiem Zabrze i sezon w Ekstraklasie zakończył na 4. miejscu gwarantującym eliminację Ligi Konferencji. Amerykanin Sepp Kos wygrał 19. etap Giro d'Italia do Piani do Pezze. 5. miejsce zajął Duńczyk Jonas Wieningo, który z dużą przewagą zachowuje różową koszulkę lidera kolarskiego wyścigu.
15: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
2: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
18: U nas w popoktagonie starcia muzyczne, a jak słyszeliście w faktach sportowych, na korcie w Paryżu starcie sportowe, takie tak. Międzypokoleniowe. Ale u nas jest lepiej, słuchajcie.
7: Tylko mnie do Nowaka Dżokowicza nie porównuj, bardzo nie, proszę.
18: Właśnie mówię,
7: żeby nie było żadnej paraleli, jak to się mówi.
18: U nas nikt nikogo z turnieju nie wyrzuca.
7: Nie, u nas informacje pogodowe jutro może być troszkę gorzej, bo pojawi się deszcz. Drobny wprawdzie, ale się pojawi.
18: On będzie postępował od zachodu kraju, przez centrum, aż po wschód, przez całą sobotę.
7: Więc sprawdzicie, jak wyglądają wasze parasole po jesienno-zimowej przerwie.
18: A ponoć parasoli się już nie używa.
7: Nie? Dlaczego?
18: W moim pokoleniu przynajmniej.
7: To wy się nie znacie na tym, co dobre.
18: Albo już jest tak mało deszczu.
7: Parasol po prostu jest sprzętem, który zawsze się może przydać, nawet jeśli tylko jest elementem dobrego ubioru.
18: I czasem aż miło go wyciągnąć, tak, skorzystać.
7: Więc wyciągajcie, co macie teraz wokół siebie. Może to być parasol, może to być na przykład jakiś przyjemny napój i korzystajcie z RMF FM i naszej najlepszej muzyki.
18: DJ Jędrych.
7: Prezenter Rybak.
19: A

0: Oktagon w RMF FM. Bitwy muzyczne, które łączą pokolenia, to u nas, tylko w ten piątkowy wieczór.
1: To ja cię zapytam jeszcze jedną rzecz.
0: Słucham.
1: Wy młodzi czasem macie takie chwile lenistwa, że wam się nic nie chce?
0: Czasem za długo.
1: No to róbcie tak teraz. Nic się nie dzieje. Czas płynie.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz. Jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
6: Zdrowid. Rozwój to skrzydła. A w Małopolsce właśnie pojawiły się miejsca, które pozwalają rozwinąć je z pełną mocą. Branżowe centra umiejętności. Stworzone po to, by rozwijać talent, pasję i zawodową karierę. Wchodzisz do jednego i zgłębiasz tajniki prowadzenia agroturystyki. W kolejnych uczysz się o energetyce odnawialnej, fryzjerstwie, gastronomii i kelnerstwie. Kształcimy też informatyków i programistów, techników masażu i specjalistów od mechatroniki, obuwnictwa, pożarnictwa, renowacji architektury, spedycji, opieki medycznej oraz telekomunikacji. 15 nowoczesnych miejsc rozwoju. Każde inne, każde wyjątkowe. Zapraszamy uczniów, absolwentów, nauczycieli, studentów i pracowników firm. Szkolenia i kursy dla każdego, kto chce się rozwijać.
7: Wykorzystaj szansę. Łukasz Smołka, marszałek województwa małopolskiego.
6: Odkryj nowe miejsca rozwoju. Branżowe centra umiejętności w Małopolsce. Sprawdź szczegóły na małopolska.uczy/BCU. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
8: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
9: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
8: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
9: Ach, ci panowie z Media Expert.
8: Prawda?
10: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Powiedział, że jest weekend?
12: RMFFM!
13: Że to powiem, najlepsze radio.
11: A, no to wszystko jasne.
14: Jest weekend! Ogłasza RMFFM. Sobotnie i niedzielne popołudnia.
15: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
16: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą. Sponsorem programu jest Weekend. Jest firma Stal Produkt Zamość. Producent stalowych drzwi zewnętrznych, bram segmentowych i stolarki aluminiowej. www.futryna.com.pl.
17: Zapraszamy na Święto Polskiej Muzyki. 17. edycję trasy festiwalowej Żywiec Męskie Granie. Bilety dostępne na e-bilet. Do zobaczenia na Męskim Graniu.
18: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
19: Po reklamie.
5: Numery wszechczasów w RMF FM.

0: Jak to się mówi?
1: Relaks, no właśnie, o tym wspominaliśmy i w Popoktagonie chcielibyśmy teraz z wami się pobawić w muzyczną bitwę. Bo Mika, który to śpiewał, to moja propozycja na relaks wieczorny właśnie.
2: A ja za chwilę dołożę swoją z prostym pytaniem, kto dzisiaj umie odpoczywać?
3: Kto zwycięży w Popoktagonie? SMS pod 3322. Muzyczna bitwa trwa.
2: Bo powiem tak, trochę może zabrzmi to zbyt poważnie, ale odpoczynek dzisiaj jest sztuką.
1: Sztuką.
2: Sztuką jest znaleźć taki relaks, który sprawi, że faktycznie to na nas zadziała.
1: To przed nami bardzo kulturalny weekend.
2: Oczywiście. Sprawdźcie, jak to zadziała na was, bo na mnie znakomicie. Relax. Frankie Goes to Hollywood.

0: podwójne imię i nazwisko Olivia Rodrigo w RMF FM.
1: I ją kiedyś też weźmiemy do muzycznej bitwy, tak. Ale póki co mamy rozwiązanie tej drugiej sprzed chwili. Mika, jego relaks, tym razem górą rybak.
0: Tak się odpoczywa.
2: Reklama.
3: Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: Udało mi się wytargać od mojego kochanego szefa. Dwa dni wolne.
3: I co dalej? Podzielcie się swoimi planami na www.rmf.fm. Przepis na weekend. Już w sobotę po 7 w RMF FM.
5: Sponsorem programu Przepis na weekend jest producent leku Magnefar B6 Forte. Leku na objawy niedoboru magnezu, w tym drażliwość i zmęczenie. Na program zaprasza Erste Bank Polska. Erste Bank Polska. Wierz w siebie.
6: Jak oliwa, to Monini, a jak loteria, to Ciao Italia. Szczegóły na loteriamonini.pl.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
10: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
11: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxi Gramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny, zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Chcecie wygrywać więcej?
13: Tak!
12: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
13: Ale to kręci!
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
15: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
14: Latium?
15: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
14: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
15: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
16: Zdrowid.
2: Po reklamie.
16: Blisko, bliżej, RMF FM.

0: To jest współczesna najlepsza muzyka. Bledka i Dwa Dni, czyli koleżanka naszykowana na weekend znakomicie.
1: Na dwa dni to wystarczy się naszykować w jeden dzień? Jest to możliwe? Ja, naprawdę?
0: No chyba, że lecisz za granicę, no to
1: no,
0: bym dyskutował.
1: To proszę pana, a propos wlotu za granicę, to przypominam sobie taką historię. Boże, zadam pytanie w taki sposób. Czy ty masz zdjęcie z Bledką?
0: Z Bledką? No jeszcze nie mam, jest na mojej liście.
1: A ja mam zdjęcie z Krystyną Aguilerą.
2: I co? Ty, z Kryśką?
1: No, oczywiście, że tak. Proszę pana, ona z prawej, ja z lewej, ona uśmiechnięta, ja też.
0: A co trzymaliście w łąkach?
1: No Jenny in the Battle oczywiście.
0: No to gruby weekend był.
1: Oj, gruby. On trwał dwa tygodnie.

0: sama.
1: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: W drodze do domu? Lepiej być nie może. Na spotkaniu z przyjaciółmi? Lepiej być nie może. Cokolwiek robicie w ten weekend, jesteśmy z wami. Już w sobotę i niedzielę po 10 w RMF FM.
3: Spędź Dzień Dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Rodzinna promocja, kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
4: Idealny klimat zapewnia Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
5: Chcecie wygrywać więcej?
6: Tak!
5: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
6: Ale to kręci!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Czego pragną kobiety?
7: Mężczyzno, tu zrozumiesz niezrozumiałe.
2: Już w niedzielę po 10 w RMF FM.
8: Sponsorem programu Czego pragną kobiety jest dystrybutor złota inwestycyjnego mennicaapart.pl.
9: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
10: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
9: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
10: Litorsal Senior?
9: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
11: Zdrowit. Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
12: Po reklamie.
13: Co godzinę mamy dla Was zawsze aktualne fakty. W RMF FM zbliża się 22. Przed mikrofonem Tomasz Weryński.
14: Groźny finał policyjnego pościgu za motocyklistą w Nowej Hucie w Krakowie. Jeden z rannych policjantów jest w ciężkim stanie. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Prezydent oburzony decyzją Ukrainy dotyczącą bohaterów UPA. Karol Nawrocki chce odebrania Wołodymirowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. Za chwilę też odpowiedź ukraińskiego resortu dyplomacji w tej sprawie. Policyjny pościg za motocyklistą w krakowskiej Nowej Hucie. Funkcjonariusze próbowali zatrzymać kierującego krosem, który jechał na jednym kole. Mężczyzna nie zatrzymał się jednak do kontroli i zaczął uciekać. Podczas pościgu policyjny radiowóz na łuku drogi wypadł z nasypu na tory kolejowe. Ranni zostali dwaj policjanci, trafili do szpitala, jeden z nich w stanie ciężkim. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Pracowały też zespoły ratownictwa medycznego. Kierujący motocyklem porzucił pojazd i próbował uciekać pieszo, ale dzięki pomocy mieszkańców został już ujęty. Jak podkreślają krakowscy policjanci, zatrzymany motocyklista od pewnego czasu miał stwarzać zagrożenie na drogach swoją brawurową jazdą. Na najbliższym posiedzeniu kapituły Orła Białego przedstawię wniosek o odebranie prezydentowi Wołodymirowi Zełenskiemu orderu Orła Białego, zapowiedział Karol Nawrocki. Prezydent jest oburzony nadaniem jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. O sprawie Tomasz Skory.
15: Prezydent Zełenski dostarczył swoim działaniem tlenu rosyjskiej propagandzie, mówił wzburzony Karol Nawrocki, dodając, że bardzo mylili się ci, którzy mówili, że Ukraina powinna wchodzić do Unii Europejskiej bez żadnych oczekiwań.
16: Niestety prezydent Zełenski udowodnił, że Ukraina pod względem mentalnym gloryfikowania bandytów, morderców z ukraińskiej powstańczej armii nie jest gotowa do tego, aby być częścią rodziny europejskiej.
15: Mówił prezydent, podkreślając, że Polska nadal wspiera Ukrainę w wojnie z bandytą Putinem.
16: Ale tak nie buduje się relacji między narodami. Gloryfikowanie UPA jest rzeczą, która dostarczyła rosyjskiej propagandzie wiele tlenu do dezinformacji.
15: Twierdzi Karol Nawrocki. Odebranie prezydentowi Ukrainy orderu Orła Białego jego kapituła omówi 8 czerwca.
8: Czy taki krok nie doprowadzi do poważnego kryzysu w relacjach polsko-ukraińskich? Jutro, tuż po 8.30, gościem Krzysztofa Siemca w RMF FM będzie Bartosz Grodecki, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Zapraszamy.
0: Aktualny obraz faktów.
14: A rzecznik resortu spraw zagranicznych Ukrainy zapewnił kilkadziesiąt minut temu, że decyzja w sprawie nadania jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA nie była wymierzona w Polaków. Jorge Tychy pisze, że gwałtowna reakcja naszego kraju jest przykra, ponieważ nie wpisuje się w szerszy trend rozwiązywania problemów w relacjach ukraińsko-polskich. Nowojorska policja prowadzi dochodzenie w sprawie aktu wandalizmu. Zniszczona została elewacja naszego konsulatu generalnego w Nowym Jorku. Zamalowany został obiektyw jednej z kamer oraz tablice wystawy przed budynkiem. Sprawa traktowana jest poważnie, przekazały RMF FM polskie służby dyplomatyczne. Na polach bitwy pod Grunwaldem najlepsi rycerze z kilku krajów rywalizują w pełnokontaktowych walkach. Dzisiaj były starcia 1-1, jutro Buchurt.
6: Tutaj mamy walki grupowe 5-5 rycerzy. Będzie 7 zespołów, walczyło, rywalizowało przez cały dzień. Tutaj jeśli chodzi o Buchurty, to tak naprawdę wygrywa drużyna, która stoi. Tam zasada jest taką, że przegrywają ci, co leżą na ziemi w wyniku ciosu, chwytu zapaśniczego, przewalenia.
17: Osoba, która raz upadnie, to już nie może wstać.
6: Tak. I tutaj taka walka może trwać 30 sekund, minutę, 2 minuty, natomiast czas maksymalny to jest 5 minut. Wtedy sędzia przerywa walki i liczy, ilu zawodników z danej drużyny stoi. Jeśli jest ich tyle samo, to jest dogrywka.
14: Z Patrykiem Kozłowskim, kustoszem Muzeum Bitwy pod Grunwaldem, rozmawiał nasz reporter Piotr Bułakowski.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
18: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
19: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
14: Ostatnie wieczorne fakty sportowe RMF FM przedstawi Cezary Dziwiszek.
20: Fani futbolu odliczają godziny do finału Ligi Mistrzów. Jutro na Puszkasz Arenie w Budapeszcie o trofeum zagrają PSG i Arsenal. Paryżanie mogą zostać dopiero drugim po Realu klubem, który w XXI wieku obroni puchar. Londyńczycy spróbują go wywalczyć po raz pierwszy w swojej historii. Czuję się świetnie, jesteśmy świetnie przygotowani, skoncentrowani i pozytywnie nastawieni. Jesteśmy tu, bo zasłużyliśmy. I jutro na boisku spróbujemy sięgnąć po trofeum. Zapowiada trener mistrzów Anglii Mikel Arteta. Jeśli ktoś jeszcze nie słyszał, to przypomnę, że po raz pierwszy w historii finał Ligi Mistrzów odbędzie się nie o 21, ale o bardzo wczesnej godzinie, już o 18. Barcelona potwierdza tymczasem pierwszy transfer. Angielski skrzydłowy Anthony Gordon przychodzi z Newcastle, podpisał 5-letni kontrakt i nieoficjalnie ma kosztować nawet 70 milionów euro plus bonusy. Wielki rywal Barsy, wspomniany Real, według doniesień medialnych podpisał już kontrakt z trenerem José Mourinho, ale ten transfer ma ogłosić dopiero w czerwcu. 50 sekund i 12 setnych to najlepsze otwarcie sezonu w karierze Natalii Bukowieckiej i drugi wynik w Europie w tym sezonie. Pozwolił jej wygrać bieg na 400 metrów w memoriale Ireny Szewińskiej w Bydgoszczy.
21: Jestem zadowolona bardzo z wyniku, ale chyba też jestem zadowolona ze stylu, bo biegło mi się bardzo dobrze. Czułam, że i to było dobre rozpoczęcie i też jakby miałam dużo siły na koniec, więc uważam, że to był taki dobrze złożony bieg i że dało mi taką pewność siebie, że w następnych biegach będzie jeszcze lepiej.
20: Bieg na 1500 metrów wygrała Klaudia Kazimierska, a na setkę wśród panów Dominik Kopeć. Na koniec zaglądamy jeszcze na koszykarskie derby stolicy. Już sama końcówka, ostatnia kwarta i nieco ponad minuta do końca. Legia Warszawa prowadzi jednym punktem 74-73 z Dzikami Warszawa.
18: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
19: Sponsorem faktów sportowych jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący akcesoria ogrodowe polskiej marki Celfast.
22: Prognozy się zmieniły.
23: Tak? Co
22: deszcz
23: się stało?
22: Przyjdzie wcześniej. Już teraz pada między Szczecinem a Słupskiem, a na trasie opadów Poznań, a rano może padać na całym zachodzie kraju, a w południe już w centrum.
23: To oznacza, że jeśli planujecie w sobotę przed południem na przykład sprzątanie albo jakieś inne domowe czynności, to jest bardzo dobry pomysł.
22: A po południu na zachodzie kraju będzie padać.
23: No,
22: wschodzie.
23: No, to niech pada, a my sobie w tym czasie posprzątamy, porobimy wszystko, co w domu jest potrzebne i przyroda odpocznie od nas, a my odpoczniemy od innych obowiązków.
22: I będziemy mieć porządek w domach.
23: Tak.
22: Jest jakiś plus. Pop Octagon w RMF FM, DJ Jędrych.
23: Prezenter Rybak, jest jeszcze Eminem, który rapuje najszybciej jak się da. 3, 4.

0: Popularny zwrot, bardzo praktyczny zwrot. You drive me crazy, doprowadzasz mnie do szaleństwa.
1: Tak, Shaking można Stevens w weekend robić ze swoją drugą połówką albo z paczką znajomych. Tak. No, zależy, co lubicie.
0: Trochę popuścić te lejce, popuścić te paski.
1: I ja proponuję inne prowadzenie. Bardziej takie jednak skupione na celu, na bezpiecznej jeździe. Bo moja propozycja muzyczna w tej muzycznej bitwie jest następująca.
2: Słuchamy.
3: Kto zwycięży w poboktagonie? SMS pod 3322. Muzyczna bitwa trwa.
1: Mniej szaleństwa, więcej konkretu. Grupa Train to moja propozycja.
0: Czyli takie bardziej nowoczesne podejście.
1: No to się ma rozumieć.
0: Ej, bo młodzi.

0: Octagon w RMF FM. Wyniki trzeciej muzycznej bitwy teraz podamy.
1: No, trzy razy bardziej, chciałbym to powiedzieć wyraźniej.
0: No ale w tym wypadku musisz trochę nuty szaleństwa do tego dołożyć, tak. Bo jednak Shakin' Stevens górą nad grupą Train.
1: I takie szaleństwo nam się podoba.
2: Reklama.
3: Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
6: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu. Na filu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Kumulacja szczęścia w RMFM.
8: Pieniądze szczęścia nie dają.
9: Myślisz?
8: To posłuchaj.
10: Ja po prostu to nie wierzę. Myślę, że ja nie wiem, śpię albo to był taki żart telefoniczny.
7: Kumulacja szczęścia w RMFM.
11: Czeka
7: ponad milion złotych.
11: Zagrasz?
12: Śli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
13: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
2: Po reklamie.
7: Pod Octagon. Muzyczna bitwa trwa w RMF FM.

0: A jakie jest przeciwieństwo tego słowa? Zawsze
1: będzie. Młodość? No, jak się od tyłu przeczytać do mły.
0: Miałem na myśli doświadczenie, ale uznaję tę odpowiedź.
1: Okej, no tak chciałem trochę wybrnąć, żeby nie szukać tu jakiegoś innego słowa, które się kończy też na sici.
0: No to nie wiem, o jakim pomyślałeś.
1: Ja takim na sy. Ale a propos utworów, które trochę przenoszą nas w przeszłość, to przeszłość. Właśnie, to Fun Factory. I Wanna Be With You. Check it out, check it out. Proszę
0: jak
1: bardzo.
0: Jak DJ Jędrych kawałek wybierze, to tylko w piątek wieczór w Pop Oktagonie zagra.
2: Oh baby, check it out, check it out.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Nas ciągnie do weekendu, was pewnie też. Już może ostatnia prosta przed wami, jeżeli jedziecie samochodem, a RMF z wami oczywiście.
2: A może są tacy, którzy potrzebują jakiejś takiej melodii, która przypomni jakieś fajne chwile sprzed lat, sprzed kilkunastu, kilkudziesięciu lat nawet.
1: No ciężko wymagać tego od kawałka, który grał przed chwilą nowego.
2: Nie, no to nareszcie zagra Oasis, Wonderwall.
1: A to niech gra.

0: reklama.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
5: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
6: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Po reklamie.
7: Punktualnie o 23 w RMF FM posłuchajmy sprawdzonych faktów. Przedstawi je Tomasz Weryński.
8: Zaczynamy od ważnych informacji z autostrady A4 w Śląskiem. Wywróciła się laweta i są utrudnienia na odcinku Strzelce Opolskie Łany. Sejm wybierze nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Są już dwie kandydatury. Burze nadciągają nad Polskę. Eksperci apelują do kierowców o ostrożność na drogach. A w Łodzi juwenalia.
9: Będziemy się świetnie bawić. Jutro na Bambi i na Fukaja.
8: Wypadek na autostradzie A4 w Śląskiem w pobliżu Rudzińca. Wywróciła się laweta. Jedna osoba została ranna. To odcinek między węzłami Strzelce Opolskie i Łany. Zablokowany został prawy pas w kierunku Wrocławia. Jest dwóch kandydatów na kolejnego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Na zwalniające się miejsce kończącego za miesiąc kadencję Andrzeja Zielonackiego Koalicja Obywatelska zgłosiła profesora Sławomira Patyrę, a PiS kolejny raz zaproponowało profesora Artura Kotowskiego. Termin zgłoszeń upłynął wczoraj. Jak ustalił nasz dziennikarz, przesłuchanie kandydatów przez Sejmową Komisję Sprawiedliwości odbędzie się podczas kolejnego posiedzenia Sejmu. Pożar ponad 300-hektarowego lasu w Wołominie nie był przypadkowy. Specjaliści odnaleźli kilka miejsc, w których ogień był zapruszany, a z jednego rozprzestrzenił się na las. Pożar rozpoczął się w lesie prywatnym, z którego przeniósł się na las państwowy. Od początku roku w prywatnych i państwowych lasach w Polsce ogień pojawił się 4000 razy. Leśnicy zapowiadają kontrolę, mówił Tomasz Jóźwiak, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie.
10: My ze swojej strony, tak jak powiedziałem, wzmożymy czujność dotyczącą monitorowania, patrolowania, także pani minister i lasy prywatne, ponieważ te własności się przeplatają, więc monitorując obszary leśne będziemy szczególną uwagę zwracać na lasy prywatne, które jak się okazuje w chwili obecnej przodują w ilości pożarów i w zagrożeniu. Także gorący apel, szanowni państwo, do was o zachowanie bardzo dużej ostrożności.
8: No a przed strażakami kolejna bardzo pracowita noc. Mieszkańcy wczoraj ewakuowani są już we własnych domach.
11: W przypadku, gdyby sytuacja operacyjna w zakresie pożaru się zmieniła, policja jest przygotowana, pozostajemy w kontakcie z mieszkańcami, będą ewakuować się sami, mają nam też sygnalizować ewentualną potrzebę przekierowania tam działań ze strony chociażby straży pożarnej. My na bieżąco pozostajemy w kontakcie i takimi informacjami się wymieniamy. Na miejscu mamy siły w liczbie 282 policjantów i 81 radiowozów w celu takim, żeby te działania zabezpieczyć jak najlepiej, ewentualnie też podjąć szybkie czynności związane z ewakuacją.
8: Mówi młodszy inspektor Krzysztof Ogroński, zastępca komendanta stołecznego policji. Synoptycy wydali ostrzeżenia przed burzami dla zachodniej części kraju. Będą się one przesuwać na wschód. Eksperci apelują do kierowców o ostrożność.
12: Jeśli jest burza, jeśli są gwałtowne opady, to powinniśmy zwolnić, a czasami nawet zjechać z trasy, jeśli jest taka możliwość.
13: I uważamy, gdzie parkujemy albo gdzie nie parkować.
12: Pamiętajmy, że nie parkujemy pod drzewami, jeśli jest to możliwe, pod wiatami, pod takimi elementami, które mogą zostać porwane przez wiatr.
13: Co jest najbardziej niebezpieczne? niebezpieczne w czasie burzy, gdy jedziemy samochodem?
12: W czasie burzy zwróćmy uwagę na to, że mamy ograniczoną widoczność. Też warunki atmosferyczne mogą nas dekoncentrować, także to są takie szczególnie trudne warunki na drodze i w czasie podróży.
8: Przypomina Dorota Olszewska z Partnerstwa dla Bezpieczeństwa Drogowego. Rozmawiał z nią reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Łodzią rządzą studenci. Rozpoczęły się juwenalia. W tym roku na jednej imprezie bawią się żacy z Uniwersytetu Łódzkiego, Politechniki Łódzkiej i Uniwersytetu Medycznego. Świętowanie rozpoczęła kolorowa parada studentów, która przeszła dziś ulicami miasta. Była tam reporterka RMF FM Agnieszka Wederka.
0: Jak będziecie obchodziły święto studentów?
9: No pójdziemy na juwenalia na pewno, więc będziemy się świetnie bawić. Jutro na Bambi i na Fukaja. Ich troje też w spoko.
8: Przez cały weekend w Łodzi zaplanowano koncerty i wydarzenia plenerowe. W sobotę na scenie pojawi się także Koma.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: Może opowiesz słuchaczom o pogodzie, bo ja tu jeszcze zajęty jestem faktami.
7: No to trochę. Jak podawał właśnie Tomek w faktach, uwaga na nocne burze na zachodzie kraju. Gryfice, tak. Nowogard, Goleniów, zachodniopomorskie, tam już lokalnie błyska się i grzmi, uważajcie. Jutro w ciągu dnia te burze przejdą na centralną i południową Polskę.
14: Ja jestem przygotowany już do części związanej z temperaturą. Jutro od 19 w Małopolsce i Podkarpaciu, przez 21 w województwie łódzkim, aż do 23 stopni w zachodniopomorskim.
7: Weekend z RMF FM, no to brzmi jak plan, ale zanim jeszcze sobota przyjdzie, ostatnia godzina pop oktagonu, a tutaj muzyczne starcia, które po prostu pokazują, jak muzyka w zasadzie nie zmienia się na przestrzeni lat.
14: Ja bym dodał jeszcze jeden taki ważny element. Łączy pokolenia i pokazuje, że w jednym miejscu wszyscy mogą cieszyć się tymi samymi piosenkami.
7: Pięknie powiedziane, to DJ Jędrych.
14: A tu prezenter Rybak zrobił to w

0: Ta pora, czyli 23:15, uprawnia do tego, żeby o pewnych sprawach mówić wprost.
1: No właśnie, pojawia się pytanie na ustach całej Polski, dlaczego gra w RMF-ie seks bomb?
0: No bo to jest taki czas, kiedy te sprawy stają się bardziej aktualne.
1: To ja dorzucę coś nowszego z tych spraw.
0: Tak?
1: Taki vibe, sexual vibe na przykład.
0: Baby.
2: Kto zwycięży w poboktagonie? SMS pod 3322. Muzyczna bitwa trwa.
1: Bo to jest nasza ostatnia na dziś muzyczna bitwa.

0: zawsze frontem do słuchacza, czyli na przykład z Backstreet Boys na okładce Quit Playing Games.
1: I można powspominać, jak no, to pewnie było kiedyś fajnie. Teraz też będzie fajnie, bo mamy wyniki naszej czwartej i ostatniej muzycznej bitwy.
0: Podaj słuchaczom, co tam się wydarzyło.
1: No jednak Sex Bomb zdecydowanie wygrywa z Sexual Vibe.
0: Dobrze, że patrzysz na mnie, bo to przecież mój przebój był, prawda?
1: A w temacie ruszania bioderkami nie tylko, już za parę chwil Makarena w RMF FM.
2: Reklama.
3: Kumulacja szczęścia w RMF FM.
4: Pieniądze szczęścia nie dają.
2: Myślisz?
4: To posłuchaj.
5: Ja po prostu to nie wierzę, myślę, że ja nie wiem, śpię, albo to był taki żart telefoniczny.
3: Kumulacja szczęścia w RMF FM.
2: Czeka
3: ponad milion złotych.
2: Zagrasz?
6: Szli SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
7: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
8: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
9: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. MaxiGramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi, a zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
11: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
12: Chcecie wygrywać więcej?
13: Tak!
12: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
13: Ale to kręci!
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Po reklamie.

0: Baila tu cuerpo, alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena.
1: Nie muszę wiedzieć, o czym śpiewają, ale ważne, że wiem, jak się te wszystkie ruchy wykonuje.
2: Nie muszę ich widzieć, ale wiem, że w niejednej taksówce w tym momencie w Polsce, mimo tam siedzenia za pięknym pasem bycia i tak dalej, były te ruchy wykonywane w ten czy inny sposób.
1: To zawsze pobudza wyobraźni, to zawsze sprawia, że od razu człowiekowi się lżej robi na duszy, że Macarena jest z nami.
2: To kontynuujmy ten dance'owy klimat w nowszym, ale niekoniecznie nowym wydaniu.
1: Tutaj dla tych, którzy niekoniecznie muszą mieć tekst przed oczami, tyryry.

0: I love you always forever.
1: To miłość się skradać może.
0: Powolutku, po cichutku, krok za krokiem, tak się właśnie dzieją.
1: A u nas skrada się Pop Octagon za tydzień, to będzie długi weekend. Planujemy dla was imprezę z kawałkami przeróżnymi. Takimi, które warto sobie przypomnieć i takimi, które gwarantują świetną zabawę.
0: Zapraszamy zatem do dołączenia do naszego programu już za tydzień, jak zawsze o 20:00.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Ale że Polaków na mundial nie wzięli?
2: To my weźmiemy. Objazdowy czempionat haratania w kałę z RMF FM, czyli FIFA RAFA 2026.
3: Prowadzący RMF FM i gwiazdy kontra...
4: No właśnie, chłopaki, z kim gramy?
5: Uwaga!
6: Szukamy małych, lokalnych drużyn, które chcą zagrać z nami meczek.
7: Przyjedziemy do was.
2: Rzućcie nam wyzwanie na www.rmffm. Małe miasteczka, wiejskie kluby kontra RMF FM.
1: Zagramy meczek, pogadamy, pośpiewamy.
7: Zrobimy grilla dla kibiców
8: i wielką potańcówkę po meczu.
9: A ten meczek odpalimy my, Big Cyc.
2: FIFA RAFA 2026.
10: Ej, zejdź z kanapy.
11: Zagraj z RMF FM.
12: Finały w programie Czerwcówka w RMF FM.
13: RMF FM zawsze z wami.
14: Maciej Rybak, Marcin Jędryk, dziękujemy za dzisiejsze spotkanie w programie Pop Octagon. Zapraszamy na Fakty o Północy, które w RMF FM przedstawi Tomasz Weryński.
15: Dowództwo wojskowe NATO potwierdza, że dron, który uderzył w budynek mieszkalny w Rumunii, był rosyjski. W tym incydencie dwie osoby zostały ranne. 36-latek podejrzany o zabójstwo 88-letniej kobiety w Łodzi usłyszał już zarzut. Od środy surowsze kary za nadmierną prędkość. Najszybsi kierowcy dostaną więcej punktów karnych. Dron, który uderzył w blok mieszkalny w rumuńskim mieście Gałacz, był rosyjską konstrukcją, potwierdziło dowództwo wojskowe NATO. W piątkowym incydencie dwie osoby zostały lekko ranne, mieszkańców ewakuowano, a rumuńska armia poderwała myśliwce F-16 i śmigłowiec. NATO przekazało też, że śledziło bezzałogowiec, ale ten znalazł się w rumuńskiej przestrzeni powietrznej zaledwie kilka minut przed uderzeniem. To najpoważniejszy taki incydent w Rumunii od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę. Zarzut zabójstwa z motywacji zasługującej na szczególne potępienie usłyszał wczoraj 36-latek podejrzany o zabójstwo 88-letniej kobiety. Do zbrodni doszło w środę w jednym z mieszkań w Łodzi. Tego samego dnia policjanci dostali zgłoszenie o znalezieniu zwłok staruszki. Drzwi do mieszkania były otwarte, a na podłodze leżało ciało kobiety, relacjonuje rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak.
16: Przybyły na miejsce zdarzenia lekarz medycyny sądowej wskazał na ranę ciętą szyi jako przyczynę zgonu. Ostatecznie w wyniku przeprowadzonej sekcji zwłok ustalono, że zmarła doznała 6 ran twarzy i szyi zadanych ostrym przedmiotem. Obrażenia te doprowadziły do wykrwawienia pokrzywdzonej. Następnie po przeprowadzeniu kolejnych dowodów doszło do zatrzymania 36-letniego mężczyzny, który wcześniej porzucił 2 noże i zakrwawioną odzież. Przed samym zdarzeniem zdążył on jeszcze kilkukrotnie uderzyć swojego znajomego oraz grozić mu nożem, co ostatecznie również uwzględniono w zarzutach. W zakresie motywacji podejrzanego przy zabójstwie ustalono, że w przeszłości był on w związku z wnuczką zabitej 88-latki, a samo zabójstwo stanowiło akt zemsty za rozstanie. W trakcie przesłuchania mężczyzna przyznał się do popełnienia zarzuconego czynu oraz odmówił składania wyjaśnień.
15: Prokurator skierował wniosek o tymczasowy 3-miesięczny areszt dla podejrzanego, a sąd przychylił się do niego. Salowe i sprzątaczki ze szpitala w Janowie Lubelskim demonstrowały wczoraj przeciw planom przeniesienia ich etatów do zewnętrznej firmy. Zmiany mają dotknąć 51 osób. Szpital tłumaczy, że musi oszczędzać. Dlaczego na nas? Pytają pracownicy.
17: Domagamy się stabilnych umów!
18: Oczekujemy, żebyśmy zostali na tych samych stanowiskach, co jesteśmy.
19: Przeniesienie do zewnętrznej firmy to zły pomysł.
20: Bardzo zły, degradacja.
21: Pani dyrektor powiedziała, że to będą oszczędności.
22: Musimy robić oszczędności, albo szpitala za 3 lata nie będzie, rozumiecie to?
15: Odpowiada protestującym starosta janowski Artur Pizoń, który twierdzi, że powiat nie może już dokładać do działalności szpitala. Lecznica zamknęła zeszły rok stratą w wysokości 7,5 miliona złotych. Więcej punktów karnych od najbliższej środy dostaną kierowcy, którzy najmocniej przekraczają dozwoloną prędkość. Taki będzie efekt kolejnego zaostrzenia przepisów. Kierowcy są podzieleni w prognozach, czy ta zmiana zwiększy bezpieczeństwo.
23: Myślę, że może, ponieważ dużo osób jednak jeździ troszeczkę niebezpiecznie na ten moment, więc wyższe mandaty dałyby im taką motywację jednak, żeby zwolnić.
24: Nawet jeśli to nie będzie mandat wyższy, w sensie więcej pieniędzy, ale więcej punktów karnych, te punkty karne też mają znaczenie i też działają na wyobraźnię kierowców.
23: Jak najbardziej, moim zdaniem.
25: To nic nie da.
24: To co by dało?
25: Pokazywanie przykładów drastycznych, tak. Ja myślę, że pokazywanie ludziom typowo wypadków na kursach. My tak robimy na budowie.
24: I z tym idzie komunikat, bądźcie ostrożni, dbajcie o BHP, bądźcie czujni, uważajcie.
25: Tak, na przykład takie coś mogłoby być.
26: Na pewno nie jakieś powiększanie ilości przepisów. Trzeba już prawnika teraz wozić ze sobą, żeby się w tym wszystkim połapać.
15: Usłyszał od kierowców przy drodze ekspresowej S8 na Mazowszu reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Szczegóły na temat nowego taryfikatora mandatów mamy na naszej stronie rmf24.pl. No a kolejne fakty już o pierwszej. Gorąco zapraszam.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Informacji w RMF FM.
1: Teraz u nas czas na Bałtyk, dokładniej na okolice basenu bortowego w Gdyni, gdzie niedawno zakończyły się ćwiczenia wojsk specjalnych. W Trójmieście trwa spotkanie ministerialne Rady Państw Morza Bałtyckiego, które kończy polskie przewodnictwo w tej organizacji. W Gdyni jest nasz reporter Stanisław Pawłowski. Witaj, Staszku.
2: Dzień dobry.
1: Staszku, dzisiejsze rozmowy poprzedził wyjątkowy pokaz wojsk specjalnych. Co zobaczyli zagraniczni goście?
2: Dokładnie, ministrowie i dyplomaci z państw regionu Bałtyku obserwowali ćwiczenia. Ich kryptonim to Orkan. Jesteśmy naprzeciwko Muzeum Emigracji, zaraz obok kapitanatu portu Gdynia. Żołnierze Formozy i Gromu przeprowadzili taki pokaz odbicia promu pasażerskiego opanowanego przez uzbrojonych napastników.
3: Dla nas nie ma wyzwań, których nie możemy spełnić, także po to jesteśmy, aby służyć, żeby obywatele tego kraju mogli czuć się bezpiecznie, żeby dzieci mogły chodzić do szkoły. Generalnie rzecz biorąc, to jest nasza nie tylko pasja, ale nasza profesja i to staramy się robić z całą przyjemnością na co dzień.
2: Mówił podpułkownik Mariusz Łapeta, rzecznik prasowy komponentu Wojsk Specjalnych. W akcji uczestniczyły śmigłowce, okręt marynarki wojennej i samoloty F-16. Było naprawdę głośno. Żołnierze desantowali się na prom zarówno z powietrza, jak i z wody. Bałtyk jest waszym miejscem pracy. Tak. Codziennie kursujecie po Bałtyku. Te ćwiczenia na wodzie, obserwując je nawet dzisiaj, robią ogromne wrażenie. Ta dokładność.
4: Tak jest. Powiem tak, bezpieczeństwo na Bałtyku to dzisiaj wspólna odpowiedzialność nie tylko instytucji, nie tylko służb, ale również użytkowników i operatorów infrastruktury krytycznej, również transportowej. Stena Line to jest najwyższy priorytet. Bezpieczeństwo zarówno pasażerów, jak i załogi, jak i ładunku.
2: Mówił mi dyrektor polskiego oddziału Stena Line Marek Kiersnowski, który zaznaczał, że regularnie biorą udział w takich ćwiczeniach. Całość miała pokazać, jak służby mogłyby zareagować na realne zagrożenie terrorystyczne na morzu.
1: No i właśnie o bezpieczeństwie Bałtyku rozmawiają dzisiaj ministrowie. Jakie zagrożenia są wymieniane najczęściej?
2: No, na pierwszym miejscu zakłócenia sygnału GPS, które od miesięcy odnotowują piloci i marynarze w regionie. I właśnie wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski mówił o analizach zakłóceń.
5: Z badań Uniwersytetu Morskiego w Gdyni i firmy GPS Patron wynika, że lądowe źródło zakłóceń w Królewcu bierze na cel samoloty na dużych wysokościach, a żeglugę zakłócają źródła ulokowane na statkach, także tych, które są na wodach międzynarodowych.
2: Mówił wicepremier. Drugim ważnym tematem jest ochrona infrastruktury krytycznej i tak zwana flota cieni. Również dzisiaj ministrowie będą rozmawiać o zagrożeniu ekologicznym dla całego Bałtyku.
1: A jakie znaczenie ma samo spotkanie Rady Państw Morza Bałtyckiego?
2: No, to przede wszystkim jest już takie zakończenie polskiego przewodnictwa, takie podsumowanie. W spotkaniu uczestniczą ministrowie spraw zagranicznych oraz przedstawiciele instytucji współpracujących przy ochronie i rozwoju obszaru Morza Bałtyckiego. A jeszcze dziś po południu w Sopocie odbędą się właśnie końcowe rozmowy, a Polska symbolicznie przekaże przewodnictwo Islandii.
1: Bardzo dziękuję. To był Stanisław Pawłowski prosto z Gdańska. Bardzo dziękuję za te informacje.
0: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Słuchaj, to ciekawe.
1: Teraz będzie o rosyjskich działach wytaczanych przeciwko Armenii. Na szczęście wciąż jeszcze działach gospodarczych. Kreml kontynuuje szantaż w związku z zapowiedzią europejskich dążeń tego kaukaskiego państwa, z którym dotychczas utrzymywał dobre, a nawet bardzo dobre kontakty. Z nami jest Krzysztof Zasada, witam cię serdecznie.
2: Dzień dobry.
1: Krzysztofie, mieliśmy już szantaż gazowy, a co tym razem?
2: No, mamy szantaż na rynku warzyw, mamy szantaż...
1: Szantaż warzywny.
2: Na rynku owoców. Nie, z wielkim zaciekawieniem przyjąłem informację, która jest na czołówkach rosyjskich agencji informacyjnych. Otóż Rospotrebnadzor, czyli taka federalna służba nadzoru ochrony praw konsumentów i dobrobytu człowieka, no nazwijmy to...
1: W Rosji
2: to
1: jest dobrobyt absolutny.
2: Jest dobrobyt, to... nazwijmy to po polsku, na przykład mamy w Polsce Instytut Jakości Handlowej Towarów Rolno-Spożywczych. O ile dobrze pamiętam, to jest odpowiednik rosyjski. Stwierdził, że niedobra jest jedna woda taka, którą Rosjanie i ludzie Związku Sowieckiego nawet pili od dziesięcioleci. Jest to woda Dżermak, woda mineralna, sprowadzana z Armenii.
1: I teraz jest niedobra.
2: Teraz jest niedobra. Otóż
1: absolutnie, absolutnie jest niedobra.
2: Według tej instytucji rosyjskiej potrzeba wstrzymać sprzedaż, uwaga, 64,5 miliona butelek tejże
1: wody. Szkodliwej wody, a co z nią jest nie tak?
2: No ona... No były jakieś naruszenia techniczne chyba przy produkcji. W wodzie wykryto zbyt wysoki poziom jonów wodorowęglanowych, chlorków i siarczanów, a to według Rosji może prowadzić do błędnego przekonania o właściwościach leczniczych tejże wody, no i negatywnie wpłynąć na zdrowie. Czyli Rosjanie już od tej pory, gdy Armenia zgłosiła chęć rozmowy o członkostwie w Unii Europejskiej, nie będą pić wody, którą pili od dziesięcioleci, bo jest niezdrowa.
1: Jest niezdrowa, bo jest europejska za bardzo. Znaczy jest, po prostu skręcona w kierunku Europy i w efekcie te siarczana coś tam, za dużo ich
2: jest. No to co zwykle w wodzie jest, ale...
1: Teraz jest za dużo.
2: Była lecznicza, a teraz przekonanie o jej leczniczości może być błędne.
1: No i tak dobrze, że jeszcze nie jest faszystowska, znaczy, bo można powiedzieć, że jest nazistowska woda.
2: Wszystko przed nami. Premier Armenii zapowiada tak naprawdę ostry kurs europejski. Tam dużo się zmieniło.
1: Nie ma wielkiego wyboru, bo Rosja ich zostawiła troszkę samych, a gdzieś muszą iść.
2: Troszkę tak. Zaczęło się od tego, że przyjechał Rubio do Rewania i od razu Rosjanie powiedzieli, że słuchajcie, drodzy Ormianie, my chcemy, żebyście się z nami rozliczali po światowych cenach, jeśli chodzi o gaz, a nie w oparciu o tę naszą preferencyjną umowę. To jest wykorzystywanie totalnego uzależnienia od gazu rosyjskiego. Armenia tylko pozyskuje rosyjski gaz przez Gruzję. Potem przyszły problemy z warzywami i owocami.
1: No właśnie, powiedziałeś o warzywach i owocach.
2: Bardzo dużo tychże produktów swoich sprzedaje na rynku rosyjskim. Rosjanie zresztą mają tak naprawdę wysokiej jakości kaukaskie bakłażany, pomidory, kaukaskie arbuzy. To jest wożone wszystko stamtąd. No, okazuje się, że tamte
1: też już są niedobre.
2: Pestycydów przekraczają dozwolone normy i nie może rosyjska instytucja nadzorująca rynek narażać Rosjan na to, aby te niezdrowe towary Rosjanie jedli. Sprawa jest tego rodzaju, że 7 czerwca w Armenii są wybory i obecny premier powiedział, że chce skończyć z uzależnieniem od jednego dostawcy i chce skończyć tak naprawdę z uzależnieniem od jednej rury, co zostało przyjęte jako jego dążenie jednak do dywersyfikacji oraz zwrócenie się, jest to totalne zwrócenie się do Unii Europejskiej, ponieważ Armenia zapowiada rozmowy o członkostwie. Te wybory 7 czerwca będą też wyborami, w których Ormianie i Armeńczycy wybiorą, czy pójdą drogą europejską, czy zostaną w objęciach Rosji, ponieważ no, ścierają się tam tak naprawdę dwie siły. Jedna proeuropejska, druga, która chce utrzymania status quo. Jestem ciekaw, co Rosjanie teraz jeszcze wymyślą, no bo już naprawdę idą po takich szczegółowych i takich mocno wybranych gałęzi.
1: No, ale też bardzo ważnych z perspektywy Armenii, dlatego, że jednak trzeba powiedzieć, zupełnie jasno, rolnictwo i eksport tychże warzyw, o których powiedziałeś, do Rosji to jest jeden z głównych nie chcę powiedzieć jedynych, a jeden z istotniejszych elementów no w ogóle jakiegokolwiek możliwości utrzymania mieszkańców.
2: Tak, ale a do tego Rosjanie w ogóle nie kryją się z tym, no bo naprawdę trzeba mieć, być naprawdę średniej inteligencji, by nie zrozumieć, że te wszystkie powody podawane są wzięte z powietrza czy z brudnego palca wyssane, ponieważ chodzi tylko i wyłącznie o to, by zmusić Ormian do tego, by nie głosowali na partię Paszyniana i w wyborach kolejnych opowiedzieli się za siłami, które sprawią, że Armenia nie wyjdzie z orbity rosyjskiej.
1: Tak, a dodajmy, że przecież cały czas są wojska ochrony granic na granicy, rosyjskie wojska ochrony granic na granicy Armenii.
2: No na razie jeszcze ten konflikt jest gospodarczy, nie przerodził się w inny, miejmy nadzieję, że się nie przerodzi, natomiast no, sytuacja jest napięta, jeśli chodzi o kontakty wielkiego kraju z malusieńką Armenią. Rosjanie w ten sposób mogą też bardzo wiele zaszkodzić mieszkańcom tego państwa.
1: Oni dają też sygnał Gruzji, dodajmy, bo tam wprawdzie nie ma w tej chwili żadnych wyborów i tam mamy oczywiście partię gruzińskie marzenie, która jest prorosyjska, ale
2: gdyby to marzenie gruzińskie...
1: Może się okazać, że Borżomi jednak też przekracza woda. Borżomi też bardzo popularna w krajach byłego Związku Sowieckiego.
2: Borżomi zastąpi teraz Dżermak. Zobaczymy.
1: Zobaczymy. Krzysztof Zasada z najnowszymi informacjami. Zostańcie z nami.
0: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Już w poniedziałek RMF FM zafunduje Ci powrót do przeszłości. Obudzisz się nie w sypialni, a w swojej starej sali gimnastycznej na szkolnej dyskotece. Szkolna dyskoteka RMF FM. Od rana bawimy się jak dzieci. Taki prezent na Dzień Dziecka dla dużych dzieci. Już w poniedziałek po 7:00. A na DJ-ce Skowron, Kałamaga, Tomkowicz i Ol Bratowski. RMF FM zawsze z Tobą.
2: A, i nałóż swoje ukochane ciuchy z tamtych czasów, nawet jeśli są już nieco za małe.
3: To już prawie pierwsza. Tomasz Wereński, zapraszam na Fakty w RMF FM. Ponad 800 strażaków walczy z żywiołem w powiecie wołomińskim na Mazowszu. To już druga doba walki z ogromnym pożarem. Pijany kierowca rozbił 6 samochodów w Łodzi. 42-latek usłyszał zarzuty. Za chwilę też w faktach siatkarka reprezentacji Polski szczerze o kryzysie i zmęczeniu. Drugą dobę strażacy gaszą pożar na ogromnym obszarze 300 hektarów w powiecie wołomińskim na Mazowszu. Z ogniem walczy ponad 800 strażaków, Wojska Obrony Terytorialnej i funkcjonariusze policji. W pomoc walczącym z ogniem angażuje się lokalna społeczność, przygotowuje jedzenie i miejsce do odpoczynku. Jednym z takich miejsc jest szkoła podstawowa w Międzylesiu, która przekształciła się w sztab kryzysowy, mówi nam dyrektorka Marzena Zgórka.
4: Przeorganizowaliśmy się, więc jak widać mamy wszystko i nocleg zapewniony. I od strony sanitarnej, więc naprawdę tutaj i żołnierze, i strażacy mogą przyjść, policjanci mogą przyjść, zregenerować się, odpocząć, pojeść, żeby wrócić dalej do akcji.
5: Jak wyglądają te wasze zmiany? Wiem, że to nie jest regularne, bo jesteście cywilnymi pracownikami, czyli jak pani mobilizuje ten zespół, żeby on cały czas tutaj...
6: Na grupach społecznościowych mamy tutaj grupę mieszkańców, forum nasze. Jest hasło, że potrzeba rąk do pracy, kto może, to po prostu przychodzi, a reszta jedzie do domu, wymieniamy się i tyle.
5: W tej chwili widziałam, że panie tam pakują kanapki.
6: Pakują kanapki, to co potrzebne, batony energetyczne, to co jest niezbędne po prostu na polu tam.
5: Na polu walki z ogniem.
6: Zdecydowanie tak.
3: Z pedagog szkolną Alicją Kowalską rozmawiała reporterka RMF FM Magdalena Greinert. Szkoła działa przez całą dobę. Zarzuty spowodowania kolizji, w której została ranna jedna osoba, oraz prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu usłyszał 42-latek, który w poniedziałek w Łodzi rozbił 6 samochodów. Mężczyzna miał blisko 2 promile alkoholu we krwi, dowiedziała się dziennikarka RMF FM Agnieszka Wederka. A jak wyglądał ten pijany rajd ulicami miasta?
7: Kierowca jechał samochodem BMW zbyt szybko i uderzył lewym bokiem w Renault Master i Forda Fiestę. To go jednak nie zatrzymało i chwilę później zderzył się z Suzuki Ignis. To auto z kolei w wyniku pchnięcia uderzyło w Forda Focusa. BMW obróciło się w poprzek drogi i uderzyło w znajdujące się na innych pasach 2 samochody. Na skutek zderzenia kierująca Suzuki została ranna. Kobieta ma wiele złamań kości. 42-latek przyznał się do zarzutów i powiedział prokuratorowi, że stracił panowanie nad samochodem z powodu zbyt dużej prędkości. Prokuratura rejonowa Łódź Polesie objęła mężczyznę dozorem policyjnym.
3: Sejm uchwalił ustawę o statusie osoby najbliższej. Rządowa propozycja przeszła przez Izbę Niższą Parlamentu jako pierwsza w historii regulacja pozwalająca na formalizację związków jednopłciowych w Polsce. Liczymy na podpis prezydenta, mówi Katarzyna Kotula z Lewicy.
8: Pan prezydent mówi ustami ministra Szefernakera. Podpisałbym ustawę, która pomaga obywatelom. No to jest właśnie ta ustawa, tak? Nie ma nic kontrowersyjnego w umowie cywilnoprawnej, która daje podstawowe zabezpieczenie.
3: Z kolei opozycja zaznacza, że taka ustawa z pewnością nie wejdzie w życie.
9: To jest pewne, bo ono zostało zapowiedziane. Ustawa w żaden sposób nie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom kancelarii prezydenta, zawiera ten element dotyczący wspólnych rozliczeń podatkowych, więc zbliża tę instytucję do małżeństwa, a więc pewnie będzie weto.
3: Tak mówił Krzysztof Szczucki z PiSu. Odpoczynek jest bardzo ważny, podkreśla siatkarka reprezentacji Polski Katarzyna Wenerska. W rozmowie z naszym dziennikarzem Cezarem Dziwiszkiem szczerze przyznała, że niedawno miała dość siatkówki i rozważała pożegnanie z kadrą Stefana Lawaryniego.
10: Pewne rzeczy sobie ułożyłam i cieszę się, że tu wróciłam.
11: Czyli chodziło po prostu o kwestie też bardziej życiowe.
10: No, ale myślę, że po prostu trochę za dużo tej siatkówki, no bo jednak 5 lat bez takiej dłuższej przerwy, bo teraz dostałyśmy pomiędzy sezonem, po sezonie jakby klubowym do sezonu kadrowego 2 tygodnie. No ale też ma się pewne sprawy później do załatwienia, bo tak naprawdę z tych 2 tygodni zostaje tydzień może, więc to nie jest też jakoś dużo czasu na odpoczynek.
3: W środę nasze siatkarki rozpoczną pierwszy turniej Ligi Narodów w Chinach. Zmierzą się z Belgijkami, Czeszkami, Serbkami i Chinkami. To wszystko teraz na fakty o drugiej. Zapraszam już w imieniu Karola Płaczkiewicza. Ja dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
0: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Porcji informacji w RMF FM.
1: Teraz o sytuacji pożarowej w powiatach wołomińskim i mińskim. Razem z nami starszy kapitan Wojciech Gralec, rzecznik Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Dzień dobry, panie kapitanie.
2: Dzień dobry państwu.
1: Jak wygląda w tej chwili sytuacja? Czy pożar jest opanowany i w tej chwili trwa tylko dogaszanie?
2: Na chwilę obecną nie mam jeszcze informacji o lokalizacji pożaru, czy jego zatrzymaniu, jego rozwoju.
1: I rozumiem, że w tej chwili pożar, takie mamy informacje, które do nas docierają, objął w tej chwili 300 hektarów lasu. To, może pan to potwierdzić?
2: Tak, na chwilę obecną z informacji, jakie posiadamy, szacujemy, że ten powierzchnia objęta pożarem to jest około 300 hektarów. Na miejscu jest ponad 800 strażaków, ponad 200 pojazdów pożarniczych, 4 moduły GFF, to zwalczanie pożarów lasu z ziemi, kierującym działaniem ratowniczym jest zastępca komendanta głównego na brygadzie Sławomir Szerpatowski. Są również siły i środki z poza województwa mazowieckiego, które również działają na terenie pożaru. Działania gaśnicze prowadzone są na 5 odcinkach bojowych na froncie pożaru. Cały czas są realizowane zrzuty przy pomocy statków powietrznych, między innymi policyjnego śmigłowca Black Hawk oraz z statków powietrznych czarterowanych przez Lasy Państwowe, samoloty typu Dromader oraz śmigłowce też z podwieszonymi zbiornikami typu Bambi Bucket.
1: Czyli rozumiem te informacje o tym, że pożar jest opanowany, pan tego jeszcze nie może potwierdzić do końca?
2: Na chwilę obecną nie mam jeszcze takiej informacji ze sztabu akcji, aby ten pożar został zlokalizowany, czyli jego rozprzestrzenie

0: nie zostało zatrzymane. No i w naszej nomenklaturze, jeżeli mówimy o lokalizacji, czyli pożar jest zatrzymany, jego rozwój i dalsze podawanie środków gaśniczych będzie skutkowało jego dogaszaniem. Miejmy nadzieję, że te intensywne działania gaśnicze, które są teraz prowadzone i z ziemi, i z powietrza, w najbliższym czasie, w najbliższych godzinach pozwolą nam na stwierdzenie, że ten pożar został opanowany i następuje jego dogaszanie.
1: Jak wygląda kwestia ewakuacji? Wiemy, że ponad 40 osób było ewakuowanych albo sami się ewakuowali. Czy kolejne osoby będą zmuszone do ewakuacji, czy nie?
0: Wczoraj policja swoimi siłami ewakuowała prewencyjnie około 40 osób z 20 domostw. Natomiast na chwilę obecną też nie mamy informacji, aby zachodziła konieczność, czy to prewencyjna, czy taka ratownicza, aby kolejne osoby ewakuować z miejsc zagrożonych, w których ten pożar mógłby ewentualnie się przeżyć. Aktualnie wszystkie linie gaśnicze, wszystkie linie obrony, które prowadzimy, są na tyle wystarczające, że nie mamy obecnie jakby przesłanek, aby realizować kolejne etapy ewakuacji mieszkańców okolicznych terenów.
1: Czy z Pana informacji wynika, że będzie konieczne ściąganie posiłków, jeśli chodzi o strażaków, jeśli chodzi o Wojska Obrony Terytorialnej na miejsce pożaru, bo ludzi może brakować?
0: No, na chwilę obecną, zgodnie z dyspozycją wojewody i mazowieckiego jego zapotrzebowaniem, do wsparcia działań strażaków przystąpili żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej w liczbie około 100 żołnierzy. Natomiast jeżeli mówimy o dysponowaniu sił i środków, czyli strażaków z sąsiednich powiatów czy też województw, na pewno będzie to realizowane z uwagi na to, że te działania są bardzo wymagające. Jest to bardzo duży wysiłek fizyczny, obciążenie cierpne, więc też musimy zachować rotację tych strażaków, aby móc im, ci, którzy rzeczywiście pracują w tych ekstremalnie trudnych warunkach na pierwszej linii zwalczania tego pożaru, żeby po pewnym czasie móc ich podmienić przez ratowników, którzy są wypoczęci i mogą realizować te działania w pełni bezpiecznie. Natomiast tutaj te rotacje będą i wśród strażaków Państwowej Straży Pożarnej, jak również strażaków ochotniczych straży pożarnych. Większość tak naprawdę tych sił i środków to są z terenu województwa mazowieckiego. Niemniej jednak również te kompanie gaśnicze, które przyjechały z sąsiednich województw, też również pewnie będzie w miarę postępowania tych działań ratowniczych, działań gaśniczych będą rotowani, ale tu jakby wszystko będzie zależało od rozwoju sytuacji i potrzeb operacyjnych w danym momencie.
1: Jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o drogi? Czy akcja gaśnicza jest na tyle szeroka, że są pewne utrudnienia komunikacyjne w rejonie?
0: Tak, droga ta 50 jest w tej chwili niedostępna dla ruchu kołowego. I w samym jakby terenie, tam gdzie są prowadzone te intensywne działania gaśnicze, również ruch pojazdów prywatnych będzie utrudniony. Tutaj policja nadzoruje poruszanie się tych pojazdów z uwagi na to, że musimy zapewnić i bezpieczeństwo mieszkańców, i swobodę dojazdu ratowników, ponieważ te dodatkowe samochody, czy to mieszkańców, czy ewentualnie osób, które by chciały z ciekawości zobaczyć ten pożar, będą utrudniały też działania gaśnicze. Poza tym porusza się tam bardzo dużo pojazdów pożarniczych, więc to ryzyko jakiejś ewentualnej kolizji, czy jakiegoś tam innego konfliktu w ruchu lądowym jest dosyć duże. Dlatego też tam, gdzie jest to wymagane, ten ruch kołowy dla pojazdów niesłużbowych jest wstrzymany i teren jest zabezpieczony przez policję.
2: Za chwilę dalszy ciąg rozmowy. Zostańcie z nami.

0: Warto wiedzieć. Posłuchaj w RMF FM.
1: Panie kapitanie, czy w tej chwili mamy jeszcze do czynienia z pożarem wierzchołkowym, czy już tylko dogaszanie, jeśli chodzi o te dolne strefy lasu?
2: Szanowni Państwo, no jeżeli mówimy o pożarze wierzchołkowym, czy też jak to w literaturze jest nazywane pożarem całkowitym, drzewostanu, kiedy spalaniem jest objęty cały przekrój pionowy lasu, no taki pożar występuje przez pewien okres. No wczoraj rzeczywiście przez pewien czas mieliśmy do czynienia z takim pożarem wierzchołkowym, natomiast po pewnym czasie ten pożar wierzchołkowy przechodzi w pożar podszczytu, czy też pożar pokrywy gleby i na chwilę obecną z informacji, jakiej mam, no to te działania skupiają się właśnie na likwidacji tego pożaru pokrywy gleby, czyli jest to pożar jakiejś tam ścioły leśnej, podszczytów małych drzewek, a jak gdyby korony drzew nie ulegają spalaniu, tak jak ma to miejsce właśnie przy pożarze całkowitym drzewostanu.
1: Jak wygląda kwestia pogody i prognozy, do których ma pan dostęp? Bo my słyszymy o tym, że może znowu pojawić się problem silnego wiatru.
2: No tak, niestety prognozy na chwilę obecną nie są do końca optymistyczne z uwagi na to, że około południa czy wczesne godziny popołudniowe mogą przynieść wzrost siły wiatru i tutaj jak gdyby ta pogoda niestety nie będzie sprzyjała, ponieważ te takie no, nieprzewidywalne, gwałtowne, bądź też porywy wiatru, bądź też silny wiatr niestety będzie powodował rozpalanie, czy też jakby zniszczenie kolejnych ognisk, bądź miejsc, które zostały przygaszone, może powodować rozpalanie tych zarzewi ognia, które się znajdują gdzieś tam w ściuce czy przy pniach drzew. Niemniej jednak no, mam nadzieję, że te działania, które będą prowadzone nim, te warunki pogodowe ulegną pogorszeniu, pozwolą na to, żeby już później zmiana pogody nie wpłynęła na rozwój tego pożaru, tylko my mogliśmy prowadzić dalej spokojnie dogaszanie, tym bardziej, że no, siły i środki są zaangażowane bardzo duże na miejscu zdarzenia.
1: I jak wygląda to przesuwanie się pożaru? W którą stronę on się przesuwa?
2: W chwili obecnej, patrząc na warunki pogodowe, ten pożar najprawdopodobniej będzie się przesuwał w kierunku wschodnim, z uwagi na to, że wiatr zaczyna wiać z zachodu. Niemniej jednak w czasie takiego pożaru o tak dużej powierzchni, w tym obszarze objętym spalaniem, wielokrotnie tworzy się specyficzny taki mikroklimat, więc tutaj tak naprawdę też ciężko niejednokrotnie może być przewidzieć kierunek rozwoju tego pożaru. Na to wpływ też będzie miało ukształtowanie tego obszaru leśnego, stan drzewostanu, wiek drzewostanu, jak również no, skład gatunkowy, czy to będą sosny, czy to będą jakieś drzewa liściaste, które akurat no, w przypadku pożaru spełniają rolę niejednokrotnie takiego swoistego, naturalnego pasa przeciwpożarowego, gdzie na przykład drzewostany brzozowe powodują spowalnianie rozwoju tego pożaru. Więc miejmy nadzieję, że mimo wszystko ten wiatr i niesprzyjające warunki atmosferyczne, no, wzrost temperatury, spadek wilgotności, ścioły, no nie będą działać na nas tak bardzo niekorzystne, a działania gaśnicze będą przeważające nad niekorzystnymi warunkami pogodowymi.
1: I już na koniec, panie kapitanie, nie ma żadnego problemu z dostępem do wody, do środków gaśniczych, bo no, przy pożarach lasu to jest czasami kluczowa sprawa.
2: Przy każdym pożarze zaopatrzenie wodne jest kluczowym parametrem z uwagi na to, że musimy podawać środki gaśnicze w odpowiedniej ilości do miejsca pożaru. Jeżeli ten wydatek wodny, czyli dostarczanie wody do źródła pożaru będzie zbyt mała, no to te działania gaśnicze będą nieskuteczne. Co prawda pożar może nie będzie się rozprzestrzeniał, niemniej jednak no nie będziemy mówić o jego gaszeniu. Na chwilę obecną czerpiemy wodę z sieci hydrantowej na miejscu zdarzenia, jak również z przygodnych zbiorników, czy to przeciwpożarowych, czy naturalnych zbiorników wodnych, tam gdzie jest to konieczne. Jeżeli będzie ta konieczność, też pewnie będą budowane odpowiednie magistrale zasilające, aby dostarczyć wodę do punktów gaśniczych, do miejsc, gdzie ta woda jest pogadawana, jest bezpośrednio czy na front pożaru, czy na jego skrzydła, aby móc jego ograniczyć, bądź też dogasić to miejsce, gdzie ten pożar już przeszedł i występuje pożarzysko.
1: Ale najważniejsze, że jest tam sieć hydrantowa i rozumiem, że możecie z tego korzystać. Panie kapitanie, bardzo dziękuję za pański czas i za spotkanie. Starszy kapitan Wojciech Gralec, rzecznik Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. O tym coś. Dziękujemy bardzo, panie kapitanie.
2: Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia.
1: Kłaniamy się.
0: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: informacji w RMF FM.
1: Przyszedł Krzysztof Berenda, redakcja ekonomiczna.
2: Witam, dzień dobry.
1: Krzysztof ma przyszedł, żeby pożyczyć stówę oczywiście.
2: Życzę ci stówę, mój drogi, życzę ci tej stówy.
1: Jak to zawsze w redakcji ekonomicznej. Prawda? Po to ma człowiek redakcję ekonomiczną, żeby w razie czego o wsparcie finansowe się zwrócić. Ale już tak mówiąc całkiem poważnie, Krzysztof, mamy nowe dane o inflacji.
2: Tak, nie mam dla ciebie wsparcia finansowego, ale mam wsparcie emocjonalne.
1: O, cieszę się bardzo.
2: Piąteczek to jest taki dzień, że staramy się mieć zawsze dobre informacje i mamy dobre informacje. Bo wszystkie prognozy, jakie widzieliśmy ekonomiczne, mówiły, że czeka nas wzrost inflacji.
1: No bo benzyna i
2: no
1: tak
2: bo
1: dalej.
2: Tak, miało być, było 3-2 miesiące temu, miało wzrosnąć do nawet 3,7. Taki był ten tak zwany konsensus, czyli średnia prognoz. A wiesz, co się stało? Ona nie wzrosła, a nawet spadła.
1: O, no, taka i to jest zaskoczenie.
2: I ostatecznie z 3,2 spadła nam do 3,1%. Tyle teraz wynosi roczne tempo wzrostu cen, czyli jest nieźle. Tak?
1: Ale ja tego nie poczuję w ogóle.
2: Wiesz, to poczujesz i nie poczujesz, bo oczywiście masz ceny paliw, ja wiem, że one są regulowane, ale są wyższe od tego, co my uznajemy za normalne i zdrowe. Tak, teraz ceny to jest dla każdego oczywiste. Teraz ceny paliw są średnio 12% wyższe niż rok temu. Ale ceny żywności nas zaskoczyły, bo one się praktycznie nie zmieniły, a w wielu wymiarach nawet ceny żywności spadły. I to możesz zauważyć, i ci powiem zaraz, gdzie możesz zauważyć. Możesz zauważyć na przykład na bazarach. Nie wiem, czy...
1: Ale na pewno nie w kwestii truskawek.
2: Truskawki nie, chociaż od to się zaczyna uspokajać, ale szparagi były w tym roku tanie.
1: Rozumiem.
2: Bo wiesz, co się stało? Zimna Zośka zadziałała. Znaczy, jakbyś tak pytał, to co to za ekonomiści te prognozy stawiają, że oni tak się mylą? Zimna Zośka ich oszukała, bo jak pamiętasz, ja wiem, że teraz to upały i tak dalej, gorąca i piękna pogoda, ale jeszcze 2 tygodnie temu myśmy mieli przymrozki. Było tak około zera, jeszcze wcześniej na początku maja też było zimno. To powodowało, że wielu rolników, mamy taką jedną koleżankę, co jest mistrzynią szparagów u nas, tak w redakcji to od razu zdradzę, i nagle się okazało, że rolnicy szybciej musieli dokonać zbiorów szparagów, było ich dużo, naraz rzucili na rynek, a skoro czegoś naraz jest dużo, no to tego cena siłą rzeczy musi być niższa. Więc tego typu rzeczy spowodowały, że rzeczywiście żywność była tańsza, więc ta inflacja była obniżona, ale co się odwlecze, to nie uciecze,
1: no
2: ponieważ
1: właśnie
2: przymrozki zniszczyły część zbiorów, chociażby tych truskawek, no to tu będziemy widzieli jednak podwyżki cen, więc na przykład za miesiąc, dwa już możemy mieć niemiłe niespodzianki przy jabłkach na przykład.
1: A Krzysztof, czy twoim zdaniem to no, takie długie, dość utrzymujące się wysokie ceny na paliwo, one się nie odbiją na inflacji?
2: Na razie się nie, jak to ładnie mówią, na razie nam nie przeciekają do innych gałęzi gospodarki. O tym długo rozmawiałem z Ludwikiem Koteckim niedawno, czyli członkiem Rady Polityki Pieniężnej, a przy okazji bardzo, bardzo zdolnym ekonomistą. To, na co Rada Polityki Pieniężnej patrzy przede wszystkim, czy jest ten mechanizm, o którym zwykle się mówi. No bo tak, mamy rzeczywiście droga ropa, trochę drogie waluty, to powodowało wysokie ceny paliw. No i zawsze jest tak, nam się wydaje, że skoro drogie paliwa, czyli drogi transport,
1: otóż to
2: musi przekładać się na wszystko inne. Bo te truskaweczki, prawda, bo te szparagi, bo te meble z Ikei, czy cokolwiek trzeba dowieść, tak? Więc to się rzeczy będzie robić. Więc ekonomiści patrzyli, czy już te ceny paliw przeciekają na wszystko inne w gospodarce. No i było ryzyko. Ekonomiści też się spodziewali, że to już się wydarzy i zobaczymy w danych za ten miesiąc. Ale jeszcze nam się nie wydarzyło. I to jest dobrą wiadomością. Jak widać, gdzieś tutaj zachowujemy jednak tę normalność. Nie ma tak dużego wzrostu cen, no trochę pewnie, żeby nie wystraszyć turystów i klientów. No i właśnie pytanie, co będzie z turystami, jak to będzie wyglądało przy wakacjach. To jest ciekawe, patrzyłem też na ceny w biurach podróży, porównywałem, bo GUS to zlicza. Tu też nie masz wielkiego wzrostu cen paradoksalnie jeszcze.
1: Będziemy,
2: bo się ludzie mają wystraszenia.
1: Być może jest tak, być może się obawiają właśnie w tych wysokich cen. Podejrzewam, że wielu z nas będzie raczej wybierało wakacje gdzieś w tym roku bardziej w Polsce.
2: Też, tak, ale to chyba też niekoniecznie z przyczyn ekonomicznych, tylko trochę bezpieczeństwa.
1: Oczywiście.
2: Wiesz, czemu ja mam się stresować? Już nawet nie to, że coś tam, bomba spadnie czy coś, tylko a po co ja mam się stresować, że mi lot odwołają, albo znowu coś będzie się działo, albo będę musiał biegać do schronów. Weźmy sobie już albo ten zachód Europy, albo najlepiej, weźmy sobie Polskę. I swoją drogą, to jest ciekawe, jest dużo rezerwacji, znacznie więcej rezerwacji w Polsce niż było wcześniej. I super, ale to wiesz, co to oznacza?
1: Że?
2: No, że ten parawan montować na plaży to nie o 6 rano, tylko o 4 trzeba będzie lecieć.
1: Zaczęliśmy o inflacji, a skończyło się na parawanach.
2: Parawany w Pobierowie.
1: Ale jakoś tak wakacyjnie, przyjemnie. Krzysztof Berenda razem z nami w Radio RMF24. Pięknie, dziękujemy.
0: Radio RMF24. Jeszcze więcej informacji.

0: Na zegarach w całej Polsce za chwilę zobaczymy godzinę drugą, zatem czas na fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, dobry wieczór, zapraszam. Twarda deklaracja wobec Rosji i wsparcie dla Ukrainy to tematy wczorajszego spotkania Rady Państw Morza Bałtyckiego w Sopocie. Sejm mówi stop łańcuchom, zakaz trzymania psów i kotów na uwięzi został przyjęty. W faktach także Zakopane przed długim czerwcowym weekendem.
1: Szukamy takich momentów, kiedy nie ma tłumów.
0: Jest druga. Rada Państw Morza Bałtyckiego na posiedzeniu w Sopocie przyjęła deklarację dotyczącą bezpieczeństwa w regionie. Czego dokładnie dotyczy ten dokument, wyjaśni reporter RMF FM Stanisław Pawłowski, który był na miejscu.
2: Dotyczy ona bezpieczeństwa w regionie Morza Bałtyckiego, wsparcia dla Ukrainy i odpowiedzi na rosyjskie ataki hybrydowe. Radosław Sikorski, minister spraw zagranicznych, zwracał uwagę m.in. na problem tzw. floty cieni.
3: Flota złomu to nie tylko sposób Rosji na finansowanie swojej krwawej wojny w Ukrainie, ale także są to pływające bomby ekologiczne.
2: Szef polskiej dyplomacji podkreślał, że zakłócenia sygnału GPS czy spoofing sygnału prowadzony jest nie tylko z obwodu królewieckiego, ale również ze statków znajdujących się na wodach międzynarodowych. Na zakończenie Polska przekazała przewodnictwo w Radzie Państw Morza Bałtyckiego Islandii.
0: Ministerstwo Zdrowia ma nowy pomysł na oddziały położnicze. Finansowanie ma im zapewnić co najmniej 700 porodów rocznie, ustalił dziennikarz RMF FM. Co jeśli porodów będzie mniej? O tym Michał Dobrołowicz.
4: W takich sytuacjach decydować ma odległość do najbliższego oddziału położniczego. Jeśli to jest kilkadziesiąt kilometrów albo mniej, ale dojazd zajmuje dużo czasu, ma być zapewnione finansowanie za gotowość do odbioru 400 porodów rocznie, a powyżej już każdy pojedynczy poród byłby finansowany oddzielnie. Młode mamy przyznają, że przed porodem zwracały uwagę, czy szpital odbiera dużo porodów i czy jest tam doświadczony personel.
5: Z opowieści zarówno znajomych, jak i uczestniczek lokalnych grup wiem, że to ma miejsce.
4: Szczegóły zmian Ministerstwo Zdrowia ma zaprezentować w czerwcu. Ten plan może doprowadzić do kolejnego zmniejszenia liczby oddziałów położniczych w Polsce. Już w ubiegłym roku z mapy naszego kraju zniknęło 25 porodówek.
0: Sejm uchwalił ustawę zakazującą trzymania psów i kotów na uwięzi.